Po psalmie 127 w adaptacji Heinricha Ignaca Franza Bibera razem z Maurem Borgioniem i zespołem Daimonion powrócimy do kompozycji włoskich twórców doby renesansu. Tym razem w wykonaniu zespołu z Bazylei usłyszymy najpierw sonatę triową La Foscarina z cyklu Effetti Musicali opusu pierwszego Biagia Mariniego, a następnie madrygał Io canterei d'amor Cipriana de Rorego oraz Credidi Tarquinia Merulli ze zbioru Salmi et Messa Concertata.

Credidi, wyznanie wiary ze zbioru Salmi et Messa Concertata Tarquinia Merulli usłyszeliśmy w wykonaniu Maura Borgioniego oraz zespołu Daimonion. Teraz czeka nas nieco dłuższa sekwencja utworów.

jaką zespół z Bazylei przygotował na koncert w Coli Concumicon w 2021 roku. A więc kolejno. Passaggio Rotto, fantazja na skrzypce Nicoli Matteisa starszego, a potem psalm 130 Nicolausa Brunsa. Kolejne zestawienie będzie budowała druga canzona Giovanniego Picchiego. Tu usłyszymy duet skrzypiec i Dulcianu, a na koniec renesansowy akcent, motet Pulcra es Giovanniego Pierluigiego da Palestriny.

Motet Pulcra S Giovanniego Pierluigiego da Palestrine kończy tę sekwencję wykonań zespołu Daimonion, z którym 7 maja 2021 roku wystąpił baryton Mauro Borgioni. Na koniec koncertu w kościele Soli Consumicon zespół z Bazylei postanowił ponownie sięgnąć do zbioru sonatę in stilo moderno Daria Castella, a dokładniej po 10. sonatę z Księgi II. Po niej usłyszymy Ciacone, Quemat modum desiderat cervus Dietricha Buxtehudego.

Quemat modum desiderat cervus, diakona Dietricha Buxtehudego, oparta na tekście psalmu 42, kończyła oficjalną część koncertu zespołu Daimonion i Maura Borgioniego, barytona, w kościele Colicon Cumicon. Ale artyści, namówieni przez publiczność, ponownie weszli na estradę.

Sonata na temat Ave Mari Stella to utwór Gian Pietra del Buono, oparty na tekście antyfony maryjnej, który Mauro Borgioni i zespół Daimonion wykonali na bis, kończąc tym samym koncert w kościele Soli Consumicon 7 maja 2021 roku. Do muzyki wokalno-instrumentalnej wrócimy niebawem, ale teraz przysłuchajmy się kwartetowi smyczkowemu Esdur Maddaleny Laury Sirmen, włoskiej kompozytorki urodzonej w latach 40. XIX wieku.

kwartet EOS w pierwszym kwartecie S-dur Madaleny Laury Sirmen. A teraz czeka nas ciekawy kolaż złożony z dwóch kompozycji Ottorina Respighiego, zarejestrowanych kolejno w 1957 i 2003 roku. Najpierw usłyszymy pieśń Stornellatrice w interpretacji słynnej Victorii de los Angeles, a następnie Trittico Botticelliano w wykonaniu Orkiestry Radia Norweskiego pod batutą Petera Santy.

Tryptyk botticelliański Ottorina Respighiego wykonała Orkiestra Radia Norweskiego pod dyrekcją Petera Santy. Wcześniej usłyszeliśmy pieśń tego samego kompozytora w interpretacji Victorii de los Angeles. Przed godziną czwartą sięgniemy jeszcze po dzieło Antonia Vivaldiego, jego koncert na czworoskrzypiec. Solistami są Paul Wright, Natsumi Wakamatsu, Sayuri Yamagata, Stas Schwistra i Hidemi Suzuki.

Paul Wright, Natsumi Wakamatsu, Sayuri Yamagata, Stas Schwistra i Hidemi Suzuki. Na skrzypcach razem z Australian Brandenburg Orchestra pod dyrekcją Paula Dyera wykonali koncert na czworo skrzypiec, wiolonczele i orkiestra Antonia Vivaldiego w katalogu Royoma, pozycja 567. Słuchają Państwo Dwójki, trwa muzyczna noc Euroradia. W drugiej, krótszej części naszego spotkania sięgniemy najpierw po dzieło Krasimira Kiurkcińskiego, bułgarskiego kompozytora i dyrygenta urodzonego w 1936 roku, który był doceniony jako autor muzyki do filmów, ale także utworów związanych z europejską tradycją muzyki komponowanej. W dorobku Kiurkcińskiego znajdziemy na przykład wariacje oparte na temacie z muzyki ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. Posłuchajmy ich w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Radia Bułgarskiego pod dyrekcją Dimitara Manolowa.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Bułgarskiego pod batutą Dimitara Manolowa wykonała wariację na temat Händla Krasimira Kiurkczyńskiego. My tymczasem wsłuchajmy się w bogactwo barw nonetu F-dur Luisa Spohra. Budapesztański zespół kameralny prowadzi Andrasz Michaj.

To był Nonet F-dur op. 31 Luisa Spohra w wykonaniu budapesztańskiego zespołu kameralnego. Dyrygował Andrasz Michaj. Na koniec naszego spotkania zaproponuję Państwu finał z Concert Champêtre Francisa Poulenca. Posłuchajmy go w interpretacji czeskiej klawesynistki Katarzyny Chrobokowej oraz orkiestry Anima Eterna Bruche pod dyrekcją Josa van Immerzila.

0: orkiestrą Anima Eterna Bruche pod batutą Josa van Immerzyla wykonały ostatnią część Concert Champêtre Francisa Poulenca, koncertu klawesynowego napisanego w 1928 roku dla Wandy Landowskiej. I tak kończy się Muzyczna Noc Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski i Kacper Kukier.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Bronisław Majer.

0: Fantazja Polska.
1: Elżbieta Gryń-Stasik, witam Państwa serdecznie i zapraszam do słuchania wybranych na dzisiaj nagrań. Będzie to muzyka przełomu XX i naszego XXI stulecia. Na początek proponuję ciekawą kompozycję Romualda Twardowskiego z 1993 roku. Kompozycję, w której, jak zauważymy, pobrzmiewają klimaty muzyki polskiej lat 20. owego poprzedniego stulecia. Natychmiast rozpoznajemy aurę muzyki Karola Szymanowskiego. Chodzi o utwór na skrzypce i fortepian zatytułowany Plejady, Jarosław Iwaszkiewicz in memoriam. Tak właśnie Twardowski złożył hołd pisarzowi, z którym był zaprzyjaźniony, a jak pamiętamy, Iwaszkiewicz niezwykle cenił talent i popularyzował muzykę Karola Szymanowskiego. Zatem Romuald Twardowski, Plejady. Grają skrzypek Andrzej Gębski i pianista Antoni Lichomanow.

Romuald Twardowski, Plejady, Jarosław Iwaszkiewicz in memoriam. Przypomnę wykonawców tej pięknej miniatury. Grali skrzypek Andrzej Gębski i pianista Antoni Lichomanow. Fantazja polska. Sięgniemy teraz do spuścizny kompozytorskiej Juliusza Łuciuka. Sięgniemy do rzadziej wykonywanego jego cyklu utworów do tekstów biblijnych. Cyklu z 1985 roku, napisanego na głosy żeńskie, a zatytułowanego Partes Variabiles. Dodam od razu, że to premiera na antenie Dwójki. Zawdzięczamy ją grupie żeńskiej chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Juliusza Siadlaka. Tytuły pięcioczęściowego cyklu: Implemini Spiritu Sancto, Alleluja, Benedic Anima Mea Domino, Tolite Ostias oraz Aferte Domino.

pełne finezji wykonania grupy żeńskiej chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. A słuchaliśmy pięcioczęściowego cyklu Juliusza Łuciuka Partes Variabiles. Kolejna muzyczna propozycja dzisiejszej Fantazji Polskiej to utwór Piotra Mossa z 2000 roku. Jego koncert na dwie harfy i orkiestrę Voyage. Ta pełna poetyckiej magii muzyka to, jak określił sam kompozytor, podróż do krainy fantastyki. Wykonawcy, harfistki Grażyna Strzeszewska i Anna Sikorzak oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygent Michał Klauza.

Voyage. Wybrzmiały ostatnie dźwięki koncertu na dwie harfy i orkiestrę Piotra Mossa. Przypomnieliśmy nagranie Grażyny Strzeszewskiej i Anny Sikorzak. Partię harfy grała też Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klausy. Fantazja Polska. Ostatnią jej odsłonę wypełnią pieśni kurpiowskie Stanisława Moryty z pięcioczęściowego cyklu Liryk, ukończonych w 2008 roku. To cykl na chór mieszany a cappella. Wybieram dziś numer drugi, a za górami numer trzeci. W polu ogródusek, czwarty o duszo wszelka nabożna oraz utwór piąty już Miesiąc zesed. Słuchamy wysmakowanego nagrania chóru opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Violetty Bieleckiej.

0: pieśni kurpiowskie Stanisława Moryty i chór oper i filharmonii białostockiej pod dyrekcją Violetty Bieleckiej. Dziękuję już Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Elżbieta Gryń, Stasik.
1: Słowo na dzień.

0: Piątek, 24 lipca. Na rozważanie Słowa Bożego zaprasza siostra Beata Zawiślak, urszulanka szara.
1: Ten tydzień bogaty jest w Słowo Boże związane z różnymi obrazami. Dziś dostajemy wyjaśnienie Ewangelii o siewcy. A przed Ewangelią słyszymy: błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Kolejny dzień, gdy Słowo przypomina nam o wydawaniu owocu. Jezus bardzo dba o nas, byśmy się rozwijali dzięki Jego obecności. Zaprasza nas, byśmy Jego Słowo zatrzymywali w sercu, czyli by było ono dla nas tak ważne, by stało się drogowskazem. Przypomniał mi się tekst papieża Franciszka, który w jednej z homilii powiedział: co by się stało, gdybyśmy traktowali Biblię tak, jak traktujemy nasze telefony komórkowe? Gdybyśmy nosili ją zawsze przy sobie, przynajmniej małą Ewangelię kieszonkową. Gdybyśmy ją otwierali wielokrotnie w ciągu dnia, gdybyśmy czytali wiadomości Boga zawarte w Biblii, tak jak czytamy wiadomości z komórki. Co by się stało? Gdybyśmy po nią wracali, gdy jej zapomnimy. Kiedy zapomnisz telefonu komórkowego, wracasz, żeby go znaleźć. Oczywiście porównanie jest paradoksalne, ale zmusza do myślenia. Rzeczywiście, gdybyśmy zawsze mieli Słowo Boże w sercu, żadna pokusa nie mogłaby oddalić nas od Boga. Żadna przeszkoda nie mogłaby nas skłonić do zboczenia z drogi dobra. Umielibyśmy pokonywać codzienne sugestie zła, które jest w nas i poza nami. Bylibyśmy bardziej zdolni do przeżywania życia zmartwychwstałego według Ducha Świętego, przyjmując i miłując naszych braci, zwłaszcza tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących, a także naszych nieprzyjaciół. Te słowa papież Franciszek powiedział kilka lat temu. Są bardzo trafne. Zastanawiam się, jak często w ciągu dnia wracam do Słowa Bożego, a jak często sięgam po telefon, by sprawdzić wiadomości, zobaczyć, co nowego w mediach społecznościowych. By zatrzymać Słowo w sercu, trzeba je powtarzać, trzeba nim żyć. Polecam małe ćwiczenie na dzisiejszy dzień. Spróbujmy choć kilka razy powtórzyć to zdanie z liturgii. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Bądźmy wytrwali.
0: Mówiła siostra Beata Zawiślak, urszulanka szara. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Poranek dwójki.
1: Dziś poranek 24 lipca, czyli 205 dnia roku. Dzień dobry Państwu. Słońce jest z nami w znaku lwa, choć schroniło się za grzywą tego lwa w postaci chmur. Wzeszło o 4:44, a zajdzie o 20:40. Dzień będzie trwał 15 godzin i 56 minut. Dziś imieniny Kingi i tu pozdrowienia dla wszystkich Wieliczan. Krystyny, Krzesimira, Olgi, Wiktora i Wojciecha. A my w składzie Monika Kopcik, Andrzej Zieliński, Paweł Worobiej i Jan Kantyzienko. Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry.
0: Pogoda.
1: Tym, którzy na wybrzeżu, warto przypomnieć, na ponad 130 kąpieliskach nad Bałtykiem wczoraj obowiązywał zakaz kąpieli. Wśród przyczyn są wysokie fale, silne wiatry, prądy wsteczne, a w Sopocie nawet bakteria E. coli. Sytuacja na kąpieliskach może zmienić się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody proszę sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do poleceń ratowników. W piątek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, na szczytach Tatr opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura to dziś od 18 do 22 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunku, oczywiście z północy, do 70 km na godzinę.

0: zahuczały góry, no właśnie na takie okazje powinniśmy mieć osobny sygnał. Hej, poranek dwójki, jeszcze się go niestety nie dorobiliśmy, za to mogę Państwu zapowiedzieć teraz, czego spodziewać się w pierwszej godzinie naszej dzisiejszej audycji. Będzie w kalendarium historycznym między innymi o jedzeniu i zarabianiu sałaty.
1: To była osobowość, a jedna sprawa, że poza tym wielka.

0: A wielka, wielka baba z olbrzymim sercem. Ale też ja mówię, tyle pieniędzy, a salaty zielone jadła.
1: To był piękny akcent Bernarda Ładysza, którego wypowiedź usłyszą Państwo w kalendarium historycznym, to już za kilkanaście minut. Powiemy też o kinowym hicie, który nie schodzi z ekranów ludzkiej wyobraźni od kilku tysiącleci.
2: Na ziemię wybłyskuje trawa.

0: niesioną nadżywioły i chwile i życie.
1: To był fragment wiersza Na dzień dobry, który szykujemy dla Państwa, a z literackich tematów jeszcze będzie o Tove Jansson.
2: Tove Jansson patrzy wtedy oczami tej małej dziewczynki pod krzaczorem i nad nią jest jedna wielka zieleń.
1: Jaka to dziewczynka, jaki to krzaczor, jaka to książka Tove Jansson okaże się już w pierwszej godzinie poranka dwójki. Składaliśmy już życzenia imieninowe, między innymi Kingom. Jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich King, ale dziś, czyli 24 lipca, to też okazja do świętowania urodzin. 72 lata kończy gitarzysta Aldi Meola. My z jego okazji słuchamy, jak gra muzykę Astora Piazzolli.

0: No tak nieco tajemniczo, jak każde pożegnanie, brzmi adios Nonino Astora Piazzolli, który na gitarze z własnym zespołem wykonał Aldi Meola, dzisiejszy jubilat.
1: Kalendarium.
0: A tych jubilatów mamy dziś więcej. Przechodzimy do kronikarskich obowiązków. Gaudeamus igitur zaśpiewają ci, którzy dostali się na studia. Wyniki rekrutacji uczelni niedawno były upublikowane. No a w Krakowie nie doszłoby do tego doniosłego faktu, gdyby nie szczodrość królowej Jadwigi. To ona wspomogła w swoim testamencie Akademię Krakowską, która po odnowie z funduszu majątku zmarłej królowej od 24 lipca 1400 roku w murach Kolegium Majus prowadzi swoje wykłady. Dziś także rocznica urodzin Alfonsa Muchy, znanego naprawdę wszystkim artysty, który przyszedł na świat w 1860 roku, a także rocznica urodzin Amelii Earhart, amerykańskiej pilotki, dziennikarki i poetki. To ona była pierwszą kobietą, która w 1928 roku przeleciała nad Atlantykiem jako pasażerka i pierwszą, która jako pilot uczyniła to samotnie, to w roku 1932. Zaginęła 2 lipca roku 1937, lecąc nad Oceanem Spokojnym. Kolejne postaci związane z dzisiejszą datą przypomni Katarzyna Sowińska.
2: Jej grę podziwiali Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko. 195 lat temu zmarła Maria Szymanowska, pianistka i kompozytorka. Jedna z pierwszych gwiazd europejskich estrad. O niezwykłym talencie Marii Szymanowskiej, dodajmy, że zbieżność nazwiska z Karolem Szymanowskim jest całkowicie przypadkowa, opowiada profesor Irena Poniatowska.
3: Ona się czuła Europejką, jej świadomość była, można powiedzieć, też europejska, ponieważ ona odważyła się rozwieść z panem Szymanowskim i eksponować się w Europie jako pianistka. Była nie tylko wielbiona w różnych krajach przez amatorów muzyki, ale nawet była wielbiona przez wielkiego Goethego, który dla niej napisał poemat.
2: Wspaniały basowy głos i niezwykły wileński humor. Dziś przypada 104. rocznica urodzin Bernarda Ładysza, wybitnego solisty Opery Warszawskiej i Teatru Wielkiego. W radiowych archiwach zachowały się też jego wspomnienia o spotkaniu z Marią Callas.
4: To, co o niej ja widziałem, a osobiście poznałem, to jest różnica. Ani ona wcale nie była zrozumiała, ani ona nie była wredna, ani ona była zła, ani była trudna. Po prostu była taką osobowością, że jeżeli ona chce nagrać, to ona przychodziła i nagrywała. I myśmy musieli się rozsunąć, dlatego że to była osobowość. A jedna sprawa, że poza tym wielka baba z olbrzymim sercem. Ale też ja mówię, tyle pieniędzy, a salaty zielone jadła. No odchudzała się wtedy, akurat ten okres był. Landrynki ciągle jadła i przy stole salaty.
2: 100 lat temu urodził się Andrzej Konic, reżyser filmowy, twórca spektakli telewizyjnych oraz ukochanych przez Polaków seriali. Współtwórca Czarnych Chmur, Pogranicza w ogniu, a przede wszystkim kultowej Stawki większej niż życie.
5: Oberleutnant Hans Kloss? Mówi Edyta Lausz.
6: Tak, Hans, nie mylisz się, to ja. Nie spodziewałeś się? Jestem bardzo szczęśliwa, muszę cię koniecznie zobaczyć.
7: Ostatni raz widzieliśmy się, to chyba... Tak, masz rację, w 36, podczas wakacji. Tak, pamiętam. Naturalnie, że pamiętam, Edyto.
2: 66 lat temu urodziła się Laura Szafran, jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek jazzowych, która od lat zachwyca publiczność charakterystycznym głosem i muzyczną wrażliwością.

Dziś mija 47 lat od tragicznej śmierci Edwarda Stachury, autora całej Jaskrawości czy Siekierezady. Poeta, pieśniarz, prozaik, niestrudzony wędrowiec. Chętnie sam wykonywał swoje piosenki. Posłuchajmy zatem Steda, jak nazywali go przyjaciele.

0: daleko, wysoko wśród manowców. W pokoiku na wieży hangaru dla szybowców.
1: 35 lat temu zmarł Isaac Bashevis Singer, amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia, noblista, urodzony w Polsce, ale tworzący w języku jidysz. Autor między innymi Sztukmistrza z Lublina. Tak opowiadała o nim Agata Tuszyńska, autorka książki Singer – Pejzaże pamięci.
2: Świat, który wyczarowywał w tych książkach, był dla mnie taki ważny. Tam były smaki, tam były obrazy, tam były miejsca, tam byli ludzie przedwojennej żydowskiej Polski. Jak wiadomo, świat europejski, amerykański, świat nieżydowski przyjął go z ogromnym szacunkiem i uznaniem, o czym świadczą liczne nagrody, a także Nagroda Nobla przyznana mu w 1978 roku. Był to niewątpliwie genialny pisarz i człowiek bardzo, bardzo wiele wiedzący o życiu.
3: A kartki w kalendarzu wertowała dla Państwa Katarzyna Sowińska. Spośród dzisiejszych solenizantów w 1900 roku na świat przyszedł Aleksander Żabczyński, ten sam, który śpiewał, że nie zapomnisz mnie, gdy moją melodię spamiętasz, bo w melodii jest siła zaklęta i czar i moc. Amant filmowy, aktor rewiowy, teatralny, gwiazda dwudziestolecia międzywojennego. Piosenka z filmu Zapomniana melodia to coś, co warto przypomnieć. Do dziś koi zakochane serca, za to melodia, której teraz wysłuchamy, na pewno będzie niezapomniana.

Słuchają państwo Poranka Dwójki, jest 6:25, 24 lipca 2026 roku. Dziś rocznica rozpoczęcia działalności odnowionej Akademii Krakowskiej. Studentów jednak warto uspokoić, jeszcze 2 miesiące laby przed państwem. Dziś jednak będę miał dla państwa bardzo ciekawe podarunki, troszeczkę związane z tym tematem. Mam w ręce właśnie wydany niedawno wykład szwajcarskiego klasyka awangardy, jakkolwiek nie brzmiałoby to dziwacznie. Można zatem raczej powiedzieć po prostu reformatora i wizjonera sztuk plastycznych, członka Bauhausu i der Blaue Ritter, czyli Paula Klee. To jest zdecydowanie nienudny wykład, który ten pan wygłosił. Jest niedługi, ilustrowany jego rysunkami, lekki w swoim stylu, różnorodny w użytych porównaniach, bez których przecież dydaktyka nie mogłaby się obyć. No i przede wszystkim doskonale się zestarzał. To jest wykład wygłoszony w latach 20. do studentów i studentek Bauhausu, choć jego temat może brzmieć zbyt ogólnie, no bo to jest po prostu o sztuce nowoczesnej. Zapewniam, że nie jest wcale pełen ogólników, jest bardzo konkretny, wolny od sloganów, retorycznych sztuczek i słownych fajerwerków. Aby otrzymać w prezencie egzemplarz tego wykładu o sztuce nowoczesnej Paula Klee, o którym porozmawiamy dziś po godzinie 8, proszę państwa o listy i telefony ze wspomnieniami i marzeniami.

i o najlepszych wykładach, w jakich Państwo mogliście albo chcielibyście uczestniczyć. 22 645 22 22 albo jankanty.zienko@polskieradio.pl. No i proszę nie ograniczać się do uczelni. Przecież bardzo często nasi bliżsi i dalsi, przyjaciele i rodzina, znajomi potrafią też wygłosić nam niezły wykład. Czekam na Państwa korespondencję, a my słuchamy Amy Winehouse.

0: To był głos Amy Winehouse, która, gdyby istniał jakiś piosenkarski Olimp, na pewno znalazłaby sobie na nim poczesne miejsce, a my zostajemy teraz w Śródziemnomorzu.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: I serwujemy Państwu wiersz na dzień dobry w wyborze specjalistki od Śródziemnomorza, autorki wakacyjnej audycji Ludzie i Świat Śródziemnomorza, naszej redakcyjnej koleżanki Doroty Gacek, która tydzień w wyborze poezji rozpoczęła od słynnego wiersza Itaka Konstantinosa Kavafisa, a kończymy ten tydzień, bo dziś piątek, poezję

0: Piotra Matywieckiego. Wiersz pochodzi z tomu Epika. Za tę książkę poeta otrzymał niedawno nagrodę Silesiusa. Czyta sam autor.
1: Poetace, dla starości porzucił Itakę. Doświadczony żywiołami czuje wędrując, jak w skale wije się ruda nieznanego metalu, dzwoni o ścianę jaskini. Tylko on słyszy na ziemi. Pod ziemią powietrze nie ma słuchu, zamknięte, nieznające metalicznych nazw. Na ziemię wybłyskuje trawa. Otwiera oczy zimne niebo. Odyseusz, widomy korzeniom traw i niebu, nie oddycha, nie umiera. Zamarł z wędrówką podniesioną nad żywioły i chwile i życie. Iliada porzuca się w nim, rozgląda, młoda jego młodością, na wszystkie strony przebija jaskiniowe powietrze, ziemię i niebo. Odyseusz kładzie się na trawie, wyrywa korzeń powietrza i wiechetek chmury. Wywijając strofkami w powietrzu, wpisuje w podziemie ostatnią Odyseję, od Itaki do Troi zagłębioną, tam zabici przemyśliwują skałę. Od Troi do Itaki wypisuje lot, donikąd starość odfruwa.
0: Swój wiersz o Itace, o Odyseuszu czytał Piotr Matywiecki. To poezja z tomu Epika w wykonaniu autora. W dwójce w przyszłym tygodniu w audycji Przypadki Słowa wysłuchamy więcej wierszy tego poety. No tak brzmi poetycka Odyseja, bardzo wysublimowana. Ta nieco mniej wysublimowana, filmowa, jest teraz w kinach, choć na przykład Elon Musk krytykuje Odyseję i wyłożył 100 milionów dolarów na nową ekranizację. Jego zdaniem powinna być bardziej wierniejsza realiom starożytnej Grecji, a jej reżyserią powinien zająć się Mel Gibson. W przyszłym tygodniu, w poranku, będziemy słuchać poezji Jana Kasprowicza, dlatego że 1 sierpnia minie okrągła rocznica śmierci tego poety, o którym powiemy jeszcze dziś nieco więcej w poranku dwójki. A my zamieniamy się w słuch i słuchamy muzyki Fryderyka Chopina.

0: 6.38, słuchają Państwo Poranka Dwójki, to doskonały moment, żeby zadać sobie retoryczne pytanie. Co czyni Księgę Lata tak wyjątkową? I odpowiedzieć na nie od razu. Oszczędny styl Tove Jansson, jej czułość wobec natury i wobec ludzi. Tak mówiła wczoraj wieczorem gościni Małgorzaty Niecieckiej-Mac, czyli Dorota Koman, polonistka, poetka i krytyczka literacka, która jest redaktorką książki Księga Lata, która właśnie ponownie ukazała się na rynku wydawniczym przy okazji znawczynią twórczości Tove Jansson. Warto jej zatem posłuchać.
1: Ja bym proponowała Państwu przeczytać tę książkę kilka razy. Czyli przeczytać jako książkę o Sophie i jej babci. Sophie, która powiedziała coś, co uświadomiło mi, jak często na przykład zdjęcia, które oglądamy z dawnych lat, przypominają nam tę sytuację. I myślę, że ta książka jest czymś takim właśnie dla Sophie. I to jest ten jeden wątek. Ale żeby potem przeczytać, jak precyzyjnie są stworzone obrazy tam. Bo my ciągle pamiętamy, o ile w ogóle pamiętamy, że Tove malowała i rysowała, ale zobaczmy, jak ona to przenosi na papier. Jak kiedy dziecko wchodzi pod krzak, to okazuje się, że siedzi pod dachem ogrodu. I można byłoby zadać pytanie, pewnie jest już dużo dzieci, które powiedzą, dach nie ma ogrodu. Babci, które powiedzą, dach nie ma ogrodu. Nie, dach ma ogród, ponieważ Tove Jansson patrzy wtedy oczami tej małej dziewczynki pod krzaczorem i nad nią jest jedna wielka zieleń, tak? A jeśli tak, to dach ma ogród. I świat, i babcia nie ingeruje w opowieści, albo zadają sobie obydwie pytania, albo powiedziałabym, że nawet obydwie potrafią się tak troszkę wypuszczać w tych rozmowach, prawda? Ile powie babcia, a ile powie wnuczka. Przecież wnuczka na dzień dobry jest oceniana. Tak się zaczyna. Babcia patrzy ona jak na takiego motyla, który patrzy na Sofię jak na takiego motyla, który się tam wygrzebuje, albo na taką żabkę powstającą ze złożonej, to nie ikra, tylko co jest u żabek?
2: Kijanka.
1: No dobrze, ale niech będzie tak, z kijanki. Czy ona się nauczy pływać? No nie można nie umieć pływać na wyspie, no musi się nauczyć, prawda? Czy to dziecko nawet, czy to dziecko nauczy się pływać? Zobacz, bardzo rzadko pojawia się tam słowo dziewczynka na przykład. Jest dziecko, Sofia, jest druga osoba przy bardzo, no, ekscentrycznej, to prawda, ale też przy takiej babci, która widzi ludzi jako część świata. One nie są poza światem, one właśnie są

0: i my tego dzisiaj nie mamy. My nie mamy tej uważności, prawda? Bo babcia jest niezwykle uważna i Sofia też.
1: Słyszeli państwo, ile obrazów budzi w wyobraźni literatura Tove Jansson, konkretnie Księga Lata. Wypowiadała się o niej Dorota Koman, redaktorka nowego wydania tej książki. Rozmowę, całą rozmowę z Dorotą Koman można odnaleźć na portalu Dwójki, a Księga Lata Tove Jansson powraca podwójnie, nie tylko w nowym przekładzie, ale też na ekranie. Filmowa adaptacja, letnia książka z Glenn Close w roli babci, obiega właśnie festiwale i kina Europy. O tym, co obiega kina, festiwale, różne spotkania, dowiemy się już za moment z przeglądu prasy. Tym bardziej warto wrócić do źródła, czyli czytać Tove Jansson, ale również słuchać Raya Charlesa, który teraz umili nam godzinę 6:42.

Tak śpiewał Ray Charles i to na festiwalu Jazz Jamboree. Słuchaliśmy tego w nagraniu Polskiego Radia z 1996 roku, czyli roku, w którym przyszedłem na świat.

0: świat. A teraz pora na przegląd prasy. W studiu jest już Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Przypomniałem tę swoją metrykę, dlatego że przypominam Państwu, dziś zbieramy od Państwa korespondencje i wiadomości na temat Państwa najlepszych albo wymarzonych wykładów, których chcielibyście wysłuchać albo w których braliście udział. To samo pytanie do Kasi Hagmajer. Kasiu, jakiś Twój zapamiętany szczególnie wykład z życia?
1: Ja się kłaniam nisko ukochanemu Instytutowi Kultury Polskiej, czyli mojemu oddziałowi Alma Mater Uniwersytetu.
0: Pozdrowienie dla IKP-owców.
1: Warszawskiego, tak jest, i profesor Małgorzata Szpakowska, choć z nią raczej wolałam zajęcia bardziej bezpośrednie, czy profesor Andrzej Mentzel, to już wykłady, ale często ostatnio pojawia się w mediach i słusznie profesor Marek Węcowski, natomiast ja miałam przyjemność chodzić na wykłady do jego, myślę, mogę powiedzieć, mistrza, czy jednego z nauczycieli, profesora Włodzimierza Lengauera, z obowiązkową przerwą w połowie, proszę sobie domyśleć na co, i no, były to fenomenalne wykłady o kulturze starożytnej, czasami właśnie z tym momentem przełamania w połowie, zmieniające się. Och, naprawdę, to była uczta intelektualna, wspaniale trafiać na takich ludzi w odpowiednim wieku.
0: W środku przeglądu prasy też jest takie przełamanie, przerywnik. Co zatem piszą dzisiaj gazety?
1: Nie wiem, czy Państwo ciągle mają na to apetyt, czy już trochę dość, bo oczywiście Festiwal Nowe Horyzonty, znów tym razem w rozmowie Barbary Holender z nową dyrektorką Dorotą Lech. Przypominam, na naszej stronie internetowej jest też wywiad Moniki Zając, jeśli dobrze pamiętam, chociaż akurat nie z Dorotą
0: Wrocławianki.
1: Lech. Tak. No i też Monika chyba już w drodze będzie dla Państwa ten festiwal relacjonować. Tutaj z wywiadu z Dorotą Lech wybrałam dwa wątki. Pytanie Barbary Holender. Bardzo silne było w tym roku kino twórców pochodzących z Europy Wschodniej. W Cannes najważniejsze nagrody zgarnęli Krystian Mungiu, Paweł Pawlikowski i Andrzej Zwiagincew. Nasze doświadczenie staje się coraz bliższe doświadczeniom dzisiejszego świata. Ta panią kino tej części Europy zawsze fascynowało. Oczywiście, odpowiada Dorota Lech, jest ono dla mnie ważne, bo stąd pochodzę. Pamiętam, jak oglądając w telewizji reportaże z wojny w byłej Jugosławii, moja matka płakała. W 2004 roku pojechałam do Sarajewa, gdzie wciąż żywe są ślady wojny. Potem te obrazy znowu do mnie wróciły, gdy oglądałam Aidę Jasmili Zbanić. To był szok. Kilka lat temu dla Muzeo Reina Sofia i Filmoteka Espaniola przygotowałam retrospektywę Female Filmmakers and the Iron Curtain 1943-1993. Znalazły się w niej filmy realizowane przez reżyserki z krajów Europy Wschodniej i Środkowej, między innymi oczywiście Polki.
0: Tu warto wspomnieć, że ostatnio zbombardowano centrum filmowe w Kijowie, a propos kina właśnie zza wschodniej żelaznej kurtyny.
1: A jeśli chodzi o Dorotę Lech, to konieczne pytanie, ona wkracza dopiero do przywództwa Nowym Horyzontom. Nie chce pani wielkich zmian na horyzontach, ale chciałaby pani wprowadzić coś. Ale co chciałaby pani wprowadzić nowego, pyta Barbara Holender. Dla mnie następnym krokiem jest wyjście naprzeciw publiczności, rozmowa o tym, co widzowie oglądali, co ich inspiruje i zachęca, by przyjechać na Tauron Nowe Horyzonty. Jakie filmy przez lata zrobiły na nich wrażenie? Takim miejscem, gdzie będę mogła poznać naszą publikę, jest wrocławski rynek, gdzie można będzie bezpłatnie obejrzeć 10 specjalnie wyselekcjonowanych filmów dla każdego. Na przykład Labirynt, Cinema Paradiso, Wartość Sentymentalna czy Tajemniczy Gród. Zastanawiam się, czy to literówka, czy jest film Tajemniczy Gród, no ale to dopisek. Ja widziałam ten film setki razy, był dla mnie ważny. Chcę dzielić się z widzami takimi doświadczeniami, nawiązywać do historii. Trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi, poznawać własne korzenie. Zapraszam wszystkich. A jeśli chodzi o taki film, który najczęściej w chwilach prywatnych do pani Doroty Lech powraca, to podobno Czarnoksiężnik, Skrajny Os. To z końca Rzeczpospolitej, ale wracamy jeszcze do strony drugiej, gdzie Adam Pantak, przyznam, że z taką informacją bardzo budującą, myślę, że Państwo też się ucieszą. Czy wiedzieli Państwo, że Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie zajmuje 23 miejsce w światowym rankingu uczelni muzycznych, wyprzedzając tak znamienite akademie jak Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy w Lipsku, czyli najstarsza niemiecka uczelnia muzyczna, Boston University albo Central Conservatory of Music w Pekinie? Bo ja nie. O imponującej pozycji polskiej uczelni dowiedziałem się przez przypadek, z ciekawości wchodząc na stronę internetową Uniwersytetu właśnie Fryderyka Chopina podczas

0: popołudniowego spaceru zapleczem Tamki. Wynik jest o tyle znaczący, że to najwyższa lokata zajmowana przez polską szkołę wyższą w jakiejkolwiek kategorii. Srebrny medal przypadł Szkole Głównej Gospodarstwa Wielkiego Wiejskiego, miejsce 56 w kategorii rolnictwo i leśnictwo. I tutaj postulat Adama Pantaka. Szwedzi zarabiają na użytkowym i tanim designie, Koreańczycy na K-popie, Włosi na tak zwanym wysokim krawiectwie. Może więc zamiast wciąż na nowo wymyślać, w czym moglibyśmy zabłysnąć, warto sięgnąć do tego, w czym już jesteśmy dobrzy. Bo przecież UMFC kształci nie tylko światowej klasy dyrygentów i laureatów prestiżowych konkursów pianistycznych, ale również realizatorów dźwięku i reżyserów ścieżek dźwiękowych, na przykład w grach wideo. A gdyby tak zamiast bez końca debatować, co znaczy polska firma, za local content uznać też polskie szkolnictwo muzyczne i polską, niegdyś sławną przecież, a dziś przygasającą szkołę filmową, na równi z innymi dziedzinami gospodarki wesprzeć i promować, gdyby tak Polska była nie tylko 20 gospodarką, ale i 20 kulturą świata.
1: Ach, jakie piękne marzenie, jak o takich muzycznych szklanych domach, bardziej przyziemnie. Wszystkim Państwu polecam spacer w okolicach jednej z najlepszych na świecie uczelni muzycznych, bo to zawsze pięknie brzmiący budynek, wiem, bo niedaleko spaceruję bardzo
0: często. Jeszcze zajrzymy do nowego ruchu muzycznego, bo także ten magazyn wyciągnęłam dziś z naszej paczki prasowej. Tutaj na okładce absolwentka nie akurat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, tylko Uczelni Poznańskiej, Agata Szymczewska, znakomicie Państwu znana również z naszej anteny artystka. I wywiad z nią bardzo dobrze się rozpoczyna, bardzo atrakcyjnie, stąd przytoczę kilka pierwszych pytań Łucji Siedlik, choć najpierw sama artystka. Przepraszam za przełożenie spotkania, nie spodziewałam się, że Maja Chwalińska będzie w finale Rolanda Garrosa. Łucja Siedlik, myśli Pani czasem o sporcie jako sztuce? Totalnie, odpowiada Agata Szymczewska. Myślę też o sztuce jako sporcie. Przepiękne w obu dziedzinach jest to, że każdego dnia walczymy, by być coraz lepsi, przekraczać swoje możliwości, stawiać sobie coraz wyższe cele. Jeżeli rywalizujemy, to głównie ze słabościami, lenistwem, obawami, przekonaniami na własny temat. Publiczność mamy jednak troszkę inną. Bardzo bym chciała, by finał konkursu Wieniawskiego oglądało tyle osób, co finał French Open.
1: No, emocje są na pewno porównywalne. Jeszcze jedno mam do Ciebie pytanie, właśnie takie, można powiedzieć, muzyczne. Wybierasz się dzisiaj wieczorem na koncert do studia Lutosławskiego?
0: Tak. Mam nadzieję, że uda mi się może nawet ze dwie osoby ze sobą zabrać.
1: Wrócimy do tego tematu w kolejnym przeglądzie prasy. Bardzo Ci dziękuję, a tymczasem damy Państwu przedsmak tego, co dziś usłyszą Państwo w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, ale też na naszej antenie w Jazzowym Klubie Dwójki. To będzie koncert studia jazzowego Polskiego Radia pod dyrekcją Ule Mortena Wagana. A teraz słuchamy muzyki Macieja Obary, jednego z członków tego specjalnego zespołu, który dziś wystąpi. To będzie One Four.

0: Autopromocja.
1: Jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Szukamy go między innymi w rodzinie, państwie i procedurach. Jednocześnie to właśnie w jego imię wolność najczęściej bywa ograniczana. O filozoficznych, psychologicznych i politycznych wymiarach bezpieczeństwa porozmawiamy w sobotę o 23:00. Michał Nowak, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 7.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Björn Schmelzer, Grand La Voix.
2: Słuchają Państwo Poranka Dwójki, dziś 24 lipca, 205 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa, choć schroniło się za grzywą tego lwa w postaci chmur. Wzeszło o 4:44, zajdzie o 20:40, będzie z nami przez 15 godzin i 56 minut. Dziś imieniny Kingi, Krystyny, Krzesimira, Olgi, Wiktora i Wojciecha. Wszystkiego najlepszego. Od Poranka Dwójki w składzie Monika Kopcik, Andrzej Zieliński, Paweł Worobiej i Jan Kantyzienko. A teraz pora na wiadomości kulturalne. W studiu jest już Aldona Łaniewska-Wołk.
4: Dzień dobry Państwu. Dzieła Wojciecha Weissa, Witkacego,

0: Andrzeja Wróblewskiego, Władysława Hasiora i Pawła Althamera znalazły się na wystawie poświęconej poecie. Ekspozycja nosi tytuł Jan Kasprowicz w ogniska, impresje biograficzne, a oglądać ją można w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, filii Muzeum Tatrzańskiego. Pokaz zorganizowano w stulecie śmierci poety, które przypada 1 sierpnia. Mimo tych wspaniałych dzieł plastycznych, najważniejsze jest tu słowo, poezja, podkreśla kuratorka ekspozycji dr Kinga Nędza-Sikoniowska.
1: To jest najważniejsze. Chcemy, by ta wystawa była takim tomikiem wierszy z najwspanialszymi ilustracjami. Jednak ta wystawa jest hołdem, mamy stulecie. Dlatego wybraliśmy mu najwspanialszych ilustratorów. Chcieliśmy, by te jego wiersze tatrzańskie zostały zilustrowane wspaniałymi obrazami. Mamy Wróblewskiego, mamy Weissa, dalej i Witkacy, i Hasior, Althamer, Cichulski. Jest to taka mała, kieszonkowa wystawa, ale naprawdę bardzo bogata.
0: Ekspozycja Jan Kasprowicz w ogniska, impresje biograficzne potrwa w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem do 10 października. Więcej na jej temat dziś w poranku dwójki. Mimo że dzień dopiero się zaczyna, gdańskie Hevelianum, centrum nauki zlokalizowane na terenie dawnego fortu Góry Gradowej, zaprasza na nocne oprowadzania, pokazy artyleryjskie i rekonstrukcje musztry. Do końca sierpnia we wszystkie czwartki i piątki będziemy organizować zwiedzania z przewodnikiem z cyklu Fort Nocą, spotkanie z duchami Góry Gradowej, które wiodą przez labirynty podziemnych korytarzy i tajemnicze fortyfikacje, mówi dyrektor Hevelianum Paweł Golak.
2: Przechodzimy przez te zakamarki, które na co dzień nie są otwarte, nie są dostępne. Możemy również poczuć, jak to jest, kiedy spotkamy ducha w ciemności.
0: Oprowadzania z cyklu Fort Nocą rozpoczynają się w czwartki i piątki o 20. Z kolei w wakacyjne niedziele zaplanowano pokazy artyleryjskie i musztre w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej. W samo południe będzie można usłyszeć strzał z repliki armaty o imieniu Elżbieta, nazwanej tak na cześć drugiej żony Jana Heweliusza. Jej możliwości zaprezentuje Stowarzyszenie Garnizon Gdańsk w pełnym rynsztunku.
2: Rekonstruktorzy z garnizonu gdańskiego pokażą i powiedzą ciekawą historię tego miejsca. Będziemy mogli posłuchać i przekonać się, czy garnizon gdański jest grupą rekonstrukcyjną odtwarzającą wojsko gdańskie czy wojsko pruskie. Jakie są różnice w umundurowaniu?
0: Wstęp na organizowane przez gdańskie Hevelianum pokazy artyleryjskie i musztre jest bezpłatny. Tymczasem osoby chodzące na linie, iluzjoniści i artyści cyrkowi z całego świata przyjechali do Lublina. Okazją jest 17. Karnawal Sztukmistrzów. Artystów można spotkać m.in. na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców Lublina spacerują slajklinerzy.
3: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres.
4: Dawaj się, ludu!
5: No podoba mi się, że idzie bez lęku.
6: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
7: Myślimy, że przejdzie.
8: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko. W takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie.
0: Karnawal Sztukmistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę współczesnego cyrku. W programie znalazły się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki, żonglerki i iluzji. Wydarzenie potrwa do niedzieli. A do Wilna dotrze dziś 36. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka z Suwałk. W drogę 15 lipca wyruszyło blisko 500 pątników. Ostra Brama od wieków jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego na Litwie i ważnym ośrodkiem kulturowym Polaków.
9: Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Królowa Pokoju. Jej cała trasa wynosi około 270 km. W południe w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej zostanie odprawiona msza święta. Do Suwałk pątnicy wrócą jutro. Pielgrzymka jest też okazją do spotkań z Polakami mieszkającymi na Litwie, ponieważ jej trasa prowadzi przez miejscowości zamieszkane przez liczną polską społeczność. W ostatnich dniach pątnicy przeszli m.in. przez Soleczniki i Turgiele, a wczoraj zatrzymali się w Niemierzu pod Wilnem. Suwalska pielgrzymka po raz pierwszy wyruszyła do Wilna w 1991 roku po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Kult Matki Bożej Ostrobramskiej rozwija się od kilkuset lat. Jego popularność w polskiej kulturze utrwalił Adam Mickiewicz, który w inwokacji do pana Tadeusza napisał: I w ostrej świecisz bramie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To wszystko w pierwszym

0: Dziś w wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam za niespełna 2 godziny, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójka.polskieradio.pl.
1: Pogoda.
2: Wczoraj na ponad 130 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał zakaz kąpieli. No, przyczyną była pogoda, wysokie fale, silny wiatr, prądy wsteczne, ale

0: ze względu na obecność bakterii E. coli. Ale czym to jest wobec faktu, że u wybrzeży Atlantyku w portugalskim kurorcie Nazary pojawił się wczoraj dużych rozmiarów żarłacz biały. W piątek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, okresami duże. Spodziewajmy się wszędzie przelotnych opadów deszczu, a na wschodzie i południu nawet burz. Temperatura to od 18 do 22 stopni. Chłodniej tylko w obszarze podgórskich Karpat, tam od 13 do 17. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Porywiście zachodu i północnego zachodu.
1: Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Poranka Dwójki, jest 7 minut po godzinie 7 i to pora, w której prezentujemy Państwu naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to są fortepianowe pocztówki, nowy solowy album Stephena Huffa, brytyjskiego pianisty i kompozytora. To zestaw miniatur fortepianowych w oryginalnej wersji pisanych na fortepian, ale zostały też takie utwory opracowane, umieszczone na tym albumie. To różne muzyczne światy, różne gatunki, kalejdoskop idealny na wakacje. Zamieniamy się w słuch i słuchamy teraz tokaty w opracowaniu i wykonaniu Stephena Huffa.

0: Tak brzmi fortepian pod palcami Stevena Huffa, brytyjskiego pianisty i kompozytora, autora Płyty Tygodnia, po którą mogą Państwo zgłaszać się pod adres poranek2@polskieradio.pl, a także pod numerem telefonu 22 645 22 22. Mamy też nagrodę dodatkową. To płyta Heritage Julii Łozowskiej, również pianistyczna płyta, fonograficzny debiut pianistki w produkcji Dux. Oprócz Płyt Tygodnia przypominam Państwu o naszej książce, czyli książce Paula Klee, właściwie jego wykładzie wygłoszonym do studentów Bauhausu o sztuce nowoczesnej. O tej książce porozmawiamy po 8, a już teraz mogą ją Państwo otrzymać w niejako odpowiedzi na swoje wspomnienia ulubionych albo wymarzonych wykładów, jakie wysłuchali Państwo, albo może dali Państwo w swoim życiu. Na przykład pan Robert napisał do mnie, że pośród wielu wspaniałych wykładów miał okazję wybrać ze studenckich czasów wykłady księdza Tischnera, ale wspomina pan Robert, najpiękniejsze to te wysłuchane w dwójce. Bardzo nam miło. Pan Robert kontynuuje. Pisze tu o trzech wybitnych postaciach. Profesor Mirosław Pesz mówił barwnie o Bachu, pani dr Bożena Fabiani z zapałem o sztuce i nieodżałowany redaktor Piotr Orawski o muzyce. Dodaje pan Robert, chętnie bym do nich powrócił. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. Proszę pisać, proszę dzwonić 22 645 22 22. A teraz o tym, co jeszcze w godzinie drugiej poranka dwójki.
1: Poranek dwójki.
0: Będzie między innymi o małych poematach.
2: Mi się zawsze podobały bardzo długie tytuły i to wziąłem chyba z takiej sceny mafrokowo-hardkorowej gdzieś tam ze Stanów. Jestem fanem rzeczywiście robienia takich małych poematów.
0: Mówił gość dzisiejszej jazzowej rozmowy, która po godzinie 7:00. Powiemy też o chwilach ulotnych jak ulotka.
3: Nie jest to jedyny obraz szkoły i wydaje mi się troszkę taki zawężony przez to, że tylko opieramy się na tej walce z germanizacją w szkole. Właśnie o to chodzi, że druki ulotne pokazują takie życie codzienne, a nie tę wielką politykę czy wielką historię, którą znajdziemy w podręcznikach.
0: To był głos wprost z wystawy poświęconej wielkopolskiej szkole, nie tylko w aspekcie germanizacji. O tym, jak Prusacy zabierali się ze znaną sobie skutecznością za walkę z analfabetyzmem, również po godzinie 7:00 w poranku dwójki, którego słuchają Państwo 24 lipca. Jest godzina 7:15, a my słuchamy muzyki z filmu The Eddie.

0: Call Me When You Get There śpiewała Joanna Kulik, a to był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Eddie. Jest 7:17, a państwo dzwonią do nas w sprawie wykładów, których państwo wysłuchali albo chcieliby wysłuchać. Jest z nami pan Rafał. Czy się słyszymy? Dzień dobry, panie Rafale.
1: Dzień dobry, panie Rafale.
2: Dzień dobry, panie Rafale.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Poprosiłbym pana o delikatne ściszenie radia, bo wpadliśmy w taką akustyczną pętlę. Halo?
3: Tak, jestem.
0: Panie Rafale, mam dziś książkę, wykład Paula Klee, o którym będziemy rozmawiać po godzinie 8:00. No i z okazji tego, żeby uczcić właściwie, jak ten wykład jest piękny, prosty i przejrzysty, zrobił na mnie ogromne wrażenie, pytam dziś państwa i pana między innymi o właśnie takie niezapomniane, wyjątkowo trafne albo wymarzone wykłady, jakich państwo wysłuchaliście w swoim życiu. Pan dzwoni do nas, żeby opowiedzieć o takim wykładzie?
3: Owszem, tak. Wydawało mi się, że to, co mam do powiedzenia, już przekazałem, ale jeśli chodzi o to, żeby jeszcze raz to powtórzyć, bardzo proszę.
0: Proszę powtórzyć.
3: Mianowicie, słuchałem jako historyk wykładowców najwybitniejszych i najwybitniejszych uczonych polskich, od Henryka Łowieńskiego, Aleksandra Geisztora, Gerarda Labudę, etc. Ale muszę powiedzieć, że najbardziej zapadły mi w pamięci wykłady kursowe na trzecim roku studiów badacza, bynajmniej nie z pierwszej piątki polskich badaczy przeszłości, mianowicie Andrzeja Zachorskiego, który wykładał między innymi na temat powstania kościuszkowskiego, doskonale te wykłady ubarwiając nazwiskami postaci autentycznymi z tamtej epoki i wiele nam mówiącymi o współczesności. Mianowicie tam obok Chruszczowa pojawiał się Gagarin i nazwiska tego typu. Sara ryczała ze śmiechu.
0: No, musi pan przyznać, panie Rafale, że ten aspekt humoru jest bardzo ważny w tym bezpośrednim kontakcie ze słuchaczami, jakimi są studenci i studentki. Widzi pan, dobry żart, tymfa wart, można zapamiętać na całe życie taki udany wykład. Ja pozdrawiam swojego dawnego profesora Piotra Mroza, wykładowcę obdarzonego wielkim poczuciem humoru, korzystając z pana telefonu. Bardzo panu dziękuję, panie Rafale, za to wspomnienie. Pozdrawiamy pana i zapewniam pana, że książka Paula Klee powędruje pod pana adres. Proszę w takim razie kontaktować się z nami w sprawie swoich danych teleadresowych, a my na moment przeniesiemy się teraz do Wielkopolski. Dowiemy się o tym, czym różniła się XIX-wieczna szkoła wielkopolska od tej współczesnej. No, domyślam się, że na pewno o tym, że we współczesnej nie można dostać w skórę, co było oczywistością w wieku XIX. O tym, jak wyglądała ta dawna szkoła, opowiada najnowsza wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Wielkopolska w 3. szkole. O dawne czasy w szkolnych ławach Jacek Butlewski pytał kuratorkę tej ekspozycji, czyli Agnieszkę Urbańską.
4: To była szkoła, mam wrażenie, bardziej wymagająca, która wymagała dużej pilności, ale również zaangażowania i pomocy finansowej rodziców. Nie było łatwo posłać w XIX wieku

0: dziecko do szkoły, dlatego że obowiązywały opłaty szkolne i to niemałe dla przeciętnej rodziny wielkopolskiej. No mam wrażenie, że było znacznie trudniej niż dzisiaj. Niemcy wprowadzili w 1825 roku ustawę, która decydowała o tym, że obowiązuje przymus szkolny tak zwany, czyli obowiązek szkolny dla każdego dziecka. Oczywiście nie było to tak, że rzeczywiście było to do zrealizowania natychmiast, ale poprawiło to znacznie poziom walki z analfabetyzmem w zaborze pruskim w stosunku na przykład do zaboru austriackiego czy rosyjskiego. Tutaj w przeciągu 20-30 lat ten poziom analfabetyzmu znacznie się zmniejszył z około mniej więcej 50 do 30.
1: Kiedy zastanawiamy się nad szkołą z tamtego dawnego czasu, jeszcze z okresu zaborów, to pierwsze takie skojarzenie to dzieci wrzesińskie. Czy to trafne skojarzenie, czy też obrazów tej szkoły tamtego czasu było więcej?
0: Wydaje mi się, że znacznie więcej. Tutaj byśmy skupili się tylko na walce z germanizacją i rzeczywiście na strajkach wrzesińskich, ale to życie szkolne toczyło się swoimi torami i nie jest to jedyny obraz szkoły i wydaje mi się troszkę taki zawężony przez to, że tylko opieramy się na tej walce z germanizacją w szkole. Dlatego, że tak jak dzisiaj, dzieci przeżywały trudności, przeżywały rozterki, ale też przeżywały sukcesy edukacyjne, przyjaźnie w szkole, zdobywały wiedzę. Myślę, że to właśnie o to chodzi, że druki ulotne pokazują takie życie codzienne, a nie tę wielką politykę czy wielką historię, którą znajdziemy w podręcznikach.
1: Wszyscy wiemy, jaka jest lista przedmiotów dzisiaj, jak wygląda świadectwo, jak wyglądają oceny, jak to było wtedy.
0: To trochę zależy od tego, w jakiej szkole się znajdziemy, bo jeżeli chodzi o pensje dla dziewcząt, to wśród przedmiotów były również robótki ręczne, wszelkie takie zajęcia praktyczne, umiejętność gotowania, ale również taki przedmiot, który nazywał się umiejętnością smaku. I nie chodziło tutaj akurat o przyrządzanie potraw i smakowanie ich, ale tak zwane wyczucie stylu i klasy. Również nauka tańców. Oprócz tego język francuski, język angielski, język włoski bardzo często. Jeżeli natomiast znajdziemy się w gimnazjum klasycznym dla chłopców, to tam szczególną wagę z kolei przywiązywano właśnie do języków starożytnych, czyli greki i łaciny, kultury antycznej. Jeżeli znowu znajdziemy się w Realschule, czyli na przykład w gimnazjum Bergera, to tam dużą wagę przywiązywano do nauki matematyki, przyrody, bo z tej szkoły z kolei kwalifikowano kadrę urzędniczą czy przyszłych handlowców.
1: Czy wielkopolska szkoła na tle innych terenów będących wtedy pod zaborami wyróżniała się w sposób szczególny, tak jak na przykład wielkopolska wyróżniała się pracą organiczną? Czy ta wielkopolska szkoła była mocniejsza?
0: Wydaje mi się, że znacznie tak, dlatego że po pierwsze wprowadzono ustawę o obowiązku szkolnym, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia analfabetyzmu. Po drugie, szkoła rzeczywiście wymagała dużej karności ucznia i oprócz tego akurat w Poznaniu było mnóstwo organizacji, które zajmowały się edukacją pozaszkolną, jak na przykład Towarzystwo Warta, albo wszelkiego rodzaju organizacje opiekuńcze, które na przykład zrzeszały dzieci po lekcjach i nauczały tam bardziej tajnie albo mniej tajnie, bo to zależy od okresu historycznego, języka polskiego.
1: Po jakiego typu archiwalia pani sięgnęła przy organizacji tej wystawy? Pytam w kontekście tego, czy tego rodzaju pamiątek z tamtego czasu jest wiele. Fotografia już wprawdzie była, no ale w wielu przypadkach dopiero raczkowała.
0: To prawda, mamy bardzo dużo kart pocztowych, które uzyskaliśmy od pracowni ikonografii, ale dokumenty życia społecznego mają to do siebie, że są niezwykle różnorodne. I tutaj są i dyplomy, i legitymacje szkolne, świadectwa różnego typu. Oprócz tego jeszcze na przykład odznaki korporacji studenckich, najróżniejszego rodzaju statuty, organizacji szkół, stowarzyszeń. No rzeczywiście tego jest mnóstwo. Oprócz tego jeszcze na przykład akty prawne, no rzeczywiście szeroka gama dokumentów.
1: To jest ta szkoła, po której ślady widzimy jeszcze w krajobrazu Wielkopolski. To są często te stare budynki z cegły. Także w okolicach Poznania takie budynki jeszcze do dzisiaj funkcjonują.
0: Tak, zgadza się. Budynek chociażby gimnazjum, tak zwane gimnazjum Bergera, jak najbardziej. Budynek po Politechnice Poznańskiej na Wildzie, jak najbardziej. Ale również nie skupiajmy się tylko na XIX wieku, bo chodzi tutaj na przykład o budynki tak zwanych tysiąclatek, czyli szkół budowanych na tysiąclecie państwa polskiego w 1966 roku. Także jest bardzo wiele w Wielkopolsce. Sama do takiej chodziłam.
2: Mówiła kuratorka wystawy Wielkopolska w szkole pani Agnieszka Urbańska, z którą rozmawiał Jacek Butlewski. Tę wystawę można oglądać w Poznaniu do końca sierpnia, a już teraz będziemy rozmawiać nie z Poznania.

0: Poznaniem, ale z Gdańskiem, dlatego że dodzwoniła się do nas pani Gabriela, a to w sprawie książki Paula Klee o sztuce nowoczesnej z opowieścią o wykładzie, no bo o sztuce nowoczesnej to właśnie wykład Paula Klee wygłoszony w Bauhausie w latach 20., a dziś korespondujemy z państwem na temat wymarzonych albo takich szczególnie zapamiętanych wykładów z państwa życia. Halo, halo, dzień dobry pani Gabrielo.
1: Dzień dobry. Myślę, że dzwonię w imieniu gdańszczan, ponieważ w Gdańsku wykłady 50 lat prowadził profesor Andrzej Januszajtis, fizyk, również wykształcony muzycznie, człowiek renesansu, który na Politechnice Gdańskiej, kiedy my, 70-latkowie, przygotowywaliśmy się do matury, jego wykłady sprawiały i również eksperymenty, że człowiek zastanawiał się, a jednak może pójdę na fizykę, przecież to takie proste. A potem jego wszystkie wykłady dotyczące Gdańska. Gdańska, którego historię przedstawiał w Nadbałtyckim Centrum Kultury, dzisiaj w dawnym ratuszu Gdańska. Wielki humanista, wspaniały erudyta, wspaniały człowiek mówiący językiem polskim tak pięknie, jak państwo prezentujecie. Przywrócił Gdańskowi zegary, a zegar astronomiczny, ten, który 3 lata przed urodzeniem Kopernika został zbudowany w Gdańsku. Organy, no i zespoły dzwonów. Człowiek, którego dzisiaj w styczniu tego roku, którego żegnało całe miasto. I on jest honorowym członkiem Towarzystwa Turystycznego, Koła Przewodników Turystycznych w Gdańsku. I naprawdę dzięki niemu realizujemy, i historycy, i ludzie, którzy kochają Gdańsk, słowa, które tworzą dla przewodników gdańskich motto: miłość do Gdańska niech idzie w pokolenia. Nadzwyczajny.
0: Pięknie.
1: Andrzej Januszajtis.
0: Pięknie pani opowiedziała o profesorze Januszajtisu. Bardzo pani dziękujemy, dzień, pani Gabrielo. Pozdrawiamy cały Gdańsk, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki tych wykładów. W podzięce za pani telefon i wspomnienie nie omieszkamy nadać do pani wykładu Paula Klee o sztuce nowoczesnej. O tym wykładzie parę słów więcej po godzinie 8:00. Przepięknym, też napisanym przez erudytę, też napisanym przez człowieka, który specjalizował się w różnych dziedzinach i tą synestezję sztuk widać i słychać w tym wykładzie. To chyba kochamy najbardziej w takich utalentowanych wykładowcach, że potrafią mieszać ze sobą różne porządki. Wszystko wydaje się, tak jak wspomniała pani Gabriela, bardzo łatwe. Tak łatwe jak muzyka Hookera, Johna Lee. Boom, boom.

0: John Lee Hooker, godzina 7:32, jazzowy poranek dwójki, a w nim pora na wymianę paru zdań na temat jazzu.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
0: Oddajemy pole gościowi cyklu Jazzowa Rozmowa. Jest nim gitarzysta młodego pokolenia, jeden z najbardziej docenianych przez wiele środowisk, nie tylko jazzowych. A przedstawi go Andrzej Zieliński.
4: Dziś rozmowa z cyklu Spotkanie z ciekawą osobą. Tą ciekawą osobą jest 26-letni gitarzysta grający zarówno w Ninja Episkopat, jak i w kwintecie Tomasza Chyły, grający zarówno hard rocka, jak i eksperymentalny jazz, czyli Krzysztof Hadrych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Pana nazwisko i imię odmieniane było podczas debaty dwójki przez wszystkie przypadki. Ta debata poświęcona była młodemu polskiemu jazzowi. Debata odbywała się pod takim hasłem w kontekście artykułu Podsiadłoizacja polskiego jazzu. Czytał pan ten artykuł?
5: Czytałem, tak.
4: I co pan sądzi?
5: Na pewno trochę nie podobało mi się takie wybieranie małych elementów z poszczególnych zespołów, żeby później na końcu napisać, że no ale nie jest to krytyka właśnie tych poszczególnych zespołów, tylko ogólnie zjawiska, jakie jest, nie? I też miałem takie przemyślenia na temat tego, że trudno jest zrobić muzykę awangardową ogólnie i jakąś taką bardziej kontrowersyjną, że tak powiem, w momencie jak trzeba na przykład promować swoją muzykę na TikToku, nie? I wydaje mi się, że to wszystko jest takie samonapędzające się, że ten świat, który nas właśnie zmusza do tego, żeby nagrywać rolki i żeby ten content był właśnie szybki i krótki, jak najbardziej przystępny, ogólnie nie sprzyja rozwojowi awangardy, nie? I właśnie rzeczom, które nie mają melodii na przykład, bo też taki tam zarzut
4: tak, ten tekst
5: wyłapałem.
4: W ogóle zarzucał młodemu polskiemu jazzowi to, że nie jest free jazzem.
5: Tak.
4: No. W największym skrucie tak naprawdę.
5: Tak. No jest to oczywiście duże uproszczenie, ale ja też wychodzę z takiego założenia, no, że naprawdę większość osób nie jest w stanie słuchać free jazzu, nie? I to nie jest muzyka, która się większości osób podoba i wręcz większość osób podchodzi do tej muzyki obojętnie zupełnie i nawet może nie wie, że coś takiego jest. Także ja nie mam, nawet grając takie rzeczy mocno awangardowe czasami, nie mam z tym problemu, jakby trochę się godzę z tym, że jak chcę coś takiego grać, to raczej mało osób tego będzie słuchać, nie? Tak myślę. Oczywiście też fajnie jest mieć taką misję, żeby ludzi do tego przekonywać, nie? I to na przykład udaje się często na koncertach, gdzie ktoś przypadkiem się znajdzie i z nim się później porozmawia. Oczywiście można go przekonać, ale nie mam jakiegoś takiego ciśnienia chyba, żeby wszyscy chcieli.
4: Pan przez krytyków w trakcie tej debaty, o której mówiłem, był wymieniany jako zaprzeczenie całego tego artykułu. Jego tez podziałów na generacje, na niemieszanie się muzyków, na brak poszukiwania właśnie tego eksperymentu w młodej polskiej scenie. Zdaje się, że pan wymyka się wszystkim tym schematom.
5: Tak.
4: Pan jest na pograniczu wszystkiego.
5: Tak, no tak, wydaje mi się, że tak naturalnie wychodzi po prostu, bo mnie interesuje zdecydowanie zbyt duża ilość rzeczy naraz.
4: No właśnie, moje pytanie brzmi tak, czy to jest elastyczność, czy to jest wielozadaniowość z pana strony?
5: Oj, bardziej wielozadaniowość myślę, ale przede wszystkim myślę, że to wynika z potrzeby bycia po prostu wszędzie cały czas, nie? Jakby i potrzeby próbowania jak największej ilości rzeczy. I na przykład teraz jestem na takim etapie, że szczerze bardziej interesuje mnie granie zamkniętych form gdzieś w ekspresji przypominającej metal bardziej niż na przykład jazzu i muzyki improwizowanej. Ale to wszystko oczywiście się zmienia. No jakby no, mam zespół teraz, który gdzieś tam jest około black death metalowy i tam są zapisane partie w 100%, gdzieś tam riffy napisane przeze mnie. I jakby skuteczność tego zespołu polega na tym, że właśnie wszyscy wiemy, co się wydarzy konkretnie, dokładnie. Także teraz to mnie to najbardziej interesuje, no ale jak mówię, to się wszystko bardzo, bardzo, bardzo zmienia. No.
4: Ale pan jest postacią, która do polskiego jazzu, czy to spod znaku Tomasza Chyły, czy Ninja Episkopa, czy innych zespołów, nie wiem, widzi pan zespoła gra w 20?
5: Nie wiem. Ja musiałbym się mocno skupić, bliżej.
4: Ale udaje się panu wprowadzić tam tą bardzo mocną, przesterowaną gitarę. Ten przester, no nie jest czymś tak oczywistym w muzyce jazzowej.

0: Mhm. Tak, jasne. No, wydaje mi się, że...
1: To jest pana estetyka?
0: Tak, tak, tak, tak. Wydaje mi się, że przesterowana gitara z głośnym wzmacniaczem to jest coraz bardziej moja estetyka. Aż wydaje mi się, że to zawsze była moja estetyka. Tylko musiałem przejść przez edukację jazzową i taką chwilową fazę, że będę brzmiał trochę jak Pat Martino na przykład, albo Kurt Rosenwinkel. Takim brzmieniem będę grał właśnie, bo to chodzi mi typowo właśnie o brzmienie gitary. I będę grał jazz i musiałem po prostu to zrobić, żeby się przekonać, że chyba nie do końca mnie to interesuje, że bardziej bliżej chyba Hendrix mi jest właśnie niż ten. Niż
1: to odwrotna droga niż Adam Bałdych, bo Adam Bałdych się buntował przeciwko klasyce, grając elektryczny jazz na skrzypcach elektrycznych, a potem wrócił do tego akustycznego brzmienia, do którego, z którego wyrastał. I tutaj rodzi się pytanie, skąd pan wyrastał? Pan urodził się w Kaliszu, tak?
0: Tak, w Kaliszu, tak, tak.
1: Pan
0: tak, tak.
1: Tam też dorastał?
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Czyli festiwal pianistów jazzowych był na pana mapie jakimś ważnym punktem?
0: Tak, tak, tak, to zdecydowanie, to pamiętam szczególnie edycja w 2013 roku, jak miałem 13 lat. Tak chyba to był 13, tak akurat te datę zapamiętałem akurat dobrze. Wtedy grał Nick Bersh z zespołem Ronin, tym elektrycznym swoim.
1: No tak, miałem dwa składy zawsze, tak. ten bardziej, ten mocniejszy.
0: Tak, tak, tak, tak, Ronin i Mobil, ale wtedy właśnie przyjechał z Ronin. Ten koncert na mnie zrobił niesamowite wrażenie, pamiętam. I też koncert Polaka Piotra Orzechowskiego z High Definition Quartet. I to był wtedy, byłem w takiej fazie jeszcze, że mając 13 lat, już trochę się interesowałem jazzem, ale bardziej słuchałem Pink Floyd i Metallica jeszcze i Slayera. A ten festiwal wtedy na mnie zrobił super wrażenie. I pamiętam właśnie szczególnie ten koncert Piotra Orzechowskiego, bo totalnie tego nie rozumiałem, nie wiedziałem, co się stało. I na początku myślałem, że to mi się średnio podoba. Ale po jakimś czasie nagle się okazało, że tego słucham i jakoś ta taka ekspresja właśnie free jazzowo-eksperymentalna jakoś mi się zaczęła podobać też, no.
1: To był ten moment, kiedy pan zdecydował, że to właśnie jazz jest tą drogą? Czy pan wyrastał z muzyki poważnej? Czy pan odbywał klasyczną edukację? Czy właśnie od rocka Pink Floyd pan przeszedł potem do jazzu?
0: Nie, to właśnie ja aż do Akademii Muzycznej byłem samoukiem. Tam wziąłem parę lekcji gitary, może tak, żeby... Pamiętam, miałem jednego nauczyciela, Łukasza Kulczyka, który mi pokazał parę rzeczy jakichś tak typowo technicznych. Tak bardziej, żeby shredować metal właśnie i później...
1: Shredować metal? Nie. Tak. Musi pan wytłumaczyć, co to znaczy.
0: Shredding to jest takie określenie, tak typu grać po prostu strasznie szybko, nie? Okay. Jakby tak... I raczej to ma takie pejoratywne wydźwięk, że shredding to właśnie tak grać bardzo dużo dźwięków bez sensu, nie? To mi takie...
1: Na pusto.
0: Tak, tak, tak. Takie rzeczy mi pokazał i później jeszcze u Michała Kaczmarczyka, takiego też gitarzysty z Kalisza, byłem na paru lekcjach dosłownie, żeby się dostać na Akademię Muzyczną po prostu, żeby...
1: No dobrze, a to jest cała harmonia, kształcenie słuchu, harmonia jazzowa, skala i tak dalej. Pan to wszystko jako samą pochłonął, czy to się dopiero pojawiło na Akademii?
0: Zdecydowaną większość pochłonąłem sam, tak.
1: Jak to się robi?
0: No jest internet.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak. No jest internet i wydaje mi się, że trzeba...
1: Ja rozumiem, bo ja na przykład sobie hydraulikę w domu i elektrykę sam, ale przez internet tego się nauczyłem, ale no skalowość, nuty i tonacje i tak dalej, przechodzenie, to byłoby chyba dla mnie trudne, żeby przez internet. Jak to się robi?
0: Znaczy, wie pan co, jak pan mówi o tej hydraulice i elektryce, wydaje mi się, że uczenie się skal to jest bardzo podobna rzecz. Jakoś takie, wydaje mi się, że te rzeczy teoretyczne, czysto taka wiedza o muzyce, to się za bardzo nie różni od jakiejkolwiek innej dziedziny nauki i po prostu wydaje mi się, że jak się bardzo chce, a ja tak zawsze miałem, że bardzo, bardzo chciałem się tego wszystkiego nauczyć i bardzo mnie ta teoria też fascynowała i fascynuje do teraz, tak by się jakoś trafiło po prostu. To się okazało, że słuchając muzyki i właśnie i patrząc na jakieś materiały właśnie w internecie, oczywiście trudno jest to robić w momencie, jak się nie wie, co się robi i dużo gdzieś tam błądziłem po jakichś rzeczach, które się później okazały totalnie błędne.
1: Szczególnie, że gitara jest dość trudnym instrumentem, jeżeli chodzi o jazz, bo ten sam dźwięk można zagrać w ilu miejscach? 7? Dobrze liczę?
0: Chyba 6. Już nie pamiętam. No, to sprawdzałem
1: nawet
0: kiedyś,
1: poznanie samej struktury gryfu jest ekstremalnie trudne, co dopiero nauczenie się tego samemu, więc dlatego ten podziw i takie zdziwienie, jak to
0: tak, ale to wydaje mi się, że to jest wszystko naprawdę kwestia chęci, a ja strasznie chciałem grać.
1: A gdybym miał pana powiedzieć o swoim ulubionym obecnie projekcie, nad którym pan teraz pracuje, to co by to było? No bo to trudno mi wybrać. Aha. Z tej mnogości.
0: Nie, to wydaje mi się, że jestem

0: jestem trochę rozdarty właśnie pomiędzy Tętnem a Salo, tym właśnie tym metalowym projektem, tak. Salo też wiadomo, że to jest nowe dla mnie i też granie w tak mocnym zespole jest nowe, w sensie w takim, że no po prostu zakłada się zespół metalowy, którym jest...
1: Wokalistka, która tam growluje, jeżeli tak, dobrze tak. To interpretuje tą aktywność. Growlowanie to jest taki krzyk, takie coś na pograniczu krzyku i śpiewu, nawet warczenia czasami. Nawet.
0: Tak, ale Tętno myślę, że też bardzo, bo mamy teraz tę premierę.
1: Jaki tytuł?
0: Tak. A, tytuł The Truth is at the Bottom of the Bottomless. I trzy kropki.
1: To jest ten długi, 11-minutowy utwór, taka suita nawet.
0: A, czy ten 11-minutowy utwór to jest I tried to love you, but you sound like 100 times
1: a grams in the mix very stressed.
0: Tak, tak, tak.
1: Pomyliłem długie tytuły.
0: Tak, też właśnie chciałbym wspomnieć o tych tytułach, też dla mnie to jest bardzo ciekawe. Mi się zawsze podobały bardzo długie tytuły i to wziąłem chyba z takiej sceny mafrokowo-hardkorowej gdzieś tam ze Stanów. Bo oni z jakiegoś powodu właśnie, to była też muzyka instrumentalna, mieli strasznie, strasznie długie tytuły. I jakoś taka mikropoezja w tych tytułach mi się bardzo spodobała, że jest to muzyka bez słów, ewentualnie jakieś słowa pojawiają się na projekcji, ale też te tytuły się właśnie pojawiają na tych wizualizacjach. Wydaje mi się, że jak ten tytuł pojawi się rzeczywiście, te tytuły się pojawiają przed tą muzyką, to nadaje jakiegoś wymiaru jeszcze, tak. Mimo, że wiadomo, muzyka jest bardzo abstrakcyjna i nie wiadomo, o czym do końca jest, nawet jak się ma bardzo jakby mocne intencje w tym, to wydaje mi się, że te tytuły dużo, dużo dają, nie? Jakby jestem fanem rzeczywiście robienia takich małych poematów.
1: Krzysztof Hadrych, artysta wielozadaniowy, był gościem cyklu Jazzowa Rozmowa. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Miłego dnia.

0: Gitarę wysłyszaną z pomiędzy instrumentów Tomasza Chyły Quintetu słuchaliśmy w wykonaniu gościa jazzowej Rozmowy Dwójki. To za nami, a przed nami przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: W studiu jest już Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Ja przez ramię, Kasiu, spojrzałem ci na twoją pierwszą wiadomość jednym okiem, a drugim spojrzałem na swoje depesze, które tu mam i czytam: polsko-słowackie pogranicze, ruszają szeroko zakrojone badania genetyczne wilków i niedźwiedzi, a skądinąd wiem, że przychodzisz z wiadomością o kulturowym DNA pewnego konkretnego niedźwiedzia. Nie mylę się?
2: Tak jest. To z dodatku plus minus, czyli dodatku do Rzeczpospolitej. Bardzo interesująca analiza Marcina Łuniewskiego, czy też przytoczenie różnych danych o Maszy i Niedźwiedziu. To taki serial, który chyba i ty znasz.
0: Oczywiście, Maszę i Niedźwiedzia znam, oczywiście.
2: Ja znam, dlatego że mam dzieci w odpowiednim wieku, no bo ja to raczej znam Wilka i Zająca, no ale dobrze.
0: No pagadi.
2: No pagadi właśnie. Teraz rosyjska kreskówka o przygodach czterolatki i niedźwiedzia rywalizuje o globalną popularność z takimi dziecięcymi hitami jak Świnka Pepa i Psi Patrol. Pojawia się jednak coraz więcej głosów, że niewinna z pozoru bajka ociepla wizerunek Kremla. Ukraińscy eksperci stwierdzili, że Masza i Niedźwiedź promuje pozytywny wizerunek Rosji, normalizuje radziecki militaryzm i przedstawia inne narody w negatywnym świetle. Jak sięgnęłam pamięcią do innych narodów, tam był Miś Panda, oczywiście sąsiad z Chin i przyjaciel małej Maszy. Natomiast...
0: Więc no to pewnie przyjaciel obecnie raczej Panda.
2: No tak, i cały czas przyjaciel. Natomiast właśnie można byłoby się zastanawiać, czy przypadkiem nie przesadzają, ale jest tutaj w artykule Marcina Łuniewskiego kilka bardzo konkretnych przykładów. Zarzuty, które najłatwiej udowodnić, dotyczą prezentowania w bajce radzieckich czy wojskowych symboli. W odcinku Granica na kłódkę Miszka daje Maszy, która pilnuje ogródka z marchewkami przed królikami, wojskową czapkę. Internauci szybko zauważyli, że nie dość, że znajduje się na niej sowiecka czerwona gwiazda, to jeszcze wygląda ona jak czapka noszona przez żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza NKWD. Co więcej, w pewnym momencie Masza nuci popularną radziecką piosenkę z 1939 roku, znaną jako Trzej czołgiści. Później dziewczynka zmienia nakrycie głowy na hełmofon radzieckiego czołgisty. W innym odcinku pod tytułem Wygłupy czterolatka przez chwilę śpiewa słowa z hymnu sowieckich sił powietrznych, gdy steruje plastikowym samolotem. Najwięcej kontrowersji wywołał jednak wpis na anglojęzycznym twitterowym koncie studia Animacord z 2015 roku. Twórcy Maszy Niedźwiedzia opublikowali grafikę przedstawiającą dziewczynkę we wspomnianej już czapce NKWD i podpisem prawdziwa wojskowa dziewczyna z siatką na motyle. Wow, jestem teraz w armii.
0: Ciekawe, kto w tym duecie jest polityczny, a kto wojskowy, kto jest komandira, kto jest komisar spośród Maszy i Niedźwiedzia.
2: Trudno powiedzieć, ale elementem kremlowskiej propagandy ma być również bohater kreskówki Niedźwiedź, Miszka, czyli ten niby mądrzejszy i sympatyczniejszy. Eksperci wskazują, że zwierzę nierozerwalnie kojarzy się na świecie właśnie z Rosją i jest jej nieoficjalnym symbolem. Nie przez przypadek jest on w logu partii rządzącej, czyli Jedna Rosja. A to wszystko w związku z tym, że Masza i Niedźwiedź mają mieć przedłużony kontrakt z Netflixem. No, jak państwo widzą, nawet kreskówki nie są niewinne. Od kreskówek przejdziemy jeszcze kilka stron dalej do stron kulturalnych, gdzie Marek Oramus pisze o historii polskiej science fiction. Od balonu na księżyc do końca czytania. Wyliczono, że w 2026 roku przypada 250. rocznica powstania polskiej fantastyki za sprawą ogłoszonej w 1776 roku powieści Ignacego Krasickiego, Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. Śledzenie dziejów polskiej fantastyki ułatwia sześciotomowa antologia Polska Nowela Fantastyczna, której dwa pierwsze tomy, wydane zaraz po II wojnie światowej, zestawił Julian Tuwim. Doprowadził swój wybór w zasadzie do przełomu XIX i XX wieku. W latach 80. XX wieku jego dzieło kontynuował Stefan Odcet. Zamykając je

0: na czasach mu współczesnych. Od tamtej epoki upłynęło prawie pół wieku i nieodzowne wydaje się dodanie kolejnych tomów, aby przegląd polskiej fantastyki znów nabrał aktualności. No ale nie tylko ku aktualności zmierza tekst Marka Oramusa. Jest tam również adnotacja, dlaczego Adam Mickiewicz był prekursorem polskiej fantastyki i nie tylko przez choćby balladę Świteś, ale też inne swoje zrealizowane i niezrealizowane plany literackie. Bardzo to jest, proszę Państwa, interesujące. No i w ogóle ten tegotygodniowy numer plusa minusa wart jest spojrzenia. Temat na okładce to świat na abonament, o tym, jak przestajemy kolekcjonować dzieła kultury w postaci płyty.
1: Czy... A mamy subskrypcje na wszystko.
0: Tak, które po prostu mogą któregoś razu się skończyć. Tutaj dwa takie...
1: Ale po co ludzie teraz już niczego nie pamiętają, Kasiu, właściwie?
0: Miejmy nadzieję, że tak nie jest. Dwa tylko wstępy do artykułów. Oddaj to nie twoje. Mateusz Kukla pisze, chociaż gry pobierane przez internet są łatwiejsze w zakupie i instalacji, to nie są i prawdopodobnie nigdy nie będą naszą własnością. Dostęp do gry mamy tak długo, jak dostawca będzie ją miał w swojej bibliotece i będzie chciał nam daną pozycję udostępniać. Z kolei Piotr Mieczkowski pisze, za 20 lat badacz popkultury będzie miał prawdopodobnie trudniejszy dostęp do dzisiejszych zasobów niż my do kultury z lat 80. i 90. Platformy cyfrowe regularnie usuwają niszowe treści, a licencje bezpowrotnie wygasają.
1: A może to i lepiej, tyle się teraz tego robi.
0: No, lepiej, nie lepiej. Tutaj to, co mówisz, bardzo dobrze koresponduje z kolei z tonem artykułu Tomasza Witkowskiego z magazynu Wyborczej. Czyli co czytać? Uważaj, co czytasz. Taki jest tytuł. Czytanie o chwytaniu za klamkę i chwytanie za klamkę dla naszych neuronów. Granica między czynnością opisaną a wykonaną jest zaskakująco cienka. Artur Schopenhauer, który sam dużo czytał, nie miał oporów, aby w eseju o czytaniu i książkach stwierdzić, że czytanie jest jedynie surogatem samodzielnego myślenia i zniechęcał do czytania, a w każdym razie czegokolwiek. Natomiast jaka jest konkluzja tekstu doktora Tomasza Witkowskiego? Czy zatem Schopenhauer mylił się w swoich przeczuciach, ponieważ cały długi tekst poświęcony jest oczywiście pożytkom z czytania? Niezupełnie. Wielki myśliciel w pewien sposób przeczuł to, co dzisiaj wiemy na podstawie badań. Jego przestrogi przed złą literaturą i pogonią za nowościami znajdują potwierdzenie w dowodach na wyższość klasyków nad literaturą czysto komercyjną. Filozof dzielił twórców używając metafory astronomicznej, która do dziś pozostaje boleśnie aktualna na temat gwiazdy, planety, gwiazdy stałej i tak dalej. I jeszcze, proszę Państwa, krótko, dlaczego warto czytać te konkluzja jest taka, żeby czytać klasyków. Prawdziwy geniusz, jak twierdził autor, o czytaniu i książkach czerpie bezpośrednio z księgi świata, a wybitne dzieła są rzadko doceniane przez współczesnych, gdyż ich sława jest jego zdaniem późnym owocem, ale dzisiejsza neuronauka właśnie zachęca, żeby te najbardziej doniosłe dzieła czytać, bo mogą nas dużo bardziej rozwinąć.
1: Dziękujemy Ci za tą relację o punktu widzenia Schopenhauera. Na pewno, a jeszcze mamy temacik,
0: jeszcze,
1: prawda?
0: Jeszcze, chociaż
1: no, to grajmy, i to jakby, oczywiście.
0: Nie, to koniecznie, bo proszę Państwa, na stronach ekonomicznych, do których najrzadziej sięgamy chyba w gazetach Wyborczej, już tutaj mówię o dzienniku, coś, co ściśle się łączy. AI uczy się na starych książkach. I to jest i dobrze, i źle, proszę Państwa, chociaż
1: Matko
0: oczywiście
1: Boska,
0: raczej
1: się
0: źle.
1: Uczy?
0: Piotr Mjączyński pisze, proszę koniecznie zajrzeć na 11 stronę Wyborczej. Niemieckie antykwariaty i sklepy ze starymi książkami natrafiły na nieoczekiwanego klienta. Firmy rozwijające sztuczną inteligencję zaczęły masowo wykupywać stare wydania, by trenować na nich modele językowe i chatboty. Po zdigitalizowaniu wiele z tych książek jest po prostu niszczonych, pisze serwis Deutsche Welle. Ten trend występuje w wielu miejscach na świecie, również w Stanach Zjednoczonych, a to wszystko dlatego, że już cały internet zostałby tak rzec przeżarty przez sztuczną inteligencję.
1: Obawiałbym się tego, co można znaleźć w niemieckich antykwariatach i czego nauczy się stamtąd sztuczna inteligencja.
0: To swoją drogą. O sztucznej inteligencji bardzo dużo i bardzo ciekawie również w magazynie Na Weekend Dziennika Gazety Prawnej, choćby o tym, jak zmienia się rynek pracy właśnie poprzez sztuczną inteligencję i gdzie jeszcze człowiek może odnaleźć jakieś godne schronienie.
1: Wspomniałaś o Schopenhauerze, o tym, czy warto, nie warto. czytać książki poszukiwania tego, co nas będzie zajmowało, no to jest wielki temat też tego wykładu, o którym porozmawiamy po ósmej, ale na pewno warto czytać chociażby dlatego, żeby ukuć, tak jak Schopenhauer, takie piękne porównanie, że życie ludzi jest jak życie jeżozwierzy w zimnej wodzie, którzy z jednej strony chcą się do siebie zbliżyć, żeby się ogrzać, ale jednak mają te kolce i nie mogą tego zrobić do końca, także chociażby po to, żeby takie piękne motta ukuwać, warto czasami spojrzeć

0: do tej czy innej książki. Tak jak dziś spojrzała do gazet Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dziękujemy ci, Kasiu, za przegląd
1: prasy.
0: Dziękuję,
1: do usłyszenia.
0: A do godziny 8, 4,5 minuty spędzimy w składzie czołówki polskiego jazzu. Nie będę ich wszystkich wymieniał, dlatego że po prostu zagrają sami za siebie.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Tobias Wolff, stara szkoła. Pewnego wieczoru, po modlitwie przed kolacją, dyrektor ogłosił, że Ernest Hemingway przyjął nasze zaproszenie. Ktoś wrzasnął brawo i jadalnie ogarnął szał. Siedząc w jadalni wśród wiwatujących chłopców, byłem pewny, że moje opowiadanie zwycięży.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam Państwa do wysłuchania tej fascynującej opowieści. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
4: Wybiła ósma.
3: Poranek dwójki.
4: Dzień dobry wszystkim, którzy wstali i włączyli dwójkę. Dzień dobry też tym, którzy są z nami od 6. 24 lipca w 205 dniu roku. Słońce w znaku lwa pojawiło się na niebie o 4:44, zasnute taką grzywą z chmur. Zajdzie o 20:40, dzień potrwa 15 godzin i 56 minut. Dziś imieniny Kingi, Krystyny, Krzesimira, Olgi, Wiktora i Wojciecha. Wszystkiego najlepszego w imieniu poranka dwójki w składzie Monika Kopcik, Andrzej Zieliński, Paweł Worobie i Jan Kantyzienko. Kłaniamy się. Dzień dobry.
3: Pogoda.
4: Dziś w Polsce spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, będzie duże. Wszędzie przelotnie popada. Miejscami na południu i wschodzie będą nawet burze. Na szczytach Tatr spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na szczyty Tatr za sprawą Jana Kasprowicza przeniesiemy się jeszcze w poranku dwójki. Temperatura to dziś od 18 do 22 stopni, chłodniej tylko w obszarach podgórskich Karpat, tam od 13 do 17 na plusie.

0: z Janem Kasprowiczem. Pognamy ku skałom i halom.
1: Zastanawiamy się, kim był dla ówczesnego człowieka, z jakiego powodu właśnie on miał pogrzeb pogrzebów w Zakopanem. W Zakopanem naprawdę wszyscy bywali. Wielu znakomitych Polaków jest pochowanych, ale nikt nie miał takiego pogrzebu jak Kasprowicz. Był poetą.
0: Z mikrofonem do Zakopanego niedawno wybrała się Aldona Łaniewska-Wołk. Odwiedzimy to miasto, stolicę polskich Tatr po godzinie 8. Zajrzymy też do

0: konkretnie za parawan Erny Rosenstein.
1: Na zewnątrz mamy jakby taki parawan przez drzwiami ukrytymi, przez które się wchodzi do środka i na tym parawanie możemy czytać fragmenty literackiej twórczości, natomiast wewnątrz jest jej twórczość plastyczna.
0: O Ernie Rosenstein mówiła Beata Chomontowska, która w tym tygodniu rekomenduje nam różne kulturalne kąski. Przed godziną dziewiątą spodziewamy się też gościa. To będzie doktor habilitowana Agnieszka Rejniak-Majewska, która odwiedzi nasze w studio w związku z cudowną książką Paula Klee, właściwie zapisem jego wykładu z lat 20. wygłoszonym do studentów i studentek Bauhausu, czyli o sztuce nowoczesnej. Tymczasem jest 8 minut po godzinie 8. Słuchamy muzyki. Leszek Bogdanowicz, horoskop.

0: Charakterystyczne brzmienie polskich lat 70. to była gitara Marka Blizińskiego i saksofon altowy Henryka Miśkiewicza pod batutą Leszka Bogdanowicza, który zadyrygował orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w studiu S1. To taki cymes z naszych archiwów z 1977 roku. Tymczasem zwracamy się ku południu, jedziemy w dół na mapę, jesteśmy w Zakopanem. Jan Kasprowicz, W ogniska, impresje biograficzne, brzmi tytuł nowej wystawy, wywieszony właśnie w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, czyli filii Muzeum Tatrzańskiego. Zbliżają się obchody stulecia śmierci poety, to 1 sierpnia. Zakopiańska placówka włączyła się w nie, eksponując hołd dla poety, ale i głos na temat aktualności jego spuścizny. Wierszom Jana Kasprowicza, autorowi hymnów, towarzyszą prace artystów różnych epok. To są prace plastyczne, są to obrazy Wojciecha Weissa, Witka Cego, Andrzeja Wróblewskiego czy Władysława Hasiora, czyli Pierwsza Liga. Odpowiadają innymi środkami niż poezja na tematy poruszane przez Kasprowicza, ale starają się udzielić odpowiedzi na te pytania nurtujące człowieka niezależnie od epoki. Z kuratorką ekspozycji, którą można już oglądać w stolicy polskich teatr, dr Kingą Nędzą-Sikonowską w Zakopanem spotkała się Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Pani opowiada o Janie Kasprowiczu w setną rocznicę śmierci poprzez ogień, tytuł wystawy W ogniska. Skąd takie wejście w tę biografię?
2: Tytuł zaczerpnęliśmy od samego poety. Sięgnęliśmy po wiersz z tomiku Chwile. Chcieliśmy opowiedzieć o drodze zarówno jego poezji, rozwoju jego twórczości, jak i właśnie o drodze samego poety z tej wiejskiej chaty na artystę.

0: turystyczny i towarzyski szczyt. To jest też droga z Kujaw poprzez wielkomiejską karierę tutaj do nas na Podhale, na Podtatrze, to co interesuje nas w Muzeum Tatrzańskim. A więc ta droga, a obrazujemy ją tą metaforą ognia, który tak dyskretnie pojawia się w różnych miejscach wystawy, w różnych odsłonach i opowiada różne rzeczy, dopowiada je.
1: Ten ogień to jednocześnie coś, co się rozpala, jest gorące, wspaniałe, ale też może spalić. W kontekście Jana Kasprowicza to też metafora bardzo na miejscu.
0: Tak, to jest ta żarliwość, z którą młody człowiek wziął swoje życie, pochłaniał je, był jego bardzo ciekawy, był niezwykle mobilny, zarówno na tej drabinie społecznej, jak i geograficznie, przemieszczał się, cały czas był z przodu tych zmian. Mogłoby się wydawać, że człowiek, który jest przykładem takiego niezwykłego awansu społecznego, że siedzi w nim pewien kompleks, u niego wydaje się tego nie było. On tworzył przez kilka dekad, zawsze będąc z przodu tych tendencji, które się zmieniały. Tak więc rzeczywiście jest w tym pewna brawura, ale to jednak nie jest ogień piekielny, choć w jednym momencie będzie, ale to są jednak ogniska, to jest watra, to są zorze, które rozpalają szczyty wieczornych Tatr. Więc ten ogień u niego pojawia się bardzo często i w twórczości, i w życiu, ale w bardzo, bardzo różnych znaczeniach.
1: Czego na tej wystawie dotyczą te tytułowe impresje biograficzne? Bo zajęła się Pani biografią, ale rozumiem, że przefiltrowała Pani to przez swoje zainteresowania, ale też przez miejsce, przez Zakopane, przez Tatry, miejsce, które Kasprowicz wybrał bardzo świadomie i gdzie skończył swoje życie, bo bardzo świadomie tutaj na starość przyjechał.
0: Przede wszystkim wychodzimy jako Muzeum Tatrzańskie od naszej kolekcji, od naszych zbiorów oraz od tego obszaru, którym się zajmujemy, czyli od Podtatrza. Kasprowicz, tak jak powiedziałam, był związany z bardzo różnymi miejscami, natomiast jest o tyle wygodne mówić o nim przez pryzmat Podtatrza, że to właśnie jest ten jego ostatni etap, a więc pewne podsumowanie. Oczywiście chodzi o zainteresowania, ale chodzi też o pewne zastrzeżenie, że nie jest to całościowa opowieść, taka notka biograficzna, w której możemy znaleźć o nim wszystko. Są to właśnie impresje, a możemy sobie na to pozwolić też dlatego, że w Zakopanem posiadamy już Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie Zaprzyjaźnione, które nam zresztą wypożyczyło kilka przepięknych obiektów. Tak więc mamy już po prostu tę wolność, by pozwolić sobie właśnie pójść śladem naszych zainteresowań, a przede wszystkim zadaliśmy sobie pytanie, co dzisiaj może zainspirować właśnie w jego i twórczości, i życiu. Jest jednak postacią, która kojarzy się ze szkołą. Nie każdy sięga po Kasprowicza w dorosłym życiu, a chcemy pokazać, że naprawdę jest bardzo wiele ciekawych momentów, jego postawa, jego los potrafią zainspirować i dziś. Wychodzimy tak troszkę na wystawie od końca, ale to z powodu rocznicy, od śmierci, od jego pogrzebów, właściwie dwóch pogrzebów. Zastanawiamy się, kim był dla ówczesnego człowieka, z jakiego powodu właśnie on miał pogrzeb pogrzebów w Zakopanem. W Zakopanem naprawdę wszyscy bywali. Wielu znakomitych Polaków jest pochowanych, ale nikt nie miał takiego pogrzebu jak Kasprowicz. Był poetą, ale kim był wówczas poeta dla ludzi, że zorganizowano ogólnonarodową zbiórkę ze środków publicznych i państwowych, wybudowano mu w ogródku mauzoleum właśnie w stylu...
1: Wspaniałe,
0: tak, stryjeńskie Art Deco, perła polskiego Art Deco i uhonorowano jego życzenie, by być pochowanym na brzegu strumienia, nad którym spędził te ostatnie chwile.
1: Tutaj są fotografie też z uroczystości pogrzebowych. Widzę na tych fotografiach również górali.
0: Tak, jego związki z góralami były bardzo złożone, bardzo silne. Mamy tutaj poświęcone temu jedno miejsce. Może przejdźmy. Portret Jana Kasprowicza, którego autorem jest pan Władysław Trybunia-Tutka. Portret ten należy do rodziny państwa Mardułów. Właśnie do Mardułów przyjeżdżał Kasprowicz w czasie swoich pobytów w Zakopanem, u nich się zatrzymywał wielokrotnie. To był jego adres w Poroninie, w ich domu i nawet niósł do chrztu Franciszka Marduły. Krześniak otrzymał od niego fotografię pamiątkową i na podstawie tej fotografii powstał ów obraz, który tutaj prezentujemy, który nam rodzina zgodziła się wypożyczyć, a muszą Państwo wiedzieć, że dla tej rodziny jest to wręcz taka relikwia, więc czujemy się niezwykle zobowiązani i szczęśliwi, że możemy Państwu pokazać ten obraz, a poprzez niego tą ciekawą relację. Oczywiście to bratanie się z ludem, przyjezdnych ludzi z wielkiego miasta miało miejsce, jest też ciekawym wątkiem, wyjątkiem tutaj na Podhalu, ale tu mamy ten podwójny element.

0: gdyż był to ów inteligent, rektor, profesor, poeta, który sam wyszedł z ludu.
1: Wystawę Jan Kasprowicz w Ogniska. Impresje biograficzne można oglądać w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem jeszcze do 10 października, czyli dopóki nie skończy się summertime.

21 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Poranka Dwójki. W naszej skrzynce pocztowej pojawiają się korespondencje od Państwa w sprawie pamiętnych wykładów. Na przykład pani Izabela przytacza taką anegdotkę z korytarza uniwersyteckiego. Wybitna pani profesor, o której zdobycie trójki w indeksie graniczyło z cudem, robiła na tym korytarzu wykład młodemu doktorowi, który wypisywał w indeksach tylko czwórki i piątki. Pani profesor upomina młodego doktora, mówi, że nie można tak bez ograniczeń wypisywać dobrych ocen studentom. Na to młody naukowiec odpowiada jej, że wystarczy tak uczyć, żeby móc wpisywać same dobre oceny. Pani Izabela konstatuje, zobaczenie miny groźnej pani profesor to było niezwykłe przeżycie. Do tej pory z koleżankami i kolegami

oczami wzroku wspominają to wydarzenie. Z kolei pani Agnieszka pisze o profesorze Wiktorze Zinie i jego niedzielnych wykładach telewizyjnych. Byłam przedszkolakiem, więc niewiele rozumiałam, ale te piękne rysunki i głos profesora zapamiętałam na całe życie. Czasami odszukuję w internecie stare programy piórkiem i węglem. Pomimo tylu lat oglądam je z równym zaciekawieniem, co kiedyś. Ja również pamiętam te wykłady, jak profesor Zin rysował wieżę ratuszową krakowskiego ratusza, to co z niego zostało. Na koniec jeszcze z Poznania korespondencja od pana Romana. Pan Roman wspomina profesor Alberte Labudę, romanistkę średniowiecza, a także profesorów Zygmunta Ziemborskiego, logika prawa, Tadeusza Batoga, logika, matematyka oraz socjologa do profesora Janusza Ziółkowskiego. A ja mam w ręce pięknie wydany wykład szwajcarskiego klasyka awangardy, reformatora, wizjonera sztuk plastycznych, członka Bauhausu i Der Blaue Ritter, czyli Paula Klee. To jest też jego wykład. Zdecydowanie nienudny, niedługi, ilustrowany, lekki w swoim stylu, różnorodny w użytych porównaniach, bez których przecież dydaktyka nie mogłaby się obyć. No i przede wszystkim ten wykład o sztuce nowoczesnej doskonale się zestarzał. Został wygłoszony w latach 20. do studentów i studentek Bauhausu, choć jego temat może brzmi zbyt ogólnie, jest bardzo konkretny, wolny od sloganów, retorycznych sztuczek i słownych fajerwerków. Aby otrzymać w prezencie egzemplarz tego wykładu, piszcie do nas państwo, dzwońcie. Po godzinie 8, już za kilka minut, będziemy o tym wykładzie rozmawiać z gościem Poranka Dwójki. W międzyczasie prosimy o listy i telefony 22 645 22 22 oraz poranek dwójki @polskieradio.pl. Czekamy na państwa korespondencję.

0: Dziś piątek, 24 lipca, tydzień dobiega końca, tydzień z rekomendacjami kulturalnymi od Beaty Chomontowskiej, pisarki, eseistki, reporterki i antropolożki, która dziś na koniec pięcioczęściowego cyklu zaprasza nas do muzeum, konkretnie muzeum w Wiedniu.
1: Rekomendacje.
0: A w nim na wystawę poświęconą bardzo interesującej artystce Enzie Rosenstein.
2: Do muzeum natomiast zaprosiłabym poza Polskę, ale bardzo blisko, bo do Wiednia, gdzie całkiem niedawno otwarła się wystawa poświęcona Ernie Rosenstein, czyli polskiej artystce, też wielowymiarowej, związanej z grupą krakowską, ale też związanej z Warszawą. Artystki, która przeżyła zagładę, ale jej rodzice i wielu przyjaciół zginęło. Artystce związanej z lewicą, dotychczas jakoś nieznanej też za granicą w Wiedniu. W Wiedniu ta wystawa jest, myślę, też powiązana z tym, że ona przez 2 lata uczyła się w tamtejszej szkole. Ta wystawa nosi tytuł Po drugiej stronie ciszy. Jest taka bardzo kameralna, niewielka. Składa się też z takich 2 warstw. Na zewnątrz mamy jakby taki parawan przez drzwiami ukrytymi, przez które się wchodzi do środka i na tym parawanie możemy czytać fragmenty literackiej twórczości Rosenstein. Natomiast wewnątrz jest jej twórczość plastyczna głównie i też jest jej dość szeroki wybór, ale to na przykład, nie wiem, jest 1 lub 2 takie martwe natury, trochę w duchu surrealistycznym, albo takie kolaże, które też tworzyła, a oprócz tego to są obrazy też z różnych kolejnych faz jej twórczości. Można tam też obejrzeć z nią wywiad, w którym opowiada o swoich doświadczeniach i młodości. Także bardzo, bardzo polecam.
0: Do Wiednia na wystawę o Ernie Rosenstein zaprosiła nas Beata Chomontowska, a już za kilka minut gość Poranka Dwójki, doktor habilitowana Agnieszka Rejniak-Majewska, zaprosi nas do czytania Paula Klejego wykładu pod tytułem O sztuce nowoczesnej, a tymczasem Alex Funky.

0: Do 9:00 łączymy się z gościem Poranka Dwójki.
1: Gość Poranka Dwójki.
0: Po drugiej stronie linii w Łodzi jest doktor habilitowana Agnieszka Rejniak-Majewska. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
0: I pani jest historyczką sztuki, estetyczką, pracowniczką naukową Uniwersytetu Łódzkiego, no i autorką posłowia, komentarza do wykładu Paula Klee, który właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa Rewizje krakowskiego wydawnictwa. To jest wykład o sztuce nowoczesnej. Chciałem panią zapytać na samym początku tej rozmowy. Ja już troszeczkę zdążyłem naszym słuchaczom wcześniej o tej książce opowiedzieć, no, że to jest wykład niedługi, ale też bardzo błyskotliwy, pełen takiej synestezji sztuki, nieprzegadany, nie w tonie manifestu, co było przecież bardzo popularne w latach 20. i 30., ale chciałbym przy pomocy pani wiedzy przenieść się trochę w ten moment, kiedy ten wykład był wygłaszany. To są lata 20. Bauhaus. Jak pani wyobraża sobie to audytorium, do którego wtedy zwracał się Paul Klee?
2: Do końca tego nie wiemy chyba, kto był wśród słuchaczy. Była to mieszana publiczność jenajskiej Kunstverein, osób, które zwiedzały wystawę Paula Klee w tym mieście. Na pewno byli tam jego studenci z pobliskiego Weimaru, z Bauhausu. Sama ta galeria w Jenie, gdzie odbywała się wystawa Paula Klee w 1924 roku i która była pretekstem do wygłoszenia po raz pierwszy tego wykładu, dziś opublikowanego w języku polskim. Sama ta galeria była taką galerią bardzo awangardową w tamtym czasie, gdzie wystawiał i Schwitters, i przedstawiciele grupy Desztej. Plakaty tej galerii projektowane przez Waltera Dexela były utrzymane w takiej konstruktywistycznej stylistyce. Więc możemy się spodziewać, że była to taka mieszana publiczność, zarówno sympatyzująca z awangardą, jak i chyba osób mniej zaznajomionych z tymi nowszymi nurtami, ale chcących się z nimi zapoznać.
0: Paul Klee, jego punkt widzenia, taka jego pozycja ówczesna, jak on był odbierany? No bo wykład jest napisany w takiej dykcji osoby, która ma głęboko osadzoną wiedzę, ma już takie umiejętności perswazyjne. On jest napisany z dużym talentem retorycznym i tak właśnie, żeby dotrzeć do tego słuchacza. Zastanawiam się, czy on miał już wtedy autorytet takiego wziętego wykładowcy, czy to są jakieś jego pierwsze kroki na tej właśnie dydaktycznej ścieżce.
2: Na pewno miał już sporą wprawę, bo przez kilka lat już w Bauhausie wykładał, uczył studentów, studentki. A tutaj mierzy się z jeszcze szerszą publicznością i chce ją jak gdyby zjednać dla tej sztuki, niefiguratywnej, a w każdym razie nie przedstawiającej wiernie rzeczywistości i nie ilustrującej niczego. I chcę wytłumaczyć, tak, dlaczego tak właśnie jest. Także nie ma tu takiego tonu konfrontacyjnego, jest raczej próba wprowadzenia w tą nową sztukę i przekonania do tego, że ona jest osadzona w pewnym doświadczeniu i prawdzie o rzeczywistości. I jest to napisane, powiedziane w taki bardzo poetycki sposób. Tu w ogóle jakby widać to, co jest taką szczególną cechą twórczości i myślenia Paula Klee. Podkreślanie korespondencji sztuk i tego, że to, co muzyczne, poetyckie, malarskie jest jakoś tak wewnętrznie ze sobą powiązane. A to tak wszystko powiązane jest jeszcze z tym, co naturalne, tak? I to też jest bardzo ciekawy aspekt tego wykładu.
0: Do tego naturalnego aspektu chciałem właśnie nawiązać, bo też wertuję, tak jak pani podobnie teraz ten wykład, bo aż się chce trzymać w rękach tę książkę, ona ma piękne ilustracje, ale nie mówmy teraz jeszcze o ilustracjach, tylko o tym, jak to wypada na tle innych tego rodzaju tekstów, no właśnie, czy dydaktycznych, czy programowych, programowych tej epoki. Lata 20. i 30. często, zwłaszcza te spod znaku nowości, modernizmu, są kojarzone takim zachłyśnięciem się techniką, technologią, zachłyśnięciem się wynalazkami. Tymczasem Polkle w ogóle zdaje się nie zwracać na to uwagi. Jego postęp jest czymś zgoła innym.

0: On mówi o tym, że należy się dobrze umiejscowić w przepływie pomiędzy jakąś prazasadą i dziełem sztuki, które gdzieś tam tak naprawdę wynika z transmisji pewnych ogólnoludzkich praw, które przepływają przez artystę, i tylko otwarcie się na ten przepływ pozwala na przekraczanie wymiarów, więc to jest zupełnie nie technologiczny, tylko zgoła jakiś taki metafizyczny sposób na mówienie o postępie, nie sądzi pani?
1: Tak, tu w ogóle jest widać w tym takie balansowanie pomiędzy próbą racjonalizacji myślenia plastycznego, między takim uporządkowanym wykładem dotyczącym linii, światłocienia, barwy, które można opisać jako pewne podstawowe środki, jakby scharakteryzować jakby te podstawowe ich własności, a z drugiej strony otwiera się coś, co on nazywa czwartym wymiarem, czyli wartości wyrazowe, coś, co jest już zupełnie niewymierne, asocjacje przedmiotowe, a więc takie wciąganie nas w pewne alternatywne, fantastyczne światy, które poza te elementarne środki zdecydowanie już wykraczają.
0: I myśli pani, że to była gra z takim czytelnikiem czy odbiorcą bardziej staroświeckim? No bo ten początek, jak sama pani wspomniała, on dotyczy tych podstawowych takich jakości dzieła artystycznego, klasycznie pojmowanych. Tutaj wychodzi z niego czytelnik Goethego i nauki o farbach. O
1: tak,
0: barwach, przepraszam.
1: Farbenlehre. Tak, tutaj widać silne związki z niemieckim romantyzmem, w ogóle też w tym myśleniu o naturze, o związkach twórczości i tej jakby spontanicznej jakby kreacji, która nas otacza, tak, jakby, która jest cechą przyrody. Jest to też pewna gra chyba z jakby koncepcjami Bauhausu, Gropiusa, gdzie rzeczywiście też silny nacisk kładziono na ten elementaryzm i takie zracjonalizowane podejście, a Klee zawsze od tego troszeczkę odbiegał. To, co fantastyczne, metafizyczne, zawsze jakby było mu bliskie i próbował to balansować. On też jakby w jednym z takich swoich aforyzmów mówił, że stara się pogodzić w obrazie to, co architektoniczne i poetyckie, tak? Że to, co jest tą czystą konstrukcją, przemyślaną, oszczędną, i to, co poza nią wykracza.
0: No i teraz jeszcze wisi nad nami pytanie, po co to robić? Po co tworzyć dzieło sztuki? Po co wykładać na temat tego, jak to nowoczesne dzieło sztuki powinno być no właśnie tak zrekonstruowane, no bo tak naprawdę to jest takie prowadzenie tego słuchacza czy czytelnika za rękę po takim procesie twórczym tak naprawdę, po takim akcie twórczym. No i znowu skojarzenia są zgoła inne z tamtejszą epoką niż to, co pisze Paul Klee, no bo wspomniała pani o tym rodowodzie niemieckim romantycznym, to jest silny rodowód takiego indywidualizmu, podczas kiedy lata 20. i 30. to są czasy takich wielkich, wtarabaniających się również w teorię sztuki kolektywizmów, a Paul Klee zdaje się być głuchy na to, nie pisze o tym, że sztukę robi się po to, żeby zmieniać społeczeństwo, że sztukę robi się po to, żeby modelować jakoś tą architekturę międzyludzką, tylko po to, żeby osiągnąć indywidualną wolność, to jest tutaj napisane wprost, jedynie w sensie wolności należy tworzyć, pisze Paul Klee w 24 roku.
1: Tak, rzeczywiście takich utopijnych, całościowych programów jego teoria nie zawiera zupełnie, choć jest ta myśl taka typowa, charakterystyczna też i kluczowa dla modernizmu, mówiąca, że ten świat, który istnieje, nie jest tym światem jedynym możliwym, tak, że możliwe są inne światy. Ale można to oczywiście odczytywać różnie, jako dążenie do stworzenia nowego świata, który jest dążeniem otwartym, tym, tak? Nie jest zadekretowane tutaj, jak ten świat ma wyglądać. Czy też mogą być to jakieś nasze małe światy naszych fantazji. I na pewno twórczość Klee jest temu bliska, tak? Tworzenia takich jakby własnych, fantastycznych światów, które pojawiają się trochę przypadkiem, trochę nas zaskakując, i które wyłaniają się właśnie z tych pejzaży linii, barw, samych obrazów czy rysunków.
0: Ja miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, dzięki towarzyszeniu ilustracji, dodajmy, że to nie są ilustracje dodane przez samego Paula Klee, tylko jest to taki

0: przegląd etapów różnych jego twórczości. Mam nadzieję, że pani doktor powie na ten temat ciut więcej jako historyk sztuki. Właśnie o tym towarzyszeniu tekstu i ilustracji w tej książce.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg. Wybór tych ilustracji, czy właściwie to nie są ilustracje, to jest akompaniament, tak, graficzny do tekstu, dokonany został przez Willi Gromana, który właśnie był rzecznikiem wydania tego wykładu już po śmierci Paula Klee w 1945 roku. Rysunki pochodzą właściwie z bardzo długiego okresu twórczości Paula Klee. Pierwsze są z 1909 roku, ostatnie z 1940, a więc taki pełny przekrój, także różnych stylistyk, rysunków no, bliższych w pejzażowym jakimś takim notatkom i niemalże abstrakcyjnych. One mają też genialne, pomysłowe, trochę dowcipne tytuły, czasem tytuły. Prawda? Na przykład księżycowo-srebrzysty kwiat pleśni. Widać w tym też taką lekką ironię, która charakteryzuje i rysunki, i grafiki Klee, ale także właśnie jego pisarstwo. Widać w tym ten splot tego, co plastyczne, malarskie i tego, co literackie.
0: Ten zwrot.
1: I rzeczywiście można tę książkę czytać, koncentrować się na tekście, ale można ją po prostu przeglądać jako wybór rysunków. Myślę, że to też jest bardzo ciekawy
0: zabieg. Myślę, że te rysunki potrafią tak odelżyć trochę to, bo momenty, w których jednak w taki delikatny, poważniejszy czy bardziej patetyczny ton wpada ten wykład, no to właśnie zobaczenie tuż obok na przykład ilustracji, jak zwierzęta są w drodze, albo jak wędrują sobie ryby, albo wspomniany przez panią srebrzysty kwiat pleśni.
1: Księżycowo-srebrzysty.
0: Księżycowo-srebrzysty, albo parowiec mijający ogród botaniczny. To tak jest takim doskonałym kontrapunktem. Widać, że wybierał to ktoś, kto tą spuściznę chciał jak najlepiej przedstawić kolejnym pokoleniom. Mam pytanie o ten zwrot na końcu książki, bo on jest właściwie taki zagadkowy, bo w pewnym momencie następuje takie bezpośrednie zwrócenie się do idei Bauhausu i do tych jego słuchaczy i słuchaczek. Mówi o tym w ostatnich zdaniach. Szukamy, przystąpiliśmy do poszukiwań w państwowym Bauhausie. Zaczęliśmy tam od wspólnoty, której oddajemy wszystko, co mamy. Nic więcej nie możemy zrobić. Jak pani interpretuje ten ostatni akord tego wykładu Paula Klee?
1: No on może brzmieć ambiwalentnie dla nas, tak? To szukamy narodu, ale oczywiście chodzi o szukanie pewnej wspólnoty, szukanie jakby w tym rozbitym, powojennym świecie pewnego porozumienia w oparciu o to, co elementarne, tak? W oparciu o te czyste, plastyczne środki, twórcze poszukiwania w różnych dziedzinach. Trzeba pamiętać też, że Bauhaus gromadził twórców, twórczynie naprawdę bardzo, bardzo różnych temperamentach, bardzo różnych postawach. Ten początek Bauhausu to był też jakby taki zbieg różnych osobowości, między którymi oczywiście potem ujawniały się napięcia, ale to, co jest charakterystyczne, to dla tego początku, to właśnie wiara w to, że można zbudować coś nowego praktycznie od zera. Łącząc zarówno te dążenia takie utopijne, społeczne i takie bardziej zracjonalizowane podejście i takie bardziej spiritualistyczne, czy wręcz mistyczne, jakie prezentował Kandyński, czy także Klee, czy Johannes Itten.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Tak. Także myślę, że warto jest czytać te teksty jakby zarówno w kontekście jakby tych wydarzeń, tak, i tej jakby historii szkoły, jaką był Bauhaus, ale także można czytać to w dzisiejszych kontekstach zupełnie innych, tak, na przykład

0: takich właśnie związanych z otwarciem na świat jakby naturalnych powiązań, w złożoności światów, których jesteśmy częścią. To też Klee podkreśla, tak? Że jesteśmy w wielowymiarowym świecie, którego jesteśmy tylko fragmentem.
1: Na pewno to jest taka filozofia sztuki, taki punkt widzenia, który pozwala uchwycić to bezcenne wrażenie, że nawet jeżeli cały świat się zmienił, to świat się w ogóle nie zmienia. W tym sensie ten wykład o sztuce nowoczesnej Paula Klee doskonale się zestarzał, a my rozmawialiśmy dziś poranku dwójki z autorką posłowia do tego przepięknego wydania wydawnictwa Rewizje. Rozmawialiśmy z panią dr Agnieszką Rejniak-Majewską z Uniwersytetu Łódzkiego, historyczką sztuki estetyczką. Dziękujemy pani doktor.
0: Dziękuję.
1: A my wracamy do państwa po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Powoli dobiega godzina 9:00. My dziś w poranku dwójki debatowaliśmy, zastanawialiśmy się nad wykładami, rozmawialiśmy o sztuce nowoczesnej, wykładzie Paula Klee. Z kolei pan Konrad w korespondencji napisał do mnie tak w długim mailu jedno zdanie, które wyciągam. Inspiracja jest jedynym obowiązkiem wykładowcy. Dziękuję za to zdanie. No i chciałem zapytać, co sądzi na ten temat pan Paweł z Krakowa, który dodzwonił się do nas w tej chwili. Halo, panie Pawle.
1: Witam serdecznie. Ja też tak trochę, jeżeli chodzi o Bauhaus, opowiem, bo ten temat jest świeży. 29 czerwca byłem na wykładzie Małgorzaty Jędrzejczyk w Małopolskim Centrum Kultury, który był poświęcony 20 i 30 fotografom z okresu 20-lecia i 30-lecia XX wieku, polsko-niemieckim. I pokazane tam było, jak ci artyści awangardowi z tamtego okresu, grając światłem, eksperymentując, wpływali i wpłynęli na dzisiejszą fotografię. Był to niezwykle inspirujący wykład i trochę też właśnie w temacie dzisiejszego wydania, o którym pan tak wspominał.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, że wspomniał pan o tym wykładzie. Takie świeże wspomnienia zawsze są w ogromnej cenie. No bo można śledzić na przykład karierę naukową pani profesor, o której pan wspomniał. Śledzić fotografie lat 20. i 30. Panu, panie Pawle, polecam prześledzić to, co na temat sztuki nowoczesnej wyłożył Paul Klee, dlatego że książka powędruje do pana, do mojego rodzinnego Krakowa, który serdecznie pozdrawiam. Ale pozdrawiamy również Łódź, panią Dorotę, która otrzymała od nas muzyczne pocztówki Stevena Huffa, czyli płytę tygodnia, oraz pana Bogdana, również z Krakowa, czyli dzisiaj poczta będzie miała tam więcej roboty, tam płyta dodatkowa, czyli Heritage, debiut fonograficzny Julii Łobzowskiej. My już żegnamy się powoli z państwem. Dzisiejszy poranek dwójki przygotowaliśmy wspólnie z Moniką Kopcik, Andrzejem Zielińskim, Pawłem Worobiejem. Ja nazywam się Jan Kantyzienko. Bardzo państwu dziękuję i żegnając się łączę zaproszenie na dziś wieczór do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego do Warszawy oraz do audycji Jazzowy Klub Dwójki, dlatego że będzie tam transmisja i koncert studia Jazzowego Polskiego Radia. Dzisiaj słuchamy Zbigniewa Namysłowskiego, nie mniej niż 5%, żegnając się z państwem. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przez blisko dekadę studio jazzowe Polskiego Radia było jedynym w swoim rodzaju warsztatem kompozytorskim, dla którego pisali i nagrywali najważniejsi jazzmeni. Od Seiferta przez Stańkę po rzecz jasna Ptaszyna. Dziś w dwójce po raz kolejny odradza się studio jazzowe. Kontynuując tradycję, będzie i nowa muzyka spod pióra Ule Mortena Wagana, norweskiego kontrabasisty i czołówka polskiego środowiska jazzowego. Obara, Wania, Dąbrowski, Pospieszalski, Miszk czy Wajdzik. Koncert studia jazzowego Polskiego Radia już w piątek o godzinie 18 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia w transmisji na antenie dwójki. Andrzej Zieliński.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Jest dziewiąta.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, maskride.
2: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Organizatorzy ogłosili szczegółowy program 83. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Filmowej w Wenecji. Wydarzenie odbędzie się na początku września i nie zabraknie na nim polskich akcentów.
4: Festiwal otworzy film Ink w reżyserii Daniego Boyla, a zamknie Dioride Giovanniego Veroneziego. W konkursie głównym o Złotego Lwa powalczy 20 tytułów, w tym między innymi filmy wyreżyserowane przez Kaseya Afflecka, Wernera Herzoga i Nanniego Morettiego. Międzynarodowemu jury przewodniczyć będzie amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal. Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzymają George Clooney i Ellen Burstyn. Polskim akcentem będzie film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego, prezentowany w sekcji Horyzonty. Poza konkursem pokazany zostanie także dokument Listy w reżyserii Andrieja Kuczyli, powstały w koprodukcji polsko-litewsko-niemieckiej. Jak podkreślił Pietrangelo Buttafuoco, festiwal trzyma się z dala od polityki. Nie podążamy za żadnym politycznym hasłem, skupiamy się na sztuce i twórczych poszukiwaniach o międzynarodowym zasięgu. 83. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Filmowej w Wenecji odbędzie się od 2 do 12 września. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Pozostajemy blisko filmu i przenosimy się do Wrocławia, gdzie rozpoczął się 26. Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Otworzył go pokaz nagrodzonego kaneńską Złotą Palmą Fiordu Christiana Mungiu. W programie wydarzenia nie zabraknie też innych tytułów, entuzjastycznie przyjętych na najważniejszych zagranicznych festiwalach. Gorzkich Świąt Pedra Almodovara, Niespodziewanych

0: Yusuke Hamaguchiego, papierowego tygrysa Jamesa Greya i tchórza Lukasa Donta. Ważną częścią programu są retrospektywy reżyserek, mówi Małgorzata Sadowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
1: Od już ładnych paru lat zwracamy uwagę na twórczość reżyserek, kobiet. To jest takie uzupełnianie kanonu. Mamy w tym roku retrospektywę Ulrike Oettinger. To będzie taki kampowy zestaw filmów. Ulrike Oettinger będzie miała swój masterclass także we Wrocławiu. Niemiecka reżyserka z ogromnym dorobkiem i z takim właśnie bardzo mocno autorskim stylem. Zorganizowaliśmy retrospektywę Marty Mesarosz. To jest reżyserka węgierska, która w tym roku kończy 95 lat. I Marii Kreutzer także przyjeżdża i także będzie miała swój masterclass we Wrocławiu.
0: Festiwal Tauron Nowe Horyzonty potrwa do 2 sierpnia, a jego odsłona online do 9. Filmem zamknięcia będzie wyczekiwany Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. Z kolei w Płocku rozpoczyna się 3. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Opowieści. Wystąpi na nim ponad 20 artystów z 15 krajów. Wśród około 30 wydarzeń zaplanowano także takie, których współtwórcami będzie publiczność. Motto tegorocznej odsłony brzmi: by dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. To fragment zaczerpnięty ze zbioru Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca, aforysty, satyryka i poety. Performance to sztuka wyjątkowa, bo dziejąca się w danej chwili, mówiąca o rzeczach ważnych, gdy artysta i widz są bardzo blisko siebie, nawiązując często niezwykłą więź i współuczestnicząc w procesie twórczym, podkreśla współtwórczyni wydarzenia Milena Kolipczyńska z Płockiego Muzeum Mazowieckiego. Program Festiwalu Sztuk Performatywnych Opowieści uświetni recital fortepianowy Piotra Pawlaka, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, który zagra również utwory Jana Sebastiana Bacha i Franciszka Lista. Początek koncertu jutro w południe w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Tymczasem Gdynia świętuje urodziny budowniczego portu Tadeusza Wendy. Rodzina, przyjaciele i władze miasta złożyli kwiaty przy pomniku inżyniera na Molo Rybackim. Na uroczystości była wnuczka Tadeusza Wendy, Hanna Wenda-Uszyńska.
2: Jesteśmy w miejscu, gdzie nie było nic. Była wioska, piękna wioska rybacka i z tej wioski powstało piękne, wspaniale rozwijające się miasto, gdzie ludzie uważani są za najszczęśliwszych w Polsce i do tego dołożył swój kamyczek.
3: No trudno sobie wyobrazić ten jubileusz bez fundamentu, jaki położył Tadeusz Wenda, jubileusz stulecia miasta Gdyni. Bez jego determinacji, talentu i niezłomnej wiary w sens budowy portu nie byłoby dzisiaj naszej historii. Dzisiaj właśnie z dumą możemy opowiadać tą historię kolejnym pokoleniom.
0: Dodaje wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek. Tadeusz Wenda w 1920 roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Gdyni w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 roku nadzorował dalsze prace już jako urzędnik Urzędu Morskiego w Gdyni. Pomnik inżyniera został odsłonięty przed 5 laty w 100. rocznicę rozpoczęcia budowy gdyńskiego portu. Wieści z Gdyni zamykają to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejne o 13, a więcej informacji jak zawsze znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Pogoda.
0: Synoptycy zapowiadają dziś zachmurzenie umiarkowane okresami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju duże. Wystąpią także przelotne opady deszczu, a miejscami na wschodzie i południu burze. Na szczytach Tatr spodziewane są opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko w obszarach podgórskich Karpat od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty zachodni i północny. Mocno-zachodni.
5: Reklama.
6: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na 2. odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Vision String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Reklama.
7: Słuchają Państwo cały czas dwójki, jest 6 minut po 9:00, dziś piątek, czas na dawno, niedawno.

naszego wozu transmisyjnego, który stoi już tu obok Kościoła Pokoju. Ten kościół jest sercem i głównym miejscem koncertów trwającego od tygodnia Festiwalu Bachowskiego. No i stąd też będziemy dziś o 20:00 transmitować koncert francuskiego barokowego skrzypka Teotima Langlois de Sfart. Opowiem o tym Państwu jeszcze w dzisiejszym spotkaniu Dawno, Niedawno. I teraz przypomnę, że festiwal rozpoczął w sobotę koncert francuskiego zespołu Lupe Marmonique, który tu właśnie w Kościele Pokoju wykonał program muzyki Marc-Antoine'a Charpentiera. I muzyką Charpentiera dziś Państwa powitam.

Marc-Antoine Charpentier, jego słynne Tedeum było sygnałem Eurowizji. Właśnie ten początkowy fragment i tak świat cały dowiedział się w ogóle, jeśli chciał szukać o istnieniu tego kompozytora, a na pewno poznał jego muzykę, to logo telewizyjne, dziś muzyka w dwójce przypomniana w nagraniu Le Poème Harmonique, zespołu Vincent du Maistre i nagranie wspólne z Kapelą Krakowienzis, to jest orkiestra gospodarz festiwalu, na którym my dwójka dziś w dawno niedawno gościmy, Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Nagranie muzyki Charpentiera to płyta, która ukazała się, wspólne dokonanie tych zespołów nakładem francuskiej wytwórni w 2013 roku. Kapela Krakowienzis to orkiestra, zespół wokalny, tu w tym wypadku przede wszystkim właśnie śpiewacy, których usłyszą Państwo w transmisji wielkiego wydarzenia trwającego od tygodnia Festiwalu Bachowskiego. Będziemy je dla Państwa transmitować 31 sierpnia, msza Hamol, kompozytora, bohatera najważniejszej postaci tego festiwalu, czyli mszy Hamol autora Jana Sebastiana Bacha. To także jedna z transmisji, której dziś w dawno, niedawno audycji prowadzonej ze Świdnicy chcę Państwu zapowiedzieć. No i oczywiście dobra wiadomość. Już wiem, że będziemy razem słuchać początkowego wydarzenia, inauguracji festiwalu, czyli występu Le Poème Harmonique z muzyką medytacyjną przeznaczoną na czas Wielkiego Postu Charpentiera właśnie w najbliższą środę w letnim festiwalu muzycznym. No i tak powoli, powoli, częściowo w transmisji, częściowo w retransmisjach, prezentacjach nagranych wydarzeń tego festiwalu będą Państwo mogli poznawać wszystko, czego doświadcza, w czym uczestniczy.

uczestniczy Festiwalowa Publiczność w samej Świdnicy, tu gdzie dziś jesteśmy, w Kościele Pokoju, ale także w wielu miastach, gdzie festiwal dociera. Festiwal przeznaczony dla właściwie publiczności melomanów, która chce poznawać muzykę dawną w tych historycznych wykonaniach, ale także prezentacja wszystkich dzieł Jana Sebastiana Bacha jest takim trwałym, stałym wątkiem. Oczywiście także koncerty dla szerszej publiczności. O tym też opowie dyrektor artystyczny Jan Tomasz Adamus, którego będziemy również gościć w przerwie transmitowanego dziś recitalu Teotima Langua de Sfart o 20. A on, Teotim Langua de Sfart, także dziś Państwu o tym programie przedstawianym w Świdnicy, zakończonym drugą partitą Bacha ze słynną szakoną, również Państwu opowie. To teraz czas na zaproszenie do wspólnego słuchania recitalu Macieja Skrzeczkowskiego tu w Świdnicy w Kościele Pokoju o 19:00. Muzyka Johna Bulla.

In nomine Johna Bulla i album, którego nagranie było nagrodą po zwycięstwie w bardzo prestiżowym konkursie wykonawstwa muzyki

dawnej w Brugi. Pamiętają Państwo, to były takie dwa złote polskie lata w 2023 roku. W konkursie poświęconym klawesynowi wygrał i to było pierwsze polskie zwycięstwo Maciej Skrzydkowski. No i później to był dawny fortepian Tomasz Ritter. No, był to rzeczywiście niezwykły moment, zwłaszcza, że nagrodą w tym konkursie jest nie tylko recital i właściwie cała seria potem koncertów. Wiadomo, taka słuszna fama idzie w cały świat, ale też nagranie płyty w Belgii właśnie. Maciej Skrzydkowski na program tego albumu wybrał muzykę Johna Bulla. Będzie o niej opowiadał również, gdy będziemy słuchać jego recitalu ze Świdnicy, z Kościoła Pokoju, gdzie dziś także gościmy, przypomnę, o 20:00, transmitując recital Timotima Long Loi de Swart, ale także dziś w dawno, niedawno audycji w Dwójce, której teraz Państwo słuchają. Jeszcze jeden utwór z tej świetnie nagranej płyty. No i chcę zwrócić Państwa uwagę na samą interpretację. Znamy Macieja Skrzydkowskiego. Myślę, że za rzadko go słuchamy. Będą nowe kompozycje. O tym będzie również opowiadał w niedzielę. No ja myślę, że możemy go śmiało zaliczyć do grona tych wykonawców, który stanowi nasze dobro narodowe. Jeszcze jeden utwór w jego interpretacji. Płytę nagrał na dwóch kopiach angielskich oryginałów.

Nagranie muzyki Johna Bulla, jemu poświęcił album Maciej Skrzeczkowski. To była nagroda po wygraniu bardzo prestiżowego konkursu muzyki dawnej w Brugi. Album ukazał się w 2024 roku. Dobra wiadomość, muzyka tego angielskiego kompozytora znajdzie się także w programie jego recitalu obok twórczości Louis Couperena, także Williama Birda, Luigi'ego Rossiego. W niedzielę transmisja ze Świdnicy, gdzie dziś gościmy o 19 w ramach festiwalu Bachowskiego. I teraz jeszcze jedna zapowiedź, to będzie możliwość spotkania na festiwalu Muzyka w Raju już w sierpniu. Tam wystąpi powracający na to wydarzenie Michał Gądko, będzie też zespół, który współprowadzi La Morra, ale teraz muszę się z Państwem podzielić fragmentem albumu, który nagrał z legendą lutnistów Nigelem Northem, album zatytułowany Ogród Ofelii i znów Elżbietańska Angia, daleko nie odchodzimy. Intymne brzmienie dwóch lutni, rzadko można usłyszeć takie połączenie. Do tego albumu, obiecuję, wrócimy na dłużej.

0: Jedna lutnia to wiele szczęścia, dwie lutnie to właściwie rajskie brzmienie. Rzadko można usłyszeć połączenie dwóch instrumentów i cały program muzyki w ten sposób wykonywanej. Duety lutniowe elżbietańskiej Anglii, czyli Ogród Ofelii, Michał Gądko, Nigel North to tylko zapowiedź tego albumu, do którego wrócimy na dłużej, w dawno, niedawno. 9.31.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni fragment naszej lektury powieści Tobiasa Wolfa Stara Szkoła. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w przekładzie Krzysztofa Umińskiego. Czyta Adam Bauman.
3: Zamknęliśmy nasz ostatni numer. Operacja się udała, ale pacjent zmarł. Koledzy czmychnęli z pokoju, zostawiając mi poskładanie rękopisów i przekazanie ich nowemu redaktorowi, trzecioklasiście, który przyglądał się zebraniu, aby zobaczyć, jak to się robi. Wyglądał na rozczarowanego. Pan Rice ma je dostać jutro z samego rana, powiedziałem mu. Wiem. Było późno, po północy, ale za bardzo mnie nosiło, żebym znowu przymierzył się do opowiadania, które należało oddać za parę godzin.

Więc postanowiłem na rozgrzewkę machnąć parę listów odmownych. Zwykle zajmował się tym George, ale on najwyraźniej porzucił swoje obowiązki. Nasza redakcyjna maszyna, model walizkowy, była brzękliwa i podskakiwała lekko za każdym uderzeniem. Napisałem 3 czy 4 listy i zrobiłem sobie przerwę. W pokoju panowała grobowa cisza. Wszelki hałas z zewnątrz głuszyły rzędy regałów wypchanych szkolnymi czasopismami. Te, które wylały się z półek, piętrzyły się chybotliwie na 2 szafkach i biurku naczelnego. Były tam trubadury z Andover, Milton, Dobbsfery i Stafford. Od świętego Tymoteusza, świętego Pawła i świętego Marka, z Nottingham, Hill, Woodbury Forest, Kentu, Foxtrot i tak dalej, i tak dalej. Jako dyrektor publikacji przychodziłem tu czasem, żeby włożyć do segregatorów nowe teksty, głównie jednak przesiadywałem za biurkiem George'a, napawając się tym, że otacza mnie cała ta twórczość. Ale właściwie jaka ona była? Wziąłem do ręki magazyn z Andover i przekartkowałem parę opowiadań. Potem zajrzałem do pism z Derfield i Hill. Po paru zdaniach każde opowiadanie wyglądało znajomo. Takie same kawałki drukowaliśmy u nas. Tu manierystyczny eksperyment, tam gorzki portret rodziny albo szkoły, a wszystko obmyślone tak, by pokazać, że autor wyrasta ponad swoje otoczenie. Czy dziewczyny są chociaż trochę lepsze? Wziąłem do ręki egzemplarz Cantiamo, pisma z Akademii Panny Kopp. Był to stary numer sprzed 5 lat. Pierwsze opowiadanie miało za temat powierzchowny charakter pewnej kobiety szykującej swój dom na wieczorek brydżowy. Przeskoczyłem do następnego. Nazywało się Letnia potańcówka i drwiący uśmieszek wywołany tytułem zgasł mi na ustach po pierwszym zdaniu. Mam nadzieję, że nikt nie widział, jak podniosłam peta z ziemi. Ale jestem pusta, chce mi się jarać, a niedopałek jest elegancki i długi. Tyle, że ze śladem szminki po jednej starszej panci, co go rzuciła, kiedy podjechał jej autobus. Czytałem dalej. Narratorka stoi na przystanku w drodze powrotnej do domu po kursie maszynopisania w Y. Czekając, dopala końcówkę szluga, nawet kiedy okazuje się, że inna dziewczyna ją przyuważyła i jest kompletnie zbrzydzona. W sumie mam to gdzieś, mówi narratorka, bo jej nie znam. Gdybym ją znała, albo gdyby to był chłopak, to co innego. Paląc, obmyśla kłamstwo, żeby skołować od matki kasę na papierosy. Kolejna opłata za materiały na kurs. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest okej. Tak brzmiało ostatnie zdanie tego opowiadania. Opowiadania, w którym nic nie było okej. Wróciłem do początku i przeczytałem je ponownie, tym razem powoli, i przez cały czas czułem się, jakby ktoś rozpruł i obrobił mój najskrytszy sejf, a całą zawartość umieścił na tych stronach. Od pierwszego zdania miałem przed oczami własną twarz. Poczucie to wykraczało poza oczywiste podobieństwa. Najwyraźniej rozpoznawałem siebie w ulotnych, prozaicznych szczegółach z życia Ruth, w jej nawykach myślowych. Kurs maszynopisania na przykład. Cóż bardziej pospolitego niż spędzić lato na kursie maszynopisania w I. Dokładnie w ten sposób upłynęła mi znaczna część ostatnich wakacji, ale ani razu nie zająknąłem się o tym kolegom w szkole, właśnie dlatego, że było to zajęcie tak powszednie i niefajne. I jeszcze, żeby jeździć tam autobusem. Żadna postać z moich opowiadań nigdy nie jechała autobusem. Cała ta historia była wyjęta żywcem ze szczerego dziennika, którego nigdy nie pisałem.
kurs maszynopisania,

0: autobus, mieszkanie. Wszystko moje. Moje były kalkulacje i fortele. Porzucanie starych przyjaciół na rzecz nowych. Bezwstydna manipulacja rodzicem, kochającym i potrzebującym. I rozpaczliwe pragnienie ucieczki. Nie tylko od jego potrzeb, ale i od samej miłości. I wreszcie ta słodycz, gdy wzięło się nogi za pas, lekkość i radość odwrotu. A także, zgadza się, niemal fizyczny pociąg do przywileju, determinacja, by być blisko, bez względu na koszty, pochlebstwa, kłamstwa, stłumienie własnego charakteru, maskowanie ambicji i pragnień, tchórzliwie tlącą się urazę wobec tych, dla których łask człowiek zakłamał samego siebie. Każdy moment był tutaj prawdziwy. W jaki sposób zaczyna się pisać prawdę? Wróciłem do tamtego pierwszego zdania. Mam nadzieję, że nikt nie widział, jak podniosłam peta z ziemi. Aż się skurczyłem. Za nic na świecie nie chciałbym, żeby mnie takim widziano, chociaż w papierosowym głodzie nie jeden raz zrobiłem dokładnie to, co bohaterka. Co mi tam? Zobaczmy, jakie to uczucie napisać takie zdanie. Wsunąłem świeżą kartkę do maszyny i zacząłem stukać. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Klawisze się zacięły. Rozdzieliłem je, zacięły się znowu. Zdanie nie chciało dać się napisać, ale i tak je zapisałem. I proszę, oto ja, laureat nagrody imienia Cassidy'ego, przyszły protegowany Lionela Trillinga, schylam się, by podnieść z ziemi ubrudzony szminką niedopałek. Przestałem chodzić do spowiedzi zaraz po tym, jak umarła matka. Nawet kiedy byłem młodszy, robiłem to niechętnie i bez poczucia, że mi to cokolwiek daje, ale zapisując tamte słowa, pojąłem przynajmniej intuicyjnie, czym jest łaska odpuszczenia. Wyzwolić się z pozorów znaczy obalić twardego tyrana, strach przed obnażeniem. A tym jednym zdaniem obnażyłem się bezpowrotnie. Nie pozostało mi nic innego, jak pisać dalej. Słowo po słowie wyznałem wszystko. Imię Ruth zmieniłem na własne, żeby jednoznacznie przypisać sobie tamte postępki i plany. Zachowałem natomiast nazwisko Levin jako czytelny znak tego, czego moje nazwisko nie zdradzało. Miasto zmieniłem na Seattle, Caroline na Jamesa, uzgodniłem też inne szczegóły. Niewiele miałem do poprawienia. Te myśli były moimi myślami, a życie moim życiem. Trwało to długo. Maszyna przesuwała się po kawałeczku w głąb biurka, a ja nachylałem się za nią coraz dalej, póki ból nie wyrwał mnie z transu. Wtedy cofałem maszynę na linię startu, wstawałem, żeby przespacerować się po pokoju i ulżyć plecom, po czym znów siadałem zgarbiony nad klawiaturą. Opowiadanie skończyłem tuż przed dzwonkiem na śniadanie. Przeczytałem je, wyłapując parę literówek, lecz poza tym nie wymagało korekty. Było gotowe. Każdy, kto je przeczyta, będzie wiedział, kim jestem.
1: Adam Bauman przeczytał ostatni fragment powieści Tobiasa Wolfa Stara szkoła. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w przekładzie Krzysztofa Umińskiego. W poniedziałek zaproponujemy Państwu w tym miejscu nową lekturę i będzie nią zabawny kryminał Eduarda Mendozy zatytułowany Trzy zagadki dla organizacji. Czytać będzie ten kryminał na naszej antenie Krzysztof Szczepaniak.

22 za konsoletą w studiu emisyjnym w Warszawie Paweł Worobiej, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Jesteśmy w Świdnicy razem z Marcinem Kociębą. Witam ponownie z naszego wozu transmisyjnego, który stoi, jak mówiłam, tuż obok Kościoła Pokoju. Kościół jest sercem, głównym miejscem trwającego tu od tygodnia Festiwalu Bachowskiego. Będzie dziś jeszcze o nim mowa. Będziemy dziś o 20:00 transmitować koncert francuskiego barokowego skrzypka Teotima Langlois Desfarts. Pamiętają Państwo, jak go poznawaliśmy? To było w 2019 roku, gdy dotarła do nas i od razu, dawno, niedawno, przedstawiałam ją z wielką przyjemnością, wielkim rzeczywiście też entuzjazmem. Pierwszy album zatytułowany Opus Pierwsze. To zespół, który Teotim Langlois Desfarts współprowadzi z Johnem Taylorem i to jest Justinem Taylorem, przepraszam, klawesynistą francuskim. I to jest zespół, który zresztą to w Świdnicy rok temu występował, Le Concert. Zanim przejdziemy do nagrań, gdzie solistą będzie Teotim Langlois Desfarts, przypomnę Państwu, jak świetne to było wejście na scenę muzyki dawnej młodych francuskich wykonawców.

Teotim Langlois des Fart ze swoim zespołem, kameralną grupą Le Consort, zespół współprowadzi razem z klawesynistą Justinem Taylorem. Występowali rok temu w tym składzie tu właśnie w Świdnicy, gdzie dziś dwójkę gości od samego rana, już od dawno, niedawno, której to audycji państwo słuchają. Muzyka opus pierwszej, dwaj kompozytorzy Corelli, słuchany przed chwilą Dandrieu. To przypomnę jeszcze państwu świetny album, który ukazał się w styczniu ubiegłego roku. Teotim Langlois des Fart tu był solistą Vivaldi i jego słynne koncerty.

To Tim Langua de Swart i jego zespół Le Concert w koncercie Vivaldiego z albumu wydanego w ubiegłym roku, w którego programie są też te najlepiej znane z koncertów kompozytora, czyli pory roku. I za nami kolejne nagranie francuskiego skrzypka, którego recital dziś o 20 będziemy transmitować z Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Przypomnę, że w Świdnicy gościmy już teraz w audycji Dawno Niedawno, czekając na tę wieczorną transmisję. O 20 Teotim Langua de Swart w Kościele Pokoju grać będzie kompozycje Henry Purcella, Nicoli Mateisa, Jerzego Filipa Telemana i Bacha. Drugą partitę ze słynną Szakoną, ale także w programie tego recitalu znalazła się muzyka Bibera, Pasacaglia, zamykająca wspaniały cykl jego sonat różańcowych. Pasacaglia na skrzypce solo. I pomyślałam, że z muzyką Bibera pozostaniemy teraz nieco dłużej. Genialny wirtuos, jeden z najważniejszych twórców muzyki skrzypcowej, ale też autor niezwykle bogatej muzyki religijnej, pisanej dla arcybiskupów salzburskich. No i pisanej też z myślą konkretnym wnętrzu, niezwykłej akustyce katedry w Salzburgu. Taki przykład też

dziś Państwu pokażę. Ukazało się właśnie nowe nagranie jego religijnych, wielogłosowych kompozycji i niebawem go tu posłuchamy. Zacznijmy jednak od wspomnień. Rok 1989. Właśnie wtedy powstało nagranie, które chcę teraz Państwu zaprezentować, a może niektórym przypomnieć. Powstało 33 lata temu. Dawno? Niedawno. Heinrich Ignaz Franz von Bieber i Batalia na 10 głosów. Nagranie Musikantikwa Köln zespołu skrzypka wirtuoza Reinharda Gebla, który dużą część swojej pracy właśnie poświęcił twórczości Heinricha Ignaza Franza Biebera. A Batalia to jeden z najbardziej oryginalnych utworów XVII wieku. Bieber przedstawia tu kolejne sceny bitwy od wymarszu żołnierzy przez pijacką biesiadę, marsz, no i samą bitwę, a na końcu pełen żalu, lament nad poległymi na polu bitwy żołnierzami. Proszę zwrócić też uwagę na tą scenę walki, po niemiecku Die Schlacht. Muzycy uderzają tu smyczkami o struny, to jest bardzo ciekawy też efekt perkusyjny. Nie ma mowy, by Państwo ten fragment przeoczyli.

Dawno niedawno i bardzo dawne nagranie zarejestrowane w 1989 roku. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Batalia na 10 głosów i nagranie Musica Antiqua Köln pod batutą, pod kierunkiem skrzypka Reinharda Gebla. Po tym historycznym nagraniu nieistniejącego już zespołu teraz obiecana nowość i zupełnie inne oblicze muzyki Biebera. To będzie ten salzburski rozdział i służba kompozytora u potężnych, niczym można władcy świeccy, arcybiskupów salzburskich. Muzyka zakrojona została na miarę politycznego prestiżu i wielkiego znaczenia tych mecenasów Biebera. Na wydanej przed tygodniem płycie Gunnar Lesbor, austriacki skrzypek barokowy i jego zespół Ars Antiqua przedstawiają napisane dla katedry salzburskiej wielochórowe nieszpory Biebera przeznaczone na 32 głosy. Wielochórowe, czyli te 32 głosy, podzielone są na mniejsze grupy wokalno-instrumentalne. To ten styl polichuralny, wywodzący się jeszcze z Wenecji, kontynuowany w różnych europejskich ośrodkach. No i też to ważne, bo skoro mówimy o katedrze salzburskiej, to oprócz akustyki ważne jest też rozmieszczenie tych zespołów na różnych balkonach, w różnych miejscach, tak by muzyka dobiegała z różnych stron świątyni, wypełniając jej niezwykłą przestrzeń. Gunnar Lesbor odwołuje się do historycznej obsady, orkiestry i chóru. Zaprosił też do nagrania chór chłopięcy Sankt Florianer Sänger Knaben, z którego pochodzą też wykonawcy dwuchsolowych partii sopranowej i altowej. No i jest też świetny zespół instrumentów dętych, Schwanthaler Trompeten Consort. Jak przypomina dyrygent skrzypek Gunnar Lesbor, za życia Heinricha Ignaca Franza Biebera słynął on przede wszystkim jako autor muzyki świeckiej. Reputacja ta opierała się częściowo na fakcie, że wiele jego utworów zostało wydanych drukiem, a częściowo też i na tym, że jako wirtuoz skrzypek wykonywał swoje utwory również poza granicami Salzburga. Bieber zmarł w Salzburgu w 1704. Co wyjątkowe, możemy stwierdzić, kiedy nieszpory powstały, bo na partyturze podany jest rok 1674. Świadczy to o tym, że Bieber bardzo wcześnie przyjął już te praktyki polichuralne rodem z Wenecji, ale też praktykowane przez jego przełożonego Andreasa Hofera. Oczywiście znamy je w późniejszych mszach kompozytora, ale tu już także są obecne. My sięgamy po dzieło z 1674, zaplanowane przez Biebera na 32 głosy i to nowe nagranie, w którym tempo nadaje wszystkim Gunnar Lesbor, prowadząc Sankt Florianer Sänger Knaben, chór chłopięcy imienia świętego Floriana, swój zespół orkiestra Ars Antiqua Austrii i jeszcze zespół instrumentów dętych. Schwanthaler Trompeten Consort.

Heinrich Ignaz Franz Biber i nowe nagranie, które poprowadził Gunnar Letzbor, pokazując na płycie wydanej przed tygodniem Nieszpory na 32 głosy, skomponowane na Bibera, jak można przypuszczać, widząc rok wpisany w partyturze w 1674. Chór chłopięcy Sankt Florianer Sängerknaben, orkiestra Letzbora Ars Antiqua Austria i zespół instrumentów dętych Schwanthaler, trompeten konsort i muzycy ci podzieleni na grupy rzeczywiście świetnie zagospodarowali przestrzeń, ale bez nadmiernego przepychu, nie przytłaczając odbiorców. Nowości płytowe i wspomnienia, ciąg dalszy słuchania muzyki w stylu salzburskiej katedry. Msza, po którą teraz sięgam, nazywa się nawet Missa Salisburgensis i uwaga, przeznaczona jest na 54 głosy. No, dla porównania to słynny motet wielogłosowy Spem in Alium Tomasa Talisa przeznaczony jest, oczywiście to dzieło renesansowe, tylko na głosów 40. No bez wątpienia, akurat ten utwór Bibera to jeden z rekordów, jakie na polu muzyki religijnej ustanowił kompozytor, skrzypek, wirtuos, a w tym wypadku znakomicie oddający potrzeby muzyki pisanej dla arcybiskupów Salzburga, ich nadworny twórca, nadworny kompozytor. Ta msza jest kwintesencją tego, co w ogóle moglibyśmy nazwać stylem salzburskim muzycznym. I ten splendor, podniosłość, zamiłowanie do rozmachu, potęgi brzmienia są tu świetnie oddane. No i zresztą taka pewnie musiała być muzyka barokowego Salzburga. Wymagano tego od twórców kolejnych utworów. Najprawdopodobniej ta kompozycja powstała na obchody 1100. rocznicy ustanowienia arcybiskupstwa salzburskiego, a to był rok 1682. Sięgam po nagranie wydane 11 lat temu, kolejne nagranie w serii prezentującej muzykę Bibera poprowadzonej przez Jordiego Savala.

Ignaca Franza von Bibera to msza rozpisana na 54 głosy i nagranie Jordiego Savala z jego zespołami Hesperion 21 i Le Concert des Nations oraz La Capella Real de Catalunya. No, skoro przeznaczona na 53 głosy, to wielu wykonawców jest potrzebnych, by realizować zamysł kompozytora. Dawno niedawno, przypomnę, gościmy w Świdnicy, gdzie od tygodnia trwa 27. Festiwal Bachowski i na nim spędzimy dzisiejszy wieczór o 20.00 słuchając transmisji. Będzie to recital francuskiego skrzypka Teotima Langlois de Sfart. W programie tego recitalu między innymi Pasacaglia Bibera. Będzie to jeden z punktów pokazujących drogę skrzypiec w repertuarze solowym, ze słynną szakoną z drugiej partii Tybacha na koniec. Ale teraz mam dla Państwa niespodziankę. Słuchaliśmy dziś już wydanych nagrań tego skrzypka. Teraz rzecz, która jeszcze na naszej antenie nie była prezentowana przedpremierowo. Album ukaże się 28 sierpnia i będzie to kolejny program nagrany przez Teotima Langlois de Sfart i Williama Christiego. Tym razem muzyka francuska, skrzypce Rameau, opracowania na skrzypce i klawesyn, muzyki doskonale znanej z oper, muzyki scenicznej francuskich twórców, gdzie Rameau ma pierwsze miejsce. A zatem drugą część dawno niedawno zamykamy przedpremierowym słuchaniem szakony z Les Indes Galantes Rameau w takim właśnie wykonaniu.

Chaconas, dzieła scenicznego Jeana Philippa Rameau Les Indes Galantes i przedpremierowe poznawanie albumu zatytułowanego Skrzypce Rameau. Albumu, który ukaże się w sierpniu na koniec wakacji, to kolejny album Teotima Langua des Fart, bohatera dzisiejszego wieczoru i transmisji ze Świdnicy, gdzie dziś gościmy, no i Nestora klawesynistów Williama Christiego.

0: 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowi i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Bukareszt został pomyślany jako ogromne muzeum pod gołym niebem. Muzeum melancholii i ruin wszelkich rzeczy. Tak w powieści Solenoid pisze Mircea Cărtărescu. Z kolei w reporterskiej książce Małgorzaty Reimer czytamy: Bukareszt jest dla mnie trzewiowy, instynktowny i nielogiczny. Jest jak wrzątek albo kipiel wzburzony i zmętniały. A jaka jest stolica Rumunii widziana z perspektywy jej mieszkańca, historyka sztuki i przewodnika Tomasza Ogińskiego, gdzie bije jej serce, jak pachnie i brzmi? Między innymi te pytania nad filiżanką espresso w jednym z bukareszteńskich lokali zada Monika Zając.
3: Kwadrans bez muzyki.
4: Co? Espresso? Luła masza un espresso skurde, promos z barbem. A wodę bąbelkową czy...
5: Bąbelkową.
4: Tak, siło, a pan minerala mare.
6: Gulco Carpatica.
5: Jest coś takiego jak tożsamość bukareszteńska?
4: Jest na pewno tożsamość dzielnic Bukaresztu, bo na pewno zupełnie inną będzie miała mocno arystokratyczna dzielnica Kotroceń, gdzie są wille arystokracji. Nawet jeśli zostały one znacjonalizowane, to wiele rodzin utrzymało te domy, choćby z racji tego, że się w partii usadowiło wygodnie. No ale na pewno ona ma inny klimat i ci ludzie też są inni, a na pewno inna będzie dzielnica, nie wiem, Drumul Taberei, stworzona w czasach komuny, w takim profilu robotniczym, a jednocześnie też intelektualnym, bo tam dostali też mieszkania intelektualiści, pisarze, malarze, a jeszcze inna będzie dzielnica tutaj tego poranionego ala centrum historycznego, tej dzielnicy Lipskań, którą przecież tworzyli głównie Ormianie, tą strefę tworzyli Serbowie, Ormianie, Bułgarzy, Grecy, Żydzi sefardyjscy. Ich też nie ma. No ale wszystko, czego nie ma, to jest, tylko inaczej, prawda? Czyli też jest ten brak na pewno.
5: A jak sobie mieszkańcy Bukaresztu radzą z tym, że mieszkają na tykającej bombie w kontekście tego
4: trzęsienia ziemi? To jest jakiś rodzaj traumy, którą się w jakiś sposób zagłusza po prostu. Ale myślę, że wszyscy się tego boimy i ja się też tego boję. Dlatego też nigdy bym się nie przeprowadził do przestrzeni, o której marzę i jedynych przestrzeni, które mi się podobają, bo te mieszkania komunistyczne mi się nie podobają.
5: Ja budzę pierwszy.
4: A mianowicie do mieszkań międzywojennych, do mieszkań modernistycznych. O ile w Warszawie, w Polsce, w Gdyni, w Katowicach wytworzyła się duża kultura doceniania tego modernizmu międzywojennego, to tutaj poza tym aspektem fotografowania czasami tych obiektów, za bardzo nie. A tutaj jest tyle bajecznych przestrzeni, jakichś mieszkań o bardzo nietypowym planie, o niezwykłym układzie, takim powiedziałbym spod znaku awangardy nawet. Bauhausu, ale też kubizmu. Bardzo wiele elementów się zachowało w tych mieszkaniach oryginalnych w postaci jakichś rozsuwanych drzwi z kryształowymi szybami, rzeźby, tarasy widokowe, soleje, takie świetne rzeczy. Dużo elementów metalowych, żeliwnych, z onyksu.

0: prostu no, świetnych spraw. Także niesamowite podłogi w postaci fenomenalnej ceramiki albo w postaci tych gorsecików, które tak w Warszawie są teraz modne. A one tu są i mam nawet wrażenie, że w wersji tych gorsecików tutaj jest jeszcze więcej, bo to głównie tworzyli Żydzi. Lewicujące środowisko architektów, projektantów żydowskich. Ale te mieszkania, praktycznie nad wszystkimi unosi się wizja zawalenia budynku w czasie trzęsienia ziemi dużego. Zatem też kupując takie mieszkanie nie można go ubezpieczyć, nie można dostać kredytu na to mieszkanie też. Kupujesz je za czystą gotówkę, i one są tańsze i one są najciekawsze. Najciekawsze, takie kuchnie są, że można oszaleć.
1: A ty w ogóle znasz ciekawsze architektonicznie miasto? Takie niejednorodne i takie zaskakujące?
0: Wydaje mi się, że to jest jedno z najciekawszych miast w Europie architektonicznie, bo ono mówi tak naprawdę też bardzo wyraźnie, czym jest architektura i jak wspaniała może być i jak upiorna może być, ponieważ to miasto niczego nie ukrywa i wszystko ma wybebeszone i samo wielokrotnie siebie połykało i wypluwało, a nawet wymiotowało sobą. Samo też fabrykowało swoją tożsamość w oparciu o kompletnie obce wzorce, na przykład Paryż, na przykład Fenian, bez kontynuacji tego, co już tu narosło, co już tu się wykluło, no to ono jest fascynującym studium, czym w ogóle architektura, budownictwo są i urbanistyka. Dla kogoś, kto chce poznać trochę reguł, które tym światem rządzi, no to jest świetne miasto. Tak mi się wydaje. Dlatego też jest dla fotografów bardzo ciekawe, bo jest takie tak bardzo zmysłowe, wyraziste, prawda? Bardzo często już w tej strefie strasznej, negatywnej, przerażającej, ale ciągle zmysłowej. Tu się świetnie prowadzi wszelkiego typu spacery architektoniczne. Bardzo, bardzo miasto jest wdzięczne, jeśli to jest dobre słowo, no bo mamy te przykłady tak bardzo dobitne i wyraziste. Wszelkich sytuacji architektonicznych. Ono nie jest, już nawet abstrahuję od tego, że ono nie jest wymuskane, ale ono, tu jest tyle miast w jednym mieście. I te przejścia są takie bolesne, prawda? Tak, bolesne. To jest miasto, które boli. Tak myślę, że Bukaresz może boleć. Natomiast to jest na pewno bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Powiedzmy o tym miejscu, w którym jesteśmy, bo zdaje się, tutaj jest najstarszy budynek w Bukareszcie. Słabo go widać.
0: Słabo go widać. Jeden ze starszych, czyli Curtea Veche, stary dwór, który jest dzisiaj ruiną, przed którym jest tablica, którą widzimy, informująca o zakończeniu remontu tego obiektu i dostosowania go do ruchu turystycznego. To chyba w 2021 roku miało się zakończyć. Zaczęło się w 2018. Zakończenie prac 2021. Dzisiaj mamy 2026 i jest to ruina. No i to jest taka, można powiedzieć, metafora pewnych tutaj panujących układów, relacji, sposobów, w jaki pamięć funkcjonuje, sposobów, w jaki funkcjonują oczekiwania mieszkańców też, prawda? W zasadzie to cerkiew, która jest obok tego starego dworu, jest częścią tego kompleksu, ale on dzisiaj jest w różnych rękach. Cerkiew jest w rękach prawosławnego kościoła rumuńskiego, instytucji zamożnej, majętnej, instytucji, która doprowadza większość swoich obiektów do niezłego stanu. Czasem zamienia je w straszny kicz, ale jednak powiedzmy administruje nimi w miarę nieźle. Na pewno mamy do czynienia z instytucją zamożną, a stary dwór należy do miasta. I tutaj no, dotykamy kluczowej kwestii, a mianowicie tego, że to miasto no, nie funkcjonuje w zdrowy sposób. Jeżeli nie potrafi zadbać o emblematyczne miejsca w samym sercu swoim, to znaczy, że tutaj wiele rzeczy nie funkcjonuje normalnie.
1: Jaki był Bukareszt, do którego przeprowadził się Tomasz Ogiński kilkanaście lat temu i jak bardzo różnił się od tego, w którym spotykamy się dziś?
0: No on był może, na pewno Bukaresztem, który na mnie działał bardzo emocjonalnie, bo był czymś nowym. I poznawanie, zawsze ten etap poznawania, on jest najbardziej fascynujący, bo on jest taki zmysłowy i towarzyszą mu emocje o wysokiej temperaturze. A ten Bukareszt dziś, no jest Bukaresztem, który dla mnie jest codziennością, jest już dla mnie czymś, czego nie poddaje refleksji.

i często po prostu funkcjonuje tu. Ale myślałem kilkanaście lat temu, że to miasto przygotuje się w taki europejski sposób i stanie się modne, a nawet stanie się jakąś marką pewną, pewnym jakimś takim rozpoznawalnym miejscem, do którego ludzie będą wracać i że to będzie osiągnięte poprzez powołanie różnych instytucji.

0: Muzeum Awangardy Międzywojennej, bo ten ruch tutaj przybrał fascynującą postać. Tutaj w zasadzie narodził się dadaizm, można powiedzieć. Nawet jeżeli narodził się w Zurichu, to jednak no, stworzyli to Rumuni. Rumuni, którzy gdzieś tam ten Bukaresz mieli jako swoje doświadczenie. Wierzyłem, że powstanie Muzeum Modernizmu Rumuńskiego, tej architektury modernistycznej, bo ona jest tak ciekawa. I wierzyłem, że ono powstanie w jakiejś takiej willi modernistycznej. Wierzyłem, że powstanie Muzeum Totalitaryzmu, muzeum poświęcone przerażającemu zniszczeniu tego miasta w latach 80. całemu planowi systematyzacji, który Ceausescu tu zaaplikował i niestety zrealizował w dużej części. Wierzyłem, że będzie taka przestrzeń, w której będzie można zobaczyć fotografie, bardzo nieliczne, ale jednak z tego okresu, i będzie można zobaczyć dzielnice, które już nie istnieją, i że będzie praca z pamięcią ludzi po tej wyrwie, po tym całym fragmencie organizmu, którego dzisiaj nie ma, a przecież tyle ludzi, którzy dziś tu żyją ciągle, wychowało się w fragmentach, miastach dziś nieistniejących. To jest bardzo mocne doświadczenie, prawda? Można je porównać tylko z doświadczeniem, z bombardowania jakiegoś miasta, prawda? No jest równie bolesne, równie traumatyczne i wierzyłem, że powstanie instytucja, która będzie w to wprowadzać. Wierzyłem, że one powstaną i one nie powstały. Wierzyłem też, że ta stara część, powiedzmy ta dawna strefa handlowa Lipskań, że ona się po prostu przystosuje do współczesności. Mam na myśli tak zwaną małą architekturę, mam na myśli przestrzeń dobrze administrowaną, prawda? I to się nie stało. Bukaresz się rozwija się w szalony sposób, budują się tutaj nowe apartamentowce i to jeszcze w ilości szalonej, więc on się rozrasta, ale to nie o taki rozwój mi chodzi, prawda? O zupełnie inny rozwój mi chodzi, o jakiś plan ratowania dziedzictwa, bo my tutaj w tej części historycznego Bukaresztu mamy do czynienia z sytuacją nie tyle konieczności przeprowadzenia kolejnego remontu, mamy do czynienia z sytuacją uratowania dziedzictwa, które ginie. Dziedzictwa, które znika na naszych oczach. Także to jest sytuacja dramatyczna.
1: Jak brzmi Bukareszt?
0: Bukareszt jednak jest dużym miastem, więc on będzie brzmiał jednak jak duże miasto. Ponad dwumilionowe, prawie trzymilionowe, nawet jeżeli takiej informacji nie znajdziemy na Wikipedii. No na pewno hukiem samochodów przez te wielkie bulwary, które w wersji Ceausescu były w zasadzie takimi korytarzami, które kumulują ten huk. On z nich nie ma ujścia i to jest bardzo ciężkie, ale wydaje mi się, że też dzwony licznych cerkwi ostatnimi laty odnoszę wrażenie coraz głośniejsze, czyli chyba są jeszcze nagłaśniane. Są takie cerkwie, w których praktycznie nie da się w ogóle rozmawiać, jak biją te dzwony. To jest huk, to jest szaleństwo jakieś. Myślę, że też odgłos takiego instrumentu bardzo ciekawego, który się nazywa biło. On jest w dwóch wersjach. Jedno biło ulokowane jest najczęściej tuż przy wejściu do cerkwi i bijemy w nie, jak i nazwa na to wskazuje. Bijemy młoteczkiem drewnianym w metalową taką belkę, którym właśnie biło ma taką formę, najczęściej przybiera formę belki metalowej, wygiętej lub prostej, ornamentowanej bardziej lub mniej. W Mołdawii często to będzie miało nawet taką formę wykwintną, jak jakiś inicjał średniowieczny. Ale druga wersja tego instrumentu to instrument, który jest w całości z drewna i ta belka jest długa, drewniana i mnich lub mniszka zakłada ją na ramię i uderza o tą belkę drewnianym młotkiem, obchodząc cerkiew dookoła. I to będzie na pewno jeden z odgłosów Bukaresztu. Będzie to odgłos metra. Zapowiadane pociągi na dworcu Gara de Nord. Bardzo specyficznie, w bardzo specyficznej manierze, dzisiaj także po angielsku. A dworzec Gara de Nord jest bardzo ciekawym miejscem. To też jest taka esencja Bukaresztu. Jest to miejsce, które może przerazić, ale jest bardzo ciekawe, intensywne, bardzo bezpieczne, nie najczystsze, ale bez wątpienia jest esencją tego miasta i okolice tego dworca też są esencją tego miasta, są bardzo

0: W dużym stanie, bardzo dużo modernistycznych kamienic, takich imponujących budynków bauhausowskich. Często ludzie, którzy tu przyjeżdżają pociągiem, wychodzą z tego dworca, widzą te ruiny i są przerażeni, gdzie przyjechali. I na pewno były przypadki ludzi, którzy się cofnęli i wrócili z powrotem, wyjechali z Bukaresztu. Tak myślę. To są takie dźwięki, które mi teraz przychodzą do głowy. Ale też miauczenie kotów. To jest miasto kotów. Nie aż tak jak Istanbul, ale jest to kocie miasto, szczególnie na osiedlach, tak mi się wydaje. Tych kotów jest bardzo dużo. Czasami przed moim blokiem, gdzie mieszkam, tych kotów siedzi 3-4. Ciekawe odgłosy wydają. Cykady też czasami, latem. Mhm. Tak, to wtedy jest też taki odgłos gorąca, upału. No bo Bukareszt też inaczej pachnie. Przechodząc do innego zmysłu, to jest kompletnie inny zapach, to jest mieszanina tego zapachu wejścia do metra, tego zapachu, który bucha z tego metra, za którym autentycznie można tęsknić, on może uzależniać. Jest to też zapach, taki balsamiczne powietrze, rozpulchnione z elementem bzu, konwali, powoju i jest to zmieszane z takim smrodem miejskim. Wydaje mi się, że bardziej zmysłowe są zapachy Bukaresztu niż odgłosy Bukaresztu i na tym skończę.
1: Do Bukaresztu przenieśliśmy się dziś wspólnie z historykiem sztuki i przewodnikiem Tomaszem Ogińskim. Spotkała się z nim Monika Zając. Słuchają Państwo programu drugiego, dziś piątek, 24 lipca, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszam na trzecią, ostatnią część audycji Dawno, niedawno.

Gościmy w Świdnicy, gdzie od tygodnia trwa 27. Festiwal Bachowski. Spędzimy na nim dzisiejszy wieczór o 20:00, słuchając recitalu francuskiego skrzypka Théotima Langlois d'Esfart, który w Kościele Pokoju grać będzie kompozycję Henry Purcella, Bibera, Nicoli Mateisa, Jerzego Filipa Telemana i Bacha. To będzie druga partita ze słynną Chaconą. Spotkamy się z nim także w przerwie. D'Esfart opowie o przedstawianym tu w Świdnicy programie i też nowej płycie, której fragmentu już słuchaliśmy i na której premierę czekamy. Drugim gościem będzie Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny festiwalu i szef kapeli Krakowienzis, orkiestry gospodarza tego festiwalu. Teraz wrócimy do nowego nagrania Marcina Świątkiewicza i Arte dei Suonatori, którzy również w Świdnicy niebawem wystąpią w ramach serii bachowskiej prezentacji kantat. A teraz sięgam po wydany 3 lipca album artysty związanego ze Świdnicą. To Johann Gottlieb Janicz, który w Świdnicy urodził się w czerwcu 1708 roku. Tutaj dorastał, jak opowiada w komentarzu do nagrania Marcin Świątkiewicz, choć nie od razu nazwisko Janicza kojarzyło mu się ze Świdnicą, odkąd dowiedział się, że kompozytor pochodził z tego miasta, jak pisze, doszukuje się w muzyce tego wybitnego przedstawiciela szkoły berlińskiej ech jego wczesnych lat spędzonych na Dolnym Śląsku. Jestem przekonany, mówi Świątkiewicz, że geniusz locji Kościoła Pokoju musiał ukształtować młodego Johanna Gottlieba. Te przemyślenia zainspirowały mnie do wnikliwego studiowania twórczości Janicza i przekonania muzyków Arte dei Suonatori, by zająć się jego muzyką. Niniejszy album jest owocem tych starań.

Arte dei Suonatori pod kierunkiem Marcina Świątkiewicza, który postanowił poświęcić spory rozdział pracy w ostatnim czasie właśnie twórczości urodzonego w Świdnicy, dorastającego w tym mieście kompozytora. A to Johann Gottlieb Janicz. Jego symfonii S-dur z wydanej na początku lipca płyty artystów właśnie słuchaliśmy. Allegro, Adagio i Presto. Przypominam, że Arte dei Suonatori i Marcin Świątkiewicz wystąpią w Świdnicy, gdzie dziś gościmy w dawno niedawno również, w tym bachowskim cyklu prezentacji kantat kompozytora. To będzie 29 lipca w środę. Wykonają 7 i 8 kantatę Jana Sebastiana Bacha. Sięgam teraz po dawniejsze nagrania Arte dei Suonatori i Marcina Świątkiewicza, tu w roli solisty i prowadzącego orkiestrę. Spotkali się w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w 2013 roku, by nagrać 5 koncertów, czyli komplet koncertów na instrumenty klawiszowe Johanna Gottfrieda Müttela. Johann Forkel, biograf Jana Sebastiana Bacha, zaliczył Müttela do grona najwybitniejszych uczniów Jana Sebastiana. Z kolei Charles Barney, ten angielski historyk, podróżnik, kronikarz muzycznego życia XVIII stulecia, napisał, że dzieła Müttela jako tak pełne nowatorstwa, smaków, wdzięku i pomysłowości bez wahania zaliczyłby do najwspanialszych dzieł współczesności. I takie właśnie postrzegał.

Moderato Adagio Allegro di Molto, za nami drugi koncert klawesynowy D-moll Johanna Gottfrieda Mittela. Nagranie Marcina Świątkiewicza i Arte dei Suonatori zarejestrowane w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w 2013 roku. Przypominam, że ci artyści niebawem wystąpią w Świdnicy, gdzie dziś gościmy w Dawno Niedawno i gdzie wrócimy jeszcze wieczorem, by słuchać.

0: słuchać recitalu francuskiego skrzypkata Tima Langlois d'Esfart o 20. A Festiwal Bachowski to też prezentacja jego kantat. W środę 29 lipca 7 i 8 kantatę przedstawią słuchani przed chwilą wykonawcy. Do usłyszenia wieczorem. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry Państwu. Zapraszam na ostatnią w tym cyklu prezentację wierszy Pauli Michan z tomu Artemida Pocieszycielka, który ukazał się nakładem Biura Literackiego w przekładzie Tadeusza Sławka. Czyta Magdalena Czerwińska.
3: Kochankowie. W pokoju za ścianą przez całą noc płacze i szlochy. Dzisiaj rano w nieznośnym upale widzę, są skwaszeni, milczący. Śniadanie przy osobnych stołach. On patrzy na morze, a ona na górę. Nazwaliśmy to syndromem Pireusu. Świt nad starożytnym portem Aten, skąd statki ruszały pod Troję. Żadne z nas już nie pamięta, o co nam poszło. Każde zabrało swój plecak. Popłynęliśmy dwoma różnymi promami. Nie da się wykluczyć, że to był chwilowy romans. Uczucie się wypaliło. Świat się obrócił w pustynię popiołów. Ja będę lizać swoje, a ty swoje rany. Byliśmy młodzi i odporni na takie sprawy, chociaż wtedy tego nie wiedzieliśmy. Myślałam, spali mnie ten wewnętrzny ogień, zniszczy wszystko, czego tylko dotknę. Co takiego zmusiło nas wtedy, w zamęcie porannych hałasów portowej roboty, żeby się obejrzeć i znów się odnaleźć? Tłum się wokół przelewał, a tu iskierka zabłysła i łukiem elektrycznym sprzęgła nas w rozbłysku. Chcę do nich podejść, chcę im powiedzieć: bądźcie dobrzy dla siebie. Nie bądźcie niecierpliwi, nie bądźcie okrutni dla siebie i dla tych, co są dla was ważni, dla tych duchów czających się na naszych drogach wszędzie na ziemi. Cienie historii przemawiają przez nas, naszymi słowami posługują się jak bronią. Te głodne duchy zazdroszczą nam naszego piękna, naszych bijących serc. Moja babka mówi, że odwiedzają nas, kiedy zasypiają nasi aniołowie stróże. Chcę pokazać tym skłóconym kochankom prezent, który kupiłeś mi rano. A przecież już prawie wyrzuciliśmy w diabły nasz wspólny los. Więc po jogurcie i miodzie i słodkich pocałunkach na znak pokoju, amulet Afrodyty, złote jajko wyłożone wewnątrz błękitną emalią, tak błękitną, jak błękitne było niebo tego ranka. Chcę pokazać tym skłóconym kochankom, że kiedy oni wykrzykują do siebie swe wzajemne żale, księżyc z tej najkrótszej w całym roku nocy wchodzi w pełni w znaku panny, mając po prawej Jowisza i Wenus, a dalej swą matkę, małą niedźwiedzicę. I wszystkie te stworzenia niebieskie, co krążą nad głowami, wciąż opowiadając swoje prastare historie. Cóż innego mogłyby robić? Chcę im powiedzieć, że 30 lat temu nie żałowaliśmy, że jakoś udało nam się przebić przez chaos tego ranka, by znów się odnaleźć, chociaż samo to zdarzenie nie dawało żadnej gwarancji. W żadnym przypadku nie oznaczało końca naszej samotności, kiedy tak staliśmy, trzymając się za ręce na brzegu morza, i razem spoglądaliśmy w stronę łaskawej wieczności.
2: Zakończymy wierszem tytułowym.
3: Artemida Pocieszycielka. Przeczytałam, że każdy żyjący dzisiaj niedźwiedź polarny ma mitochondrialne DNA jednej wspólnej matki, irlandzkiej brunatnej niedźwiedzicy, która dawno temu przewędrowała przez pustynię ostatniej epoki lodowcowej, i znalazłam w tym pocieszenie. Trwał długi, upalny poranek spędzany z dziećmi.

0: dziećmi maszyny, z ich gadką o pamięci, o tym, jakby ją kupić i po dobrej cenie. Ale ja, strażniczka pamięci z zawodu, skanuję myślą czas zakodowany w złocistym ulu umysłu wieczności. Palę książki, palę swe archiwum. Płomień osmala skórę, synapsy strzelają między komórkami, w których pamięć śpi w woskowych sześciobokach mojego skazanego na stopienie plastra. Widzę go, jak sadzi susami w moją stronę przez wielkie pole lodu, a ja siedzę u wejścia do jaskini. Śni mi się, że moje małe baraszkują w gawrze, moje słodziaki pachnące śniegiem i słodką niepamięcią.
1: Wiersze Pauli Michan z tomu Artemida Pocieszycielka w przekładzie Tadeusza Sławka czytała Magdalena Czerwińska. Dziękuję Państwu za uwagę. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dzień dobry. Dziś przywitała nas kapela Butrynów. To rodzinna kapela, która kontynuuje bogate muzyczne tradycje regionu janowskiego i Roztocza Zachodniego. Lidera kapeli Zbigniewa Butryna, a także grającego z nim jego syna Krzysztofa, miałam okazję spotkać na zakończonym miesiąc temu 60. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. I temu wydarzeniu, a dokładniej artystom biorącym udział w tym festiwalu, poświęcimy część dzisiejszego spotkania. A spotkamy się z kapelą ludową Działoszacy Adama Kocerby z Działoszyc. To tegoroczni zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii kapel ludowych. Usłyszymy rozmowę z artystami, a również muzykę, którą zaprezentowali na festiwalu, a która to muzyka została zarejestrowana.

na w chłodniejszych podcieniach synagogi w Kazimierzu. Dziś również porozmawiamy z członkami regionalnego zespołu Wesele Krzemienickie. To zdobywcy tegorocznej nagrody imienia Oskara Kolberga. A porozmawiamy z nimi między innymi o tym, jak to jest odtwarzać obrzęd wesela od kilkudziesięciu lat. W dzisiejszej audycji czeka nas sporo muzyki granej przez kapelę. Przywitał nas Oberek Sulowski, kapeli Butrynów, a za moment zabrzmi Kołomyjka Bukowińska, kapeli Maksyma Nakoniecznego. Obie kapele, a także między innymi Orkiestrę Podróżniacy, Orkiestrę Dętą ze Zdziłowic czy Kapelę Niwińskich będzie można usłyszeć i zobaczyć od 31 lipca do 2 sierpnia podczas drugiej odsłony festiwalu Roztrąb w Zdziłowicach. A już teraz kapela Maksyma Nakoniecznego.

0: Bukowiny wędrujemy na nie tak dalekie Podkarpacie. Zespół regionalny Wesele Krzemienickie to jeden z najdłużej działających zespołów folklorystycznych województwa podkarpackiego. Powstał po II wojnie światowej w 1947 roku, jak sama nazwa wskazuje, w Krzemienicy koło Łańcuta, z inicjatywy Józefa Kluza. To był lokalny społecznik, patriota i miłośnik tradycji ludowych. Ważnym elementem jest zachowanie tradycyjnego, naturalnego sposobu wykonywania krzemienickich tańców ludowych. A można je podzielić na tańce powszechne, takie jak sztajer, polka krzemienicka, kosiorz, links, polka beznogę, drobny i polka w lewo, i na tańce obrzędowe. Taniec z wiechą, wywodzony ze swaszką, z drużbą, z chustkami, wywodzenie pani młodej i wynoszenie pana młodego, a także taniec z wiankiem. Muzyka grana jest na żywo przez kapelę w tradycyjnym składzie instrumentalnym, czyli skrzypce, basy, cymbały i klarnety. Posłuchajmy zatem rozmowy z laureatami tegorocznej nagrody imienia Oskara Kolberga, czyli członkami zespołu regionalnego Wesele Krzemienickie.
1: Karina Guzek-Bóg, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie.
2: Marta Bóg, odgrywam w zespole rolę swaszki.
3: Zenon Bóg, byłem przez kilkanaście lat kierownikiem tego zespołu.
0: To jak nikt inny zna pan historię tego zespołu. Od czego się zaczęło?
3: Zaczęło się w 1946 roku. Nasz mieszkaniec Krzemienicy, który autentycznie takie wesela widział, mając 8-10 lat, w swojej kronice opisuje, jak jego dwie siostry wychodziły za mąż

w jednym dniu za dwóch braci. I to było takie huczne wesele. Jemu to zostało w pamięci. On potem został represjonowany, bo był łakowcem, ale później jak wyszedł z więzienia, został rehabilitowany. Sobie powziął za cel, żeby ocalić to wszystko od zapomnienia, więc napisał scenariusz tekstem i z melodiami, które utrwaliła nam taka miejscowa nauczycielka.

0: No i tak potem przekazywaliśmy następnym pokoleniom. W tym zespole najpierw dostałem taką rolę bycia panem młodym. Przyszła małżonka, była wtedy panią młodą. Tak się spodobało, żeśmy się pobrali. A tak naprawdę to w zespole kilka małżeństw jest kojarzonych. Tutaj Karina też powie o sobie, bo wydawaliśmy w 2010 roku album taki o weselu krzemienickim. Z tego, co sobie pamiętam, to około 20 małżeństw się skojarzyło w zespole.
1: No to jak nic innego, wesele krzemienickie pięknie kojarzy nam wesela i śluby takie faktyczne. Pani początki w jakich latach? Podobnie jak mąż?
2: Ja przyszłam 2 lata później, dlatego że u nas był taki zwyczaj, że nie wolno było dziewczynom, które chodzą do podstawówki, jeszcze wieczorami wychodzić z domu. Więc dopiero jak skończyłam 8 klasę, miałam pozwolenie, aby zapisać się do zespołu. No i tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj.

0: Pamięta pani jeszcze wesela ludowe, takie, czy były jeszcze w tych latach 70., 80. wesela tak odgrywane, jak wy w zespole odgrywacie?
1: Były, pamiętam. Może nie wszystkie te zwyczaje były aż tak, ale były i w poprawiny zwyczaje, i przyśpiewki, i dla swaszki, i dla drużby, i dla państwa młodych. Było. Troszkę w innym wydaniu to już, ale jeszcze to pamiętam.
0: Tutaj nazwisko słyszałam podobne. Córka?
2: Nie, ja się rzeczywiście wrzeniłam w rodzinę, można by powiedzieć. I tak jak już wcześniej wujek powiedział, też wyszłam za pana młodego, z którym mnie skojarzono w trakcie mojej przygody w weselu, chociaż ja chyba jestem najdłużej panną młodą z wszystkich wcześniejszych panien młodych. Tańczę w weselu 22 lata. Miałam 12 lat, jak przyszłam do zespołu. Przeżyłam 6 panów młodych. Ten ostatni się ostał i jest do dzisiaj również moim mężem. Także tego już sobie wzięłam na zawsze.
0: Można pięknie popróbować, czym to wesele jest i odgrywać je co występ. Jak jest z tym, że odgrywacie wesele już tyle lat, bo to jest specyficzny obrzęd, a pan ile od 71?
3: 55 lat.
0: Jak to jest odgrywać wesele 55 lat?
3: To się nie znudzi. Szczerze powiedziawszy, za każdym razem ten występ jest zupełnie inny. To zależy też i od dnia, i humoru, i samopoczucia. Raz jest bardziej żywiołowo, raz mniej. Ale tak szczerze powiedziawszy, gdziekolwiek występujemy, to naprawdę się to podoba. Jest tam naprawdę dużo przepięknych rzeczy. Teraz, gdyby powrócono do takich wesel jak dawniej, nie nudziłoby się na weselu. Ja teraz na takich weselach, jak w tej chwili są jednodniowe i to tak zaczyna się pod wieczór i w nocy się trzeba męczyć, to ja już nie lubię takich.
0: To z czego się składa wesele krzemienickie? Bo macie i tańce, macie i śpiewy jakieś i bardzo specyficzne to są tańce.
1: Tańce mamy takie swoje, których nikt nigdzie nie tańczy. To jest opisane wszystko właśnie w tej naszej książce, udokumentowane. My to przekazujemy sobie nawzajem.

0: Nie, nie mamy żadnego choreografa, nigdy nie mieliśmy i nie chcieliśmy mieć, dlatego że było tak jakoś zakodowane w nas, że musimy tą tradycję przekazywać z pokolenia na pokolenie i wtedy chyba najłatwiej jest, jak ktoś bierze od osoby, która rzeczywiście wzięła z kolei od tej starszej. Także no, w ten sposób funkcjonujemy do dzisiaj. W ogóle takich wesel na Podkarpaciu jest w tej chwili 5, jak uzyskałam informację. Dlatego no, tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy.
1: Jak to jest i co daje tobie? Dalej jesteś panną młodą?
2: No jestem. Śmiałam się, że powinnam sobie jakiś benefis swój zrobić już po 20 latach, ale mi jeszcze się nie doczekałam, może mi się uda. Może za 3 lata na 25-lecie. No w tym roku 80 lat, to jest moje trzecie już urodziny zespołu. W przyszłym roku 80, ale co mi to daje? No jakąś satysfakcję na pewno. Nie powiem, że to jest dużo ruchu i że mi to daje treningi w ciągu tygodnia, bo to na pewno nie. To są innego rodzaju treningi, to jest na pewno pamięć. Ale zapytała pani wcześniej o to wesele i o to, jak to jest robić to przez tyle lat. I chyba mogę śmiało powiedzieć, że ja przyszłam do wesela, to mi po prostu kazali coś robić, to ja to robiłam, bo kompletnie nie miałam o tym zielonego pojęcia. Natomiast na przestrzeni lat sama się też tego wesela uczyłam i co krok odkrywało się jakiś nowy obrzęd, zaczynało się widzieć sens i to tak się wszystko układało w jedną całość. Także teraz odgrywając fragmenty nawet tego wesela, no bo ono w całości pewnie, tak jak powiedział wcześniej wujek, trwa 4 godziny i to jest obrzęd, w którym mieści się tak naprawdę 5 prawie dni. To rzeczywiście, no za każdym razem jest coś innego i to się poznaje, dopiero układa się w całość. I to jest też fajne, że oprócz tego, że się to robi samemu, to jeszcze się uczy tej tradycji i kultury.
3: Jak to wesele wyglądało? Zaczynało się już w poniedziałek. Ubierali wiechę, dróżki przychodziły do panny młodej, potem przychodziły swacia, no bo chodziło, żeby tam potańcować, pośpiewać. I ubierały wiechę. To jest taki świerczek ubierany w piórka, inne ozdoby, jakieś cukiereczki. Taki ładny, gęsty świerczek, który potem ta wiecha po weselu była wystawiana na dach. Natomiast drugi dzień wesela to było dobranoc u pani młodej. Wtedy pani młoda się żegnała z rodzicami. Wtedy dobijano tych targów, wiano, posag i kto co ile. Na końcu to troszkę opili. No i to był drugi dzień, który wchodziło w skład całego wesela. Trzeci dzień to dzień ślubu. I to nie wieczorem, tylko już rano, zwykle o 9:00. Był ślub w kościele, my mamy taki stary, zabytkowy kościółek, to jak jakieś nagrania robimy, to tam właśnie. No i powrót z kościoła i wtedy gościna, już kilka obrzędów, wtedy się tańce z wiechą, wywodzone i tak dalej, wesoło, naprawdę wesoło, dużo tego jest. I następny dzień weselny to były poprawiny, a w skład wchodziły w poprawinach pokładziny. Pokładziny, oczepiny i to naprawdę bardzo, bardzo dużo obrzędów i bardzo dużo przyśpiewek i śpiewów i tańców.
1: A czym dla was jest ta nagroda Kolberga?
0: Oj, to jest takie podsumowanie tej całej naszej w sumie działalności, ale nie tylko naszej, właśnie chcę to powiedzieć, bo przecież przez te wszystkie lata przewinęło się masę ludzi, którzy tak samo podtrzymywali tą tradycję, chcieli tańczyć i jesteśmy im bardzo wdzięczni, że ten zespół nie zaginął, że to wszystko zostało nam przekazane. No i że my możemy dzisiaj świętować, no to, że świętujemy, to jest naprawdę wielka rzecz i to zostanie z nami chyba do końca życia już.

opowiadali członkowie zespołu regionalnego Wesele Krzemienickie, czyli Marta Buk, Karina Guzek-Buk i Zenon Buk. Przenosimy się do nie tak dalekich But Łańcuckich. Skoro wesele i Podkarpacie, to i Krakowiak weselny w wykonaniu kapeli z But Łańcuckich, a zagrają Roman Król skrzypce prym, Józef Bosak skrzypce sekund, Jan Szajnar klarnet B, Władysław Wojtyna cymbały, Tadeusz Kmiecik basy trzystrunowe. Muzykanci z But Łańcuckich zdobyli liczne nagrody, w tym drugą nagrodę w 1986 roku.

roku i pierwszą nagrodę w 1970 roku na festiwalu w Kazimierzu. Nagranie Krakowiaka Weselnego pochodzi z 1995 roku z płyty Rzeszowskie Pogórze z serii Muzyka Źródeł Polskiego Radia.

Krakowiak weselny przybliżył nas do pogranicza świętokrzysko-krakowskiego i do kapeli ludowej Działoszacy Adama Kocerby z Działoszyc. Zabrzmi ich może nie Krakowiak, a Krakus, a dokładniej Krakus od Kozubowa. A za moment rozmowa z artystami.

0: Działoszacy z Działoszyc.
1: Edward Gil, klarnecista z kapeli Działoszacy.
2: Jesteśmy w przepięknych wnętrzach synagogi w Kazimierzu Dolnym. Daje nam ta synagoga nie tylko ukojenie w tych potwornych upałach, ale daje też nam piękno, niesamowitą akustykę, dzięki czemu mamy tak cudowne, wybitne rejestracje tego, co panowie również grają na scenie. Jak się panom tutaj gra?
1: No właśnie, zwracamy szczególną uwagę na akustykę tego pomieszczenia, tej synagogi. Mamy przyjemność tutaj być kolejny raz i zachwyca mnie przynajmniej odbiór akustyka tegoż pomieszczenia. Zero techniki i jest, wszystko jest rejestrowalne tak, jak oddaje instrument. Jestem tym zachwycony, można powiedzieć.
2: Nasz sprzęt, nie chwaląc się, również te lata pamięta. Dzięki temu też ta jedność dźwięku jest cały czas kontynuowana już od tylu lat. Nie tylko konsolety, ale i mikrofony. Pan też zwraca na to uwagę?
0: No oczywiście, ja również zwracam na to uwagę i dla mnie brzmienie jest znakomite. Znakomite jest brzmienie, naturalne brzmienie. To jest właśnie istotne, bo jeżeli gramy do mikrofonów, to mimo wszystko to jest wzmocnione i tak dalej, ale to już nie jest to, co idzie tak bezpośrednio z instrumentów. No tutaj też gramy do tych mikrofonów, ale tutaj to brzmienie mamy takie naturalne, bo to czujemy i słyszymy.
2: Jakby je panowie opisali, ten dźwięk zwrotny do panów dochodzi? Słyszą panowie siebie lepiej nawzajem, mimo że nie ma odsłuchów? Jak to działa?
1: Właśnie w tym jest rzecz, że jak pani słyszy teraz, mówimy sobie, czy jesteśmy w jednym rogu, wydaje nam się, że powrót mojego głosu i odbiciem jest w całej przestrzeni. Z którego miejsca byśmy nie mówili, czy nie wydobywali dźwięku z instrumentów, ten dźwięk wraca w czystej postaci, tak jak wydaliśmy, bez zero wzmocnienia. No pięknie.
2: Jak ważne to jest dla kapeli? Szczególnie dla różnego instrumentarium, bo muszą się panowie zgrywać, słuchać nawzajem, tym bardziej w tak żywiołowej muzyce, jaką panowie grają.
0: No jest to bardzo ważne, jest to bardzo istotne, bo przecież słyszenie się, wzajemne słyszenie, to jest podstawa tego, żeby zagrać równo, żeby się to nam nie rozprzęgło. I to właśnie jest bardzo duży, nawet za mało powiedziane, ogromny plus, że akurat to nagranie realizowane jest tutaj w tym wnętrzu.
2: Czy jest w panów kapeli instrument, który przewodniczy? Czy uważają panowie, że jednak wszystkie instrumenty są równe?
1: Mówiąc tak, primus inter pares, czy trzeba by przyjąć, używając tego słownictwa, że jednak harmonia, czyli instrument wiodący, no jest, jak sama nazwa, jest instrumentem wiodącym. To jej dźwięki, to jej gra, jej tempo, jej wibracje nas pobudzają i stymulują to, że my wydobywamy dźwięki, żebyśmy się razem wszyscy rozumieli. Ale instrumentem wiodącym dla nas wszystkich jest w tym przypadku harmonia.
0: Właśnie chcę tutaj jeszcze dopowiedzieć, że to jest, że tak, harmonia jest instrumentem wiodącym, jest instrumentem, który musi zawsze cały czas grać. Bo na instrumencie dętym instrumentalista może sobie coś tam gdzieś wziąć, oddech, może sobie lekko odpocząć. No ale jakby jeszcze stanęła do tego harmonia, no to wtedy będzie pustka, prawda? Tekstowej nikt nie wypełni. Także harmonia jest instrumentem, no akurat gram na tym instrumencie, że cały czas muszę grać i muszę mieć tak samo baczenie na to, na wszystko, na tempo, prawda? I, no i również na dynamikę, bo to się wszystko, wszystkie te elementy tutaj nam w to wszystko wchodzą. No i jakoś wtedy to wszystko, ta melodia jest zagrana w miarę, no dobrze, no, nie bym to się bardzo chwalił, no dobrze, nie wystarczy słowo dobrze.

0: jak panu z tym, że ta harmonia musi jednak cały czas grać?
1: Ja jestem do tego przyzwyczajony. Ja to powiem jeszcze tak, że ja na harmonii to gram dopiero od 18 lat. Ja w ogóle to jestem akordeonistą i grałem na akordeonie. Ja wygrałem niezliczoną ilość wesel. Oczywiście te pierwsze wesela to były takie autentyczne, wiejskie wesela, gdzie trzeba było wygrywać melodię, która była śpiewana przez uczestników wesela, prawda? I grałem ze znakomitym skrzypkiem Stanisławem Muchą, który po prostu grał w ten sposób, że jakby przypadła tonacja, no wiadomo, że ten gość weselny, ten śpiewak, on nie wiedział, w jakiej tonacji śpiewa, ale on od razu podjął i grał w takiej tonacji. Ja jako młody chłopak też musiałem sobie radzić i czasami mi przyszło po samych czarnych, czasami wyszedł jakiś fizdur, czy wyszedł jakiś bemol, tonacja, prawda, i trzeba było grać, bo byłoby to dla mnie wstydem, żebym nie poradził sobie razem z mistrzem. Także to było maksimum koncentracji i zawsze to było. Ale dopowiem jeszcze tylko tyle, że ten właśnie rodzaj muzyki to był taki trening niesamowity, no ale to później zanikło, prawda? Później zanikło, już weszły instrumenty nowoczesne, no i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby tak się grało do tej pory, to ja nie wiem, jakby tam się ten instrument opanowało, to już by było, chyba by nie było nic już więcej do opanowania, bo wszystkie tonacje, nietonacje, to wszystko tam, cała klawiatura była w jednym palcu.
0: Repertuar ludowy to instrumentarium, tutaj harmonia, zaraz pana zapytam, może od tego zacznijmy. Jak ta harmonia do pana trafiła i to granie na harmonii, przerzucając się z akordeonu?
1: Powiem tak, mianowicie w moich stronach, może nie tak dokładnie z tej miejscowości, z której pochodzę, ale niedaleko, powiedzmy w odległości 10 kilometrów, byli harmoniści, którzy grali właśnie na harmoniach trzyrzędowych. To było pokolenie moich, można by powiedzieć, dziadków, tak na pograniczu, i rodziców, prawda? Ja ich właśnie zapamiętałem, ja wszystkich ich zliczyłem 10, nawet dysponuję fotografiami, co niektórzy byli naprawdę znakomici. No i mnie ten instrument cały czas interesował. Interesował mnie, no bo ja grałem na początku, od dziecka grałem na akordeonie, prawda? Co to jest za klawiatura? Jak to się na tym gra? Co to się gra? Pamiętam, byłem z ojcem z akordeonem w Krakowie i u tego mistrza naprawy na wystawie taka harmonia była. I ja zapytałem go, panie, a co to jest takiego? A, to taki instrument. I zbył mnie, po prostu nie chciał mi wytłumaczyć. Ale ja cały czas, potem jak już zauważyłem tych mistrzów, którzy grali, prawda, to już bym wiedział, co to mniej więcej jest, że to się gra inaczej jak na akordeonie. I ówczesny kierownik działu dziedzictwa kulturowego Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, pan Jerzy Gumuła, namawiał mnie cały czas: Adam, weź się za harmonię, bo jak będziesz grał na harmonii, to pojedziecie poza województwo, możesz jechać tak samo jako solista. No i stąd to było też między jednym z powodów, że ja na tym instrumencie się nauczyłem. A ciekawość tego instrumentu, no i to, że umożliwiało mi to później granie na przykład w Kazimierzu. A tym bardziej, że u nas tam koło Kazimierza kapele z harmoniami były. Ale to już jest historia, to już dawno zanikło, bo ci wszyscy to już dawno poumierali. To tak to wyglądało. I stąd ja już gram na harmonii 18 lat. Ta harmonia pochodzi spod Radomia. To jest firma Henryka Jedynaka. To jest taka bardzo dobra firma harmonii, ale kupiłem to od pana Tarnowskiego. Ona pochodzi od pana Tarnowskiego, ale kupiłem to w zupełności od kogoś innego. No i ja na wszystkich konkursach i przeglądach to gram na tej harmonii. Wiadomo dlaczego i dlatego, no nie żałuję, no ale powiem tylko tyle, że jest to instrument, na którym się gra też, no inaczej się gra. To jest w zupełności inne przedstawienie palców i tak dalej, i tak dalej. No i ale jakoś to mi szybko poszło. No, tak jak tu już wspominałem wcześniej, ja w ciągu roku nauczyłem się grać, że wystąpiłem w Kazimierzu i coś tam już zdobyłem. Przepraszam, nie w Kazimierzu, w Łusku-Zdroju, na naszym wojewódzkim festiwalu i coś tam już zdobyłem. Bo do Kazimierza to nie tak, żebym od razu pojechał na solo, ale zdecydowanie w 2019 byłem pierwszy raz.
0: Co panom daje wspólne granie?

0: Przede wszystkim radość, bo my, mówiąc tak, po prostu mamy to we krwi. Uwielbiamy to, od dziecka się tym interesujemy. Kiedy grały zespoły, my byliśmy dziećmi, tośmy obserwowali, a dlaczego tak, a kto zagrał, a jak. I tak przechodziło, później dostąpiliśmy, że tak powiem, tego momentu, tego szczęścia, że sami uczyliśmy, zaczęliśmy się uczyć, obserwować, dobijać się do tej starszej generacji, którzy grali, którzy nam pozwalali na to, żeby już ich, że tak powiem, zastępować. To nas wciągało, wciąga. W moim przypadku była ileś tam przerwa, ale no niestety trzeba było wrócić, bo chęci i radość z tego, że się spotkamy, że zagramy sobie tak właśnie w takiej czystości, bez jakichś tam wzmocnień, tylko taką prawdę szczerą, ludową. Dla nas to jest życie po prostu.
1: Ja jeszcze dopowiem, że ja z kolegą Edwardem wspólnie żeśmy rozpoczynali w ogóle muzykowanie ludowe. Jeszcze żeśmy mieli kolegę Marka Zachariasza, który grał na, no już można powiedzieć, że na perkusji, no nie na jazzie, ale już na takiej perkusji. No i żeśmy grali na weselach, na różnego rodzaju zabawach. No i lubialiśmy to po prostu. Ja tak samo też jako mały chłopiec też stałem przy muzykantach, jak graj na zabawie, a jeszcze dopowiem taką rzecz. Pamiętam to dokładnie, to nie jest to tak zobrazowane dokładnie w mojej pamięci, ale to coś tam, ten obraz został jakiś, że jak grali i cały czas mi się podobał akordeon. Od dziecka akordeon. Jak grali, to ja siadałem obok nich i brałem sobie szachownicę, no, znaczy się pudełko szachownicy, rozkładałem, to jeszcze mama mi wspomina, bo mama jeszcze żyje, i mówi, i ty żeś przekładał, mówi tutaj, i oni grali, a ty żeś przekładał i udawałeś. A jak nie było szachownicy, to taki był stołeczek mały i zakładałem sobie ten stołeczek i tutaj się przekładałem sobie palcami i grałem. Czyli to już, ta chęć była od dziecka. No, choć u mnie tradycji muzycznych to nie było, bo u kolegi Edwarda, no to były, bo ojciec grał, był klarnetistą w słynnej kapeli Kazimierza Krawczyka. Z niego Sławic, później Spinczowo, bo jak Kazimierz Krawczyk zmienił miejsce zamieszkania, no to i zmienił szyld kapeli i tak dalej. I tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda. Lubimy to, kochamy to i dlatego gramy tą muzykę. No tyle. No tak, jak to można jeszcze skwitować? No, dla nas to jest całe nasze życie.
0: Czujemy się jak ryba w wodzie, grając muzykę ludową.

Zabrzmiała Polka za Wielkim Dołem Kapeli Ludowej Działoszacy Adama Kocerby z Działoszyc. To, przypomnę, zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii kapel ludowych na tegorocznym festiwalu w Kazimierzu Dolnym. A nasze dobiegające końca dzisiejsze spotkanie zamknę utworem w wykonaniu tureckiej artystki Belkıs Akkale, którą odkryłam przypadkiem. Utwór Seher Yeli ukazał się na kasecie w 1987 roku nakładem wydawnictwa Uzeli

Kaset San. Autorem tego utworu jest Aszyk Kul Ahmed, czyli Ahmed Kartal Kanat, urodzony w 1932 roku i zmarły w lipcu 1996. Aszykami nazywano muzyków wykonujących tradycyjne utwory ludowe, najczęściej przy akompaniamencie sazu. W krajach Bliskiego Wschodu, czyli w Armenii, Azerbejdżanie, Iranie i właśnie Turcji. W 2009 roku sztuka azerskich aszyków została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Kolejną artystką wykonującą tenże utwór jest turecka wokalistka, aktorka i kompozytorka Belkıs Akale. I właśnie ten utwór, czyli Poranny wietrze Seher Yeli, w wykonaniu Belkıs Akale za moment usłyszymy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Patrycja Cisz.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatni odcinek wspomnień o Jerzym Giedroyciu. Przypomnijmy, że ten cykl przygotowaliśmy w dwójce z okazji przypadającej w najbliższy poniedziałek 120. rocznicy urodzin redaktora paryskiej kultury i twórcy Instytutu Literackiego. Dziś refleksjami na temat działalności Jerzego Giedroycia i swoimi wspomnieniami ze spotkań i kontaktów z redaktorem podzieli się Krzysztof Czyżewski, praktyk idei, animator kultury, eseista, szef ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów.
1: Spotkanie z Jerzym Giedroyciem na początku to jest kultura, nie tylko w sensie pisma, ale książek poetyckich, literackich. Do dzisiaj uważam zresztą, że my przestaliśmy rozumieć może tą tajemnicę, dlaczego redaktor swoje pismo nazwał kultura. Że dzisiaj te sprawy, którymi się zajmował, o których pamiętamy w stosunkach naszych sąsiedzkich, ULB, traktujemy jako kwestie spraw stosunków międzynarodowych, politologii i zapominamy, że to wszystko stworzyli filozofowie, poeci, artyści, którzy byli członkami tego zespołu i takiej mądrości siły soft power, to znaczy, że po takim kataklizmie II wojny światowej odbudować Europę to jest praca kulturalno-duchowa, prawda? I że to ustanowienie relacji po konfliktach między sąsiadami musi być też oparte nie tylko na pragmatyce. Dobrze, że wtedy takiego romantyzmu nie ma, ale że jest też ten oścień moralny, etyczny. I to mi zostawił Giedroyć. Ja pamiętam taki dialog, który przeczytałem jeszcze w podziemnym wydaniu Kultury Miłosza z Tomasem Węclową, dialog o Wilnie, kiedy tak w pełni dotarła do mnie ten etos pogranicza, dwoje ludzi rozmawiających z dwóch stron granicy, można by powiedzieć, których jednoczy miasto i którzy mają taki rodzaj krytycznego myślenia wobec swoich, po to, żeby wyjść ku rozmowie, a bardziej myśleć o uderzeniu się we własne piersi, prawda, czy takiej kompetencji, która rozumie i czuje kulturę sąsiada, historię, niż okopywanie się po stronie swoich racji. Więc to jest niewątpliwie lekcja Giedroycia, szkoła Giedroycia, która wbrew wszystkim głosom, które się słyszy, że Giedroyć już jest passé, że to dotyczy innego okresu, innego czasu, wręcz przeciwnie. Ciągle jeszcze ten egzamin mamy do zdania. A już myśląc o samych spotkaniach z redaktorem i naszych osobistych kontaktach, zawstydzające jest to, że, bo powinniśmy, tworząc pogranicze, pierwsi się do niego zgłosić. Natomiast to on nas znalazł. Pamiętam taki pierwszy sygnał, czy list o tym, że czyta, interesuje się, wie, co robimy i że gotowy jest na współpracę. Zaprasza wtedy Małgosia. Moja żona pojechała do Maison Lafitte i dostała nie tylko pierwsze takie dyspozycje, ale też wsparcie Biblioteki Kultury Paryskiej do naszej biblioteki, sponsorów, partnerów, którzy mogli nam w tych działaniach pomóc. Ale też potem bardzo szybko to przeszło w taką relację listowo-faksową, że otrzymywaliśmy od redaktora krótkie czasem faksy. Jest taki problem, taka sprawa, na przykład trudnej sytuacji Polaków w Białorusi, wiosek w okolicach Lidy, żeby się tym zająć. Proszę się tym zająć. I z tego zrodził się dla nas z kolei wieloletni program z naszą młodzieżą, którzy poznali pogranicze i historię właśnie poprzez wyprawy do Polaków żyjących w Białorusi. Ta była dla nich najważniejsza może lekcja historii. Jeździli też do Ukraińców po naszej stronie Buga, wysiedlonych akcją Wisła. To wszystko było zainspirowane przez redaktora. Potem przyszedł taki moment docenienia naszej pracy, że dostaliśmy razem z Borusją taką nagrodę za czasopismo Krasnogruda paryskiej kultury. No i wreszcie

przyszło to uderzenie berłem małym przez redaktora. Jak on dostał to wielkie berło Fundacji Kultury Polskiej, to miał tą możliwość wskazania nominanta do małego. I ja się o tym dowiedziałem w ogóle będąc gdzieś w Jugosławii wtedy i nie mogłem przyjechać w Warszawie na tą uroczystość. Natomiast spotkaliśmy się już w Maison Lafitte. I wcześniej, zanim ta uroczystość była już faktem, w dzień wcześniej umówiliśmy się na taki dzień rozmów z redaktorem i z panią Zofią Hertz. No, mocno zostaliśmy przeegzaminowani dokładnie, z czego robimy, z kim robimy. Zawsze mnie zadziwiała wiedza redaktora, nie tylko o wysokorządowych, prezydenckich kontaktach i sprawach, ale dzięki prasie lokalnej, co się dzieje w mniejszych miastach, regionach, jaka jest sytuacja mniejszości narodowych i tak dalej, więc zaskakiwał tą wiedzą. Ja pamiętam taki obraz tego salonu w Maison Lafitte, gdzie na tych dużych parapetach jest wyłożona cała prasa lokalna z Polski. Nie tylko te mainstreamowe media. A potem pani Zosia nas zaprosiła na ciasto z marchwi do kuchni. I wtedy pan redaktor powiedział, dobrze, ale ja pana poproszę do siebie. I zaprosił mnie do swojego gabinetu na rozmowę. Ja wtedy myślałem, że się dowiem, skąd mnie taki zaszczyt spotkał. A tymczasem usłyszałem pytanie, co pan zamierza z tym zrobić? I ja taki, w takim porywie emocjonalnym, że chcę kontynuować dzieło paryskiej kultury, jak mogę, że tak się czujemy. No dobrze, przerwał mi redaktor, to proszę wyjść na próg gabinetu i zobaczyć taką tabliczkę, która tam jest przymocowana. Proszę odczytać, co tam pisze. Cave hominem, strzeż się ludzi. Przyszedłem, no i co pan na to? Ja dalej mówię, że rozumiem, chcę kontynuować, iść w ślady. I wtedy usłyszałem bardzo zdecydowane, nie życzyłbym sobie tego. Może pana jeszcze wiele przykrości, trudów spotkać, ale pana miejsce jest pośród ludzi. Nasz los był inny, takiej wyspy i oddziaływania z boku, z Maison Lafitte i z tego ośrodka. Pana miejsce jest pośród ludzi, że tak trzeba budować Polskę, nie uciekając czy nie chroniąc się w żadne azyle, marginesy. I to rzeczywiście i mi, i całemu naszemu zespołowi pozostało jako bardzo ważne przesłanie. Więc jest ze mną ten redaktor lat 90., którego my żeśmy tak nie bardzo rozumieli w Polsce. Dlaczego on się tak krzywi, prawda? Ciągle jest niezadowolony. Byliśmy szczęśliwi, że mamy nową Polskę, demokrację. Idziemy do Unii Europejskiej, do NATO. I wierzyliśmy, że z każdym rokiem będzie lepiej, nie gorzej. A jego sceptycyzm, jego taki rodzaj krytycyzmu, no, dotyczył w dużej mierze braku takiej organicznej pracy na dole, do której szalenie dużą wagę przywiązywał i tym bardziej dzisiaj uważam, że to jest wielkie zadanie ludzi paryskiej kultury, które nam pozostawili, prawda, żebyśmy to ciągle nie zrezygnowali i nie oglądając się na wszystkie problemy, brali się po prostu do roboty. Było dla mnie dużym zaskoczeniem, że badaczki z Hedy po paryskiej kulturze odkryły aż 90 listów, które wymieniliśmy z redaktorem. Magda Brodacka-Dwojak z Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje książkę opartą o naszą korespondencję i teksty, które publikowałem w paryskiej kulturze. Do tego ukazała się w tym roku książka Jana Nowinowskiego o relacjach paryskiej kultury z Jugosławią byłą, która jest bardzo ciekawa. Jej ostatni rozdział jest poświęcony mojej współpracy z redaktorem wobec Bałkanów i tych wypraw do Sarajewa, Mostaru i Belgradu, gdzie z pomocą czy z udziałem Jerzego Pomianowskiego, Bohdana Osadczuka, Leopolda Ungera i Wytautasa Tumialisa, szefa Sajudisu, przedstawialiśmy tam tuż po wojnie, tuż po Dayton, no, dziedzictwo i dorobek i filozofię paryskiej kultury jako coś bardzo ważnego również tam, na tamtych pograniczach. I zawsze to zdziwienie takie, że na emigracji, która tam się kojarzy,

kojarzy głównie z takimi fabrykami nacjonalizmu jednak, prawda, z diaspory napływającego do kraju. Było środowisko, które właśnie temu potrafiło się przeciwstawić. Byłem raz w życiu korespondentem wojennym i to było moje doświadczenie z Kosowem i z tym, że redaktor mnie po prostu wysłał z misją napisania o tym, co się dzieje w Kosowie, i napisałem taki cykl wariacji kosowskich do paryskiej kultury z tamtego okresu. I to był niezwykły czas, właśnie pokazujący jakby w zwierciadle, czym była paryska kultura, bo oto powstał oddział sił pokojowych, w których byli żołnierze polscy, byli litewscy żołnierze, którzy zaprosili jeszcze do tego ukraińskich żołnierzy. Czyli mieliśmy jakby małe ULB w siłach pokojowych, a nie u siebie, prawda, tej wojny. Więc pokazujące tym bardziej, jak ważną pracę kultura wykonała. Byłem na co dzień w kontakcie z redaktorem, musiałem takie raporty składać. To, co by mnie uderzyło, przyjechałem do polskiej jednostki i na nazwisko Jerzy Giedroycz, jestem wysłannikiem, wojsko stało na baczność. Szacunek, jaki w tym nazwisku brzmiał wśród żołnierzy, który się odzywał, był naprawdę czymś zaskakującym. Nie wiem, czy bym dzisiaj tego doświadczył, ale wtedy to było naprawdę jak otwarcie wszystkich możliwych drzwi i wszelkiej możliwej pomocy. Dla pana redaktora w ogóle nie było dyskusji, ale też były realne, bardzo praktyczne, konkretne działania, jak raportowałem redaktorowi o takim na przykład problemie, że nasi żołnierze w Kosowie nie mają specjalnego dodatku za pracę w trudnych warunkach wojennych, tak jak mieli żołnierze w Bośni na przykład, no to następnego dnia dostaję telefon od ministra Szeremietiewa, ministra obrony narodowej, który mówi: dzień dobry panu, słyszę, że tam są jakieś problemy w Kosowie, redaktor mi powiedział, w czym mogę pomóc. No i za miesiąc żołnierze mieli podwyższony żołd. Czy, co mnie bardzo wtedy zaskoczyło, bo jest wojna, wszystko jest tam dramatyczne i nagle słyszę takie pytanie, są tam Ukraińcy, tak? Ja mówię, oczywiście. A jest kapelan? Ja mówię, tak, jest kapelan. A czy jest grekokatolicki kapelan? Nie popuścił, tak? I trzeba było sprawić, że nie można o takich rzeczach zapominać, tak? Że jak się zaprasza Ukraińców, to również o tym trzeba pamiętać. Więc ja miałem w ogóle poczucie, będąc w kontakcie z Jerzym Giedroyciem, tak samo zresztą jak z Miłoszem, z Zofią Hertz, z Bogdanem Osarczukiem, że dla nich jakby II wojna światowa się nie skończyła. Jakby cały czas istniało to podziemie, jakby siatki kontaktów i działań, w których cały czas ktoś z kimś coś musi robić, żeby po prostu stawić opór kolejnym zagrożeniom. Jakby cały czas taka konspiracja ludzkich sojuszów kontaktu dla robienia dobrej sprawy. Był też taki aspekt, ja teraz sobie czytając książkę Jana Nowinowskiego, uświadomiłem, jak niełatwe było przyjmowanie przez redaktora moich tekstów o byłej Jugosławii, które pokazywały na przykład dramat bośniackich muzułmanów, stawiając w innym świetle krytycznym Serbów. A w nim był, jak się z tej książki dowiedziałem, jeszcze taki przedwojenny, bardzo silny proserbski sentyment takiego partnerstwa, sojuszu też podczas wojny. I niełatwo mu było, on był bardzo lojalnym człowiekiem. Tak? Ja się na innym odcinku o tym przekonałem, kiedy mi nie przyjął do druku takiego eseju o faszyzmie rumuńskim i zaangażowaniu intelektualistów rumuńskich, Eliadego Ciorana, w Żelazną Gwardię i ten faszyzm rumuński. I w liście mi wyjaśnił, że on ma tą kartę bukaresztyńską w czasie wojny i nie przystoi mu, żebym zrozumiał, że nie opublikuje tych tekstów. Więc taki był też redaktor, że te przyjaźnie, sojusze, lojalności były dla niego czymś szalenie ważnym. Mam obraz człowieka, który przywiązuje wagę do morale. Co, wydaje mi się, nie jest wcale dzisiaj takie oczywiste. Również dla kontynuatorów dzieła Giedroycia, bo cenimy pragmatyzm, cenimy strategiczne, związane z racją stanu, postawy. Natomiast nie rozumiemy, że tego mostu z naszymi sąsiadami nie dałoby się zbudować tylko po prostu językiem czy postawami pragmatycznymi, że tam musi być coś więcej, żeby to było trwałe, głębokie i prawdziwe i że ludzie to wyczuwają.

0: I jak dzisiaj myślę o tych naszych problemach, to myślę o Jerzym Giedroyciu właśnie jako tym, którzy mówią, ale pamiętaj, że to musi też iść z głębi serca.
1: W cyklu Zapiski ze współczesności o Jerzym Giedroyciu opowiadał Krzysztof Czyżewski. Całość opracowała Dorota Gacek.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Jest 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnił setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza. W uchwale zwrócono uwagę na jego szczególną rolę i zasługi dla rozwoju kultury polskiej, wskazując na znaczenie dorobku literackiego poety oraz potrzebę jego dalszego upowszechniania. Podkreślono, że Kasprowicz był artystą głęboko zaangażowanym w sprawy społeczne i narodowe. W swojej twórczości podejmował refleksje nad losem człowieka, naturą, duchowością oraz przemianami zachodzącymi w społeczeństwie przełomu XIX i XX wieku. Uchwała to znaczący gest, podkreśla Małgorzata Karpiel ze Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.
4: Ten fakt bardzo nas cieszy. Stowarzyszenie od ponad roku zabiegało o to, aby najwyższe władze Rzeczypospolitej upamiętniły działalność, twórczość Jana Kasprowicza, tym samym dając świadectwo, że ten jego dorobek, jego dzieło jest bardzo ważne i jest doceniane przez przedstawicieli władzy także. I przypomnienie osoby Jana Kasprowicza, człowieka, twórcę dzisiaj niemodnego, zapomnianego trochę.
2: Jan Kasprowicz zmarł 1 sierpnia 1926 roku w swojej willi Harenda w Zakopanem. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie po raz pierwszy zaprezentuje dziś nową iluminację. Odnowione elewacje doczekały się nowoczesnego i energooszczędnego podświetlenia. Światło wydobędzie piękno renesansowej budowli, przekonuje dyrektorka zamku Wioletta Słoka.
5: Zamek w świetle nowych iluminacji wygląda przepięknie. Jeszcze bardziej podkreślona jest sylwetka zamku, mazwerki, architektura. Wygląda zamek przepięknie, ale polecam zamek obserwować w świetle iluminacji z daleka, bo wtedy można go wzrokiem ogarnąć w całości.
2: Nowa iluminacja zostanie włączona po raz pierwszy dziś o 22:00. Tymczasem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oglądać można publikacje nagrodzone i wyróżnione w tegorocznym konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zatytułowanym Najpiękniejsze polskie książki 2025. Celem wydarzenia jest podkreślenie znaczenia projektowania, typografii i jakości wykonania książki jako całości, mówi Magdalena Frankowska z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
6: Ta wystawa przede wszystkim opowiada historie, które można stworzyć dzięki połączeniu formy i treści, jaką jest książka. Moim zdaniem wszystkie 60 zasługują na uwagę, zwłaszcza, że w tym roku naprawdę jest to bardzo różnorodny przekrój. Wszystkie te książki są piękne w trochę inny sposób.
2: Wystawa prezentująca najpiękniejsze polskie książki minionego roku dostępna jest na parterze Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a wstęp na ekspozycję jest wolny. Na koniec przenosimy się do podlaskiej Czeremchy. Tam rozpoczyna się bowiem folkowy festiwal wielu kultur i narodów. Na dwóch scenach przez 3 dni będzie można usłyszeć muzykę z Europy, Afryki i Ameryki Południowej.
7: Perfecta tu, perfecta la noche, la canción en la radio. Mi viciosa esta escena.
8: Sonora Delegado, pierwszy raz są w Europie.
9: Barbara Kuzup-Samosiuk, organizatorka.
8: Kapela z Chile.
10: Bojan Krstić, orkiestra namiastka Festiwalu Guczy Serbskiego.
9: Mirosław Samosiuk, organizator.
11: Troszkę trębaczy będzie.
12: Kapela Fedaków z Polski, czyli bliżej korzeni.
13: Mamy taką ideę, żeby pokazywać troszeczkę tej dalszej kultury naszym polskim ziomom.
14: Muzyka równa się świat. Zauważyliśmy, że teraz, jeżeli ludzie czegoś nie znają, to się trochę tego boją, albo jest trudno z akceptacją. Coraz bardziej zależy nam na tym, żeby jednak taki walor edukacyjny pokazywać, że te kultury robią fajne rzeczy same w sobie, a jednocześnie mogą w projektach z tubylcami te

0: dawać bardzo, bardzo fajne coś i warto to pokazywać, żebyśmy byli jedną wielką rodziną.
1: Festiwal Wielu Kultur i Narodów w Czeremsze za niespełna godzinę rozpocznie konferencja zatytułowana Kobiecość i męskość w ujęciu tradycji i duchowości. To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszamy o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Autopromocja.
3: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
2: Autopromocja.
4: Teraz już będzie tylko o naprawdę twardej, bezwzględnej rzeczywistości. Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 6 minut po 13.
5: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu jest historycznej plaży.
6: Mieści się w budynku, w historycznym się znajdujemy.
7: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko samo.
2: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
4: Dzień dobry, witamy. Paweł Worobiej i Bartosz Panek. Jak wojna zmienia Ukrainę? Wołodymyr Jermołenko, szef ukraińskiego penklubu, mówi, nawiązując do filozofii Kanta, że ukraińskim warunkiem możliwości jest ukraińska armia. To ona sprawia, że możliwe jest spokojne życie, toczy się życie kulturalne, a także jakiekolwiek inne. Mogę wygłaszać wykłady, twierdzi Jermołenko, mogę pisać książki. Wiem, że wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że istnieje armia, która mnie broni. To są słowa, które wybrzmią w dokumencie przygotowanym na dzisiejsze popołudnie. Dokumencie autorstwa Jerzego Sobotty i Aleksandra Palikota. Być może słowa Wołodymyra Jermołenki to jest klucz, czy jeden z kluczy, do wyjaśnienia konfliktu narracji, napięć, narastającego antagonizmu między Polską a Ukrainą. Być może. Mam nadzieję, że ten dokument, którego już za chwilę posłuchamy, pozwoli lepiej nam wszystkim zrozumieć te zjawiska, o których od dłuższego czasu rozmawiamy coraz częściej.
8: Studio reportażu Polskiego Radia przedstawia. Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta. W cieniu kozaków. Jak wojna zmieniła Ukrainę. To dron FPV. Manewruje pomiędzy przeszkodami w starej fabrycznej hali w centrum Kijowa. Mija zwisające z sufitu opony samochodowe, przelatuje przez labirynt neonowych kół i leci w kierunku stojącego w końcu hali czołgu.
9: Zwaty mnie Eugenij, mój pozywny Vela.
10: Nazywam się Eugenij. Mój pseudonim to Vela. Jestem instruktorem szkoły FPV Kilhaus 3 Brygady Szturmowej. Sam pochodzę z Mariupola. Wypełniam swoje służbowe obowiązki.
8: Za plecami Eugenija na granatowej ścianie znajduje się jaskrawy pomarańczowy napis Kilhaus. Design jak w modnych kijowskich kawiarniach. Nie pije się tu jednak kawy, tylko uczy zabijać.
9: My nauczamy same osnovnym bazowym aspektom, z czego składa się ten FPV dron.
10: Uczymy najbardziej podstawowych rzeczy, z czego składa się dron FPV, jak naładować baterie, jak pilotować. Najpierw zdaje się egzamin na symulatorze, potem przychodzi na prawdziwego drona i w końcu zdaje na nim egzamin. Uczymy, żeby przekazywać umiejętności zarówno cywilom, jak i wojskowym, którzy chcą przejść z piechoty na drony.
8: W ciągu ostatniego roku przeszkolono tu około 2000 osób. Szkolenie trwa 7 dni. Takie testowe tygodnie są dziś popularne w Ukrainie. Wojsko stara się przyciągnąć rekrutów.
11: Займаюся тим, що

0: Навчитися, як максимально ефективніше вбивати ворогів, бо
1: старам się nauczyć, jak maksymalnie skutecznie zabijać wrogów, bo drony są obecnie najbardziej efektywne. Są znacznie skuteczniejsze niż wszystkie poprzednie metody prowadzenia wojny. Przyszłość należy do nich.
2: Mówi Markiel. Wytatuowany od stóp do głów, w niskich spodniach i bluzie, wygląda jak postać z teledysku. Przez

0: Kreatorzy dronów siedzą w okopach czy norach z goglami na oczach i niszczą wszystko, co próbuje się przez nią przebić. Według analiz zachodnich instytutów drony odpowiadają dziś za ponad 70% rosyjskich strat, co przekłada się na dziesiątki tysięcy zabitych i rannych żołnierzy miesięcznie. Markiel wrócił z frontu kilka dni temu. Ma 18 lat. Do wojska poszedł dobrowolnie.
1: To po prostu konieczne. Każdy Ukrainiec, każdy mężczyzna musi to zrobić. Ktoś wcześniej, ktoś później, ale każdy musi to zrobić. Poszedłem w wieku 18 lat, bo moim zdaniem nie ma sensu zajmować się czymkolwiek innym, dopóki w kraju trwa wojna.
0: 4 lata otwartej rosyjskiej agresji militarnej, 12 lat wojny w Donbasie. Walka, strach i strata stały się częścią codziennego życia. To zmieniło ludzi. Ukraina stała się krajem wojowników.

0: Hillhouse został stworzony przez 3. Brygadę Szturmową. To jedna z najważniejszych jednostek w ukraińskiej armii, niedawno przekształcona w korpus. Kieruje nią Andrii Biłecki, dowódca wojskowy i polityk, który od czasu założenia batalionu Azow w 2014 roku pełni rolę lidera ruchu azowskiego. 3. Szturmowa jest znana z efektywności na polu boju, dobrego wyszkolenia i marketingu, który zredefiniował to, jak w Ukrainie przedstawia się wojnę i służbę. W reklamach i klipach brygady wojna to styl życia, a front – miejsce inicjacji i prawdy. Subkultura trojki to pomieszanie wątków z narodowej tradycji, popkultury i motywów skrajnej prawicy. Wszystko zapakowane jest w modną, wielkomiejską formę.
1: Dawaj, poszli, rozciągnęli się, szybko, b***ź!
2: Po maszynie, b***ź! Po maszynie, b***ź!
3: Rozciągnijcie!
1: My nie dojechali!
0: Trzecia szturmowa, jako jedna z pierwszych brygad, zaczęła sama rekrutować swoich żołnierzy na dużą skalę. Jej kanał YouTube to ponad 1,5 miliona obserwujących. Najbardziej popularne są filmy z pola walki, nagrane kamerami GoPro na hełmach żołnierzy. Brutalna rzeczywistość, zmontowana jak komputerowa strzelanka. Tymczasem w Killhouse, w niewielkim blaszaku, kilkanaście osób siedzi przed ekranami. Ćwiczą sterowanie dronami na symulatorach. W tle muzyka.
4: Trochę mówię. Mieszkałem w Polsce prawie 2 lata. No i na razie, jak się zaczęła wojna, to wróciłem do Ukrainy. I prawie rok jestem w trzeciej szturmowej.
5: Jak was zwać?
4: Dmytro.
0: 42-letni Dmytro, choć wysportowany, nie przypomina wojownika z rekrutacyjnych billboardów. Wrócił z Polski i wstąpił do wojska, bo chciał czuć, że jest na swoim miejscu. Trafił do jednostki przeciwpancernej. Teraz chce przejść na obsługę dronów. Frontu ma dość, ale nie stracił motywacji.
6: Wina między Ukrainą i Rosją to egzystencjalna wina.
7: Wojna między Ukrainą a Rosją to wojna egzystencjalna. To wojna o przeżycie. Jeśli teraz coś pójdzie nie po naszej myśli, Ukraina po prostu zniknie. Wszyscy rozumiemy, co się stało i co może się stać.
6: Trzecia szturmowa to jeden z nacjonalistycznych podrozdziałów.
7: Trzecia szturmowa to jeden z nacjonalistycznych oddziałów. To pomaga walczyć przeciw Rosji.
6: To pomaga jej boryć się proti Rosji.
0: W Kijowie reklamy trzeciej szturmowej i innych jednostek wiszą prawie na każdej ulicy. Ukraińska armia liczy niemal 1 milion żołnierzy. To, po rosyjskiej, największa armia w Europie. Wojna wyznacza rytm życia Ukrainy. Widać ją wszędzie. Żółto-niebieskie flagi łopoczą na cmentarzach, wojskowe pick-upy pędzą przez drogi, mężczyźni bez kończyn siedzą na ławkach pod szpitalami. Czy wszystko to oznacza, że doszło do militaryzacji społeczeństwa? Nie, mówi filozof Wołodymyr Jarmolenko.
8: Я б не говорив тут про мілітаризацію. Мені здається, що такої як мілітаризації немає. Можливо, це і погано.
7: Moim zdaniem nie możemy mówić o militaryzacji. Nie mamy mobilizacji całego społeczeństwa. Być może to źle. Duża część ludzi jest nadal bardzo bierna.

0: To jest problem. Część jest na froncie, część pomaga żołnierzom, a część ludzi po prostu żyje swoim życiem. Szczerze, bardziej martwi mnie właśnie to.
1: I jeśli відверто казати, to mnie to dużo хвилює.
2: Spotykamy Jermolenkę w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku PEN-klubu w centrum Kijowa. 46-letni mężczyzna jest jego prezesem, wykładowcą uniwersyteckim, publicystą i jednym z najważniejszych ukraińskich intelektualistów. Jak mówi, armia stała się nieodzowną częścią ukraińskiego społeczeństwa.
1: Jest czytkie rozumienie, że to jak u Kanta, umowy możliwości czegoś. Ot, nasze umowy możliwości to nasze wojsko.
0: To powszechnie zrozumiałe, to coś jak warunek możliwości Kanta. Naszym warunkiem możliwości jest nasza armia. To ona sprawia, że możliwe jest spokojne życie, kultura i wszystko inne. Mogę wygłaszać wykłady, mogę pisać książki, ale wiem, że wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że istnieje armia, która mnie broni.
2: Właśnie dlatego Jermolenko i PEN Klub wspierają wojsko. Miliony Ukraińców robią to samo. Przekazują darowizny, dostarczają pomoc i odwiedzają bliskich na froncie. Ukraińskie aplikacje bankowe proponują datek na armię za każdym razem, gdy płacisz za kawę lub obiad. Datki idą na drony, jeepy, noktowizory i setki innych niezbędnych rzeczy. W przeszłości Jermolenko pisał książki o flanerach i studiował niemieckiego filozofa Waltera Benjamina. Potem przyszła rewolucja na Majdanie, okupacja Krymu, wojna w Donbasie i wreszcie rosyjska inwazja w 2022 roku. Historia zmusiła Ukrainę do szukania swojej własnej filozofii.
1: Pacyfizm wyrisze tylko jedną połowę problemu. Win wyrisze problemu, jak uniknąć zła.
0: Pacyfizm rozwiązuje tylko połowę problemu. Odpowiada na pytanie, jak uniknąć zła. W tym sensie jest bardzo pożyteczny. To bardzo dobra filozofia, ponieważ musimy umieć zapobiegać złu. Rozumiem zło jako instynkt przemocy, popęd śmierci, o którym mówił Freud. Ale pacyfizm nie odpowiada na pytanie, co zrobić, gdy zło już się pojawiło.
1: Ale ten pacyfizm nie daje odpowiedzi na pytanie, a co robić, kiedy zło już zjawiło się.
0: Jadą na nas czołgi, grożą nam wojną jądrową. Co mamy zrobić?
1: Oś ono już tu. Oś na nas pruć tanki i nam zagrożyć jadrną wojnę. Od co robić?
2: Ukraina jest w ciągłej walce o przetrwanie. Pod naporem silniejszego agresora umiejętność samoobrony staje się czymś nieodzownym.
3: Ri, nasza nazwa!
4: Lisa, Lisa, ty!
3: Ri, nasze hasło!
5: U lisi wodymoś!
4: Z worą poboremoś!
2: Jesteśmy na apelu na obozie młodzieżowym Zew Jaru. Około 40 dzieci w wieku od 9 do 13 lat stoi w szeregu na środku polany. Wszyscy ubrani są w jednolite ciemne stroje i czarne czapki. Są podzieleni na kilka mniejszych grup, które nazywa się tutaj, jak w dawnym kozackim wojsku, rojami. Młody mężczyzna przechodzi między rzędami i lustruje podopiecznych wzrokiem. Zatrzymuje się przed chłopcem w poplamionych spodniach. Za karę wszyscy muszą robić pompki. Nigdy więcej nie przyjdę brudny na wieczorny lub poranny apel. Obóz Zew Jaru od 5 lat odbywa się na zalesionych wzgórzach Czerkaszczyzny. To miejsce owiane legendą, która przenosi nas do 1919 roku, czasu ukraińskiej walki o niepodległość. Gdy Ukraińska Republika Ludowa pod przywództwem Symona Petlury utraciła kontrolę nad centralną Ukrainą, odłam ruchu partyzanckiego proklamował tutaj tak zwaną Republikę Hołodnojarską. Przez 3 lata broniła się ona przed białymi i bolszewikami. Ostatecznie bolszewicy zmiażdżyli zgrupowanie, ale dla środowisk patriotycznych Chłodny Jar na przekór sowieckiej propagandzie stał się symbolem oporu i walki o niepodległość. Obóz trwa 10 dni. Panuje tu dość surowa dyscyplina. Zabronione jest używanie telefonu komórkowego więcej niż raz dziennie. Nie można rozmawiać po rosyjsku. Obozowicze dbają o porządek, sprzątają i pomagają w przygotowaniu posiłków, po których zawsze churalnie dziękują.
4: Dziękuję, bo smaczno było!
2: Większość dzieci sprawia wrażenie zadowolonych. Wlada i Sonia mają 11 lat. mówią, co do tej pory najbardziej im się podobało.

0: Це як майстер-класи.
1: Ну, типу, ми тут... урок такий. Ну, да. Тут розповідають про поклик Яру, про медицину тут, про АНГ.
2: Мами ружне варштати. Виклади охолодне м'яже, заняття з медицини і з тактики. Учимо ще, наприклад, робити штучне віддихання або складати карабін. Найперв показують нам, як то зробити, а потім робимо то самі.
1: Тоді, коли в нас медицина, нам спочатку показують, як це робиться, а потім ми вже пробуємо самі це зробити.
3: В програмі є теж заняття спортивне, такі як поранна гімнастика чи тренінг боксу. Ale prawdziwym hitem wśród uczestników jest bieg z przeszkodami, mówi chłopiec o pseudonimie Rakieta.
4: W lesu. Lizesz pod ziemią, kidają granaty, kruto. Jakby. Trenowałeś stojku po zbroju.
2: Idziesz pod ziemią, rzucają granaty. Super, ćwiczyliśmy postawę strzelecką.
4: A, i na bajdarkach.
5: Bojowi zbirka.
6: My... Парамілітарна організація, можна так сказати.
2: Можна повідомити, що єстесьми організацією парамілітарною.
3: Мові Ілія Мар'ян, лідер обозу, називаний тутай атаманем. Ма 23 лата, блонд волоси, вонси, витатуоване ренце і кошулка з написом «Не єнч». Єст акторем і чонком стоваришення «Зев Яру». Праві всі його чонкові са студентами. Діалаю, як мові ще в Україні, на ентузіазмі. То єст добровольні і некомерційні. Ілія przejął organizację obozu po tym, gdy jego inicjator, Pawlo Nakonecznyj, zginął na wojnie w wieku 25 lat.
6: Nasza meta organizacji to...
2: Celem naszej organizacji jest wychowanie odpowiedzialnej młodzieży, która nie będzie bać się brać odpowiedzialności za państwo. To nasz cel. Uczymy naszych wychowanków odpowiedzialności. To coś, czego brakuje naszemu państwu. Robimy to w oparciu o trzy zasady: braterstwo, dyscyplinę i patriotyzm, czy też nacjonalizm.
6: Na bazie trzech naszych cenności: pobratymstwo, dyscypliny i patriotyzmu, albo nacjonalizm.
3: Co nacjonalizm oznacza dla młodzieży organizującej obóz w Chłodnym Jarze? Ilia przekonuje, że nie ma powodów do zmartwień.
6: Nacjonalizm, він говорить про любов до свого.
2: Nacjonalizm to miłość do swojego suwerennego własnego państwa. To jest właśnie ten zdrowy nacjonalizm, bez zakusów na cudze terytorium, ale z pragnieniem rozwijania własnego. Wierzymy, że każdy naród zasługuje na to, by rozwijać się razem ze wszystkimi i w pokoju dążyć do czegoś lepszego.
6: W miry i ty do czegoś kraszczego.
3: Dla dzieci Ilia to festiwal. To jego pseudonim. Mają je tutaj wszyscy, opiekunowie i uczestnicy, tak jak w wojsku. I wśród ukraińskich partyzantów, 100 lat temu. Wieczorem, gdy zachodzi słońce, dzieci wracają na polanę, na wieczorny apel. Stoją w szeregach naprzeciw flagi Chłodnojarskiej Republiki i flagi Ukrainy. Pali się kilka pochodni, robi się chłodno, gryzą komary. Święta Ukrainy, matko bohaterów, stąp do mego serca. Tak zaczyna się modlitwa ukraińskiego nacjonalisty, którą zawzięcie recytują obozowicze. Wiersz napisany został w latach 30. i popularny był wśród członków organizacji ukraińskich nacjonalistów, a później również ukraińskiej powstańczej armii. Organizacji budzących w Polsce niechęć ze względu na masowe zbrodnie na ludności polskiej, udział w pogromach Żydów i epizody współpracy z nazistowskimi Niemcami. Modlitwa popularna jest w ukraińskim wojsku i dziś. Od 2014 roku recytowano ją w ochotniczych batalionach, takich jak Batalion Azów, a z czasem stała się popularnym elementem wojskowych uroczystości. Podobnie jak 100 lat temu, w dzisiejszej Ukrainie ścierają się ze sobą umiarkowany i radykalny odłam nacjonalizmu. Od czasu Majdanu polityczne centrum stopniowo przejęło poglądy wcześniej, często określane jako radykalne. I choć skrajna prawica nie była w stanie zdobyć więcej niż kilka punktów procentowych podczas wyborów, trwająca już ponad 4 lata wojna na pełną skalę pozwoliła jej uzyskać duży wpływ zarówno na armię, jak i na społeczeństwo.

0: Braterstwo, dyscyplina i nacjonalizm. Te trzy słowa wiszą nad ławami w jadalni, gdzie młodzież popija kwas chlebowy, czekając na swoją kolej. Na stole leży koc, a na nim trzy karabiny maszynowe AK-47. W tle patriotyczny rap. Dwoje chłopców i dziewczyna konkurują, kto najszybciej rozłoży kałasznikowa. Instruktorka, która sama nie ma nawet 20 lat, zatrzymuje stoper i pomaga, gdy coś się zacina. 2 minuty i 31 sekund. Tyle czasu zajmuje 11-letniemu Artemowi rozłożenie karabinu. Jest dumny ze swojego nowego rekordu. Ataman obozu, festiwal, stoi nieco z boku i obserwuje.
1: My zaczynamy z małego wieku.
2: Zaczynamy w młodym wieku, ale nie mówimy po prostu trzymaj karabin i idź walczyć. Nie, ja jestem za tym, by nasi podopieczni nigdy nie walczyli. Ale nie dlatego, że nie będą na to gotowi, tylko dlatego, że nie będzie to konieczne. Jeśli każdy Ukrainiec będzie mógł wystawić karabin maszynowy za swojego okna, nikt nie zechce na nas napadać. Jeśli 40 milionów ludzi wie, jak obchodzić się z bronią, nikomu nie przyjdzie to do głowy.
0: Dzieci na obozie mają nauczyć się, że broń nie jest zabawką i oznacza odpowiedzialność. I że będzie częścią ich życia.
3: Najpopularniejszym widem z nich jest granata F1, wy jej wszyscy znacie.
2: Najpopularniejszym typem granatu jest granat F1. Wszyscy go znacie, wiecie jak wygląda. Kto nie zna, może się mu teraz dokładnie przyjrzeć.
3: Uwaga, to makiet.
2: Proszę o uwagę, to jest atrapa, ona nie wybucha. Zapalnika nie wyciągamy, ponieważ z każdą bronią obchodzimy się tak, jakby była prawdziwa. Dlatego po prostu podajemy go sobie i oglądamy.
0: Instruktorka pokazuje też atrapy min przeciwpiechotnych i tłumaczy, jak ukrywają je Rosjanie. Wyjaśnia, jakie obrażenia powodują odłamki. W końcu opowiada o różnicy między rakietami balistycznymi, pociskami manewrującymi i bombami kierowanymi KAP. W Ukrainie to nie teoria, to praktyczna wiedza nawet dla dzieci. Żyją w najbardziej zaminowanym kraju na świecie. Od 4 lat każdego dnia trwają ostrzały obiektów cywilnych. 12-letni Maksym na własne oczy widział, jak rosyjska rakieta uderzyła w centrum jego rodzimej Winnicy w 2022 roku, zabijając 23 osoby, w tym 3 dzieci. Jego ciotka leży w masowym grobie w Mariupolu. Rodzina nie wie, jak zmarła. Nie jest to odosobniony przypadek, mówi festiwal.
2: To dzieci, które w gruncie rzeczy nigdy nie żyły w czasie pokoju. Od 10 lat żyją w kraju, w którym najpierw toczyła się trudna do zrozumienia wojna hybrydowa, a dziś żyją w czasach, gdy nasze państwo walczy o swoje istnienie.
0: Sam miał 14 lat, gdy Rosja zaatakowała po raz pierwszy w 2014 roku. Zna więc strach i stres, przez które przechodzi młodzież. Czwartego dnia obozu przychodzi czas na pieszą wędrówkę. Cały dzień maszerujemy po wzniesieniach i lasach Chłodnego Jaru. Lato w pełni. Po drodze odbywają się krótkie wykłady z historii. Na przykład na wzgórzu, gdzie według legendy pochowany jest sam Bohdan Chmielnicki. Od marszu w upale 11-letni Chryhorii dostaje krwotoku z nosa. W obozie nazywany jest dębem. Teraz siedzi na pniu drzewa koło źródła z wodą. Na kolanach trzyma wojskowy plecak, który jest dla niego 2 razy za duży.
3: Podarował
2: mi go przyjaciel z wojny, żebym mógł pojechać z nim na obóz. Zawsze chcę dowiedzieć się czegoś nowego o wojnie. Członkowie twojej rodziny są na froncie? Nie, teraz nie są na wojnie, ale są wojskowymi. Tato i dziadkowie latali samolotami. Ty też chciałbyś służyć? Tak, tak. Na pewno w piechocie. Jakoś bardzo boję się latać samolotem, a marynarka wojenna jakoś nie chce.
4: No, ja prosto dużo silno boję się latać na litakach, a morski flot, ja nie znam, prosto nie chce.
0: Ponad połowa dzieci na obozie ma rodziców czy krewnych w wojsku. 13-letnia Solomia dzwoni do ojca na froncie co 4 dni. 12-letni Nazar raz w tygodniu. Nie widział go od 6 miesięcy.
2: Bywa tak, że ktoś z bliskich dziecka zaginął na wojnie albo był poważnie raniony. Wtedy są chwile, kiedy dziecku robi się smutno albo popada w depresyjny stan. Podchodzimy do tego ze zrozumieniem.
1: Dezmoral i my stajemy się do tego zrozumieniem.

0: mówi festiwal lider obozu. Marsz dobiega końca. Przeszliśmy 30 kilometrów. Nie było łatwo, ale wieczorem będzie ognisko. Dla wielu dzieci obóz ZEW Jaru jest wytchnieniem od ich codziennego życia z ciągłymi ostrzałami, szkołą online i blackoutami. Natura, fizyczny wysiłek, praca w grupach, wiejskie jedzenie są remedium. Niektórzy ukraińscy psychologowie dziecięcy twierdzą nawet, że więź z silnymi autorytetami i jasnymi zasadami może być korzystna. Poczucie przynależności do grupy ma przeciwdziałać izolacji, a dyscyplina uwalniać od poczucia bezradności.
1: Tam, do wieczorniego kola zbirka.
2: Tam, zbirka!
0: Dzieci z karabinami, wojskowa musztra i apele z pochodniami w Europie mogą budzić sceptycyzm, ale w Ukrainie spotykają się z coraz większą akceptacją. Według badań opinii publicznej 2/3 Ukraińców popiera tak zwaną edukację wojskowo-patriotyczną dzieci i młodzieży. Jednocześnie potępiają oni przymusową militaryzację młodzieży prowadzoną przez Rosję na okupowanych terytoriach. Obozy młodzieżowe, takie jak ZEW Jaru, stają się coraz bardziej popularne. Nie dziwi to w obliczu powszechnego poboru i niekończącej się wojny. Wojny, która sprawiła, że Ukraińcy stali się bardziej bezkompromisowi. Mówi o tym filozof Włodymyr Jermolenko w swoim kijowskim biurze.
3: Zjawił się ten etos wojna i ja постійно кажу w Europie, że...
4: Pojawił się etos wojownika. W Europie muszę to ciągle wyjaśniać. Zdrowe społeczeństwo potrzebuje równowagi pomiędzy etyką wojny, czyli za grecką etyką agonu, bezkompromisową walką, konfrontacją, a etyką agory, czyli rozmową i dialogiem. Zdrowe społeczeństwo powinno opierać się na obu tych filarach.
3: Zdrowe społeczeństwo ma budować się na tych dwóch cennościach, które mają na jedną balansować.
0: Europa jest przekonana, że całkowicie przepracowała swoją przeszłość i jest z tego dumna, mówi prezes ukraińskiego penklubu. Ale jednocześnie nie wystarcza jej ducha walki.
4: W Europie trzeba teraz pogodzić etykę dialogu i etykę walki, ponieważ Europa za bardzo uwierzyła w wieczny pokój. Musimy odejść od tej dychotomii. Albo budujemy społeczeństwo na armii, albo na dialogu. Musi być jedno i drugie. Agora, czyli miejsce wymiany doświadczeń, handlu towarami, rozwoju gospodarki, ale potrzebujemy też muru, by je ochronić. Bo jeśli nie będzie murów i zdolności do samoobrony, to ktoś przyjdzie i zniszczy tę naszą agorę.
0: Europa musi być zdolna do obrony, zwłaszcza teraz, gdy Stany Zjednoczone pod rządami Trumpa coraz bardziej oddalają się od jej wartości, mówi Wołodymyr Jermolenko.
3: Jak my rozumiemy sytuację, zachęcamy pryncypy swobody w sytuacji.
4: Nasza sytuacja wygląda tak, że bronimy zasad wolności, mimo że jesteśmy mniejsi, mimo że jesteśmy słabsi niż wielkie mocarstwa, które chcą nas sobie podporządkować. Europa jest dziś słabsza, ale to musi rodzić poczucie, jak to możliwe? Jak to możliwe, że chcą nas złamać? Dalej, do walki. Ukraina daje przykład.

0: Jedziemy dalej na południe, wzdłuż Dniepru. Nad potężną rzeką meandrującą przez ukraiński step leży miasto Zaporoże. Niecałą godzinę jazdy stąd trwają walki.
1: I ot może na sekundeczkę сюди, żeby zrozumieli, zobaczyli, co tu jest i potem pójdziemy z wami.
0: Przy wjeździe do miasta widać ogromną dnieprzańską elektrownię wodną. Monumentalna betonowa zapora. Kiedy została oddana do użytku w 1932 roku za czasów Stalina, była największą elektrownią wodną w Europie i symbolem radzieckiej modernizacji. Zza tamy unoszą się smugi dymu. Na horyzoncie widać kominy zakładów przemysłowych. Patrzymy na nią z Hortycy, słynnej wyspy na Dnieprze.
2: Hortyca jest jednym z symboli ukraińskiej państwowości i ukraińskiego narodu. Historia kozaków odgrywa w niej decydującą rolę. Roli wyspy nie można przecenić.
0: Mówi Oleksandr Cehelnyk. Jest tu przewodnikiem. Między XVI a XVIII wiekiem znajdowała się tu Sicz Zaporoska, wojskowa republika stworzona przez

0: kozaków na pograniczu ukraińskich stepów.
1: Kozacy są źródłem ukraińskiej tożsamości. Zawsze byliśmy narodem wojskowym. Staliśmy się narodem poprzez prawo siły.
0: Mówi Oleksandr Cehelnyk. Wskazuje na wielkie skały, które błyszczą w korycie rzeki. Przez wieki stanowiły naturalny brud. Zaporoże oznacza ziemię za porochami, za progami. Gdy latem 2023 roku Rosjanie zniszczyli tamę w Nowej Kachowce w dolnym biegu rzeki, poziom wody obniżył się i skały wydostały się na powierzchnię. Historia powróciła, wyłoniła się z głębin Dniepru.
2: Oto u nas kancelaria. Dobry dzień.
0: Oleksandr Cehelnyk prowadzi nas do dawnej osady kozackiej. W jej miejscu jest dziś skansen. Kilkanaście drewnianych domów wokół cerkwi otoczonych palisadami.
2: Zaporoskie kozactwo.
1: Kozacy zaporoscy są wyjątkowym fenomenem w historii Europy. W XVII i XVIII wieku słowo kozak i Ukrainiec były tożsame, były synonimami. Kozacy byli Ukraińcami i to oni utworzyli pierwsze państwo z własną armią.
0: Kozacy zaporoscy nie uznawali pańszczyzny i uważali się za ludzi wolnych. Żyli według egalitarnych, niemal demokratycznych zasad i wdawali się w nieustanne wojny z Tatarami Krymskimi i Imperium Osmańskim, Rzeczpospolitą i Rosją. W rezultacie dla Ukraińców stali się symbolem wolności, niezależności i ducha oporu.
1: Przyjeżdża bardzo wielu wojskowych. Żołnierzom historia jest potrzebna. Prawdziwa historia bardzo motywuje.
0: Oleksandr Cehelnyk sam jest weteranem. W 2022 roku wstąpił do wojska i bronił Zaporoża przed Rosjanami. Przez półtora roku był w piechocie, tak długo jak pozwalało mu na to zdrowie. Rosjanie zostali zatrzymani zaledwie 30 km na południe od granic miasta. Linia frontu przebiega tam do dziś. Chociaż rosyjska armia nie zdobyła Zaporoża, jesienią 2022 Putin ogłosił, że miasto wchodzi w skład terytorium Federacji Rosyjskiej.
2: Ukraińcy dużo zdatni wojować. My specjalnie nie gotowali się do wojny. W tenże moment
1: Ukraińcy są dobrzy w walce. Tak naprawdę nie przygotowaliśmy się do tej wojny, ale miliony ludzi natychmiast powstały i poszły na wojnę. Wydawało się, że mamy słabą tożsamość narodową, ale wtedy wszyscy przypomnieli sobie hymn narodowy. Mówi on, i pokażemy, że jesteśmy bracia z rodu kozackiego. To jest hymn państwowy Ukrainy. Historia nas motywuje, ponieważ większość naszych żołnierzy myśli o sobie jako o potomkach kozaków.
2: Jak nasiadki kozackiego rodu.
0: Historia kozaków karmi narodową mitologię, a ta rozwija się w obliczu bezlitosnej rosyjskiej maszyny wojennej oraz wobec narastającego w kraju poczucia niesprawiedliwości związanego z nadużyciami w systemie mobilizacji, korupcją na szczytach władzy oraz nierównościami społeczno-ekonomicznymi. W niewielkiej drewnianej cerkwi na Hortycy unosi się zapach kadzidła. Ikony spoglądają w dół, w milczeniu. Mężczyźni i kobiety w czerni stoją razem w półkolu. Patrzą na otwartą trumnę. Leży w niej mężczyzna w mundurze.
3: Zaraz my będziemy prowadzić czyn pochowania wojskowo-służbowca kapitana.
1: Będziemy żegnać żołnierza, kapitana, który został zabity przez rosyjskiego drona podczas służby na froncie. Zginął razem z towarzyszem broni. Pozostawił żonę, młodą kobietę i małego synka, który ma mniej niż 4 lata.
0: Mówi ojciec Stepan, kapelan wojskowy. Mężczyzna zginął na froncie na południe od Zaporoża. Piechota trzyma tam pozycje, na które napierają Rosjanie. Pogrzeb jest krótkim momentem, w którym spotykają się narodowa mitologia i brutalna rzeczywistość w zrekonstruowanej cerkwi w dawnej kozackiej stolicy. To wyjątkowe miejsce na żałobne nabożeństwo, mówi ojciec Stepan.
3: Znaczenie jakie moje.
1: To przebudzenie nowej ery ukraińskiej tożsamości, kozackiej chwały albo godności, szlachetności wojownika. Żyjemy w czasach, gdy nasz sąsiad uważa, że jesteśmy słabi. Nie jesteśmy słabi, jesteśmy dobrzy. Jesteśmy Europejczykami i tak jak wy, chcemy pokoju. Niestety nasz sąsiad przyszedł do nas z wojną. Musimy wzmocnić ducha wojowników, nawet w obliczu tej śmierci żołnierza.

0: Kazimierza. Dlatego przywołujemy godność, ludzką godność, cześć, honor i chwałę wojowników, kozaków.
1: Sławę wojena kozaka.
2: Kwiaty w kolorze niebieskim i żółtym. Zmarłego żegna długa procesja bliskich i braci z wojska. Obok trumny stoi zapłakana wdowa. Jej twarz wykrzywia ból. Ręce drżą. Podtrzymuje ją inna kobieta. Po chwili wdowa wyjmuje z torebki kilka kartek i zaczyna opowiadać o swoim poległym mężu. Nie mogę powiedzieć, że w pełni zgadzałam się z twoimi planami, ale zawsze akceptowałam i szanowałam twoje decyzje. Wspierałam cię i byłam obok. Nie udało mi się powstrzymać cię przed odejściem. Wybacz mi. Zabrali mi ciebie, moje serce. I zabrali najlepszego ojca naszemu synkowi. Ani słowa o kozakach i bohaterach. Kobieta wspomina pierwsze spojrzenia i wspólne szczęście. Zostało ono utracone na zawsze. Wojna.

0: Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta.
1: W cieniu kozaków. Jak wojna zmieniła Ukrainę.
0: Redakcja Bartosz Panek i Janusz Deblesem.
1: Czytali Agnieszka Drost i Michał Gardias.
0: Realizacja Aleksandra Żakowska i Janusz Deblesem.
2: A to są słowa i dźwięki w programie drugim Polskiego Radia. Nieco ponad kwadrans pozostał do 14. Są teraz z nami autorzy tego dokumentu, Jerzy Sobotta i Aleksander Palikot. Łączymy się i z Monachium, i z Kijowem. Dobrze się słyszymy? Jesteście z nami?
3: Jesteśmy, słyszymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zakończyliście niedawno kolejną reporterską podróż po Ukrainie. Dokąd dotarliście, co zobaczyliście, kogo usłyszeliście?
3: Może zacznijmy od Donbasu, w którym spędziliśmy kilka dni, mianowicie w Słowiańsku, czyli jednym z dwóch większych cywilnych miast, które jeszcze pozostało na terytorium Donbasu. Tam widzieliśmy tą bardzo surrealistyczną rzeczywistość, którą wyznacza dzisiejsza wojna dzisiaj w tych miastach przyfrontowych, czyli ludzie, którzy się przyzwyczaili do wybuchów, do alarmów. Nawet już drony FPV dolatują aż na teren miasta i tam właśnie ci ludzie żyją, cywilni ludzie, oczywiście dużo wojskowych, ale żyją i jakoś dalej to życie trwa i wytrzymują. Na przykład byliśmy w barbershopie Mileny, która, młoda dziewczyna, która otworzyła tam salon fryzjerski, gdzie też męża poznała, i ona nam opowiada, że chociaż już umarli jej przyjaciele, szkoła jej i przedszkole zostało zniszczone, ona dalej planuje zostać w Słowiańsku tak długo, jak tylko może. I to jest właśnie ten taki bardzo dziwny, dwuznaczny pejzaż, w którym życie ciągle trwa, ale jednak za kosztem śmierci, która jest zawsze obecna.
2: Olku, co tobie pozostanie najbardziej, najmocniej w twojej pamięci po tym wyjeździe?
5: W mojej pamięci chyba najsilniej zapisze się jeden z młodych żołnierzy, z którym rozmawialiśmy pod Charkowem. 19-letni chłopiec, który poszedł do wojska z własnej woli, ponieważ obowiązkowa mobilizacja dopiero obowiązuje od 25 roku życia. I ten chłopiec, my go spotkaliśmy w dzień, w którym on wychodził na swoją pierwszą misję, na misję bojową do okopu.

0: kopów, czy właściwie nory, bo dzisiaj te pozycje są bardzo takie silnie zakamuflowane przed dronami. I no, widać było ten taki emocjonalny stan kogoś, kto, jak on powiedział, nie wie, co go czeka. A zapadło mi to w pamięć nawet nie dlatego, że był tak młodym ochotnikiem, ale dlatego, że on przyjechał pod Charków z Polski, gdzie wyjechał, przez jakiś czas pracował w magazynie firmy kurierskiej, spotkał się ze złym stosunkiem i wbrew sprzeciwowi swojej matki postanowił dołączyć do wojska. Także to taki radykalny obraz młodzieży, która jest zradykalizowana przez tą wojnę i często podejmuje właśnie takie decyzje, żeby nie tylko pójść do wojska, ale wręcz wyjechać z Unii Europejskiej, w której teoretycznie jest bezpiecznym.
1: Aleksander Palikot i Jerzy Sobotta są z nami teraz w dwójce w audycji Słowa i Dźwięki. Łączymy się odpowiednio z Kijowem i z Monachium. Wysłuchaliśmy dzisiaj waszego dokumentu W cieniu kozaków, jak wojna zmienia Ukrainę. No i sporo opowiedzieliście nam w tym dokumencie o tym, jak militaryzuje się, czy też nie do końca, wbrew temu, co możemy myśleć, mając głównie polską perspektywę na te wydarzenia, społeczeństwo ukraińskie. Czy znaleźliście więcej potwierdzenia, czy więcej negacji, zaprzeczenia w tej ostatniej podróży reporterskiej zjawisk, o których mówiliście w reportażu?
2: Może ja powiem tak, że w pewnej mierze to była kontynuacja tego reportażu, w którym przecież przed chwilą usłyszeliśmy młode dzieci z Kałasznikowem, które się mentalnie jakby stroją na wojnę, aczkolwiek to były tylko, to był tylko obóz w czasy. To tutaj w tej podróży dość sporo właśnie takich młodych żołnierek i żołnierzy spotkaliśmy, jak przed chwilą Olek wymieniał. Była tam również pod Słowiańskiem jedna dziewczyna 22-letnia miała ksywkę Chomik, która sama pochodziła z Mariupola i właśnie dlatego mi też tłumaczyła, że ona sama walczy. 4 lata temu musiała to miasto opuścić. Widziała okupację przez kilka tygodni, zniszczenie, została oddzielona od swojej rodziny. Jej mały brat został całkowicie sam, dopiero go zobaczyła znowu z powrotem na ukraińskim terytorium. I ona była tak pełna nienawiści do tego, co się stało i tak pełna przekonania, że chce osłonić swojego brata, swoich rodziców, swoją matkę, swojego ojca też, w którym nawet w jednym i tym samym batalionie walczyła, że to też dużo musiałem myśleć właśnie o tych dzieciach, które w tym reportażu poznaliśmy. Bo jednak można by powiedzieć, że tutaj się posuwamy 2-4 lata dalej i te dzieci straumatyzowane, silnie straumatyzowane dzieci rzeczywiście odczuwają, że ta wojna i uczestnictwo w tej wojnie jest jedyna możliwość, jedyna z przestrzeń, którą dalej odczuwają, że mają jakikolwiek znaczący wpływ na tą rzeczywistość brutalną, która ich otacza.
1: Olku, masz podobne zdanie, czy z Jerzym się na przykład w tej sprawie zupełnie nie zgadzasz?
0: Ja zgadzam się z tymi obserwacjami, ale dodałbym drugi epizod, który pokazuje bardziej, nazwijmy to, pozytywny skutek paradoksalnie militaryzacji czy mobilizacji społeczeństwa. Otóż po tym tygodniu spędzonym na pracy z żołnierzami w różnych odcinkach frontu wróciliśmy do Kijowa i nazajutrz zaczęły się dość niespodziewanie protesty przeciwko dymisji ministra obrony Fedorowa. I te protesty, podobnie jak rok temu, były napędzane przede wszystkim przez młodych i bardzo młodych ludzi, tak zwane protesty katolikowe, które rok temu zmusiły Zełenskiego do zmiany swojej decyzji co do organów antykorupcyjnych i teraz też na pewno już, można powiedzieć, wpłynęły na władzę to, że doszło do zmiany głównego dowodzącego ukraińską armią. I ta młodzież, która jest na tym placu, ona nie tylko w Kijowie, ale w całym kraju, ona jest częścią, powiedzmy, bardziej złożonej, powiedzmy, opozycji, ale ona jakby pełni tą rolę polityki ulicznej. I to też są w gruncie rzeczy osoby, które są bardzo świadome swoich obywateli.

0: wojsk obowiązków, często albo są w wojsku, albo mają znajomych w wojsku, albo mają rodzinę w wojsku i jest im nieobojętne to, jak zarządzana jest ukraińska armia. Dlatego wyszli na ulicę, więc jakby to też w jakiś sposób koresponduje z tym obozem, który pokazuje nasz reportaż, gdzie ta młodzież była jakby uczona postawy obywatelskie. Nam się może mniej lub bardziej podobać nacjonalistyczny klucz, w którym się to odbywa, ale faktem jest to, że to jest ten ekosystem, który sprawia, że Ukraińcy zachowują wolę walki i możliwość też reformy, czego w Rosji nie można by sobie wyobrazić, bo mamy sytuację, gdzie w wyniku protestów doszło do zmiany fundamentalnej.
1: Bardzo się cieszę, że przyglądacie się tym zmianom i mam nadzieję, że niebawem w kolejnym dokumencie opowiecie o tym fragmencie ukraińskiej rzeczywistości, którą mogliście poznać w ostatnich tygodniach. Jerzy Sobotta, Aleksander Palikot, bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia.
1: My również dziękujemy. Paweł Worobiej, Bartosz Panek. To były słowa i dźwięki w programie Drugim Polskiego Radia, a teraz już jest 13:51.
3: Literacka siesta.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
5: Mamy tedy nowy sklep. 5 okien frontu, 2 magazyny, 7 subiektów i Szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia i Austria, a nawet skołatana Turcja, uzbrajały się na łeb i szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiadał mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku, w takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście. Do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec. Ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam się, na co to wszystko? Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Czyżbym już był tak stary jak nieboszczak Grossmutter i nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi młodszych ode mnie? Ech, tak źle nie jest. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz Napoleon III, uciekł z więzienia w roku 1846, zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie. Ale wszyscy ludzie rozsądni przygotowywali się do czegoś, a wuj Raczek... Pan Raczek ożenił się z moją ciotką, ciągle powtarzał. Mówiłem, że Bonapart wypłynie i piwa im naważy. Cała bieda w tym, że ja coś nie zdużam na nogi. Rok 1846 i 1847 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja myślałem, czy już nie pora wetknąć głowę na szerszy świat. A kiedy mnie ogarnęły wątpliwości i niepokoje, po zamknięciu sklepu szedłem do wuja Raczka i opowiadałem, co mnie trapi, prosząc, ażeby poradził mi jak ojciec. Wiesz co, odpowiadał wuj, uderzając się pięścią w chore kolano. Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, mówię ci, to idź, a nie chcesz, mówię ci, to zostań. Dopiero w lutym roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon już był w Paryżu, ukazał mi się jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem go w trumnie. Surdut zapięty pod szyję, kolczyk w uchu,

wąs wyszwarcowany, zrobił mu to pan Domański, ażeby ojciec byle jako nie wystąpił na boskim sądzie. Stanął we drzwiach mojej izdebki we front i rzekł tylko te słowa: pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Sen mara, Bóg wiara, myślałem przez kilka dni. Ale już sklep mi obrzydł. Nawet do świętej pamięci Małgosi Pfeiffer straciłem skłonność i ciasno zrobiło mi się na podwalu, tak, żem nie mógł wytrzymać. Poszedłem znowu do wuja Raczka po radę. Pamiętam, leżał akurat w łóżku nakryty pieszyną mojej ciotki i pił gorące ziółka na poty. Gdy mu zaś opowiedziałem cały interes, rzekł: wiesz co, poradzę ci jak ojciec. Chcesz, idź, nie chcesz, zostań. Ale ja, gdyby nie podły moje nogi, dawno bym już był za granicą. Bo i twoja ciotka, mówię ci, tu zniżył głos, tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich armat, aniżeli jej trajkotu. Co mi pomoże smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem. A masz-że pieniądze? Spytał po chwili. No znajdę z kilkaset złotych. Wuj Raczek kazał zamknąć drzwi mieszkania, ciotki w domu nie było, i sięgnąwszy pod poduszkę, wydobył stamtąd klucz. Naści, rzekł, otwórz ten kufer skórą obity. Będzie tam na prawo skrzyneczka, a w niej kieska. Podaj mi ją. Wydobyłem kieskę grubą i ciężką. Wuj Raczek wziął ją do ręki i wzdychając odliczył 15 pół imperiałów. Weź te pieniądze, mówił, na drogę i jeżeli masz jechać, to jedź. Dałbym ci więcej, ale może i na mnie przyjdzie pora. Zresztą trzeba zostawić coś babie, żeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego męża. Pożegnaliśmy się płacząc. Wuj aż dźwignął się na łóżku i odwróciwszy mnie twarzą do świecy szepnął: niech ci się jeszcze przypatrzę, bo to mówię ci, z tego balu nie każdy wraca. Wreszcie ja sam, jużem człowiek nie dzisiejszy, a humory, mówię ci, zabijają prawie tak jak kule. Wróciwszy do sklepu, mimo spóźnionej pory, rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę. Ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on sam zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał nawet gratyfikację, obiecał opiekować się pościelą i kufrem, na wypadek, gdybym kiedy wrócił. Ale zwykła wojowniczość opuściła go i ani razu nie powtórzył swego ulubionego wykrzyknika: dałbym ja Szwabom, gdybym tak nie miał sklepu. Gdy zaś około 10 wieczór, ubrany w pół kożuszek i grube buty, uściskawszy go, wziąłem za klamkę, ażeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy, coś dziwnego stało się z Janem. Nagle zerwał się z krzesła i rozkrzyżowawszy ręce krzyknął: świnia, gdzie ty jedziesz? A potem rzucił się na moje łóżko, szlochając jak dzieciak. Uciekłem. W sieni słabo oświetlonej olejnym kagankiem ktoś zastąpił mi drogę, ażem drgnął. Był to August Katz, odziany jak wypadało na marcową podróż. Co ty tu robisz, Auguście? Spytałem. Czekam na ciebie. Myślałem, że chce mnie odprowadzić, więc poszliśmy na plac Grzybowski w milczeniu, bo Katz nigdy nic nie mówił. Fura żydowska, którą miałem jechać, była już gotowa. Ucałowałem Katza, a on mnie także. Wsiadłem, on za mną. Jedziemy razem, rzekł. A potem, kiedy byliśmy już za Miłosną, dodał: twardo i trzęsie, spać nie można. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku, pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki? Albo te noclegi w lasach i na polach, kiedy jeden drugiemu spychał głowę z tornistra i ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę? A pamiętasz tarte kartofle z

0: ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tylem razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach, ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, Kac. Jak dla nietracenia czasu, mówiłeś, pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, Kac, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnieś się tam pośpieszył. A pamiętasz generalną bitwę, do której zawsze wzdychaliśmy, odpoczywając po partyzanckiej strzelaninie? Ja bo nawet w grobie jej nie zapomnę, a jeżeli kiedyś zapyta mnie Pan Bóg, po com żył na świecie, po to odpowiem, ażeby trafić na jeden taki dzień. Ty tylko rozumiesz mnie, Kac, bośmy to obaj widzieli, a niby na razie wydawało się nic.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13.50.
2: Słuchają Państwo Dwójki, minęła już 14.
3: Koncert w porze lunchu.

Za konsoletą Paweł Worobie i w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa w naszym codziennym programie. Pora lunchu w dwójce, jak zawsze do 16. No i już teraz polecam Państwu naszą wakacyjną atrakcję. Płyta na lato. Dziś wydanie piąte i ostatnie w tym tygodniu. Około 15.30 rozstrzygniemy wczorajsze pytanie i dowiemy się, kto z Państwa otrzyma nagrodę w postaci płyty Heimat z nagraniami pianisty Kenji Miury. A dziś można jeszcze próbować szczęścia do północy, zwłaszcza, że nagroda zapowiada się obiecująco. To płyta zespołu Atom String Quartet zatytułowana Atom Goes Funky. Brzmi, przyznają Państwo, dość tajemniczo, ale wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Zapraszam już teraz gorąco. Teraz zaś czeka nas wizyta w Pradze na równie intrygującym i od razu powiem dość niekonwencjonalnym wydarzeniu, które odbyło się w sali Smetany, słynnego Rudolfinum. Tam właśnie 26 stycznia wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Praskiego Radia, którą prowadził izraelski dyrygent Omer Meir Welber. W programie znalazła się 8. symfonia G-dur Antonina Dworzaka, no ale oczywiście Dworzak w Pradze nie musi budzić żadnego Państwa zdziwienia. Myślę, że bardziej zaintryguje nas część pierwsza tego wieczoru z pozoru. Także klasyczna, bo na afiszu znalazł się koncert C-dur op. 56, czyli słynny koncert potrójny Ludwiga van Beethovena. Dzieło przeznaczone, jak wiemy, na 3 instrumenty solowe, fortepian, skrzypce i wiolonczele z towarzyszeniem orkiestry. W tym przypadku miał jednak miejsce, no, muszę powiedzieć, dość śmiało zakrojony eksperyment. Skrzypce zastąpiła bowiem mandolina, zaś wiolonczele, która, jak wiemy, pełni tutaj dość prominentną rolę, akordeon. Posunięcie dla wielu z Państwa być może nieakceptowalne, no ale przecież żyjemy w czasach postmodernizmu, w czasach poszukiwania nowych środków wyrazu, także dla ikonicznych dzieł europejskiej kultury. Poza tym są wakacje. Potraktujmy zatem rzecz całą z przymrużeniem oka i odpowiednią dozą zrelaksowanego dystansu. A zanim sprawdzimy, jak powiódł się ten eksperyment, przypomnę, że koncert powstał w 1803 roku dla uzdolnionego pianisty, ucznia i protektora Beethovena, księcia Franza Józefa Lobkowica. No ale to nie fortepian przykuwa największą uwagę w tym symfonicznym dialogu solistów z orkiestrą, choć mogą Państwo dziś liczyć na wiele niespodzianek, bo przy fortepianie zasiadł inny muzyk z Izraela, Guy Mintus, pianista o jazzowym rodowodzie, który jest tutaj autorem raczej, no, powiedziałabym, nietuzinkowych kadencji, a także pewnych improwizacji. Wszystkim się Państwo przekonają już za chwilę. Jednak najbardziej eksponowane partie koncertu powierzył Beethoven, jak pamiętamy, wiolonczeli. W tym przypadku zastąpi ją wspomniany akordeon. Są

jeszcze oczywiście skrzypce, czyli tutaj mandolina, co przydaje pewnego wakacyjnego, włoskiego, nawet neapolitańskiego kolorytu w rękach Jacoba Rowena. Jak Państwo widzą, będzie się działo. Niezmienne pozostają trzy części koncertu: Allegro, Largo i Rondo alla Polacca. No i oczywiście partia orkiestry w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Praskiego Radia, którą od akordeonu poprowadzi Omar Meyer-Welber. A słuchamy koncertu potrójnego C-dur op. 56 w oryginale napisanego przez niejakiego Ludwika van Beethovena.

No i tak w rytmie a la Polakka, choć tutaj dość, przyznajmy, synkopowanym, wybrzmiewa koncert C-dur op. 56, tak zwany koncert potrójny w oryginale, przeznaczony na fortepian, skrzypce, wiolonczele i orkiestrę. Dziś w nietypowej wersji na fortepian również, ale w duecie z mandoliną i akordeonem, w wersji, którą zaproponowali w Pradze 26 stycznia trzej muzycy z Izraela. Pianista Guy Mintus, który był tu autorem wszystkich jazzujących fragmentów na czele z rozrywkowymi kadencjami, ponadto Jacob Roven, który grał na mandolinie, zastępując nam skrzypce, no i Omer Meyer-Welber, który nie tylko grał na akordeonie, ale także prowadził od niego orkiestrę symfoniczną praskiego radia. Zapytają państwo, czy to jeszcze Beethoven, czy już tylko fantazja na jego temat. No, ciekawa byłabym przeczytać państwa opinię. Zachęcam roza.swiatczynska@polskieradio.pl. Ja nie ośmielę się rozstrzygać tego dylematu, bo też nie wiem, czy kompozytor chętnie podpisałby się pod taką wersją swojego dzieła, nawet jeśli przecież uznanego za nieco mniej wiekopomne, bardziej może rozrywkowe niż pozostałe koncerty.

Bońskiego Mistrza, no to jednak wydawałoby się dzieła z definicji integralnego. Ale jak słyszeliśmy, publiczności w Rudolfinum wykonanie bardzo się podobało, atmosfera zrobiła się zupełnie gorąca, co sprowokowało muzyków do krótkiego bisu.

No i zupełny szał na widowni, słynny Czardasz Montiego, dziś na bis z takim właśnie jazzującym odjazdem na koniec w rękach prawdziwych showmenów. Tak też nasi trzej soliści żegnali się z czeską publicznością. Właściwie dwaj, bo Omar Meyer-Welber, grający tu na akordeonie, pozostanie tym razem za pulpitem, ale pożegnali się Jacob Raven, grający tu na mandolinie, i Guy Mintus na fortepianie. To zdaje się, ten właśnie muzyk był inspiratorem wszystkich jazzujących wycieczek w pierwszej części praskiego koncertu, w którym no, znaczną rolę odegrał też sam Omar Meyer-Welber, grający na akordeonie partię wiolonczelową z koncertu potrójnego Beethovena. Muzyk znany przede wszystkim jako znakomity dyrygent, rocznik 1981, o wszechstronnym emploi, na które składa się zarówno współpraca z czołowymi europejskimi orkiestrami, jak też praca w teatrach operowych Drezna, Monachium czy Wenecji, a więc też nie na pośrednich scenach. A tymczasem jest 4 minuty, są 4 minuty po 15. Zapraszam na drugą część koncertu, w której zgodnie już z partyturą, a zatem bez większych kontrowersji, zabrzmiała 8. symfonia G-dur opus 88 Antonina Dworzaka. Symfonia nazwana przez potomność angielską, bo to właśnie w Anglii Dworzak odniósł nią największy sukces, o co zresztą było nietrudno, bo zważywszy, że w podzięce za przyjęcie go w poczet praskiej Akademii Nauki i Sztuki skomponował dzieło pełne symfonicznego rozmachu i hymnicznego blasku, tak lubianego przez Anglików, ale też melodyjnych tematów nawiązujących do czeskiego folkloru. Radosna i niemal bukoliczna atmosfera będzie nam towarzyszyć od pierwszych dźwięków Allegra con Brio o wyraźnie słowiańskim zabarwieniu, część druga. Adagio zaskoczy barwnością orkiestrowych kolorów i pastoralnym nastrojem. Oczywiście niezmienny zachwyt zawsze budzi w nas wdzięczne Allegretto Grazioso ze swym melancholijnym walcem. No a na finał Allegro Manon Troppo, przebojowy czeski furiant ze wszystkimi tego konsekwencjami. Gra Orkiestra Symfoniczna Praskiego Radia, którą prowadzi Omar Meyer-Welber.

0: Z takim ognistym wręcz blaskiem kończy się ósma symfonia G-dur op. 88 Antonina Dvořáka. Dzieło, które zabrzmiało w praskim Rudolfinum 26 stycznia w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Praskiego Radia, prowadzonej wtedy przez Omera Meira Welbera. Żywiołowe rytmy furianta na koniec, poprzedzone fanfarami trąbek, promenadowe marsze, no to musiało się podobać angielskiej publiczności, gdzie nowe dzieło czeskiego kompozytora zabrzmiało już w rok po praskiej premierze, czyli w 1891 roku. Dvořák osobiście dyrygował symfonią z okazji napisaną, z okazji przyjęcia go w poczet Akademii Sztuki w Pradze, ale wykonanej w Anglii z okazji przyznania mu honorowego doktoratu Uniwersytetu w Cambridge. Sama symfonia zyskała sobie z czasem na Wyspach przydomek angielskiej, mimo że wpływowy Bernard Shaw nazwał ją chyba nazbyt protekcjonalnie wyśmienitą muzyką promenadową. Tak zakończył się koncert w Pradze z 26 stycznia, który dziś retransmitowaliśmy Państwu w porze lunchu. Już za 21 minut 16, najwyższa pora na naszą wakacyjną zabawę.
1: Sponsorem nagród jest wytwórnia Warner Classics i Erato. Płyta na lato.
0: Wczoraj mieli Państwo okazję zagrać o album zatytułowany Heimat z nagraniami japońskiego pianisty Kenji Miury, młodego artysty z Berlina, który wykonuje na płycie utwory Beethovena, Brahmsa i Schumana. A ja pytałam Państwa, który z tych kompozytorów jest Państwu najbliższy? Rewolucjonista Beethoven, romantyczny klasyk Brahms, czy może poeta Schumann? Pani Anna napisała do nas tak. Dla mnie Brahms, w zależności od nastroju czy aktualnej sytuacji życiowej, od żywiołu tańców węgierskich przez smutek i doniosłość rekwiem, po różnorodne koncerty instrumentalne czy miniatury, cała paleta uczuć. A pan Jan pisze tak. Gdy byłem młody, Beethoven ze swoją siłą i nowatorstwem. W wieku dojrzałym Brahms z powagą i melodyjnością. Dziś Schumann z poetycką nieuchwytnością. Te dwie odpowiedzi wybraliśmy spośród wielu nadesłanych przez Państwa. Serdecznie gratuluję obojgu naszym laureatom.

Do pani Anny i pana Jana wysyłamy płyty z nagraniami Kenji Miury. A tymczasem pora na dzisiejszą płytę na lato i nowa szansa przed państwem, przed tymi wszystkimi, którzy szczęścia wczoraj nie mieli. To nowy album zespołu Atom String Quartet zatytułowany Atom Goes Funky z kolekcją funkowych hitów z lat młodości muzyków jazzowych, opracowaniach na kwartet smyczkowy. 91. album w serii Polish Jazz, no i pierwsze w historii tego katalogu jazzowe nagranie dokonane przez kwartet smyczkowy. Kwartet wybitny, bardzo szczególny i lubiany, znany ze swej wszechstronności, który tworzą skrzypek Dawid Lubowicz, wiolonczelista Krzysztof Lęczowski, skrzypek Mateusz Smoczyński i altowiolista Michał Zaborski. Sami muzycy określają to nagranie jako powrót do korzeni, bo tak właśnie zaczynali swoją wspólną karierę w stylu funky, a samą płytę również opisują mianem podróży do polskiej muzyki lat 70. i 80., kiedy w kraju za żelazną kurtyną u progu zmian jazz spotykał się z funkiem. No i dziś właśnie w tej stylistyce sięgnęli poznane im z dzieciństwa standardy, utwory swoich starszych kolegów, wtuzy polskiego jazzu i muzyki rockowej, bo na płycie kompozycje Zbigniewa Namysłowskiego i Michała Urbaniaka spotykają się z utworami na przykład zespołu Kombi czy Perfektu. Wszystko to na czterech instrumentach smyczkowych, a ja pytam państwa, z czym państwu kojarzy się hasło polski jazz i dlaczego? Myślę, że odpowiedź zachęci państwa do przesłania nam swoich refleksji. Z czym kojarzy się państwu hasło polski jazz i dlaczego? Proszę słać SMS-y pod numer 71211, koszt każdego to złoty 23 brutto. Swoją wypowiedź do 160 znaków proszę poprzedzić prefiksem lato i kropeczką. No i zdążyć oczywiście przed północą. Z czym kojarzy się państwu polski jazz? A my słuchamy kolejnych kompozycji z płyty Atom Goes Funky, na początek 3

Atom Goes Funky. Trzy kompozycje z nowej płyty zespołu, płyty przynoszącej nam zderzenie jazzowych kompozycji i funkowych rytmów z klasycznym brzmieniem kwartetu smyczkowego, lekko tylko wzmocnionego, bez żadnych dodatkowych polepszaczy, komputerów i elektroniki. Za nami trzy pierwsze kompozycje bez ograniczeń energii Sławomira Łosowskiego, Funky dla Franki Janusza Grzywacza i Tiritaka Krzesimira Dębskiego. To pozycja troszkę bardziej odległa na tej płycie, która jest nagrodą w dzisiejszej płycie na lato. Państwa prosimy tylko o odpowiedź, z czym kojarzy się Państwu hasło Polish Jazz, czy też Polski Jazz. To nazwa serii płytowej, no, legendarnej serii płytowej, w której jako 91 album pojawił się ten właśnie album, płyta Atom String Quartet, tego właśnie zespołu, którego dzisiaj słuchamy. No i ostatnia kompozycja z tej płyty, a my do północy czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem 71211. Kończymy z prędkością tytułowego Torpeda. Róża Świadczyńska, kłaniam się Państwu, do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś na Przemyskim Festiwalu Miasto z Rzeką o 18:00 odbędzie się spotkanie z polską wolontariuszką Olgą Solarz i poetą weteranem Arturem Droniem. Posłuchajmy jego wiersza w przekładzie Marcina Gaczkowskiego i interpretacji Łukasza Lewandowskiego.
2: Artur Droń. Pierwszy do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest. Nie zazdrości, nie unosi się pychą. Miłość drży z przerażenia, ale się nie poddaje. Mogłaby rzucić to w diabły, ale się nie poddaje. Czasem miłość ma w nodze odłamki, czasem jej nogę uciska opaska, czasem nogi miłości są przestrzelone, czasem nóg już nie ma. Przyjaciele noszą miłość na rękach. Miłość ryje okopy. Miłość w okopach mieszka i podgryza lód z rozciętej butelki. Przy minus 20 stopniach też chce się pić. Miłość pełni patrole. Miłość wychodzi na pozycję. Z przepukliną, gorączką, bólem prostaty, urazem, astmą, alergią, z obawą, że nie wróci. Z myślą o kimś najdroższym. Wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość poznaje z daleka. Wystrzał z gradu, eksplozję granatu, kolumny czołgów. Oczy miłości bolą, gdy długo patrzą przez termowizor. Nocą miłość otwiera oczy, gdy pod jej kurtkę wślizguje się mysz. Czasem miłość po długiej bitwie wymiotuje pod drzewem. Czasem miłość zamyka oczy przyjaciołom, owija ich w śpiwory i wynosi. Miłość nigdy nie ustaje, jak proroctwa, które się kończą, jak dar języka, który zniknie, jak wiedza, której zabraknie. Kiedy umilknie artyleria, przyjaciele zamkną oczy miłości, owiną miłość śpiworem i wtedy staniemy z nią twarzą w twarz.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Stefan Chwin.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Zaczynamy nową wystawą w Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie. To pierwsza ekspozycja po odwołaniu dyrektora Adama Budaka, przygotowana w miejsce odwołanej części tegorocznego programu. Stan posiadania, topografia kolekcji, tak zatytułowany pokaz, jest zbudowany na obiektach z kolekcji, ale też otwarty na niematerialne zasoby muzeum. Osoby pracujące w instytucji, jej publiczność, procedury, archiwa, historię i wizerunek. Na wystawie zobaczymy około 100 prac ze zbiorów muzeum, w części nigdy dotąd nie pokazywanych. Mamy świadomość, że ekspozycja będzie komentowana i oceniana, nie ukrywa kurator Kamil Kujtkowski.

0: Ona będzie oglądana z każdej strony. Co też ten Mozart bez dyrekcji znowu wymyślił? Po tych wszystkich różnych doświadczeniach, głosach, o tym, co mówi środowisko, używając słowa instytucja w ruinie, utrata instytucji, tam już nic nie będzie. I z tego momentu ja też zacząłem myśleć i dość wcześnie też przedstawiłem zespołowi, wysyłając właściwie do wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji taki wczesny draft wystawy, mówiącej wprost, że wydaje mi się, że powinniśmy tej sytuacji po prostu użyć.
1: Muzeum Mozart zrezygnowało tym razem z tradycyjnego wernisażu. Przez cały dzień w galerii trwają kuratorskie oprowadzania i warsztaty, a o 18:00 rozpocznie się performance Bożny Wydrowskiej. Rozpoczął się 11. Zakopiański Festiwal Literacki. Przez 3 dni Plac Niepodległości w Zakopanem będzie miejscem spotkań z pisarzami, dyskusji, warsztatów dla dzieci oraz pokazów filmowych. Poznamy także laureatów Nagrody Literackiej Zakopanego. W programie tegorocznej odsłony znalazły się spotkania m.in. z profesorem Jerzym Bralczykiem, Ingą Iwasiów, Adamem Widemanem, Wojciechem Bonowiczem, Magdaleną Parys czy Moniką Schneiderman. Będzie także spacer śladami Kornela Makuszyńskiego, mówi dr Kinga Nędza-Sikoniowska z Muzeum Pisarza.
2: Kornel Makuszyński był bywalcem tutejszych kawiarni. Nie był turystą, który spaceruje po szczytach, jeździ na nartach. Był Krupówkowiczem, więc nasz spacer będzie szedł jego ścieżkami kawiarnianymi. Rozpoczniemy na Pęksowym Brzysku, a później wielką drogą od Trzaski do Karpowicza przejdziemy do Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Opolance, czytając po drodze wspaniałe felietony samego pisarza.
1: Dla najmłodszych czytelników przygotowano program zatytułowany Tatrzańska przygoda odkrywców oraz liczne warsztaty literacko-plastyczne. Z południa Polski przenosimy się na wybrzeże. Stacey Kent jest rezydentką tegorocznej odsłony Energa Ladies Jazz Festival. Amerykańska wokalistka da w Gdyni 2 koncerty. Pierwszy już dziś wieczorem w Teatrze Muzycznym. Oba gdyńskie występy będą jej jedynymi koncertami w Polsce w tym roku, podkreśla dyrektor wydarzenia Piotr Łyszkiewicz.
3: Dwie odsłony, dwie twarze, Stacey Kent, każda inna, to można powiedzieć taki jeden długi koncert z przerwą, bo pierwszy koncert to będzie okazja, żeby spotkać się z premierowymi wykonaniami piosenek z jej najnowszej płyty Time for Love i tu Stacey wystąpi ze swoim trio oraz druga okazja to jest koncert z orkiestrą pod dyrekcją Szymona Morusa. Ten koncert z orkiestrą to w przewadze będą piosenki, które Stacey zarejestrowała na albumie I Know I Dream, ale będzie tam mnóstwo innych jej ukochanych piosenek, będą na pewno bossanowe, będzie też coś z American Songbook.
1: Pierwszy z koncertów Stacey Kent z towarzyszeniem jej tria rozpocznie się w Gdyńskim Teatrze Muzycznym dziś o 20:00. Drugi z orkiestrą pod batutą Szymona Morusa zaplanowano w niedzielę na zwieńczenie tegorocznego Energa Ladies Jazz Festival. Najnowsze filmy Pawła Pawlikowskiego i Wojciecha Smarzowskiego znalazły się w programie rozpoczynającej się dziś w Czechach Letniej Szkoły Filmowej. Festiwal potrwa do czwartku, a więcej na jego temat powie nasz korespondent.
4: Polskich akcentów w programie Letniej Szkoły Filmowej jest więcej. Festiwal przygotował retrospektywę filmów Romana Polańskiego. Pokaże też współczesne polskie kino. Oprócz Ojczyzny Pawlikowskiego i Domu Złego Smarzowskiego będą to m.in. Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy oraz Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald.
5: Moim zdaniem w tym Mieszkaniu na Dobrej są duchy.
6: Cholera pomyśleć, że to już 56. dzień powstania.
4: Wyświetlony zostanie też kanał Andrzeja Wajdy. To w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin reżysera. Od dziś aż do czwartku podczas festiwalu będzie można oglądać też wystawę fotografii z planów zdjęciowych do filmów Wajdy. Letnia Szkoła Filmowa w Uherskiem Hradiści na wschodzie Moraw od ponad pół wieku nie tylko prezentuje ambitne kino, ale też uczy świadomego oglądania filmów poprzez spotkania z twórcami, wykłady i dyskusje. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Czech kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 7:00. Tymczasem odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
7: Reklama.
8: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB. Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej spotkajmy

0: Warszawie podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
6: Reklama.
7: Program drugi Polskiego Radia, 8 minut po 16.

0: Zaczynamy program Wybieram Dwójkę. Dziś w piątek 24 lipca, 205 dzień roku. Słońcem możemy cieszyć się do 20:40, a szczególne prawo do uciech wszelakich mają dzisiaj Kinga, Krystyna, Krzesimir, Olga, Wiktor i Wojciech, którzy obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. W Dwójce witają Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Adam Suprynowicz przed mikrofonem. Dziś trochę o ważnych, bieżących problemach. Pod koniec czerwca ukazał się list otwarty, w którym środowisko muzyczne apeluje do minister kultury i dziedzictwa narodowego o dofinansowanie złożonego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej projektu rekonstrukcji studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Na jakim etapie są prace i czemu to wsparcie jest ważne? Będę pytał podpisanych pod listem kompozytorów Krzysztofa Knitla i Aleksandrę Słysz oraz Pawła Nowożyckiego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Po 17:10 gościem Małgorzaty Niecieckiej-Mac będzie Ryszard Wojciul ze Związku Zawodowego Muzyków RP i pełniący obowiązki dyrektora Związku Artystów Wykonawców STOART, a mowa będzie o ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt wywołuje kontrowersje w polskim społeczeństwie, dlatego choć jest teraz procedowany w Sejmie, warto ciągle do niego wracać. A ponadto wakacyjne zapowiedzi kulturalne. Kto nas słuchał od rana, ten wie, że Magdalena Łoś jest w Świdnicy na Festiwalu Bachowskim i że wieczorem będziemy z Kościoła Pokoju transmitować recital Teotima Langlois de Sfart. O tym, co się jeszcze na Festiwalu Bachowskim dzieje, Magda opowie nam już za kilka minut. Jutro i w niedzielę w Gdyni na Polanie Babie Doły odbywać się będzie już po raz trzeci 24-godzinny festiwal o tajemniczym tytule Słuchanie receptywne. Co to jest takiego, opowie po 17:30 Igor Torbicki, pianista, publicysta, performer i współorganizator tego wydarzenia. Zajrzymy też na dziedziniec toruńskiego ratusza staromiejskiego, gdzie można oglądać kamienne rzeźby Macieja Wierzbickiego. Czasem artysta łączy kamień z innym materiałem.
1: To zwykle jest taki materiał, można powiedzieć, zupełnie inny od kamienia. Dzięki temu połączeniu w jakiś sposób te napięcia, które się rodzą z kontaktu między tym materiałem a tym, no budują jakieś znaczenia. Co mi się bardzo podoba, nie do końca zrozumiałe rzeczy. Zawsze coś, co w jakiejś swojej pracy, coś jak za bardzo zaczynam rozumieć, to mnie to już nie bawi. Najlepsze są prace, których do końca za bardzo nie rozumiem.
0: Maciej Wierzbicki opowie w dzisiejszej audycji więcej o tym, czym jest dla niego materiał, czym jest kamień i dlaczego jego praca jest dialogiem.

0: Toccata z cyklu Pour le Piano Claude'a Debussy'ego grał Alain Planes. W Świdnicy trwa festiwal bachowski, na który dotarła Magdalena Łoś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa i Ciebie, Adamie.
0: Dzisiaj będziesz prowadzić transmisję recitalu Teotima Langlois des Fats. Czy to jego słyszymy teraz?
1: A właśnie udaje nam się podsłuchiwać. Próba to dopiero jest gratka. Posłyszą Państwo dźwięki właśnie dochodzące z kościoła, pokoju w Świdnicy, tego festiwalowego serca, centrum, bo oczywiście festiwal odbywa się w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku. No i być na próbie to dopiero coś.
0: Festiwal świdnicki jest trochę magiczny ze względu na te wszystkie miejsca, w których odbywają się koncerty. Jest tych koncertów sporo. My będziemy transmitować trzy z nich. Będziemy też odtwarzać wiele z nich. Jak oceniasz tegoroczny program?
1: No to jest fantastycznie, jak zawsze, pomyślane wydarzenie dla bardzo wielu, jakby powiedzieć, odbiorców, niekoniecznie tych melomanów, choć oni tylko melomanów, bo oni tu oczywiście otrzymują strawę jak najwyższej jakości dla tych,

0: którzy no, kochają muzykę dawną, barokową, tego głównego nurtu, ale także tych, którzy kochają muzykę wcześniejszą, powróci w tym roku na festiwal, na przykład oczekiwany przez wielu Grand de la Voix. I to jest oczywiście program wokalnej muzyki rozpięty między XIV a XVII wiekiem, ale to dopiero w finale, w tej takiej dogrywce drugiej części, powiedzmy, czy wielkiej kodzie tego festiwalu w Strzegomiu pod koniec sierpnia. Ten koncert będzie 23 sierpnia. Jest taki oczywisty, tak się dziś już może wydawać, no, pokarm duchowo-muzyczny, czyli stałe spotkania w cyklu 200 na 20, kantaty Jana Sebastiana Bacha wykonywane przez Akademię Bachowską. Tu mamy też kapelę Krakowienzis i prowadzą te kolejne odsłony bachowskich kantat różni wykonawcy. Słuchany przez nas teraz skrzypek Teotim Longua de Swart poprowadził takie wykonanie kilka dni temu. Kolejne zapowiadałam dziś dawno, niedawno. To między innymi właśnie Marcin Świątkiewicz i Arte dei Suonatori. No i oczywiście wspaniałe bachowskie spotkanie. To ta trzecia zapowiedziana już jakby przez ciebie transmisja, msza Hamol z Jedliny Zdrój. To wykonanie kapeli Krakowienzis poprowadzi Jan Tomasz Adamus, także nasz gość w przerwie dzisiejszej transmisji. Myślę, że i o tym słowo on powie. To będzie piątek, 31 dzień lipca, godzina 20. Jest więc na co czekać. Wielkie dzieło Bacha, jego summa bachowska, właściwie kończona z potrzeby własnej. Już to nie było zamówienie, bo Kyrie i Gloria to rok 1733, no ale pod koniec życia Bach domykał różne sumy na polu polifonii, czy właśnie w tym wypadku no, liturgii ponad podziałami, bo msza zawiera i tę mszę luterańską Kyrie i Gloria, napisaną w 1933 roku, a potem dopełnienie cyklu w stylu już i w rycie katolickim. Tak więc są i śniadania na trawie, i takie spotkania z publicznością, z muzyką dawną, które wciągają też, myślę, no właśnie słuchaczy chcących skorzystać z tej cudownej pory, tych cudownych pejzaży, odwiedzać miejsca. Powiedziałeś, tych miejsc jest sporo. Ja dzisiaj staram się je sobie wszystkie wypisać. Padła tu już jedna nazwa, Jedlina Zdrój, ale to także Niedźwiedzica, Glinno, Walim, Sobótka, Dzierżoniów, Piława Górna, Tarnawa, Dzieć Morowice, Kamieniec Ząbkowicki, Michałkowa, Olszyniec, Podgórzyn, Bagieniec, Ciechanowice i wspomniany Strzegom. Więc Świdnica oczywiście, tak, i Kościół Pokoju, stąd dwie transmisje, bo jeszcze w niedzielę przecież Maciej Skrzyczkowski, to będzie też recital, który Państwo usłyszą o 19:00, i opowieść klawesynisty. To jest niezwykłe też spotkanie z jego refleksją. Polecam, bardzo zapraszam. No i dziś ten recital, którego dźwięki Państwo słyszą jako zapowiedź i zaproszeniem posłuchać całości.
1: Ja mogę zdradzić Państwu, że Vincent Dumestre się zgodził na to, żeby odtworzyć jego koncert Il Poem Harmonique, i ten koncert też niedługo na naszej antenie.
0: A ja z radością powiem, że to będzie rzeczywiście wielka inauguracja w środku trwającego festiwalu, ale w radiu wszystko jest możliwe. Najbliższą środę to się wydarzy.
1: A czego się dzisiaj spodziewać? Co to za repertuar?
0: No to jest fantastyczna podróż przez repertuar solowy, który bynajmniej nie jest taką, ja wiem, dziedziną charakterystyczną, bo skrzypce nie powstawały jako instrument przeznaczony do gry solowej. Jego początki to po prostu granie w dobrym towarzystwie i bycie takim towarzystwem dla tancerzy, czyli to była muzyka do tańca. Potem no, Teotim Longua de Swart też o tym opowie. Na ogół występują skrzypkowie w towarzystwie innych instrumentów dających skrzypcom świetny rezonans. Bardzo lubią granie w kwartecie, potem w muzyce późniejszej z fortepianem, z orkiestrą. No a bycie solo, wiadomo jaką trudną materią jest zmaganie się solisty z instrumentem, który no, trzeba podstrajać w międzyczasie, zwłaszcza gdy struny są jelitowe, no to jest zupełnie inna,

0: innego rodzaju wyzwanie. I tak Teotim Longua de Swart pokaże nam muzykę, która jest stylizacją tańców. To jest muzyka Mateisa, zaczniemy Telemanem, Purcellem. No a po krótkiej przerwie, w której gościć będziemy właśnie między innymi jego i Jana Tomasza Adamusa, również usłyszymy właściwie pomnik muzyki solowej, skrzypcowej, jaką jest partita d-moll, a zwłaszcza wieńcząca ją szakona Bacha. Szakona, która jest jednym z największych takich pomników polifonicznych, napisanych w końcu na instrument, który bynajmniej instrumentem polifonicznym nie jest. Skrzypek musi zmagać się z tym, że ma cztery struny, jeden smyczek, który w barokowym wydaniu może oczywiście grać więcej niż dwudźwięki, ale prowadzi te linie melodyczne tak, jak Bach sobie to zaplanował, mając do dyspozycji polifonicznie ubogi warsztat w porównaniu z klawesynistami, organistami. I opowiada też historię, bo Szakona, zgodnie z teorią muzykologów XX wieku, to jest także tombeau pisane pamięci zmarłej niespodziewanie pierwszej żony kompozytora. I tam jest wpisana cała teologia w dźwięki, w zapis, który można odcyfrować, ale można też tej muzyki po prostu słuchać, doceniając ten kunszt polifonii.
1: I będziemy dzisiaj słuchać od 20 Teotima Langlois de Swart w transmisji ze Świdnicy, z Festiwalu Bachowskiego. Magdalena Łoś, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję i czekam na Państwa.
1: Słyszymy się o 20, a ja jeszcze zdradzę Państwu, że Teotim Langlois de Swart za tydzień wystąpi w Otwocku Wielkim pod Warszawą na festiwalu Breaking Classic, z którego za tydzień będziemy prowadzić program Wybieram Dwójkę. A teraz niech nam zagra ten artysta.

Fragment koncertu skrzypcowego E-dur Antonia Vivaldiego Le Consort i Théotime Langlois de Swart, który dzisiaj w Świdnicy i na naszej antenie o 20:00. A ja mam dla Państwa bilety na występ świetnego niemieckiego kwartetu wokalnego Quartonal 30 lipca, czyli w następny czwartek w Katedrze Świdnickiej. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22. 28 minut po 16:00, za kilka chwil porozmawiamy o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, a teraz jeszcze chwila z muzyką Beli Bartoka.

0: Fragment suity tańców Beli Bartoka grała orkiestra rozgłośni NHK w Tokio pod dyrekcją Paweł Jerwiego. Tu dwójka jest 16:31 już prawie.
1: Goście dwójki.
0: W studiu dwójki Paweł Nowożycki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przy telefonie goście, których przedstawię za chwilę, sygnatariusze listu otwartego środowiska muzycznego do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie projektu rekonstrukcji studia eksperymentalnego Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Sygnatariusze zwracają się do pani minister z prośbą o dofinansowanie projektu rekonstrukcji studia eksperymentalnego Polskiego Radia, który to projekt muzeum prowadzi wspólnie z naszą instytucją. Pod listem podpisanym są między innymi dawni pracownicy studia, w tym jego wieloletni szef Krzysztof Szlifirski, Barbara Okoń-Makowska, Elżbieta Sikora,

0: Obecni dzisiaj z nami Krzysztof Knitel i Aleksandra Słysz oraz osoby zawiadujące bliźniaczymi instytucjami w Europie. Zacznijmy może od tego, na jakim etapie jest ta rekonstrukcja.
1: Dużo już bardzo zostało zrobione. Ta współpraca z Polskim Radiem w zakresie rekonstrukcji studia eksperymentalnego sięga co najmniej dekady, ale umowa o współpracy została sformalizowana i podpisana w czerwcu 2002 roku, na mocy której do muzeum wypożyczony został właśnie w celu rekonstrukcji historyczny sprzęt elektroakustyczny wykorzystywany dawniej w studiu eksperymentalnym, mieszczącym się tutaj w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, Polskiego Radia. I w 2023 roku przeprowadziliśmy prace serwisowe mające na celu przywrócenie sprawności tym urządzeniom, równocześnie pracując nad projektem wykonawczym wielobranżowym, zakładającym adaptację pomieszczenia na poziomie -1 muzeum w pobliżu sali kinowej. Nieprzypadkowo zresztą, zaraz o tym powiem. Natomiast projekt zakładający właśnie adaptacje akustyczne, instalacje teletechniczne, elektroakustyczne, no i przede wszystkim z punktu widzenia muzeum, też bardzo ważny element, a więc odtworzenie architektury wnętrza według oryginalnego projektu Oskara i Zofii Hansenów z 1962 roku.
0: To jest ważne podwójnie, bym powiedział, dla muzeum, bo muzeum opiekuje się właśnie częścią spuścizny tych artystów, prawda?
1: Tak, Oskar Hansen jest bardzo ważną postacią dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jeden z oddziałów muzeum to właśnie dom Hansenów w Szuminie. Kiedy muzeum miało swoją tymczasową siedzibę w pawilonie meblowym Emilia, naszym tymczasowym wtedy audytorium odbywały się konferencje badawcze, międzynarodowe, poświęcone właśnie twórczości Oskara Hansena, teorii formy otwartej. Z tej konferencji było potem wydawnictwo książkowe w serii Muzeum, w wydawnictwie Muzeum. No i to studio zawsze się pojawiało na slajdach, zdjęcia historyczne z wewnątrz czarnego pokoju.
0: No i chcecie to odtworzyć. Te projekty wykonawcze, jak rozumiem, są gotowe i czekają na pieniądze.
1: Dokładnie tak, żeby studio, no bo może to warto wrócić jeszcze, że założeniem tej rekonstrukcji jest nie jest tylko właśnie wystawa czy pokazanie tej architektury wnętrza ważnej, ale przede wszystkim studio ma być, zrekonstruowane studio Polskiego Radia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ma być tym, czym studio było, a więc miejscem pracy dla artystów różnych dziedzin, tak jak to bywało, miejscem twórczym, laboratorium dźwięku, a do tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, którą bazą są tutaj oczywiście te właśnie historyczne, zachowane urządzenia ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia i niektórzy z słuchaczy może mieli już nawet okazję usłyszeć właśnie chociażby o Aleksandry Słysz, grającej na syntezatorach Moog czy UCS3, a ostatnio także...
0: Patukasa także.
1: Tak, ostatnio także też płyty pogłosowe, filtry wielooktawowe i inne urządzenia ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia.
0: Przy telefonie mamy pana Krzysztofa Knitla. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pan pracował w tym studiu nad swoimi utworami w latach 70., 80. Właśnie w tym roku, jak zauważyłem, mija 50 lat od premiery pana utworu Robak Zdobywca na koncercie studia eksperymentalnego. Czym było dla pana to miejsce, które no, istnieje w tej chwili częściowo, powiedziałbym?
2: Ja po raz pierwszy tam tak się zacząłem zastanawiać, słuchając panów, nad tym, kiedy ja po raz pierwszy wszedłem do tego studia, właśnie do słynnego czarnego pokoju autorstwa małżeństwa Hansenów. I to była końcówka lat 60., czyli prawie 60 lat temu, kiedy Krzysztof Szlifirski, prowadząc zajęcia na Wydziale reżyserii dźwięku, zaprosił studentów do zrobienia małych etiud dźwiękowych właśnie tam w tym studio, w tym pokoju. No i to był pierwszy kontakt, a parę lat później, kiedy studiowałem na innym wydziale, na wydziale reżyserii, na wydziale kompozycji, zaprosił mnie tam

0: Józef Patkowski, żeby zrobił pierwszy taki autonomiczny utwór elektroniczny. No i, no i to był właśnie, właściwie przed Rybakiem Zdobywcem, bo było, było kilka innych, prawdę mówiąc, utworów. Między innymi wspólny utwór grupy KEF, czyli Elżbieta Sikora, Wojciech Miśniewski i ja. I wszyscy razem pracowaliśmy tam w tym studiu jako, jako grupa, a również każdy indywidualnie coś robił.
1: Jakie to studio może dawać szansę młodszym pokoleniom artystów? Taka trochę podróż w przeszłość?
0: To jest tak. Wydaje mi się, że większość osiągnięć w muzyce komputerowej bazuje na tym, co powstało wcześniej w muzyce elektronicznej, tworzonej analogowo. I no, przykładów można znaleźć mnóstwo. I myślę, że to, że ktoś będzie dotykał tych urządzeń, tworzył coś na urządzeniach analogowych, a potem, potem realizował to w postaci komputerowej, albo w ogóle zrezygnować z komputerów i stworzyć coś całkowicie analogowego. To byłoby tak, jakby zagrać na klasycznych instrumentach orkiestrowych. I uważam, że pomysł jest świetny. Zapraszanie młodych twórców do tego, żeby poznawali te właśnie analogowe stare urządzenia, jak syntezatory Muga, czy techniki pracy na magnetofonach taśmowych. To też niezwykle interesujące, można osiągnąć efekty, które mogą być nie mniej ciekawe niż przy pomocy najstarszych urządzeń cyfrowych. Pomysł świetny i bardzo go popieram. Jestem za tym, żeby to studio zaistniało w tej właśnie postaci, bo słyszałem, że to ma być według projektu Hansenów.
1: Tak jest.
0: No właśnie.
1: Przedstawicielką młodszego pokolenia jest Aleksandra Słysz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aleksandro, ty już pracowałaś na tych instrumentach w muzeum w zeszłym roku. Co to za doświadczenie?
2: No, na pewno jest to niezwykłe doświadczenie i zgodzę się w 100% z swoimi przedmówcami, że to dla całego, myślę, młodego pokolenia twórców i twórczyń, w które mam nadzieję się jeszcze wpisuję, jest ogromna szansa nie tylko właśnie, żeby dotknąć, spróbować stworzyć coś na te wspaniałe instrumenty analogowe, które się zachowały, ale też, bo tak sobie to wyobrażam, że gdyby to nasze polskie studio zostało tworzone i działało w podobny sposób, jak teraz działa chociażby JRM w Paryżu czy IMS w Sztokholmie, to jest ogromna, ogromna możliwość właśnie dla tych młodszych twórców i twórczyń, żeby nie tylko pracować z instrumentami, ale i poznać innych twórców i twórczyń, którzy, jestem przekonana o tym, z całego świata będą się zjeżdżać, żeby też zobaczyć ten kawałek naszej pięknej polskiej historii muzyki elektronicznej.
1: No tak, bo Studio Eksperymentalne Polskiego Radia to jest oczywiście legenda muzyki współczesnej XX wieku i początku XXI, ale właściwie to głównie XX. To jest tak wyjątkowe ze względu na te instrumenty, które dostajesz do dyspozycji?
2: Na pewno te instrumenty znajdują się w jakimś takim ścisłym centrum tego doświadczenia, chociaż nie ukrywam, ja z ogromną niecierpliwością czekam też na to, żeby właśnie zobaczyć to odtworzone studio projektu Zofii Oskara Hansenów. I tak naprawdę myślę, że prócz oczywiście sprzętu, infrastruktury, czy tych możliwości technologicznych, to sama energia tego studia i to, jakie osoby tam będą się pojawiać, to jaką społeczność tak naprawdę możemy budować, właśnie składającą się ze wszystkich i z osób dopiero zaczynających pracę twórczą z Polski, z Warszawy, i na pewno nie tylko, ale i też renomowanych artystów i artystki, którzy na pewno będą też zaglądać tam od czasu do czasu, to myślę, że to jest po prostu ogromna szansa i możliwość na to, żeby taką silną tutaj społeczność wokół muzeum i wokół radia zbudować.
1: Pytanie do Pawła Nowożyckiego z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy chcecie taką społeczność tam tworzyć? Co

0: Jeszcze parę słów o tym, co chcecie robić w studiu eksperymentalnym. Mhm.
1: Jak najbardziej. Studio oprócz infrastruktury też jest pewną społecznością, która się wokół niej się wytwarza. Tak funkcjonują wciąż właśnie wspomniane przez Aleksandrę zagraniczne ośrodki typu Jerem czy MS w Paryżu. Jako ciekawostkę mogę też dodać w tym kontekście międzynarodowym, że wiemy, że ponowne otwarcie też planuje WDR, studia muzyki elektronicznej WDR w Kolonii, właśnie planuje miasto Kolonia. Także ewidentnie te technologie analogowe wraca. My w tym projekcie przewidzieliśmy oczywiście też podstawowe nowe technologie cyfrowe, tak żeby umożliwić też pracę w środowisku cyfrowym, zachowując pełny tor analogowy. No i przede wszystkim program zrekonstruowanego studia oparty będzie o program rezydencyjny dla artystów lokalnych w pierwszej kolejności, też zagranicznych, zamówienia kompozytorskich, warsztatach edukacyjnych, też już właśnie z profesor Barbarą Okoń-Makowską takie warsztaty z realizacji dźwięku na taśmie pilotażowe przeprowadziliśmy pod koniec ubiegłego roku. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem, także tego typu działalność będzie na pewno kontynuowana warsztatowo-manualna.
0: Czy gdyby się udało teraz dostać te pieniądze, byłoby możliwe otwarcie studia w pełni w przyszłym roku, w 70-lecie powstania?
1: Byłoby możliwe i taki jest plan, żeby właśnie ten jubileusz założenia studia, przypomnijmy 15 listopada 1957 roku, uczcić otwarciem już w pełni funkcjonalnego studia eksperymentalnego Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zaprezentować nowe zamówienia kompozytorskie, które omawiamy, przygotowujemy z drugim programem Polskiego Radia, a także archiwalne utwory, bo też pamiętajmy, jak wiele znakomitych dzieł w studiu powstało. I między innymi też na początku tego roku organizowaliśmy w naszej sali kinowej taki koncert, projekcję utworów kwadrofonicznych ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, w tym profesora Krzysztofa Knitla, obecnego z nami. Także też ta działalność popularyzująca historię i dorobek wspaniały. Ponad 50-letni w programie muzeum na pewno się znajdzie.
2: Czy pozwolicie mi państwo dwa słowa jeszcze dodać?
0: Tak, tak, bardzo proszę. Krzysztof Knitel.
2: Tak jest, bardzo dziękuję. Ja myślę, że wypadałoby w tej chwili powiedzieć kilka zdań tylko na temat założycieli studia, ponieważ tą całą historię piękną zawdzięczamy przede wszystkim Józefowi Paczkowskiemu, muzykologowi, który właśnie w latach 50. jeździł po różnych studiach zagranicznych, między innymi WDR w Kolonii, czy Jerem w Paryżu, czy Studio di Fonologia Musicale w Mediolanie. I potem stworzył to studio przy współpracy z znakomitego inżyniera wówczas, ale również specjalisty i kompozytora, specjalisty od muzyki elektronicznej, Krzysztofa Szlifirskiego, profesora, który jest honorowym dziekanem Wydziału Reżyserii w Warszawie. I jeszcze współpracowali z nimi Wojciech Makowski, który zajmował się całą techniką studia i był później już w Nowej Polsce głównym inżynierem technicznym całego radia. Współpracowali Eugeniusz Rudnik, Bogdan Mazurek, świetni kompozytorzy, a zarazem realizatorzy wielu utworów. Jest naprawdę kilkaset wybitnych utworów, które tam powstały i wydaje mi się, że jedną z ważnych pozycji w pracy nowego studia w muzeum powinno być to wspaniałe archiwum, ale nie tylko polskich kompozytorów, ponieważ w studiu eksperymentalnym było również znakomite archiwum zagranicznych utworów od lat 50. To wybitne dzieła. Ja się na tym uczyłem po prostu i uważam, że takie właśnie archiwum dźwiękowe oraz katalog tych dzieł, które powstały w studiu eksperymentalnym, jest ważną pozycją.
0: Myślę, że to jest ważna uwaga i myślę, że muzeum będzie prezentować te utwory, a my na naszej antenie oczywiście będziemy przypominać te utwory, zwłaszcza, że rok 70-lecia

0: przed nami. Podejrzewam, że w naszych nocnych audycjach z muzyką współczesną na pewno się te utwory pojawią. A byli z nami Krzysztof Knitel, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Aleksandra Słysz, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I Paweł Noworzycki.
3: Dziękuję.

0: trochę Chopina w programie Wybieram Dwójkę. To był fragment tria fortepianowego G-moll op. 8, Gary Colson, Leila Józefowicz i Bray Carter. Jak obiecywałem, wybieramy się teraz do Torunia. Dziedziniec ratusza staromiejskiego w tym mieście zamienił się w plenerową salę wystawową. W otoczeniu czerwonej gotyckiej cegły prezentowane są kamienne rzeźby Macieja Wierzbickiego. Wystawa zatytułowana Fundamenty zrodziła się z granitowych bloków, które jeszcze do niedawna były elementami budowli, a dzisiaj są inspiracją dla artysty, z którym rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, a rozmawiała także z kuratorką ekspozycji Anną Kroplewską-Gajewską.
1: Naszą rozmowę może zacznę jednak od kuratorki. No, z takim pytaniem, skąd właśnie idea, pomysł, aby zagospodarować dziedziniec ratusza staromiejskiego, co nieczęsto się zdarza, na salę wystawową, bo prace szczególne idealnie komponują się właśnie z czerwoną gotycką cegłą.
2: Tak, tym bardziej, że rzadko prezentujemy na dziedzińcu ratusza sztukę współczesną. Było to w latach 70. W 1973 roku. Swoją wystawę prezentował Władysław Chromy, a w 77 roku nasza toruńska rzeźbiarka pani Hanna Brzuszkiewicz. Także po tylu latach dopiero teraz będziemy prezentować te rzeźby, dlatego że ratusz jest centrum miasta, dziedziniec jest centrum ratusza. Więc właściwie prezentowanie sztuki współczesnej w centrum miasta jest jak najbardziej zasadne, tym bardziej, że w jakimś takim kontekście też prezentowania sztuki współczesnej, którą prezentujemy, malarstwo i rzeźbę polską z drugiej połowy XX wieku i też kilka prac z początku XXI, prezentujemy na drugim piętrze ratusza staromiejskiego.
1: Ten kamień to jest szczególny materiał, ciężki, trudny, trzeba włożyć w to dużo pracy, siły, aby uzyskać oczekiwany efekt.
3: Tak, to prawda. No, kamień jest niezwykle wymagającym materiałem, który no, dla mnie jest czymś wyjątkowym. Ja od lat pracuję w kamieniu i można powiedzieć, że kamień stał się moim tworzywem rzeźbiarskim. Rzeźba istnieje w materiale i materiał jest poniekąd ciałem rzeźby. Więc moim takim podstawowym materiałem właśnie jest kamień, którego używam od lat, którego wartości, które ze sobą niesie, ekspresję, wartości, znaczenia buduje, no, stał się takim moim źródłem, po prostu fundamentem.

0: momentem tych moich prac.
1: Bardzo często pracujesz na takich obiektach, materiałach, które znajdziesz, które mają już swoją historię, fragmenty budowli na przykład. Nadajesz im drugiego znaczenia, drugiego życia?
0: Tak dokładnie jest. To może właśnie jest ten też przypadek, który artyści w jakiś sposób akceptują i tak samo staje się z kamieniem, z elementami, które gdzieś przypadkowo zupełnie odnajdujemy, które nas fascynują na jakimś etapie twórczym i ten proces twórczy w jakiś sposób się od tego zaczyna. Więc to, co mówi nam kamień, te elementy, które znajdujemy, są niezwykle cenną wartością.
1: No i teraz zastanawiam się, czy częściej jest tak, że masz pomysł na pracę i szukasz odpowiedniego kamienia, czy raczej znajdujesz jakąś bryłę i tu pojawia się idea?
0: To bywa różnie. Jest tak, że jest jakiś koncept i wtedy dobiera się materiał, ale chyba w mojej sytuacji nigdy w 100% tak się nie zdarzało. Zawsze jednak ta forma kamienia, chociaż wiem, co mniej więcej chciałbym zrobić, ona w jakiś sposób narzuca się. W jakiś sposób się narzuca, ja to oczywiście szanuję, więc ta droga, ten proces twórczy to jest takim dialogiem. No i oczywiście są prace, które zaczynają się od kamienia. Zaczynają się od tego właśnie, jak on wygląda i dopiero to, co mówi i jakby się w jakiś sposób poddaje temu. I ten dialog jest zawsze fascynujący.
1: I tak powstaje opowieść o cywilizacji, o naszej codzienności, dlatego że twoje prace z jednej strony to oczywiście fantastyczny efekt artystyczny na pierwszy rzut oka, ale kiedy się wpatrzymy, odczytujemy bardzo bogatą symbolikę.
0: No ta symbolika się gdzieś tam oczywiście pojawia. Każdy indywidualnie odczytuje symbole, indywidualnie interpretuje te moje prace. Ja jestem tak daleki dosyć do tego, żeby gdzieś tam narzucać pewne kolejny widzowi i ten odbiór. Zawsze staram się, żeby te prace miały taką pojemność i były tak szeroko rozpatrywane, żeby odbiorca miał ten komfort, poczucie tego włożenia w jakiś sposób siebie i odnajdywania swojej wrażliwości, swojego ciała w jakiś sposób i myślenia o świecie.
1: A jak to jest, że ten kamień także często w swoich pracach, no niekoniecznie też tutaj prezentowanych na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego, ale to w końcu nie jedyne, które wyszły spod twojej szlifierki i dłuta, łączysz z innymi żywiołami, można powiedzieć, bo jest i woda, ale jest także olej samochodowy.
0: No właśnie, tak od lat gdzieś ten kamień czasami istnieje sam, a czasami właśnie gdzieś w połączeniu z jakimś innym materiałem. I to zwykle jest taki materiał, można powiedzieć, zupełnie inny od kamienia, no bo woda jest zupełnie inną materią. Olej przepalany samochodowy też jest inną materią. Popiół jest czymś w ogóle, co na wietrze znika, tak? Jest na chwilę, że tak można powiedzieć. Ale dzięki temu połączeniu w jakiś sposób te materiały, te napięcia, które się rodzą z kontaktu między tym materiałem a tym, no budują jakieś znaczenia, jakieś właśnie takie, co mi się bardzo podoba, nie do końca zrozumiałe rzeczy. Zawsze coś, co w jakiejś swojej pracy, coś jak za bardzo zaczynam rozumieć, to mnie to już nie bawi. Najlepsze są prace, których do końca za bardzo nie rozumiem.
1: I takie prace także na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego, ale fundamenty to są prace, eksponaty, które powstawały na przestrzeni kilku lat, a łączy je właśnie tytuł, fundamenty.
0: Fundamenty powstały z fascynacji właśnie znalezionym materiałem, który pochodzi z rozbiórki dawnej budowli i ten materiał już na wstępie niesie jakieś ze sobą jakieś znaczenia. I tak się zrodził się cykl pod tytułem Fundamenty. Ta fascynacja tym materiałem plus moje jakieś ważne, wydaje mi się dla chyba wszystkich ludzi, fundamentalne sprawy, takie jak właśnie jak trud, jak wysiłek codziennego życia, jak nadzieja, którą gdzieś rozumiem w tej pracy, horyzont jako nadzieję taką utopijną, ale jednak nadzieję w podążaniu do jakiejś symbolicznej linii horyzontu, której nigdy nie osiągniemy, ale do takiego miejsca, gdzie coś się przyciąga, coś się dopełnia, jakieś przeciwstawne materie zaczynają ze sobą korespondować, dopełniać się i współistnieć.
2: Z Maciejem Wierzbickim rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Wystawa rzeźb na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu prezentowana będzie aż do końca marca przyszłego roku. Teraz jest

Za 3 minuty z kawałkiem 17. O 17 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a po nim rozmowa z Ryszardem Wojciulem ze Związku Artystów Wykonawców STOART o ustawie o ubezpieczeniach dla artystów.

0: Autopromocja.
1: Przez blisko dekadę studio jazzowe Polskiego Radia było jedynym w swoim rodzaju warsztatem kompozytorskim, dla którego pisali i nagrywali najważniejsi jazzmeni. Od Seiferta przez Stańkę po rzecz jasna Ptaszyna. Dziś w dwójce po raz kolejny odradza się studio jazzowe. Kontynuując tradycję, będzie i nowa muzyka spod pióra Ule Mortena Wagana, norweskiego kontrabasisty i czołówka polskiego środowiska jazzowego. Obara, Wania, Dąbrowski, Pospieszalski, Miszk czy Wajdzik. Koncert studia jazzowego Polskiego Radia już dziś o godzinie 18 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia w transmisji na antenie dwójki. Andrzej Zieliński.
0: Autopromocja.
2: To jest właśnie dwójka, ten program, którego Państwo słuchają. Minęła 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: I jest już z nami Tomasz Sajewicz.
4: Gdyby na Ziemi istniała piąta pora roku, z pewnością byłaby to wiosna rozwozicieli jedzenia. Prawda, że to intrygujące zdanie? Ba, to zdanie to fragment wiersza tomiku poezji Low Flight, Niski Lot, który uhonorowany został jedną z najważniejszych nagród literackich w Chinach, nagrodą imienia Lucina. Jego autorem jest 56-letni Wang Jibin, który za dnia dostarcza jako kurier jedzenie, a wieczorami pisze wiersze. O jego sukcesie w tym tygodniu głośno nie tylko w całej Azji, ale i na świecie. Między innymi o tym artykuł w serwisie internetowym Channel News Asia. Tworząc wiersze w przerwach między rozwożeniem jedzenia we wschodniej prowincji Jiangsu, 56-latek czerpał inspirację z napotkanych ludzi i życia w drodze, przekuwając codzienne zmagania i aspiracje dostawców w poezję. Do napisania wierszy do tomiku Low Flight Wang przeprowadził wywiady z ponad 140 innymi dostawcami i zebrał ponad 60 ankiet. Trochę to praca socjologiczna, trochę dziennikarska, a i reportaż uczestniczący jednocześnie, które Chińczykowi posłużyły do napisania wierszy. Dzięki prostemu, ale szczeremu językowi zbiór oferuje żywy portret wewnętrznego świata dostawców, ukazując odporność i nadzieję w codziennym życiu. Ustanowiona w 1996 roku i ufundowana ku pamięci znanego chińskiego powieściopisarza Lucina, nagroda literacka jest jedną z najważniejszych nagród

0: Chinach przyznawana jest przez Chińskie Stowarzyszenie Pisarzy. Love Light otrzymał główną nagrodę w kategorii poezji. Tytułowy wiersz Niski Lot rozpoczyna się słowami: kto powiedział, że rozpostarcie skrzydeł oznacza, że trzeba latać wysoko. Latanie nisko to wciąż latanie. Ludzie w pośpiechu wyciskają 61 minut z godziny, głosi kolejny wers tytułowego wiersza, oddając nieustanne tempo pracy dostawców, którzy ścigają się z napiętymi terminami. W Chinach pracuje około 84 milionów kurierów i dostawców jedzenia. Ze swojego doświadczenia życia w Chinach powiem Państwu, że to osoby o statusie niewidzialnych, niezauważalnych, niedocenianych i źle opłacanych. Urodzony w wiejskiej rodzinie w Xizhou, Wang rzucił szkołę jako nastolatek z powodu trudności finansowych, podejmując się różnych dorywczych prac od budownictwa po zbieranie śmieci. W 2019 roku został dostawcą jedzenia, realizując zamówienia w mieście Kunshan. Jednak jego miłość do literatury nie osłabła i przez lata napisał ponad 6 tysięcy wierszy inspirowanych pracą rozwoziciela jedzenia i życiem. Opublikowany w 2024 roku Love Light to trzeci tomik poezji Wanga. Pierwszy opublikowany w 2023 nosił tytuł Man in a Hurry, Poems of a Food Delivery Rider, co można przetłumaczyć: mężczyzna w pośpiechu, wiersze rozwoziciela jedzenia. Czyli literacki debiut w wieku ponad 50 lat. Mam nadzieję, że po przeczytaniu wierszy ludzie okażą dostawcom jedzenia więcej zrozumienia i cierpliwości, a konflikty będą zdarzać się rzadziej, powiedział Wang chińskim mediom po swoim zwycięstwie. Dodał, że będzie kontynuował pracę jako dostawca przez kolejne 3 lata, zanim skończy 60. W kontekście finansowym nie muszę wykonywać tej pracy, żeby się utrzymać, ale kocham jej klimat i utrzymuje mnie ona w dobrej formie fizycznej, powiedział Wang rządowej gazecie Global Times. Chcę nadal stąpać twardo po ziemi, a nagroda nigdy nie zmieni mnie. Będę nadal pisał i dzielił się historiami życia zwykłych ludzi poprzez literaturę, powiedział Wang. Jak bardzo jest to inspirujące, jak bardzo te słowa zmuszają nas do zatrzymania się i do refleksji. Kolejny ciekawy temat w tym tygodniu znalazłem dla Państwa w hongkońskiej gazecie South China Morning Post. Przepowiednie i horoskopy to w całej Azji spora część kultury tradycyjnej, a co się dzieje, kiedy ta zderza się z wiekiem sztucznej inteligencji? Jeśli chcesz osiągnąć oświecenie, możesz skonsultować się z Gabi, robotem mnichem w południowo-koreańskiej świątyni. Jeśli chcesz medytować, pobierz aplikację, pozwól, aby komputerowy głos poprowadził cię ku wewnętrznemu spokojowi. Teraz, jeśli chcesz przeanalizować swoją chińską astrologię, aby sprawdzić na przykład perspektywy finansowe, możesz skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji, która udzieli ci wielu wskazówek, pisze hongkoński dziennik. Nad tym pracuje właśnie astrolog Sean Chan z Singapuru. Tianqi, oparta na sztucznej inteligencji, platforma do odczytywania chińskiej metafizyki. Chan zakodował swoją platformę, tworząc kod i wprowadzając instrukcje do oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji w niecałe 2 miesiące na początku tego roku. W ciągu pierwszych 2 miesięcy od uruchomienia na platformie zarejestrowało się ponad 12 tysięcy użytkowników. To format znany wszystkim miłośnikom astrologii. Wprowadź datę, godzinę urodzenia, a twój horoskop zostanie przeanalizowany przez mechanicznego mistyka. Jednak w przeciwieństwie do typowej aplikacji opartej na sztucznej inteligencji, która przeszukuje internet w poszukiwaniu informacji, Chan twierdzi, że swoją platformę przeszkolił bezpośrednio na własnych archiwach ponad 9 tysiącach pisemnych konsultacji i analiz swoich byłych klientów. O mistyce w erze sztucznej inteligencji hongkoński dziennik South China Morning Post.
1: A najciekawsze fragmenty z prasy azjatyckiej i chińskiej wybierał dla Państwa Tomasz Sajewicz. Teraz w dwójce muzyka Dariusa Miloda.

0: To fragment koncertu fortepianowego op. 127 Dariusa Miloda. Grał Claude Elfer, a z nim Orkiestra Nationale de France pod dyrekcją Davida Robertsona. 10 minut po 17. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, wprowadzająca dopłaty do składek dla najmniej zarabiających, trafiła do Sejmu na początku czerwca. Wzbudza wciąż sporo emocji, dlatego już za chwilę wracamy do tego tematu.
1: Gość dwójki.
0: A z gościem rozmawiać będzie Małgorzata Nieciecka-Mac.
2: Dzień dobry Państwu. 10 dni temu w Sejmie w sali kolumnowej artyści mówili o sobie do protokołu przed posłami. Wysłuchanie publiczne to jest procedura, po którą Sejm sięga bardzo rzadko. Obywatele i organizacje mogą wtedy oficjalnie wypowiedzieć się o ustawie, zanim posłowie zaczną nad nią pracować. O tej ustawie będziemy rozmawiać z naszym gościem. Jest ze mną pan Ryszard Wojciul, Związek Zawodowy Muzyków RP i pełniący obowiązki dyrektora Związku Artystów Wykonawców Stoart. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest pan także muzykiem, muzykologiem i producentem. Zna pan trudne życie artysty w Polsce?
3: No tak, oczywiście, zarówno od strony wykonywania zawodu artysty, ale też od strony bycia działaczem, bo w Związku Zawodowym Muzyków RP pełni rolę wiceprzewodniczącego, już jak dobrze liczę, od lat 11. I walka o odpowiednią ustawę, która definiuje uprawnienia ubezpieczeniowe artystów. Walka to niedobre słowo.

0: W tym kontekście, ale tak właściwie jest. Ta walka toczy się od lat kilkunastu.
1: W Polsce zawodowo tworzy około 62 tysięcy osób. Co trzecia podobno zarabia poniżej płacy minimalnej. Ubezpieczonych jest niecałe 44% środowiska. Był pan na tym wysłuchaniu w Sejmie 14 lipca. Wypowiadał się tam pan. Co tam padło takiego, czego wcześniej w tej debacie nie było?

0: co ze sobą niesie, pojawia się regularnie od dłuższego czasu. To, co jest przykre, ale takie są dzisiejsze czasy, do opinii publicznej przebija się to, co jest, jak to się mówi, dobrze klikalne, co jest bardzo bliskie hejtowi, dezinformacji, a przede wszystkim to, co jest napędzane przez polityków w ramach no, ich takiej wojny, która przybiera coraz ostrzejsze formy, wojny politycznej oczywiście. Tak? I ja w swoim wystąpieniu na tym wysłuchaniu publicznym zwróciłem się z takim bezpośrednim apelem do obu stron konfliktu politycznego, żeby z tej ustawy nie robiono kolejnego frontu rozgrywki politycznej. Jest to ustawa czysto społeczna i rozwiązuje problemy, o których się mówi już od kilkunastu lat, nad którymi pracowały zarówno rządy PiS-u, jak i rządy obecnej koalicji. W czasie rządu Prawa i Sprawiedliwości praca nad tą ustawą, zresztą pod kierownictwem pana dyrektora Instytutu Fryderyka Chopina Artura Szklenera, trwała prawie 6 lat i można powiedzieć, że na koniec tamtej kadencji ona była gotowa, a do Sejmu została skierowana, i to jest taka ciekawostka, przez ten dwutygodniowy rząd premiera Morawieckiego przy zmianie koalicji sejmowych i właściwie od strony finansowania ta ustawa w tej wersji PiS-owskiej była niezwykle podobna do tego, co w tej chwili. To, co proponowało PiS, było znacznie szersze, jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, bo to była ustawa o statusie artysty zawodowego. W wypadku tej nowej koalicji mamy do czynienia z wąskim zakresem, czyli z taką ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
1: W tej wersji z 2021 roku dopłaty miały iść z opłaty reprograficznej, a dziś mają te pieniądze pochodzić z budżetu. Która droga jest według pana lepsza?
0: To też nie jest tak, bo w tamtej poprzedniej ustawie rzeczywiście część tej ustawy miała być finansowana z opłaty reprograficznej. I tutaj taka ciekawostka, ważna informacja. W projekcie PiS-owskim opłata reprograficzna miała wynieść 5% wartości tych urządzeń sprzedawanych, z czego 2,5% miało iść na finansowanie ustawy, a 2,5% miało być kierowane do artystów. Zwrócę uwagę, że obecna minister kultury, pani Cienkowska, podpisała rozporządzenie wprowadzające opłatę reprograficzną, które było zresztą mocno protestowane przez opozycję, ale uwaga, ta opłata reprograficzna obecnego rządu jest na poziomie 1%. I jeszcze na dodatek w tej PiS-owskiej ustawie te 5% z opłaty reprograficznej miała być, uwaga, pobierane przez Urząd Skarbowy. Natomiast to nie miało finansować całych kosztów wprowadzenia tej ustawy. A co więcej, w tej ustawie, której powiedziałem, co trafiła do Sejmu w czasie tej dwutygodniowej przerwy między jednym rządem a drugim, to zostało zmienione i w tej ustawie PiS-owskiej ostatecznej całość tej ustawy miała być finansowana przez Skarb Państwa, czyli dokładnie tak samo jak w tej nowej ustawie nowego rządu.
1: Co zyskuje na tej ustawie ktoś, kto artystą nie jest i nigdy nie będzie? Dlaczego my jako społeczeństwo, ta część, która nie jest artystami, mamy chcieć tej ustawy?
0: Oczywiście pytanie jest bardzo złożone i można na to pytanie odpowiadać na kilku poziomach. To jest niezwykle istotne, że kultura to nie jest tylko ta część życia, do którego społeczeństwo musi się dokładać. To jest potężna część polskiej gospodarki. To jest właściwie taki cały ekosystem i z kultury w tym ekosystemie żyją nie tylko artyści wykonujący zawód artysty, ale też inne sektory. Hotelarstwo, restauracje. Według badań GUS-u wartość dodana obszaru kultury sięga około 63 miliardów złotych rocznie. Produkcja globalna, czyli cała gospodarka wokół kultury, to jest 38 miliardów rocznie. To jest prawie 3% PKB, czyli znacznie więcej niż górnictwo. Inny aspekt to z kolei zapisy konstytucji. W konstytucji jest napisane, że państwo ma obowiązek dostarczania kultury społeczeństwu. To jakby zapis jakby jest tak sformułowany, że ewidentnie wynika z tego, że obowiązkiem państwa jest zajmowanie się kulturą i dostarczanie społeczeństwu, co jakby znaczy również to, że kultura, która jest, ma być powszechnie dostępna, nie może być tylko i wyłącznie kulturą komercyjną, czyli taką, która sama na siebie zarobi w tym sensie, że coś zostanie wyprodukowane jako dobro kultury i sprzeda się na tyle, żeby zarobić zarówno na wynagrodzenia artystów, artystów, jak i na produkcję

0: tego. I tutaj można zadać pytanie, czy słuchacze, którzy nas słuchają, chcieliby żyć w świecie, w którym tylko i wyłącznie funkcjonuje kultura i sztuka komercyjna.
1: Lista zawodów artystycznych nie jest zamknięta w ustawie. Minister kultury można ją zmieniać objaśnieniami prawnymi. Bez Sejmu, bez głosowania, czy to nie jest zbyt duża władza w jednych rękach?
0: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Czy minister kultury, dodając jakiś zawód, miałby za dużą władzę?
1: No tak, bo na przykład przewodnicy zawodów, tak? turystyczni tą ustawą nie są objęci, ani rzemieślnicy, a na przykład ktoś, kto artystycznie zajmuje się obróbką miedzi, już może tak.
0: To jest ciekawe pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym. Należałoby to rozważyć, chociaż katalog tych zawodów, które są zawodami artystycznymi, czyli twórczymi, jest właściwie zamknięty. Pytanie na przykład takie, które też pani mogłaby się zastanowić, odpowiedzieć, czy dziennikarze powinni wchodzić jakby w ten zakres uprawiania
1: sztuki. Ale w wielu
0: sztuki,
1: krajach, gdzie rządy opiekują się artystami, tymi, którzy wykonują te wolne zawody, to my dziennikarze także jesteśmy na tej liście.
0: No, dokładnie tak.
1: I to pewnie nie bez powodu jest także potrzebne.
0: To było rozważane w czasie tej pracy nad ustawą poprzedniej koalicji rządzącej. To było bardzo poważnie rozważane. To są trudne kwestie. W jaki sposób miało być to weryfikowane, kto miałby o tym decydować, to są oczywiście szczegóły, ale w tej ustawie nowej jest kilka takich szczegółów, które wymaga dyskusji i oczywiście wymaga poprawy. My sami zgłaszamy takie elementy, jak chociażby to, że w zapisie ustawy w tej chwili jest napisane, że ta komisja, która miałaby dopuszczać do udziału w tej ustawie, miałaby określać status artysty zawodowego. My przeciwko temu protestujemy. No bo nie chodzi o to, żeby określono, że dana osoba jest artystą zawodowym, tylko żeby określono, że dana osoba ma uprawnienia do tego tytułu ubezpieczeniowego. No bo artyści pracujący na etatach, czy pracujący na działalności gospodarczej, nie mogąc wejść w ramy tej ustawy, mogliby się poczuć jakoś odstawili na bok jako artyści, jeżeli nie mogliby dostać tytułu artysty zawodowego, a są, prawda? Problem jest oczywiście też, jeżeli chodzi o ten próg finansowy ustawiony w tej ustawie, naszym zdaniem on rzeczywiście powinien być jakby obniżony, tak? Bo ustawodawca nie za bardzo wkalkulował, że większość artystów pracuje na umowę o dzieło, w związku z tym, jeżeli mówimy o dochodzie, no to on jest dwa razy większy, więc nasz postulat jest taki, że ten próg jeszcze obniżyć, żeby ten próg wstępu był jakby właśnie, znaczy ten no, próg, który powoduje, że ktoś nie może tej ustawić, był niższy niż jest zapisek tej ustawy. Dużo rzeczy jest tam do poprawy, to z pewnością.
1: Marta Cienkowska, minister kultury, zakończyła nawet to spotkanie, to wysłuchanie w Sejmie zdaniem, że to ustawa nie o przywilejach i nie o polityce, tylko o odpowiedzialności państwa i zapowiedziała, że uwagi zostaną przeanalizowane, szczególnie te dotyczące transparentności. Co się jeszcze teraz może zmienić?
0: Przed nami jest debata sejmowa. Mamy duże obawy, patrząc na to, jak poszczególni aktorzy sceny politycznej ze sobą dyskutują od lat. Mamy jeszcze na końcu tej drogi parlamentarnej podpis pana prezydenta. My jako środowiska artystyczne usiłujemy przekonywać wszystkich, którzy podejmują decyzję, żeby tę ustawę jednak prowadzić w życie.
1: A próbowali się państwo spotkać z prezydentem i porozmawiać z nim, opowiedzieć, dlaczego ta ustawa jest tak ważna?
0: Z pewnością będziemy się o to starać i w naszych dyskusjach cały czas jest ten punkt, że musimy dotrzeć do prezydenta i przedstawić mu nasze racje, no bo to chodzi o to, że to nie jest żadne dopłacanie jakby takie artystom, tak? To jest, chodzi o nie dopłacanie artystom, tylko dopłacanie do systemu, który nie umiał obsłużyć artystów, osób pracujących w takim nieregularnym systemie pracy. To się dzieje od 30 lat ponad, tak? Poza tym to też jest taka sytuacja, że to w założeniach ustawy jest jakieś 380 milionów rocznie. Natomiast w momencie, kiedy te osoby pozostałyby poza systemem ubezpieczenia społecznego, no te koszta, w momencie, kiedy te osoby dotrą do wieku emerytalnego bez żadnych zabezpieczenia, no to będą miliardy kosztów dla państwa. No pytanie, czy państwo na to stać, żeby mieć za kilkanaście lat osoby, które po prostu same, nie będąc w tym systemie ubezpieczeń społecznych, będą musiały być być zdane na pomoc państwa.
1: Rolnicy mają KRUS, osobna kasa rolniczego ubezpieczenia

0: społecznego, całkowicie poza ZUS-em. Składki są znacznie niższe. Mundurowi mają także własny system. Górnicy, emerytury pomostowe. Wszystkie te wyjątki uzasadniano specyfiką pracy. Dokładnie tak jak w przypadku artystów teraz.
1: Przedsiębiorcy mają mały ZUS, więc tych grup, które mają jakiś rodzaj pomocy państwa w szczególnych warunkach, no to rzeczywiście tak to wygląda. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę, to nie jest ustawa o dopłatach. To jest stworzenie tytułu ubezpieczeniowego, które spowoduje, że kilkanaście, maks jak liczymy około 20 tysięcy artystów, wejdzie w system ZUS-owski i większość z nich sama te składki będzie płaciła. W związku z tym zyska tytuł do ubezpieczenia, korzystania ze służby zdrowia, czy później emerytury. I to są realne pieniądze, które do tego systemu wpływają. Ta pomoc będzie kierowana tylko dla tych, którzy rzeczywiście uprawiają swoją sztukę w sposób nieregularny, a to jest specyfika uprawiania tego zawodu, bo nie znaczy osoby, które w danym momencie nie zarabiają, nie pracują. Nad dziełami sztuki pracuje się czasami kilkanaście miesięcy w ogóle nie zarabiając, zarabiając później. To są szczególnie trudne sytuacje dla osób, które wchodzą w życie zawodowe, dla absolwentów uczelni, dla młodych ludzi, którzy skończyli studia, za które też państwo przecież płaciło za edukację, tak? I teraz jakby czy stać nas na to, żeby te osoby wylatywały z tego systemu, nie miały szans zostać na rynku pracy, a w momencie, kiedy powiedzmy młode kobiety, że podam ten przykład, decydowałyby się na uprawianie zawodu artysty bez żadnego ubezpieczenia, to jak tu w ogóle mówić o macierzyństwie, bezpieczeństwie socjalnym?
0: No właśnie, ten wątek macierzyństwa, też tacierzyństwa i ubezpieczenia pojawiał się w czasie tego wysłuchania w Sejmie wiele razy, bo artyści nie mogą się ubezpieczać, też nie mogą mieć urlopów macierzyńskich albo urlopów tacierzyńskich.
1: To jest właśnie ustawa, która po raz pierwszy wprowadzi możliwość ubezpieczenia się przez artystę bez otwierania działalności gospodarczej, która jest droga, wszystkich na to nie stać, a wiadomo, że w sztuce etatowych miejsc pracy jest niezwykle niewiele i one jest ograniczone do konkretnych instytucji, zazwyczaj państwowych, filharmonie, opery i tak dalej.
0: Pytanie o precedens. Jeśli przejdzie ta ustawa dla artystów, dlaczego jutro nie mieliby przyjść z takim pomysłem na przykład rzemieślnicy albo przewodnicy, trenerzy? Jak pan sądzi, gdzie jest ta granica, kiedy państwo nie powinno już przyglądać się problemom obywateli?
1: Państwo zawsze powinno czule przyglądać się problemom obywateli. Nie jest moją rolą, żebym deprecjonował inne zawody, bo inne zawody mają swoje specyfiki i swoje potrzeby. Ja reprezentuję swoje środowisko, w związku z tym byłoby najgorszym, co mógłbym zrobić, żeby powiedzieć, że nam się należy, innym nie. Nie będę się na ten temat wypowiadać, po prostu nie znam specyfiki zawodów, które pani wymieniła. My jesteśmy po to, żeby mówić o problemach naszego środowiska.
0: Czy przyglądali się państwo, jak działa w sprawie pomocy artystom na przykład rząd niemiecki albo inne rządy naszych sąsiadów?
1: No oczywiście Związek Zawodowy Muzyków RP jest częścią międzynarodowej organizacji, która się nazywa FIM, International Federation of Musicians. To jest organizacja siedzibą w Paryżu, do której należą związki zawodowe muzyków z całego świata. Korzystamy z doświadczenia naszych kolegów z krajów Unii Europejskiej, bo z nimi się możemy porównywać i z nieukrywaną zazdrością patrzymy na te rozwiązania, które są w takich krajach jak Francja, Niemcy, Włochy czy nawet kraje dawnego bloku wschodniego, bo te systemy są bardzo rozbudowane. Element tytułu ubezpieczeniowego, zabezpieczenia socjalnego jest tylko jednym z elementów. Tam są jakby te systemy znacznie szerzej rozbudowane. Na przykładem takim głównym jest Francja. Bardzo chciałbym być artystą we Francji, bo rzeczywiście tam można być artystą, tworzyć i mieć poczucie, że państwo widzi wartość w budowaniu sztuki i widzi w tym taki budulec nie tylko tożsamości narodowej, ale siły państwa jako takiego.
0: My chyba jako społeczeństwo polskie nie lubimy i zawsze stajemy gdzieś zupełnie pod prąd takim terminom jak kontrola, składanie jakichś raportów. Tu taka pomoc artystom będzie wymagała właśnie tego, by artyści wykazywali to, w jaki sposób funkcjonują na rynku.
1: O tym jest ta jakby częściowo o tym ustawa, czyli ten kontrolik, czyli z jednej strony ten proces dopuszczenia danej osoby do systemu, czyli wykazanie jakby zarówno dochodów, jak i dorobku artystycznego. Co roku jakby taka osoba będzie poddawana znowu

0: takiej weryfikacji, to nazwijmy pod tym kątem, czy na przykład dochody nie przekroczyły tej granicy górnej, poza którym wypada się z tego systemu dopłat, ale oczywiście nie wypada się z systemu, taka osoba w dalszym ciągu będzie w systemie i sama będzie te swoje składki płaciła, ale już bez jakby tych dopłat przeznaczonych na tych najuboższych artystów. W związku z tym to jest niezwykle istotny element, bo niestety no, społeczeństwa zwykle są takie, że w każdym systemie, do każdego systemu chcą się wedrzeć nieuprawnieni i osób, które chcą jakby, no niestety nieuczciwie działać, zawsze wszędzie jest dużo i to musi być kontrolowane, to jest bezwzględne.
1: Co pan czuje przez te ostatnie tygodnie, czy nawet już miesiące, kiedy nie tylko w mediach, ale także w tych mediach społecznościowych odbywa się taka gorąca debata, czasami nawet niezasługująca pewnie na miano debaty, kto jest artystą, kto nie jest, jakie cechy charakteru mają artyści, czemu sobie sami nie radzą?
0: Oczywiście czuję smutek, ale to, co najbardziej jest takie irytujące, można powiedzieć, to, że te wszystkie dyskusje są jakby na bazie przekłamań albo zwykłych kłamstw, nieprawdy. To, co się w tym całej, tak jak pani ładnie to nazwała, debacie, ale ja to nazwałbym bardziej brutalnie, odbyło w mediach w ostatnich kilku tygodniach, no to właściwie był taki populistyczny rwetes, który ma napędzać konflikt polityczny. Tak jak rozmawiamy z wieloma politykami, w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać merytorycznie, no to nawet politycy dopiero się orientują, że to, o czym mówili, to jest po prostu nieprawda, tak? Że ta ustawa nie jest o dopłatach dla celebrytów, dla wielkich gwiazd. Przywoływane są nazwiska takie już sztandarowe, wręcz ikoniczne z polskiej jakby sceny artystycznej, że będziemy się dopłacać do tej pani, albo tego pana, przecież ona jeździ Porsche. To jest przede wszystkim ustawa o stworzeniu bezpieczeństwa socjalnego dla osób, które uprawiają sztukę albo które chcą uprawiać sztukę, bo kończyły studia. Dużo jest takiej pracy u podstaw, żeby odkłamywać, mówić o prawdziwych aspektach tej ustawy i walczyć z dezinformacją.
1: To jest być może znak, że państwo powinni stworzyć jakiś portal, w którym moglibyśmy czytać o tym, co jest w tej ustawie, czego nie ma.
0: Znakomita sugestia. No, na bazie pracy nad tą ustawą powstało wiele koalicji artystycznych, które łączą różnego rodzaju zawody artystyczne i rzeczywiście przekażę koleżankom i kolegom taką sugestię, żeby rzeczywiście w jednym miejscu, no, bo za chwilę zadzwonię i powiem, żebyście stworzyli rzeczywiście takie miejsce, bo materiały są. Pokazywanie, co jest prawdą, co jest kłamstwem, ale umieszczenie w przestrzeni publicznej tego wszystkiego razem, to jest świetny pomysł i na pewno to zrobimy.
1: A zobowiązał się do tego Ryszard Wojciul, pełniący obowiązki dyrektora Związku Artystów Wykonawców Stoart, a także muzyk i muzykolog i producent. Ta lista jest bardzo długa. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Ja nazywam się Małgorzata Niedziecka-Maca. Państwo słuchają nadal programu Drugiego Polskiego Radia.

0: Tak entuzjastycznie kończy się pierwsza symfonia D-dur Franciszka Schuberta. Grała Szwedzka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Tomasa Dausgaarda. A teraz w programie Wybieram Dwójkę o 17.36 nas Państwo słuchają. Będziemy rozmawiać o muzyce, która mam wrażenie będzie nieco spokojniejsza, ale wszystkiego się dowiemy za chwilę. W studiu Polskiego Radia w Gdańsku witam pana Igora Torbickiego, pianistę, performera, publicystę i organizatora festiwalu Słuchanie Receptywne, który w ten weekend odbędzie się w Gdyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Co to jest Słuchanie Receptywne?
1: Słuchanie Receptywne to oczywiście nasz festiwal, ale jest to również centralna myśl filozoficzna, można powiedzieć, słuchaniowa amerykańskiej kompozytorki Pauliny Oliveros, która zwraca uwagę na to, na co my jako odbiorcy muzyki nie zwracamy uwagi na co dzień. Zwraca uwagę na ciszę, zwraca uwagę na rzeczy, które są audialnie pomijane przez nasze zmysły. I cała jej twórczość tak naprawdę oraz filozofia dąży do jednego, czyli do skupienia naszego

0: tego słuchania na całości wszystkiego, co słyszymy.
1: Tego się można jakoś nauczyć? To ma coś wspólnego z głębokim słuchaniem?
0: Ma wiele wspólnego z głębokim słuchaniem. Właściwie dość łatwo na pierwszy rzut oka w całym tym mapowaniu filozofii oraz twórczości Paulina Oliveros się pogubić, ale w rzeczywistości próg wejścia do praktyki głębokiego słuchania jest bardzo niski. Można by zacząć od tego, że w 1989 roku razem ze Stewartem Dempsterem i Panatoisem album Deep Listening został nagrany w stanie Waszyngton w ogromnej podziemnej cysternie, w której naturalny pogłos wynosił około 45 sekund. I improwizacje Pauliny Oliveros razem z jej współpracownikami doprowadziły do tego, że ta muzyka mogła być odbierana jako swoista medytacja. Koncepcja głębokiego słuchania, przynajmniej kiedy ja analizowałem sobie biografię Pauliny Oliveros, w moim odczuciu kluczowy był dla niej bardzo prosty punkt. I to był punkt, w którym, kiedy dokonywała nagrań terenowych, zorientowała się, że nie wszystko, co słyszy swoim uchem, jest słyszalne na taśmie, która rodzi się wskutek nagrań terenowych. I postanowiła między innymi wskutek tego doświadczenia, czyli odróżnienia tego, w jaki sposób muzyka jest zapisywana, a tego, co realnie słyszymy, postanowiła eksplorować tę trochę zamkniętą dla codziennego odbioru sferę. I stąd się wzięła koncepcja głębokiego słuchania, deep listening, która była rozwijana do stanowiska filozoficznego i właściwie niemalże społecznego, ponieważ rozwinięciem głębokiego słuchania jest tak zwane słuchanie kwantowe, które brzmi dość skomplikowanie, ale polega na połączeniu skupionej uwagi, czyli nakierunkowanej na konkretny dźwięk albo osobę, albo zdarzenie, z tak zwaną uwagą globalną, czyli taką uwagą, która obejmuje całe pole dźwiękowe, ciało, przestrzeń, pamięć, wyobraźnię. I w oparciu o tę filozofię organizujemy festiwal Słuchanie Receptywne, czyli 24 godziny muzyki, 14 prezentacji artystycznych oraz sporo wydarzeń towarzyszących.
1: Ale jeśli ktoś nie umie jeszcze tak słuchać, to może przejść na ten festiwal?
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Tak jak wspominałem, próg wejścia do praktyki głębokiego słuchania jest bardzo niski. Czasami wystarczy po prostu usiąść, zamknąć oczy i wsłuchać się w dźwięki otoczenia.
1: Jakiego rodzaju muzykę będziecie prezentować na tym festiwalu? Wiem, że współczesną.
0: Tak, współczesną, ale odpowiem panu w taki sposób na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest centralny element pewnej przewrotności, jak mi się wydaje, programowania tego festiwalu. Bo jeżeli spojrzymy na sposób programowania ogólnie festiwali muzyki tak zwanej klasycznej, tak zwanej poważnej, to najczęściej w opisie tych festiwali znajduje się rodzaj, gatunek muzyki albo sposób jej wykonania. Mamy festiwale muzyki dawnej, festiwale muzyki współczesnej, festiwale poświęcone konkretnym kompozytorom, na przykład monograficzne. A jeżeli zastanowimy się nad tym, co komunikuje sam zwrot słuchanie receptywne, to jest to zwrot nieograniczony wyłącznie do samych wykonawców, i uwzględniający również publiczność, dlatego że podczas występów artystycznych to głównie publiczność słucha, chociaż oczywiście wykonawcy również muszą słuchać swojej własnej gry i słuchać się wzajemnie, ale słuchanie receptywne opisuje sposób słuchania, a nie samą muzykę. W teorii, w filozofii Pauliny Oliveros, w sposób receptywny, w sposób głęboki można słuchać zarówno muzyki noise, jak i heavy metalu, jak i kompletnie przeciwnych tak naprawdę nurtów operujących na granicy ciszy, czyli na przykład ambientu. Ale gdybym musiał wyodrębnić jakieś konkretne instrumentarium czy podążanie za konkretnymi nurtami ze słuchania receptywnego, to powiedziałbym, że festiwal słuchania receptywne jest wrażliwy na dźwięki elektroniczne, jest wrażliwy na dźwięki otoczenia. Również znajduje się w nim sporo przetworzeń znanych nam instrumentów, absolutnie powszechnie spotykanych w filharmoniach, jak i twórczość zupełnie awangardowa. Z 14 prezentacji artystycznych, które pojawią się na słuchaniu receptywnym, wydaje mi się, że tylko jeden odpowiadałby czemuś, czego można by posłuchać w czasie, nazwijmy to, typowego filharmonijnego koncertu. I
1: który
0: byłby to występ Andrzeja,

0: Andrzej Karałow.
1: To byłby występ, tak, dokładnie. To byłby występ Andrzeja Karałowa z jego projektem For Morton Feldman. I to będzie wykonanie utworu fortepianowego Triadic Memories. Jak sam kompozytor opisywał ten utwór, był to motyl w niewoli. A reszta występów będzie operować również performancem, będzie operować ruchem, elektronicznymi przetworzeniami znanych nam instrumentów, ale również zupełnie elektronicznymi źródłami dźwięku, ponieważ w line-upie naszego festiwalu znajdą się również prezentacje DJ-skie. Więc słuchanie receptywne to jest samo słuchanie, a muzyka, spektrum muzyki, które będzie można posłuchać na słuchaniu receptywnym, jest bardzo szerokie.
0: Festiwal ma to do siebie, że trwa 24 godziny, ale rozumiem, że można wpadać i wypadać o dowolnych porach.
1: Oczywiście, że tak. Z tego, co pamiętam, kiedy w ramach jakiegoś, można powiedzieć, rachunku sumienia czytaliśmy sobie reakcję krytyki na zeszłoroczną edycję naszego festiwalu, to nawet jedna z krytyczek wprost wspomniała, że była przez parę godzin na festiwalu, potem pojechała do domu się przespać, a potem wróciła z powrotem na festiwal. Więc taki sposób odbioru jest jak najbardziej prawidłowy. Nie narzucamy tutaj żadnych ram i jesteśmy otwarci.
0: Ale to nie jest tak, że ci, którzy grają o 4 nad ranem, to będą trochę poszkodowani artyści?
1: Zgodzili się na to. I jednocześnie dynamika festiwalu jest zaprojektowana w taki sposób, żeby te występy, które bardziej angażują zmysły, były na samym początku, czyli jutro, 25 lipca od godziny 16. Można powiedzieć, że kulminacja festiwalu pod kątem głośności oraz angażowania zmysłów będzie, powiedzmy, w przedziale od 20 do mniej więcej północy, a potem będzie następować wyciszenie i wtedy będzie królować muzyka ambient i ogólne spokojniejsze nurty, które sprzyjają nie tylko słuchaniu, ale również na przykład spaniu.
0: Czyli można sobie coś przynieść do leżenia i sobie tam pospać pod chmurką.
1: Jak najbardziej. Na Polanie Leśnej, na Babich Dołach w Gdyni w zeszłym przynajmniej roku widziałem kilka, jeśli nie kilkanaście namiotów i stanowisk do spania, można powiedzieć, więc odbiór przez sen również jest jak najbardziej wskazany, a osoby artystyczne wiedzą, na co się piszą. Więc o poszkodowaniu myślę, że tutaj nie może być mowy.
0: Przed północą jeszcze Wojtek Blecharz, gdynianin, będzie też jednym z artystów w programie fragment jego trzeciej symfonii na 200 bezprzewodowych głośników i pięcioro wykonawców. Tyle głośników się uda rozstawić na Polanie Babie Doły?
1: 200 bezprzewodowych głośników to jest faktycznie oryginalna wersja jego trzeciej symfonii, jednak to, co się pojawi na słuchaniu receptywnym, to będzie druga część Soundfields i to będzie na 50 bezprzewodowych głośników. Być może na 200 głośników Polana musiałaby być większa, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że nawet w formie 50-głośnikowej ten utwór będzie porażający.
0: Wersja kameralna, można powiedzieć.
1: Tak,
0: w takim razie w programie też zauważyłem, że są imprezy dla dzieci, może powiedzmy słówka na ten temat.
1: Tak, dokładnie. 26 lipca, czyli już w niedzielę, o godzinie 12 odbędą się warsztaty uważnego słuchania dla dzieci i to będzie prowadzone przez Fundację Audionomia. Jest to, można powiedzieć, próba wprowadzenia najmłodszego pokolenia w koncepcję słuchania receptywnego, ale bez konieczności znajomości akademickich terminów, albo posługiwania się nimi, albo znajomości instrumentarium. Chodzi tutaj o operowanie najbardziej bazowym elementem, czyli naszym zmysłem samym w sobie. I taki próg wejścia dla najmłodszego pokolenia nam się wydaje jak najbardziej odpowiedni.
0: To będzie doświadczenie, proszę państwa. Tak myślę o tym. Nie tylko taka sytuacja koncertowa, ale też po prostu doświadczenie. Festiwal Słuchanie Receptywne. Pełny program znajdą państwo na stronie festiwalu. A naszym gościem był Igor Torbicki, pianista, publicysta, performer i organizator tego festiwalu. Jeszcze raz przypomnijmy, to jest Gdynia, Polana Babie Doły. To jest daleko od centrum. To jest tam, gdzie open air się odbywa?
1: Jest to dość daleko od centrum. Wszystkie wskazówki na temat dotarcia na Polanę Leśną na Babich Dołach również można znaleźć na naszej instagramowej i nie tylko stronie internetowej. Miejsce jest dostępne, można tam bez problemu dojechać autobusem, kolejką i znajduje się to dokładnie, gdyby ktoś już teraz na przykład trzymał telefon i chciał sprawdzić, znajduje się to na ulicy Rybaków 4.
0: Zapraszamy, dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Fragment szóstego Divertimenta A-dur Józefa Haydna, Richard Kandr, konsort pod kierunkiem Filipa Pierlo. To jest program Wybieram Dwójkę. Za 8,5 minuty będzie 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W 1963 roku, po przybyciu z Argentyny do Francji, Witold Gombrowicz trafił do studia Radia France Internationale. W rozmowie z Janem Winczakiewiczem opowiadał o swoich ostatnich książkach i tłumaczeniach, ale i o wrażeniu, jakie wywarł na nim Paryż, gdzie był po raz ostatni 4 dekady wcześniej, w latach 20.
5: Patrząc na Paryż, czy pan widzi jakieś niespodzianki, jakieś zmiany?
6: No i są na pewno, tak, i są zmiany na gorsze z mojego.

0: mojego punktu widzenia, jak ja tu byłem w roku 1928, to wtedy czuć było wiosnę, wielką wiosnę europejską, niby tę całą zmianę, która nastąpiła po wojnie, nowe prądy w sztuce, w muzyce, w literaturze, zmiany obyczajów całkowite, zmiana mody. Wszystkie te rzeczy to było niesłychanie elektryzujące. Paryż był wtedy bardzo podniecający i czuło się, że to jest ta stolica świata, w której te rzeczy się rodzą. Natomiast dzisiaj muszę powiedzieć, co prawda niedługo tu jestem, dlatego że zaledwie 10 dni, ale raczej mam wrażenie, że jest zupełnie inny nastrój, że jest pewnego rodzaju, bo ja wiem jak to nazwać,
1: stagnacja pewnie.
0: Stagnacja i brak rozmachu, brak rozpędu i niby nie ma tej elektryczności w powietrzu, którą się czuło dawniej.
1: Na początku tej rozmowy pan wspomniał o swojej nowej powieści pod tytułem Kosmos. Czy można coś na ten temat zapytać pana?
0: Więc to jest bardzo trudne. Wie pan, dlatego że każdy czytelnik moich powieści wie, że to jest niesłychanie trudno własnymi słowami opowiedzieć coś o nich. Temat też jest niesłychanie trudno powiedzieć. To jest skonstruowanie świata z pewnych elementów bardzo od siebie oddalonych. Więc powiedzmy, weźmy powieszony wróbel, patyk na drucie, usta, które zostały, prawda, zdeformowane wskutek wypadku, niby kombinowanie z tych wszystkich elementów, kombinowanie pewnej rzeczywistości, pewnej formy, właśnie pewnego kosmosu, prawda. To jest książka trudna, która ma troszkę aspekt zresztą powieści kryminalnej, dlatego że polega na tym, że się szuka pewnych śladów i się opracowuje na tej podstawie pewną wizję, prawda, rzeczywistości. I jestem już bliski finału, który jest bardzo trudny i właśnie zupełnie ta podróż mnie wytrąciła z równowagi, dlatego że ja byłem w trakcie opracowywania tego bardzo trudnego finału, kiedy musiałem wszystko rzucić i w tej chwili oczywiście jestem zupełnie o 100 mil od tej sprawy.
1: I wróci, prawda, pan do tej powieści w Berlinie?
0: Przypuszczam, że wrócę na pewno, prawie, bo już mi niewiele zresztą brakuje. To przypuszczam, że to będzie po polsku ogłoszone jakieś może 6-8 miesięcy.
1: Oczywiście w Kulturze w Paryżu.
0: W Kulturze w Paryżu. No a potem będzie tłumaczone po francusku.
2: Powieść Kosmos, rozpoczęta w Buenos Aires w 1961 roku, została ukończona w Vence w roku 1964. Opublikował ją Emigracyjny Instytut Literacki Jerzego Giedroycia. W maju 1967 roku Kosmos został uhonorowany przez jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej Prix Formentor.
3: No i proszę, tyle ciekawych rozmów, a na koniec jeszcze Gombrowicz. To był program. Dzisiejszy program Wybieram Dwójkę przygotowała Elżbieta Szymkowska, muzyką oprawił Karol Furtak, Katarzyna Fürst-Wojtkowska zrealizowała ten program i nadal z Państwem pozostaje na długi wieczór z dwójką, a ja, Adam Suprynowicz, polecam Państwu dzisiejsze koncerty na żywo na naszej antenie. Już za chwilę koncert Studia Jazzowego Polskiego Radia pod wodzą Ole Mortena Wagana w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego i na antenie oczywiście, a o 20:00 łączymy się z Kościołem Pokoju w Świdnicy, tam Theotim Langlois de Swart. Teraz jeszcze sonata C-dur Johanna Joachima Kwanza, Palladium Ensemble.

0: Autopromocja.
1: Jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb. Szukamy go między innymi w rodzinie, państwie i procedurach. Jednocześnie to właśnie w jego imię wolność najczęściej bywa ograniczana. O filozoficznych, psychologicznych i politycznych wymiarach bezpieczeństwa porozmawiamy w sobotę o 23:00. Michał Nowak, zapraszam.
2: Dwójka na fali,
3: czyli nowa letnia audycja.
2: A w niej muzyka popołudniowa, czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
3: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
2: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Manciniego.
3: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
2: Dwójka na fali.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
2: Mariusz Gradowski
3: i Grzegorz Dąbrowski.
0: Autopromocja.

0: Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki Live.

0: I już przenosimy się do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie jest Andrzej Zieliński.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Nie jestem jednak sam, bo razem ze mną jest Karolina Józwa z Fundacji Wytwórnia.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia oraz witamy licznie zgromadzoną jazzową publiczność w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Spełniamy marzenia Państwa, ale też i spełniamy swoje marzenia sekcji jazzowej dwójki, dlatego że funkcjonujący, kontynuujący swoją działalność zespół Studia Jazzowego Polskiego Radia to jest właśnie ten cel, do którego dążymy. No i właśnie przed nami wyjątkowa nowa odsłona tego studia, które dziś zaprezentuje najbardziej aktualny program.
2: A mi jest niezmiernie miło, że mogę razem z Andrzejem otworzyć ten dzisiejszy wieczór. Wieczór szczególny z wielu powodów. Koncert, który już za chwilę Państwo usłyszycie, jest efektem kolejnej udanej, myślę, współpracy pomiędzy Fundacją Wytwórnia a programem drugim Polskiego Radia. Od kilku lat wspólnymi siłami pracujemy nad tym, żeby studio jazzowe Polskiego Radia koncertowało w Polsce i za granicą i tym samym staramy się kontynuować jego piękną tradycję.
1: Tak, tradycję, która sięga lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy to powstało studio M2 Polskiego Radia, studio M2 do nagrań muzyki rozrywkowej, studio Bogusława Klimczuka. To studio zostało

0: bo w pewnym momencie przejęte przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, on zmienił nazwę na właśnie tą legendarną studio jazzowe. Ale to nie nazwy są najistotniejsze, a idea, która stoi za zespołem. Idea tworzenia takiego warsztatu kompozytorskiego, gdzie najważniejsi jazzmeni w Polsce, tacy jak Zbigniew Namysłowski, Zbigniew Zajfert, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, mogłem długo wymieniać, Włodzimierz Szlachorny i oczywiście Jan Ptaszyn Wróblewski, komponują nową muzykę. Komponują, nagrywają i koncertują z nią. I dzisiaj właśnie będziemy kontynuować tę tradycję.
1: Tak, dzisiejszy koncert jest niewątpliwie kolejnym rozdziałem tej pięknej historii. Przed Państwem premiera. Premiera, która myślę na długo pozostanie w Państwa pamięci, bowiem na tej estradzie już za chwilę. Najbardziej oryginalni artyści i artystki polskiej sceny improwizowanej. Twórcy, którzy na co dzień prowadzą swoje składy, komponują i koncertują na całym świecie. Tworząc tę osłonę Studia Jazzowego Polskiego Radia, chcieliśmy zbudować zespół złożony z silnych osobowości i indywidualności. Artystów, którzy reprezentują różne muzyczne światy, ale łączy ich twórcza odwaga i nieustanna potrzeba poszukiwań. Marta Wajdzik, Maciej Owara, Marek Pospieszalski, Marta Warelis, Dominik Wania, Patrycja Wybrańczyk i wielu, wielu innych wybitnych twórców, którzy są gotowi tutaj już za kulisami, żeby podzielić się z Państwem efektem swojej wspólnej pracy. A skład jest szczególny, bo i kompozytor, który stoi na jego czele, jest szczególny. Ole Morten-Bagan to jeden z najwybitniejszych twórców na duże składy w Europie. Wieloletni dyrektor Trondheim Jazz Orchestra, jednej z najważniejszych orkiestr jazzowych, która od lat ustala kierunki rozwoju współczesnej europejskiej muzyki improwizowanej. I jestem pewna, że dla Państwa zgromadzonych w studiu, ale również i dla słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia, Ole Morten-Bagan nie jest już postacią anonimową. To jeden z pierwszych mentorów International Jazz Platform, który od 2013 roku regularnie przyjeżdża do Łodzi, żeby pracować z najzdolniejszymi młodymi muzykami z Polski i z Europy. A od 14 lat to również kontrabasista kwartetu Macieja Obary, z którym nagrywa dla ICM-u i koncertuje na najważniejszych scenach w Polsce i w Europie. I cieszy mnie, że możemy już dzisiaj powiedzieć, że Ole Morten-Bagan jest jednym z nas. Stał się członkiem naszej muzycznej rodziny i nie wyobrażam sobie lepszej osoby do poprowadzenia właśnie tego składu, ponieważ Ole Morten zna ich wszystkich od lat. Widział, jak się rozwijają, jak kształtują swój język muzyczny i jak stają się artystami i artystkami, którymi są dzisiaj. I właśnie z myślą o nich Ole Morten-Bagan przygotował ten wyjątkowy, premierowy repertuar.
0: No właśnie, tak jak powiedziała Karolina, Ole Morten-Bagan pisał dla tych młodych polskich, nie tylko młodych polskich muzyków, którzy już domagają się, by wyjść na estradę, ale pisał nową muzykę, inspirując się całą historią polskiego jazzu, studiem jazzowym Polskiego Radia, ale też i polską muzyką ludową. To bardzo ciekawy moment. Zresztą utwór, który chyba utworzy koncert, jest inspirowany Oberkiem. I to taka ciekawa historia, bo Skandynawie w ogóle bardzo lubią polską muzykę wbrew pozorom i polska muzyka ludowa jest dość blisko tej skandynawskiej i norweskiej. Warto wspomnieć chociażby, że najpopularniejszy taniec ludowy w Skandynawii nazywany jest po prostu Polska. Tak, Polska, tak się nazywa. To taka pamiątka z czasów potopu szwedzkiego, ale nie będziemy dzisiaj rozdrapywać tych ran, proszę Państwa. No właśnie, muzyka ludowa, muzyka jazzowa, to wszystko będzie wymieszane w studiu jazzowym Polskiego Radia w jego nowej odsłonie. Ciekawe jest też to, że historia zatoczyła krąg, dlatego że studio jazzowe Polskiego Radia w latach 70-tych, 60-tych nie zapraszało zagranicznych muzyków do komponowania. Był tylko jeden wyjątek, Jan Wahlgren, norweski pianista, który mieszkał później w Szwecji, który komponował dla studia jazzowego Polskiego Radia, więc moglibyśmy powiedzieć, że dziś Ole Morten-Bagan jest takim kontynuatorem tego, co wówczas w latach 70. robił Norwek w naszych studiach Polskiego Radia. Przed Państwem zespół, w którym stężenie gwiazd polskiego jazzu jest najwyższe na metr kwadratowy. Przed Państwem nasza duma. Przed Państwem zespół, który ma tradycję 60-letnią, studio jazzowe Polskiego Radia.
1: Które poprowadzi Ole Morten.

Obrigada.

0: it.
1: Potężne studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją artystyczną Ole Mortenbagana.
2: Studio imienia Witolda Lutosławskiego na żywo i w stereo. Mimo wielkich starań Ole Mortenbagana, żeby przedstawić skład z piękną polszczyzną, postaraliśmy się teraz Państwu przeczytać wszystkich tych gwiazdorów jazzu, którzy dzisiaj z nami występowali. Mariucha Bikont na wokalu, śpiewie pięknym, tradycyjnym.
1: Tomasz Dąbrowski, trąbka.
2: Emil Miszk, trąbka.
1: Guro Kwale, puzon.
2: Marta Wajdzik, saksofony.
1: Maciej Obara, saksofony.
2: Marek Pospieszalski, saksofony.
1: Robert Wypasek, saksofon tenorowy.
2: Amalia Omeda, skrzypce.
1: Anna Szmatoła, wiolonczela.
2: Dominik Wania, fortepian.
1: Marta Barelis, fortepian i instrumenty klawiszowe.
2: Za tym stołem pełnym perkusji, ale też różnej elektroniki, zasiadał Tomek Papior.
1: I Patrycja Wybrańczyk na perkusji.
2: To właśnie było takie czasami warszawsko-jesienne, czasami jazzowe, czasami tradycyjne, czasami ludowe studio jazzowe Polskiego Radia. Wprost ze studia imienia Witolda Lutosławskiego żegnają się z Państwem
1: Karolina Józwa
2: i Andrzej Zieliński. Oddajemy głos do studia emisyjnego.
3: Program drugi słuchają nas Państwo w piątek, 24 lipca, 26 minut po godzinie 19. Naszą audycję, nasz program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Będziemy z Państwem aż do godziny pierwszej w nocy, z tym, że już o 20 przeniesiemy się do Świdnicy, przeniesiemy się do Kościoła Pokoju w Świdnicy, skąd transmisję poprowadzi Magdalena Łoś. A ja powrócę do Państwa tradycyjnie o 22.30 na dwójkowe Jam Session. No a teraz w uzupełnieniu tego fantastycznego koncertu proponuję, abyśmy pozostali w świecie naszego studia jazzowego, tego fantastycznego zespołu, który działał blisko 10 lat. No i przeniesiemy się teraz do czasów, kiedy zaczynali tak naprawdę. Studio zaczęło działać, zaczęło grać pod koniec 1968 roku i funkcjonowało do stycznia roku 1978. Nagrało dla Polskiego Radia 187 utworów, ponad 16 godzin muzyki. Studio jazzowe występowało oczywiście także poza granicami naszego kraju. Grywali na festiwalach w Norwegii, Szwecji, Finlandii, w Niemczech, na Węgrzech. Oczywiście na wszystkich festiwalach Jazz Jamboree swojego czasu. No i w zespole tym pracowali najwięksi. Najwięksi, czyli Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Zbigniew Zajfert, Andrzej Trzaskowski, Marek Bliziński, Włodzimierz Nachorny, Adam Makowicz, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Henryk Miśkiewicz, Jan Jarczyk, Wojciech Karolak, Janusz Stefański, Zbigniew Jarczyk,

Demko, Henryk Majewski, Bronisław Suchanek, Paweł Jarzębski, Kazimierz Jonkisz, Sławomir Kulpowicz, Stanisław Cieślak, Czesław Bartkowski i wielu, wielu innych. Posłuchajmy teraz w uzupełnieniu nagrań dokładnie z roku 1971. To będą kompozycje, to będą tematy Tomasza Stańko, który zapisał się wielkimi zgłoskami w repertuarze studia. Jak wspomina Tomasz Tłuczkiewicz, po Janie Ptaszynie Wróblewskim indywidualny wkład w repertuar studia to Tomasz Stańko, jego wpływ na stylistyczne oblicze orkiestry był jeszcze większy niż wynikałoby to ze statystyk. Czas studia to dla Stańki przede wszystkim czas jego legendarnego kwintetu, w którym eksplodował jego niesamowity talent kompozytorski i oczywiście band lidera. Do studia wniósł tę samą moc, która niosła kwintet jak burzę przez europejskie sceny nowego jazzu. Tym bardziej, że cały lub prawie cały kwintet należał do różnych obsad studia w różnych jego okresach. Trzy tematy Tomasza Stańko przed nami. Akwarium, część trzecia z solem na trąbce lidera. Potem Mchy i tutaj pierwsze solo Bronisława Suchanka na kontrabasie, a potem Tomasz Stańko trąbka. I fragment większej całości, kilka odcieni szarości. Przed nami pierwsze dwa ogniwa. Szarość pierwsza z partią solową Zbigniewa Zajferta grającego na skrzypcach i szarość numer dwa i tutaj w roli solisty Tomasz Stańko.

studio jazzowe Polskiego Radia pod batutą Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tak grało w roku 1971. Tematy Tomasza Stańko i jego dojrzała biegłość, powiedzielibyśmy, w traktowaniu klasycznej bigbandowej materii i konfrontowaniu jej z ówczesną awangardą, z estetyką free jazzową. Stańko, który porzuca jednolite sekcje na rzecz grup instrumentów, które dobiera z różnych z kolei warstw sekcji pod względem brzmienia, pod względem ekspresji. Mchy, akwarium i kilka odcieni szarości, a dokładnie pierwsze dwa ogniwa, szarość pierwsza i druga. No i już na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze jeden temat naszego znakomitego trębacza, tym razem z partią solową Włodzimierza Nachornego, który zagra na flecie w pierwszej części tego utworu, a będzie to 50. ogniwo całego cyklu Tomasza Stańko, muzyka drewniana. Rok 1972.

0: Program drugi Polskiego Radia właśnie wybiła 20. Przenosimy się zatem do Świdnicy, skąd transmisję poprowadzi Magdalena Łoś.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Witam Państwa, dobry wieczór. Wszystko się zgadza. Jesteśmy w Świdnicy, w Kościele Pokoju, w tym głównym miejscu festiwalu bachowskiego, który trwa od tygodnia, a dzisiejsza transmisja jest pierwszym z trzech festiwalowych wydarzeń, w jakich uczestniczą Państwo za naszym pośrednictwem na żywo. Jeszcze niedziela z Maciejem Skrzeczkowskim, za tydzień msza Hamol, kapela Krakowienzis, no ale wiele koncertów też nagrywamy i obiecujemy Państwu już wkrótce transmisję tych festiwalowych wydarzeń. A za chwilę recital francuskiego skrzypka Teotima Langlois de Sfart, który w Kościele Pokoju grać będzie kompozycję Henry Purcella, Bibera Nicoli Mateisa, syna, a pomiędzy dwiema jego kompozycjami też utwór jego słynnego ojca działającego w Londynie, muzykę Jerzego Filipa Telemana i w drugiej części po przerwie muzykę Bacha, patrona festiwalu. To pomnik, druga partita i słynna szakona, która ją wieńczy. W przerwie spotkamy się także z tym wykonawcą, opowie o przedstawianym w Świdnicy programie, a drugim gościem będzie Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny festiwalu i szef kapeli Krakowienzis, orkiestry gospodarza, której słuchać będziemy wielokrotnie jeszcze na tym festiwalu i w tym także w mszy Hamol transmitowanej za tydzień. Teotim Langlois de Sfart powraca na ten festiwal. W ubiegłym roku słyszeliśmy go z jego zespołem Le Consort, który 11 lat temu, jeszcze w czasie studiów, zakładał razem z Justinem Taylorem. No i oczywiście tu już także brał udział w wykonaniu kantat bachowskich, bo to też bardzo ważny wątek festiwalu, o czym pewnie Jan Tomasz Adamus nam więcej opowie. De Sfart ma obecnie 31 lat, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli młodego pokolenia francuskich skrzypków. On gra przede wszystkim na barokowym instrumencie, ale także na współczesnym i to też szeroki repertuar. Jest artystą, który ukończył konserwatorium paryskie, ale jeszcze podczas studiów William Christie zaprosił go do współpracy z Les Arts Florissants, a także z Williamem Christie. Nagrywa płyty, niebawem premiera kolejnego albumu, dziś w dawno, niedawno fragment już Państwu przedstawiłam. I tak będziemy na końcu wakacji poznawać ich kolejny wspólny album w całości. To będzie muzyka francuska. De Sfart występował w najbardziej prestiżowych salach świata. Rzeczywiście skrzypkiem, który ma kapitalny czas, zważywszy też na jego żywiołowość interpretacji. No i precyzję gry mogą spodziewać się Państwo dziś naprawdę wielu przeżyć. Zwłaszcza, że ma też świetny instrument. XVIII-wieczny instrument Karla Bergonziego. Słyszą Państwo oklaski. Jesteśmy przy organach tu na balkonie w Kościele Pokoju. Zaczynamy muzyką Telemana, potem Purcell, Mateisowie, Teleman i w tej części rzeczywiście dotrzemy potem do repertuaru zupełnie innego, przeznaczonego na skrzypce.

Pasakalia, wieńcząca cykl sonat różańcowych Heinricha Ignaca Franza Bibera, wcześniej króciutkie preludy romantyczne Henry Purcella i Largo z Fantazji VII Jerzego Filipa Telemana, teraz muzyka Mateisów. Za chwilę powróci, czy właściwie będzie tu eksponowany ten wątek, o którym będzie Teotim Langlois de Swart później opowiadał, skrzypce jako instrument, który towarzyszył tancerzom. Gdzieś ten rodowód pojawi się w trzech kompozycjach syna, w środku ojca i na końcu znów syna Nicoli Mateisa.

Włoch działający w Londynie, ojciec Nicola Matteis, jego pasażer Otto i dwie kompozycje toczone, kompozycje ojca utworami syna, to ta część włoska recitalu tu w Świdnicy, w Kościele Pokoju, francuskiego skrzypka Théotima Langlois de Swart i powrót do muzyki Telemana, o której też opowiada w przerwie, będzie gościem tłumacząc ideę programu, którego dziś słuchamy, skrzypce solo, barokowe skrzypce solo i muzyka w dużej części medytacyjna, przenosząca nas w inny wymiar.

Za nami fantazja pierwsza na skrzypce solo Jerzego Filipa Telemana. Repertuar, który młodzi skrzypkowie poznają na początkowym etapie swojej nauki gry. Myślę, że to jest gdzieś pewnie obecnie połowa podstawówki, a tu zupełnie inny wymiar, medytacyjny wymiar. I to zasługa oczywiście wykonawcy, a to Théotime Longuet de Swart, skrzypek francuski, który dziś w Świdnicy w Kościele Pokoju gra recital ułożony z kompozycji właśnie Telemana, Persela, Bibera, no i Matejsów, syna i ojca, o czym zresztą zaraz opowie. Po przerwie będziemy słuchać interpretacji drugiej partity i wieńczącej ten akurat utwór niezwykłej szakony, no ale wcześniej stylizowane tańce i to oczywiście już Bach. Zatem teraz Théotime Longuet de Swart i jego opowieść o programie, a także zapowiedź najnowszej płyty, a potem już dyrektor Kapeli Krakowiensis z festiwalu Jan Tomasz Adamus. No ale

0: Najpierw gość.
1: Alors, l'idée, c'était de réunir des pièces importantes du répertoire pour violon seul. Le répertoire pour violon seul, c'est toujours particulier parce que c'est par
0: Pomysł
1: essence ce genre
0: zbudowania
1: et
0: tego
1: pas un
0: programu
1: instrument qui a
0: polegał
1: été
0: na
1: construit pour
0: wybraniu i
1: jouer seul.
0: zestawieniu ze
1: C'est un instrument
0: sobą
1: qui a été construit
0: najważniejszych
1: pour la
0: utworów
1: danse, qui a été
0: solowego
1: construit pour
0: repertuaru
1: jouer
0: skrzypcowego.
1: avec d'autres instruments au
0: Repertuar
1: sein
0: na skrzypce
1: d'orchestre.
0: solo
1: C'est
0: jest
1: un
0: bardzo
1: instrument
0: wyjątkowy,
1: qu'on connaît
0: ponieważ
1: assez
0: w
1: peu, la solitude
0: rzeczywistości
1: au
0: skrzypce
1: concert.
0: nie
1: On
0: powstały
1: est
0: z
1: souvent
0: przeznaczeniem do gry
1: accompagné par des
0: solowej.
1: gars, que ce soit un
0: Ten
1: clarinettiste, que ce
0: instrument,
1: soit
0: który stworzono,
1: un
0: by
1: piano
0: razem
1: pour
0: z
1: le répertoire plus
0: innymi
1: tardif
0: grał do
1: ou un
0: tańca,
1: orchestre.
0: towarzyszył tancerzom.
1: On joue
0: I my,
1: souvent en
0: skrzypkowie,
1: quatuor, enfin c'est
0: rzadko
1: le
0: jesteśmy
1: solo
0: samotni
1: aime
0: podczas
1: bien
0: koncertu.
1: s'entourer.
0: Zwykle
1: Vous
0: towarzyszy
1: entendez, il
0: nam,
1: y a
0: czy
1: peut-être du
0: to
1: bruit chez moi.
0: klawesyn, czy fortepian w
1: Le
0: muzyce
1: violon, c'est un instrument
0: późniejszej,
1: qui aime bien
0: albo
1: être
0: też i
1: entouré
0: orkiestra.
1: par d'autres
0: Często
1: instruments
0: gramy
1: et
0: w
1: qui
0: kwartetach,
1: profite des résonances
0: skrzypce
1: sympathiques
0: lubią
1: des autres instruments.
0: występować w jakimś
1: Et il y
0: towarzystwie.
1: a une sorte
0: To
1: d'anomalie
0: instrument,
1: d'histoire
0: który lubi otaczać się innymi
1: qui met le violon
0: instrumentami, czerpiąc z tego
1: seul.
0: korzyści.
1: Et je
0: Wiele
1: pense que
0: bowiem
1: c'est pour
0: skrzypce
1: raconter un
0: zyskują
1: rapport à la
0: otoczone miłym
1: spiritualité,
0: rezonansem innych
1: à une certaine
0: instrumentów. Ale
1: solennité
0: jest w tej
1: et
0: historii
1: aussi
0: pewna
1: à la
0: anomalia,
1: solitude,
0: dziwne
1: complètement.
0: skupienie się
1: Et c'est vrai que
0: wyłącznie
1: ce
0: na
1: rapport à la
0: skrzypce
1: solitude,
0: i
1: puis
0: myślę,
1: au
0: że celem
1: divin,
0: było tu poszukiwanie duchowości w muzyce. To właśnie ta niezwykła
1: croire en Dieu,
0: relacja
1: etc. Enfin, c'est
0: doświadczania
1: extrêmement
0: osób
1: mystique.
0: wierzących Boga, doświadczanie
1: Et c'est
0: Boga
1: vrai
0: w
1: que c'est une
0: samotności,
1: forme qui est
0: to jest
1: importante
0: to
1: pour ça, parce qu'on est
0: niezwykłe przeżycie
1: face à
0: mistyczne.
1: soi-même, seul dans
0: I
1: le
0: prawdą
1: désert, d'une
0: jest,
1: certaine
0: że
1: manière.
0: właśnie ta forma
1: Et
0: muzyki,
1: on cherche une sorte
0: samotna,
1: d'altérité
0: solowa
1: pour
0: gra, jest to absolutnie
1: Et donc le
0: priorytetowa,
1: programme que j'ai
0: bo w
1: réuni,
0: pewien
1: c'est.
0: sposób zmagamy się w
1: En
0: tej
1: fait, je voulais
0: sytuacji
1: montrer une sorte de
0: sami ze
1: panorama
0: sobą,
1: européen
0: jak na
1: de ce
0: pustyni.
1: répertoire-là,
0: W
1: en
0: programie, który
1: commençant
0: ułożyłem na dzisiejszy
1: avec un
0: występ,
1: prélude de
0: chciałem w
1: Purcell, puis
0: zasadzie
1: commencer avec un
0: pokazać
1: prélude en sol mineur,
0: europejską
1: qui est très
0: panoramę
1: court, qui
0: tego
1: est magnifique, un
0: solowego
1: prélude
0: repertuaru
1: chromatique.
0: skrzypcowego.
1: Ensuite, je vais jouer la Passacaglia de
0: Zaczynamy od
1: Weber, qui est un
0: preludium
1: sommet,
0: g-moll
1: le chef-d'œuvre
0: Purcella, które jest
1: de son
0: bardzo
1: adieu
0: krótkie,
1: Weber,
0: ale i
1: avec cette
0: wspaniałe,
1: basse
0: bo
1: obstinée,
0: niezwykle
1: qui est
0: chromatyczne.
1: ce canevas
0: Po
1: de
0: nim gram
1: Passacaglia, qui est
0: Passacaglie
1: hérité
0: Bibera,
1: des temps plus
0: która
1: anciens,
0: wieńczy
1: sur lequel
0: cykl
1: graffitis des magnifiques
0: sonat
1: variations.
0: różańcowej.
1: Et j'aime
0: Prawdziwe
1: penser que
0: arcydzieło z
1: cette
0: tym ostinatowym
1: basse
0: basem,
1: représente l'ange
0: który
1: gardien qui va
0: jest
1: suivre un
0: dziedzictwem
1: individu
0: dawnych
1: de sa naissance
0: Passacalli,
1: jusqu'à sa mort.
0: na którym
1: Et après
0: to
1: ça,
0: Biber
1: je joue des
0: buduje
1: pièces de Matisse, qui sont
0: fantastyczną
1: extrêmement
0: formę
1: importantes pour moi, de
0: wariacyjną.
1: Nicolas Matisse, le
0: Lubię
1: fils,
0: myśleć, że
1: important
0: ten
1: pour moi, de Nicolas
0: powracający,
1: Matisse, le
0: powtarzający się
1: fils,
0: stale bas
1: car
0: ostinatowy
1: c'est des manuscrits qui ont été
0: obrazuje
1: retrouvés
0: tu
1: à
0: anioła
1: Genève, pas très
0: stróża,
1: loin
0: który
1: d'ici,
0: będzie
1: à 2 heures
0: podążał
1: de
0: za
1: route, il me semble.
0: człowiekiem od
1: Et
0: jego
1: ces
0: narodzin do
1: manuscrits
0: śmierci.
1: sont vraiment
0: A potem kolejny
1: exceptionnels.
0: rozdział, kompozycje
1: Et
0: Mateisa,
1: ces deux
0: które są
1: pièces
0: dla
1: que je
0: mnie
1: me suis
0: niezwykle
1: presque
0: ważne,
1: approprié, je les joue
0: to
1: énormément en
0: utwory
1: concert, deux
0: syna
1: fantaisies pour
0: Nicolasa
1: violon seul.
0: Mateisa z rękopisu
1: Et
0: odnalezionego
1: c'est une
0: w
1: musique qui me
0: Dreźnie,
1: touche
0: niedaleko
1: immensément.
0: stąd,
1: Et
0: od
1: j'aime aussi la
0: Świdnicy.
1: musique de
0: A
1: Nicolas
0: te
1: Matisse,
0: zapisy
1: de
0: są
1: son
0: naprawdę
1: père.
0: wyjątkowe.
1: Et donc je
0: Są
1: joue au
0: tu dwa
1: milieu d'une
0: utwory,
1: pièce
0: które
1: de son
0: gram
1: père, parce
0: często
1: que
0: na
1: j'imagine
0: koncertach,
1: que
0: dwie
1: pour
0: solowe
1: l'époque,
0: fantazje.
1: un
0: Jest to
1: violoniste
0: muzyka, która mnie
1: anglais qui
0: ogromnie
1: fuit
0: porusza.
1: Londres,
0: Uwielbiam
1: d'une
0: też
1: certaine
0: muzykę
1: manière
0: jego
1: fuit son père,
0: ojca.
1: parce que son père était
0: Więc
1: extrêmement
0: pomiędzy
1: connu.
0: utworami
1: Donc
0: syna zagram
1: part
0: w
1: tel
0: środku
1: le fils
0: utwór
1: prodigue à
0: Nicolasa
1: l'aventure pour
0: Mateisa,
1: essayer
0: ojca,
1: de
0: ponieważ
1: créer sa
0: wyobrażam sobie,
1: vie
0: że młody
1: ailleurs. Et
0: Mateis
1: finalement, ces manuscrits
0: uciekł
1: se
0: z
1: retrouvent à
0: Londynu w
1: Dresde.
0: pewnym
1: Et
0: sensie od
1: après
0: ojca, ponieważ był
1: ça,
0: on
1: je
0: tu
1: jouerai
0: niezwykle
1: une
0: znany.
1: fantaisie Telemann.
0: Młody Mateis wyrusza
1: Et je trouve
0: więc
1: que
0: niczym syn
1: Telemann, c'est un compositeur qui
0: marnotrawny
1: est
0: w
1: extrêmement
0: podróż,
1: attachant,
0: próbując
1: parce que
0: ułożyć sobie
1: il a un
0: życie gdzie
1: côté
0: indziej,
1: profondément
0: aż w końcu
1: humain,
0: jego
1: où il
0: rękopisy trafiają
1: décrit
0: do
1: vie qui
0: Dresdna.
1: chante,
0: Potem
1: qui est
0: gram
1: inventive,
0: fantazję
1: qui est
0: Telemana i
1: extrêmement
0: przyznam, że
1: variée.
0: Telemann
1: Il
0: jest
1: saute d'une
0: kompozytorem
1: idée à
0: niezwykle
1: l'autre. C'est comme
0: zajmujący,
1: quelqu'un
0: ponieważ
1: qui
0: w
1: change
0: swojej
1: de
0: twórczości
1: sujet,
0: objawia się nam jego ludzka
1: il parle d'un
0: natura,
1: sujet et tout d'un coup il
0: kiedy
1: change
0: pisze
1: complètement d'idée.
0: muzykę,
1: Mais il y a une
0: wzrusza
1: très belle
0: pomysłami i
1: tendresse, très belle
0: różnorodnością.
1: sincérité dans cette
0: Przeskakuje
1: musique.
0: od
1: Et il y a un
0: pomysłu do
1: troisième mouvement
0: pomysłu, jakby ktoś co
1: fantaisie
0: chwila zmieniał temat,
1: qui est
0: podejmował nowe
1: spécialement,
0: wątki, nagle przerywa,
1: qui a une
0: zmienia
1: belle
0: zdanie.
1: densité dramatique.
0: Jest jednak w
1: Et
0: tej
1: ensuite, à
0: muzyce
1: la fin du
0: bardzo
1: concert,
0: piękna
1: vous jouerez le
0: czułość
1: plus
0: i
1: grand
0: bardzo piękna
1: chef-d'œuvre quasiment
0: szczerość.
1: écrit dans l'histoire de
0: Jest
1: la musique
0: jeszcze
1: pour violon.
0: trzecia część
1: C'est la
0: fantazji,
1: deuxième
0: która ma
1: partita de Bach en ré
0: piękną,
1: mineur.
0: dramatyczną
1: C'était
0: gęstość. A
1: exceptionnel.
0: potem na zakończenie
1: Enfin, cette
0: koncertu
1: exceptionnelle
0: gram
1: composition
0: największe
1: extraordinaire.
0: arcydzieło
1: Enfin,
0: w całej
1: donc
0: historii
1: cette suite
0: muzyki
1: de danse, la
0: skrzypcowej,
1: partita,
0: czyli drugą
1: l'allemande après
0: partitę
1: cette
0: d'Em-moll
1: ouverture.
0: Jana
1: Et là
0: Sebastiana
1: commence
0: Bacha,
1: un autre
0: czyli tę
1: voyage. C'est
0: najbardziej
1: la
0: wyjątkową,
1: chaconne. Donc la
0: niezwykłą
1: chaconne, c'est une
0: kompozycję.
1: danse qui est souvent à la fin
0: Najpierw to
1: des
0: seria
1: opéras français,
0: tańców,
1: qui est
0: tak
1: sur
0: jest
1: un ostinato
0: skonstruowana
1: aussi,
0: niemiecka partita
1: comme la
0: i
1: Passacaglia de
0: szakona,
1: Verdi.
0: tu mamy ostinato.
1: Et cet ostinato ré do ré si sol la do ré. Va être répété par Bach, mais il va créer une
0: Powtarzane
1: inventivité,
0: przez
1: une
0: Bacha i
1: variabilité
0: budowana konstrukcja na jego szkielecie. Odwołuje się Bach tu do wszystkich parametrów gry skrzypcowej, sprawiając, że jest to instrument.

0: de toutes
1: polyphonie,
0: ces
1: tu vois.
0: cordes.
1: Deux questions sur votre CD avec William Christie.
0: Ah, super!
1: Mieliśmy już okazję
0: Ce
1: posłuchać
0: troisième disque
1: przedpremierowo fragmentu pana
0: avec
1: płyty
0: Sir
1: nagranej z Williamem Christie'em.
0: quand le
1: Tylko
0: disque pour
1: skrzypce i
0: l'anniversaire
1: klawesyny,
0: de
1: muzyka
0: 2000.
1: francuska, a w centrum
0: Oui.
1: Rameau.
0: C'est
1: Wasza
0: vraiment
1: współpraca
0: la
1: wydaje mi się czymś
0: collaboration
1: wyjątkowym i
0: très
1: poruszającym,
0: profond et très
1: zważywszy na
0: grand.
1: różnice pokoleń, ale też zajętość Williama Christie'ego realizującego się intensywnie na tylu polach.
0: Oui, absolument. Bah, c'est vrai que moi, c'est quelqu'un qui m'inspire immensément.
1: Tak,
0: Je
1: to prawda. William
0: vais souvent
1: Christie jest osobą,
0: écouter des
1: która
0: extraits de
1: ogromnie
0: l'ouverture
1: mnie
0: qu'il a
1: inspiruje.
0: dirigé, des opéras
1: Często
0: qu'il a
1: słucham
0: composées. C'est toujours une
1: fragmentów z
0: inspiration pour
1: oper,
0: moi. Et
1: które
0: dans le travail, ce qui est
1: prowadził,
0: fascinant, c'est que
1: które
0: c'est quelqu'un qui,
1: przywrócił
0: en
1: światu
0: perpétuel
1: z
0: renouvellement,
1: zapomnienia.
0: c'est-à-dire qu'il est capable,
1: Nagraliśmy
0: il est très
1: perełki tego
0: ouvert à
1: repertuaru
0: des
1: z połowy
0: idées
1: XVIII wieku.
0: nouvelles.
1: To
0: Et on a travaillé sur ce
1: kontekst muzyki
0: programme.
1: Rameau i on
0: On a
1: sam.
0: vraiment
1: I jest tu
0: apprécié à
1: także
0: travailler
1: Chaconne,
0: ensemble, à chercher
1: dla mnie
0: cette musique
1: bardzo
0: ensemble
1: poruszająca
0: et à trouver
1: kompozycja.
0: des joyaux méconnus,
1: Przypomnienie, że William
0: jamais
1: Christie
0: enregistrés de
1: jest
0: ce
1: jednym z
0: répertoire du milieu du
1: najważniejszych
0: 19e siècle,
1: interpretatorów
0: de
1: muzyki
0: l'entourage de Rameau.
1: scenicznej
0: Et là,
1: Rameau.
0: cette
1: To on
0: chaconne, qui
1: wydobył
0: est
1: ten
0: extrêmement
1: repertuar
0: touchant
1: na
0: pour moi, c'est
1: powierzchnię,
0: d'imaginer qu'il l'a
1: z
0: dirigé
1: zapomnienia.
0: et qu'il a
1: W
0: fait
1: pewnym
0: partie
1: sensie
0: des, qu'il a été un des
1: wskrzesił
0: interprètes les
1: muzykę
0: plus
1: Rameau,
0: importants, qu'il est
1: a dzisiaj
0: l'interprète
1: ma
0: musique plus
1: 81
0: important pour les
1: lat
0: opéras de
1: i
0: Rameau. Il
1: postanowił
0: a fait
1: wykonywać tę
0: émerger ce
1: muzykę na
0: répertoire,
1: klawesynie
0: il a sorti ce
1: wyłącznie
0: répertoire
1: ze
0: de l'oubli, il
1: skrzypcami
0: a
1: w takiej
0: d'une certaine
1: bardzo
0: manière
1: intymnej,
0: ressuscité
1: kameralnej
0: Rameau. Et
1: atmosferze.
0: aujourd'hui, il
1: Uważam
0: a
1: to
0: pas
1: za
0: moins un an
1: wzruszające. Jestem
0: et il
1: naprawdę
0: décide de jouer cette
1: zachwycony, że
0: musique
1: mogłem
0: au
1: z nim
0: clavecin
1: nagrać
0: seulement avec un
1: ten
0: violon
1: program.
0: dans
1: To
0: cette
1: było bardzo
0: intimité.
1: inspirujące i jestem
0: Et
1: mu
0: je trouve
1: za to
0: ça touchant
1: bardzo
0: et je suis
1: wdzięczna.
0: vraiment ravi d'avoir fait ce projet avec lui. C'était extrêmement inspirant et grateful, disent les Anglais.
1: Teotim Longua de Swart, bohater dzisiejszego wieczoru koncertu transmitowanego z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Nasza pierwsza z trzech transmisji, a wiele wydarzeń nagrywamy i dotrą do Państwa. Wiedzą już Państwo, jest taka idea tego programu, tego recitalu, więc Bach za chwilę, ale jeszcze mamy ładnych kilka minut, by porozmawiać o festiwalu z dyrektorem. Jan Tomasz Adamus jest Państwa gościem, no i też szef kapeli Krakowiensis, no powiedziałabym, orkiestry, zespołu i chóru, gospodarzy tego wydarzenia. Może porozmawiamy, Tomku, o tym pięknym cyklu przedstawiania kantat patrona festiwalu. Kolejne wydarzenia niebawem.
2: Tak, rzeczywiście wzięliśmy się za kantaty Bacha w tym roku i zamierzamy to kontynuować jakiś czas, to znaczy zobaczymy w jakim tempie to będzie szło, ale jeżeli założyć, że będzie 10 kantat na każdym festiwalu, to potrzebujemy jakieś 20 lat. No ale to dobrze, bo to jest jakiś rodzaj, po pierwsze, linii kompozycyjnej, że tak powiem, na te lata, a poza tym no cóż, Kościół Pokoju jest dosyć niesamowitym miejscem. To jest jakiś taki rodzaj poezji, nie wiem, no wszyscy ludzie, którzy wchodzą na chór, bo te wszystkie kantaty będą grane z chóru, są grane z chóru od dużych organów, co jest dosyć niesamowite przeżycie i właściwie robimy to też po to, żeby powiedzieć, że Bach potrzebuje nowych miejsc, że Bach jest, że tak powiem, nie tylko w Saksonii, w Turingii legalnym Bachem. Powiedziałbym nawet, że może i tutaj jest łatwiej, bo tutaj nie ma grobu Bacha, nie ma tych wszystkich stereotypów, tradycji i tak dalej.
1: Obciążeń.
2: Tak, no obciążeń. Jest takie powiedzenie, że tradycja jest tyranem. Jakoś nam tutaj, wydaje mi się, lżej. Poza tym no, możemy tutaj robić tak jak to w zasadzie powinno być, czyli śpiewacy z przodu przy balustradzie chóru, z tyłu instrumentaliści. Takie no, ustawienia bardzo, bardzo, bardzo oryginalne, przynajmniej na tyle, na ile wiemy, jak to wtedy wyglądało. No, w każdym razie zaczęło się dość tak ekscytująco. Wszyscy artyści są bardzo, bardzo tym podekscytowani i mam nadzieję, że tu się wiele wydarzy przez te wszystkie lata, bo chcemy to robić na zasadzie takich no, dużych mieszanek festiwalowych, żeby artyści, którzy przyjeżdżają na festiwal ze sobą, te kantaty grali. Także właściwie nie w ogóle nie mamy takich planów jak, typu typu te takie, że tak powiem, wyświechtane nazwiska, które grały kantaty przez wszystkie lata w przeszłości. Raczej chcemy iść w kierunku młodych ludzi, ludzi z kręgu, z szerokiego kręgu europejskiego, w sensie w kierunku ludzi mówiących różnymi językami.

0: bo to jest też ważne.
1: Pewnie Bach to nasze dobro wspólne całej ludzkości i to jest też projekt, który pozwala, rozumiem, pracować, no to nic nowego, ale właśnie w muzyce Bacha, twoim muzykom z takimi artystami prowadzącymi kolejne wykonanie kantat, jak właśnie to Tim Langua de Swarton, to już w tym tygodniu w ramach tego cyklu występował, za chwilę Marcin Świątkiewicz, też Arte dei Suonatori. To jest klucz wyboru, by te różne spojrzenia zaplanowane, jak rozumiem, na najbliższe lata łączyć i pokazywać publiczności, jak różny może być Bach.
0: Zdecydowanie chcemy, żeby przyjeżdżały tutaj różne zespoły i żeby różne zespoły były jakby tymi wiodącymi artystami wykonującymi kantaty. Kapela Krakowiensis jest gdzieś tam w tle, w tym sensie, że chcemy stworzyć jakiś rodzaj bazy. Chodzi o to, że mamy instrumenty, mamy ludzi, mamy pewne możliwości i wydaje się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, żeby ludzi łączyć. W każdym razie łączyć artystycznie na chórze Kościoła Pokoju. Natomiast rzeczywiście jesteśmy ciekawi tej przyszłości, tej powiedziałbym młodości w Bachu, bo to jest też strasznie, strasznie ważne, żeby to, co tutaj robimy, nie polegało na utrwalaniu schematów, na powielaniu jakichś stereotypów, tylko żeby to była przygoda po prostu.
1: Kapela Krakowiensis będzie w Państwa domach gościć już za tydzień w Wielkiej Mszy Hamol. To będzie koncert, który poprowadzisz z solistami oczywiście i myślę, taka kulminacja festiwalu, jeśli chodzi o muzykę patrona.
0: Ja wiem, może tak, ale w sumie ciekawe, że zdecydowaliśmy się z tą hamolką pójść w góry. Tak, tam jest taki kościół, który dawno temu był w stanie już śmierci technicznej, ale na szczęście udało się go odratować. Jest dawny kościół ewangelicki, zupełnie biały w środku, z drewnianymi emporami. I myślę, że tam będzie bardzo ekscytująco, dlatego że próbujemy się jakimś cudem opędzić od publiczności, ale jest ciężko. To znaczy obawiam się, że będziemy mieli tam gęsto. No ale po to jest Bach, po to jest festiwal.
1: No wygodniej byłoby zrobić to tu w Świdnicy, gdzie właśnie gościmy teraz, my dwójka, w Kościele Pokoju, gdzie teoretycznie jest miejsc 7,5 tysiąca.
0: Tak, tutaj jest dużo miejsca, ale festiwal jednak polega też na regionie. To znaczy ten region daje jakąś taką wartość i energię, która jest bezcenna i właściwie za każdym razem, kiedy te koncerty, które, jakby ktoś powiedział, powinny się odbyć w Kościele Pokoju, jadą gdzie indziej, to nagle się coś dzieje niezwykłego i miło jest na przykład spotkać nazajutrz w pociągu osobę, która przez telefon opowiada, jak to u niej we wsi było pięknie minionego wieczoru.
1: Zdarzyło ci się to?
0: Tak. Wsiadałem kiedyś do pociągu na dworcu Wałbrzych Miasto i starsza pani opowiadała przez telefon, jak to u niej we wsi był właśnie sekstet smyczkowy z wielkim sekstetem Mozarta, także to jest wzruszające i jakieś takie niezwykłe, no bo w sumie może za bardzo tkwimy w tych stereotypach, że wielkie ośrodki, wielkie miasta, wielkie sale, a tymczasem życie jest wszędzie, albo jak mówi Kundera, życie jest gdzie indziej.
1: Ja doświadczyłam takiego wzruszenia, to było w Niedźwiedzicy, dobrze pamiętam, 2 lata temu już Justin Taylor, to był chyba pierwszy koncert, był niezwykle pięknym, tam odkryte freski dawne, kościółku malusieńkim, w maleńkiej miejscowości i pamiętam ludzi stojących jeszcze poza świątynią, drzwi były otwarte, słuchających w pierwszej i w drugiej przerwie, nikt nie uciekł, fantastycznego recitalu.
0: W tym roku, kilka dni temu, w tym samym kościele był Anton Webern, kwartet z 1905 roku i później gigantyczny kwartet, 15, ostatni kwartet Schuberta i to było też absolutnie niezwykłe i ludzi było tak samo dużo, to znaczy nie można się było ruszyć.
1: Ja dzisiaj próbowałam w dwójce wymienić te wszystkie miejsca,

0: miejscowości, do których pielgrzymuje festiwal, jest to rzeczywiście imponujące. Za co Ci bardzo dziękujemy, a teraz dziękując i żegnając, życzę Ci znalezienia dobrego miejsca na drugą część recitalu. Jan Tomasz Adamus, dziękuję.
1: Ja dziękuję.
0: I tak słyszą Państwo, warto przyjeżdżać tu do Świdnicy na dłużej, też jeździć z festiwalem do różnych miejscowości. To są przeżycia absolutnie wyjątkowe. Myślę, że czasem w ogóle jedyna dla wielu młodych słuchaczy z tych miejscowości pierwsza okazja usłyszenia na przykład dawnych instrumentów. Rzecz absolutnie bez precedensu. Światło w kościele pokoju w Świdnicy już pogaszone. Przed nami druga część recitalu, Teotim Langlois de Sfart. Za chwilę grać będzie drugą partitę D-moll Jana Sebastiana Bacha, tą oznaczoną w katalogu kompozytora numerem 1004 z pierwszego tomu sonat i partit na skrzypce solo. Allemande courante sarabande jig zaczyna się niewinnie, stylizowane tańce. Skrzypkowie grają je w pierwszych latach nauki. Jeśli szybko skończą, mogą w ogóle nie poznać najwyższej tajemnicy tego utworu i w ogóle całego repertuaru skrzypcowego. Mogą rzeczywiście, zamykając edukację, no powiedzmy na 8 latach, nie wiedzieć, czy finałem tej partity jest Ciacona. Rzecz absolutnie wyjątkowa. No, szczyt polifonicznej muzyki na instrument, który polifoniczny nie jest. Teotim Langlois de Sfart ponownie tu na balkonie przy organach. My dziś tu właśnie z góry mówimy do Państwa i słuchamy muzyki Jana Sebastiana Bacha w tej relacji transmisji na żywo ze Świdnicy. Muzyka absolutnie wspaniała i z tym Państwa zostawię.

0: Niesamowite wykonanie, przyznają Państwo, to naprawdę rzadkie, by w ten sposób poprowadzić nas przez całą partitę, przez całą Chaconę, która jest jakby tu osobnym bytem. Chacona zamyka niewinnie rozpoczynającą się stylizowanymi tańcami, jak to w niemieckiej particie. Almont, Courant, tu w stylu włoskim, nie francuskim, Sarabande i Gigue. A potem właśnie ta suma polifoniczna napisana przez Bacha na instrument bynajmniej niepolifoniczny, na skrzypce. Skrzypce solo i wykonanie w świdnicy w Kościele Pokoju. Tak teoretycznie kończy się ten recital świetnego francuskiego młodego skrzypka, to Théotime Langlois de Sfarte. Słyszą Państwo klaski? Kościół jeszcze zanurzony w mroku, a na balkonie przy organach stroi instrument.
1: Thank you so much.
0: Krzyczy do publiczności z góry.
1: I'm very sorry that half of the audience heard me from the back, so you can stay stand up for the encore if you want. And it's such a pleasure to play in this wonderful church, one of the most beautiful in the world. It was such a pleasure to stay here 6 days to play this fabulous Bach cantatas in the first day and now to finish with this solo recital. Thank you so much.
0: Wielkie podziękowania i też wdzięczność za możliwość grania w tym niezwykłym miejscu i pozwolenie, by podczas bisu publiczność odwróciła się.

0: i publiczność skorzystała z tego zaproszenia na stojąco, już odwrócona w stronę balkonu organowego, wysłuchała zagranej na bis finałowej części sonaty siódmej słynnego skrzypka, co to grał jak diabeł, popisywał się wirtuozerią to Francesco Maria Veracini. A wcześniej jeszcze Teotim Languades Farte wyraził wielką radość, że mógł tu przez kilka dni być i także z tego miejsca w tym kościele, niezwykłej świątyni pokoju w Świdnicy, prowadzić wykonanie kantat Bacha, o czym też już Państwu mówiliśmy. Publiczność zachwycona słucha w wielkim skupieniu kapitalnie zaplanowanego recitalu przez medytacyjną muzykę kompozytorów z różnych stron Europy, Bieber, obydwaj Mateisowie.
1: So I decided, it's me who decided to play here because I found the acoustics so inspiring. But I know that maybe for some of you it was challenging. And but for me it was ideal.
0: Zdecydował się grać w tym właśnie miejscu, bo akustyka jest inspirująca.
1: One of my favorite pieces written by Johann Sebastian Bach.
0: I na koniec Bach, jeden z jego ulubionych utworów. Druga część koncertu F moll klawesynowego. Oryginał w tonacji G moll. Piękna melodia w tej części.
1: Speaking about universal love.
0: Proszę bardzo, o miłości. Tak, ja myślę, że te wolne części różnych koncertów Bacha o tym są właśnie. Skrzypcowa wersja, transkrypcja klawesynowej muzyki Bacha.

0: czerwcowej wersji drugiej części koncertu klawesynowego Jana Sebastiana Bacha. No i ta uniwersalna miłość obecna także w muzyce Mateisa. To się nam wszystko tu pięknie połączyło. Bis kolejny, który oferował publiczności, która może nie miała dogodnych warunków akustycznych wysłuchania recitalu, jak on sam opowiedział, Théâtre Langlois d'Espart. No ale jego rzeczywiście granie z tego balkonu, niezwykła przestrzeń, można poczuć też rozmiar tego kościoła. Mamy przywilej tu być i Państwo także za sprawą postawionych tu przez naszą ekipę radiową mikrofonu jest niezwykle inspirujące. Światła zapalone, zatem to znak, by kończyć dzisiejsze spotkanie i zaprosić Państwa na niedzielną transmisję, wtedy już o 19:00 Maciej Skrzeczkowski będzie przedstawiał tu recital klawesynowy i będzie też Państwa gościem w przerwie tej niedzielnej transmisji ze Świdnicy. A w międzyczasie jeszcze oczywiście będziemy zapraszać na kolejne wydarzenia, też te nagrywane przez nas, by mogli Państwo uczestniczyć w tym, co dzieje się na 27. Festiwalu Bachowskim w Świdnicy. I nie tylko w Świdnicy, w wielu innych miejscach, w jak największym wymiarze. No, mam nadzieję, że na konkursie Wieniawskiego usłyszymy również ciekawe interpretacje, na przykład solowej muzyki Bacha. To jeszcze wszystko przed nami. Dziękuję za dziś, także w imieniu ekipy, która przy tej transmisji pracowała. Dla Państwa reżyseria dźwięku Julita Emanuiłow i współpraca techniczna Marcina Kociemby i Wojciecha Białoskórskiego. Oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: Jest 21:41. Właśnie Magdalena Łoś pożegnała się z Państwem prosto ze Świdnicy. W Warszawie natomiast niezmiennie od popołudnia Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie, przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Będę miał dla Państwa muzykę nawiązującą w jakimś sensie do twórczości na skrzypce solo, ale to za chwilę. Przekonają się Państwo także, że nieco wyjdziemy z tego świata muzycznych medytacji, który Théâtre Langlois d'Espart proponował publiczności na Festiwalu Bachowskim, no i Państwu przed radioodbiornikami. Ale zanim to, by nie burzyć tego świata tak nagle, jeszcze chwila muzyki medytacyjnej, no ale z zupełnie innym instrumentem w roli głównej.

To muzyka Krzysztofa Pendereckiego, z początku tylko medytacyjna, a potem bardzo wyraźnie do czegoś dążąca. Wszystko tłumaczy tytuł tego króciutkiego utworu, a brzmi on preludium. To zabrzmiało właśnie w nagraniu polskiego klarnecisty Andrzeja Cieplińskiego. No właśnie, jako preludium do zupełnie innego utworu i przekonają się Państwo, że to takie w wielu wymiarach prowokacyjne zestawienie. Ja zdążyłem już Państwu wspomnieć, że będę miał dla Państwa bardzo znany temat z muzyki skrzypcowej, ale wyjęty z tego świata i zaproponowany w zupełnie innej fakturze. Jednocześnie to muzyka skrzypcowa przetłumaczona jakby na język zupełnie już innej, bliskiej, dużo bliższej nam dźwiękowej wyobraźni. Grają Marta Archerich i Nelson Freire.

Marta Argerich i Nelson Freire wykonali słynne wariacje na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego. To nagranie ukazało się na wspólnej płycie obojga tych artystów, wydanej mniej więcej w połowie lat 90. A z nagraniami Marty Argerich myślę, że wiedzą Państwo doskonale, jak to jest, gdy raz otworzy się tę szufladę. Bardzo trudno wyjąć z niej tylko jedną pozycję. Mam zatem dla Państwa jeszcze muzykę w interpretacjach Marty Argerich, bardzo podobnie skonstruowaną, ale w zupełnie innej arcy XIX-wiecznej, no i arcy szopenowskiej poetyce, a zarazem także dużo starszej, dużo bardziej pamiętne jej nagranie, bo to jedno z tych nagrań z 1965 roku. Zabrzmi Scherzo Cismol Chopina, op. 39, przy fortepianie Marta Argerich.

0: Słuchając tej muzyki, aż trudno uwierzyć, że to wszystko rozgrywa się tu w tak mocno osadzonej w tradycji formie. Scherzo Cismolopus 39. w historycznym, można już powiedzieć, nagraniu Marty Archerich, Scherzo Fryderyka Chopina kończy dzisiejsze wydanie letniego festiwalu muzycznego. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie.

0: 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy, Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: 4, 3, 2, 1, 0.
5: Reklama.
6: Cinco, uno, cinco.
1: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. W naszej wieczornej letniej audycji dotarliśmy do Gliwic. Witam Państwa z Muzeum w Gliwicach. Jest tu ze mną dyrektor tej instytucji, Leszek Jodliński, historyk sztuki, politolog, muzealnik przede wszystkim. Witam Pana.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Jest Pan chyba najlepszą osobą do tego, żeby porozmawiać o śląskim, górnośląskim muzealnictwie. My będziemy się koncentrować tutaj na tym Muzeum w Gliwicach, jego historii, tym, jaką historię nam opowiada, ale myślę, że gdzieś szerzej też będziemy krążyć, ponieważ Pan był osobą, która kierowała najważniejszymi instytucjami tutaj na Śląsku. A ta sprawa opowieści o Górnym Śląsku pewnie w każdej z tych instytucji powracała do Pana. I tutaj Muzeum w Gliwicach, ono de facto powstało jako Muzeum Górnego Śląska, prawda?
1: Tak można chyba powiedzieć. Po pierwsze mówimy o muzeum założonym w 1905 roku, jednym z najstarszych na terenie Górnego Śląska. Starsze były tylko w Nysie i w Opolu. Więc można powiedzieć, że jesteśmy wśród tych, którzy w jakimś sensie budowali ten rodzaj ruchu, dla którego świadomość opisywania przeszłości środowisk, które miały taką ambicję, cel, potrzebę, myślę, zrodził się bardzo wcześnie. To jest zresztą też ciekawa sytuacja, bo nie tylko, że byliśmy jednym z tych pierwszych, ale także wyznaczaliśmy pewien rodzaj zjawiska, jakim było tworzenie związków muzealnych, związków między miastami, które mając tą potrzebę, świadomość tworzenia instytucji muzealnych, łączyły siły, także środki po to, żeby takie muzea powstawały. I z tego pewnie powodu to muzeum zawsze w jakimś sensie, nie jest to kwestią tego, że jestem tu i teraz i takie ambicje chcę prezentować, ale wykraczało poza swój lokalny charakter. I faktycznie tą walkę na końcu, jeśli tak na to patrzeć, opozycję na Górnym Śląsku przegrało. Myślę, że jest kilka dzisiaj muzeów, które z powodu swojej rangi, budżetów, ambicji, założycieli, faktycznie ten charakter regionalny, czy właściwie bycia swoistym oknem na świat, jeśli chodzi o muzealnictwo, reprezentują i mają do tego jeszcze większy tytuł, bo są po prostu większe, bo mają większe zasoby, bo też w sposób świadomy tak je ukształtowano. To jednak historycznie faktycznie Muzeum w Gliwicach było i myślę pozostanie. Posiada chociażby 5 oddziałów, to nie jest typowa sytuacja. Jednym z tych, które w jakimś sensie opisuje historię muzealnictwa na Górnym Śląsku, to na pewno. I historię Górnego Śląska widziane z pogranicza. Tak się nad tym zawahałem, ale oczywiście przyjeżdżając dzisiaj czy kiedykolwiek do Gliwic, wysiadamy w miejscu, gdzie mówienie o pograniczności, chyba że popatrzymy na południe tego miasta i uświadomimy sobie, że za 40 minut jazdy autostradą znajdziemy się w centrum Ostrawy. Ale co do istoty, ta pograniczność dzisiaj jest bardziej symboliczna i historyczna, a my w jakimś sensie o niej nadal mówimy, bo tak nas ukształtowała ta rzeczywistość, takie są też zbiory.
0: Czy dla Pana to muzeum w Gliwicach w jakimś sensie jest wyjątkowe wśród tych placówek, którymi Pan kierował? Pan jest gliwiczaninem.
1: Tak, ja urodziłem się niedaleko w miejscowym szpitalu. Mieszkałem przez długie lata, zanim wyemigrowałem, tym razem nie za chleb, ale za edukacją, do Krakowa, potem do Amsterdamu i innych miejsc. Więc jestem absolutnie ukształtowany przez to miasto, a nawet żartuję, co jest prawdą, chociaż

0: brzmi jak, myślę, że dobra anegdota. 50 metrów od tego budynku znajduje się budynek przedszkola, do którego chodziłem, więc można powiedzieć, że tworzy się pewna swoista klamra. Mam nadzieję, że nie finalizująca moje dokonania życiowe, ale w sensie takiej topografii miejsca, ona mnie czasami wręcz wzrusza. Zwłaszcza gdy słyszę jazgot, dźwięki dochodzące z placu zabaw tego przedszkola, bo ono nadal jest przedszkolem, nic się nie zmieniło. Tak, to jest muzeum niezwykłe, muzeum, które, jak powiedziałem, ma 5 oddziałów, które wyrasta z pasji i potrzeby gromadzenia. I to ciekawe, nie tylko mówienia o tożsamości śląskiej, bo na pewno to był jeden z nurtów, który ukształtował to muzeum. My w przypadku tego muzeum opowiadamy o tej tożsamości głównie w oddziale, który dzisiaj się nazywa Zamek Piastowski, bo tam jest wystawa historyczna, etnograficzna, ale także pokazuje, powiedziałbym, ten ogromny koloryt, wielokulturowość, to trochę zużyte już pojęcie, ale na pewno wieloetniczność, konfesyjność, znowu wielo tego miejsca, bo jesteśmy w willi Oskara Caro, przybysza z Wrocławia, przypadek, przykład asymilacji Żydów europejskich na terenie Prus, którzy właściwie, nie wierząc może w opowieści Reymonta, tutaj znaleźli swoją ziemię obiecaną, tu ją sobie wypracowali, tutaj byli kimś, kto mógł definiować swoją egzystencję przez dokonania, a nie był obciążony faktem pochodzenia. To także historia tego, co było gromadzeniem, a może inaczej, pewnym gestem ofiarności, które muzea mają w sobie. To są zawsze, rzadziej u nas, bo jesteśmy bardziej dotknięci historią, szczerze mówiąc, ale w tym wymiarze historycznym, europejskim, to instytucje, które zawsze korzystały z faktu bycia obdarowywanym. I to takie muzeum także było. Mamy na przykład bardzo ciekawą kolekcję japoników z okresu Edo, kompletne zbroje samurajskie i podobne elementy. Mogę to chyba powiedzieć, nawet jeśli to będzie lekko zrozumiałe, ja dołożyłem do tego kolekcję fotografii z czasu Meiji, gdy studiowałem w Japonii. Ale bardziej te zbroje są chyba ciekawe. Ktoś powinien od razu spytać, no dobrze, gdzie Gliwice, a gdzie Japonia? No tak się składało, że doradcami w wojnie japońsko-rosyjskiej byli oficerowie pruscy i to oni przywozili te przedmioty tutaj na wtedy ich Śląsk i po jakimś czasie znalazły się one w muzeum w Gliwicach. Często i gęsto, jakakolwiek placówka, która posiada zbiory Dalekiego Wschodu, wypożyczamy te obiekty, one są na stale u nas też prezentowane. Więc także wracając do tego wątku, to muzeum, które reprezentuje albo jest dobrym przykładem tego, czym była ta obywatelska ofiarność, angażowanie się, tworzenie zbiorów. To także bardzo europejska kolekcja związana z żeliwem artystycznym. Powiedziałbym obok Zain, to jest miejscowość koło Koblencji i zbiorów berlińskich, może niektórych prywatnych kolekcji na Zachodzie, to zdecydowanie jedna z najlepszych kolekcji żeliwa artystycznego przez fakt jej podjęcia, w jakim sensie historycznie tak na to patrząc, przez Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych, bo jeśli Państwo gdzieś nadal patrzycie chyba na pomniki w naszym kraju, to te najlepsze, zaczynając, no nie wiem, od chociażby rekonstrukcji pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie na Placu Matejki, patrzycie na coś, co zostało odlane, wycyzelowane i przywiezione z Gliwic właśnie do tego Krakowa. No i żeby tego nie przedłużać, mamy dwa obiekty, które też gdzieś lokują nas poza takim typowym spektrum, nurtem muzealnictwa, bo jest to radiostacja gliwicka, miejsce naznaczone niesławą sławy, albo dzisiaj sławą niesławy. Bardzo aktualną w czasach postprawdy, fake newsów i tego wszystkiego, co pokazuje siła sprawcza propagandy w dziele skłócania, antagonizowania i kreowania alternatywnych rzeczywistości. No i absolutnie unikatowy Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, który jest swoistym hołdem, zapisem na rzecz tej społeczności, która jak Oskar Caro w bardzo istotny sposób złożyła się na rozwój cywilizacyjny, nie boję się użyć tego słowa, Górnego Śląska.
1: Oj, zaplątana, albo może raczej splątana ta historia, o której pan mówi, te wątki się tutaj rzeczywiście przenikają. Powiedzmy trochę o tym miejscu, w którym jesteśmy. Pan powiedział Villa Caro, willa z końca XIX wieku, prawda, która już przed wojną została zmieniona w muzeum.
0: Tak jest. Ten budynek oficjalnie pełni swoją funkcję od stycznia 1934 roku i także w jakimś sensie jest skrajnie muzealne europejsko. Oczywiście są muzea, mają to szczęście, że powstają od początku jako budynki i obiekty muzealne. Ale gdyby się nas zastanowić chociażby nad wybitnymi placówkami muzealnymi Krakowa, Warszawy, to znakomita ich część znalazła się w budynkach adaptowanych, wykorzystanych.

0: No i muzeum w Gliwicach nie odstępuje od tej reguły, tej pewnej prawidłowości. Można powiedzieć lekko szyderczo, że jeśli budynek okazuje się nie do końca funkcjonalny dla innych celów, to być może znajdzie się tam muzeum. Tak było w przypadku Willi Caro, 34 rok, styczeń. I wówczas takie właśnie wędrujące, bezdomne trochę muzeum tutaj gliwickie, bo no właśnie było oparte na pewnej woli sprawczej obywateli. W związku z powyższym to pytanie, gdzie i jak ma być zorganizowane, zawsze było pewnym pytaniem rozwojowym tej instytucji. I faktycznie od tego miejsca jesteśmy w tym budynku. Przy czym samo miejsce przeszło ogromną ewolucję, należy to podkreślić, bo historycznie, tak jak pani słusznie powiedziała, to budynek historyzujący, neostylowy, willa, która wówczas, trudno to sobie wyobrazić słuchaczom, słuchacze by nam i tak chyba nie uwierzyli, znajdowała się na przedmieściach miasta. Budowano te wille w dużych założeniach ogrodowych. Gdy się rozglądać wokół, to tego ogrodu i zieleni jest już coraz mniej. I właśnie taką posiadłość wzniósł dla siebie Oskar Caro, korzystając głównie z pomocy i wsparcia architektów, także wywodzących się ze środowiska żydowskiego, ale także firm budowlanych z Berlina, tworząc taką właśnie reprezentacyjną i ważną dla jego prestiżu budowania pozycji społecznej willę, która w tym kształcie istniała do 1911 roku, kiedy zbył tą willę, przeniósł się do Jeleniej Góry, tam budując właściwie coś bardzo podobnego. Polecam uwadze ten obiekt, ten zamek, pałac właściwie Paulinów, który jest w Jeleniej Górze. I od tego czasu budynek znowu właśnie trochę szukał swoich właścicieli, miał różne zastosowania, był też bank. Tego nie możemy nigdy pokazać nawet naszym słuchaczom. W piwnicy tego budynku znajduje się ogromny skarbiec. Fantastyczne, trudne do usunięcia, ale bardzo lekkie w obsłudze drzwi skarbca, sejfu firmy berlińskiej, której dzisiaj też coś cennego składujemy. To pozwolę sobie powiedzieć, że tylko tyle powiem. Ale to jest część bankowa tego budynku. Potem była to część majątku, dóbr rodziny arystokratycznej von Balestrem, mającej swoją siedzibę w nieodległych Pławnowicach. No i wreszcie po różnych perturbacjach, funkcjonowaniu właśnie w tym charakterze, powiedzmy, że gospodarczym, biznesowym, tak to byśmy dzisiaj nazwali, w 1934 roku do tego budynku zostało zaproszone muzeum, adaptując te wnętrza. Czasy nie sprzyjały do końca poszanowaniu przeszłości, to rodzący się nazizm, który na Śląsku nie był może tak silny w tym czasie, ale oczywiście zdobywał swoje wpływy. Budynek został w jakimś sensie oczyszczony z elementów stylowych, tam gdzie to było możliwe z punktu widzenia pewnej funkcjonalności. Białe, proste ściany, pomieszczenia, które w jakimś sensie nawiązywały, gdyby w ogóle robić takie analogie, do budownictwa muzealnego lat 50., 60., a więc w miarę neutralne w stosunku do obiektów, które miałyby w nim być umieszczone. I dopiero pod koniec minionego stulecia, przez 10 lat od roku 92, ten obiekt został poddany, powiedział, radykalnej, fundamentalnej rewitalizacji, która spowodowała, że dzisiaj siedzimy na przykład w pokoju brązowym czy koniakowym, jak czasami mógłby być nazywany, w którym sąsiadującym z dawną salą jadalną, w której panowie po posiłkach popijali, możemy chyba o tej porze to powiedzieć, koniak, brandy, palili cygara, ale taka była wówczasna kultura i obyczajowość. I pewnie definiując sprawy już nie kulinarne, a biznesowe i rozmawiając o tym wszystkim, co w jakimś sensie było zawężone albo wykluczało udział pań w takich spotkaniach. Trudno patrząc na te elementy wyposażenia uwierzyć, że przez pewien czas one były niewidoczne, pousuwane, zasłonięte. I to pomieszczenie akurat jest relatywnie autentyczne. Znaczy część stolarki została tutaj zrekonstruowana. Zresztą w myśl tej zasady, gdyby się przypatrzeć temu, czasami widzimy w spoinach chociażby tutaj boazerii nowe elementy uzupełnione. Ja zresztą taką koncepcję konserwacji i rekonstrukcji bardzo cenię, bo to stare i nowe współgra pokazuje w jakimś sensie ten proces naszej walki muzealnej co do istoty z czasem, ale faktycznie pokazuje też coś, co przebija w ogóle wystroju tego budynku. Jest częścią po pierwsze historii przemysłowej Górnego Śląska i pokazuje te ambicje, cele, potrzeby reprezentacji ze strony nowej klasy, klasy ówczesnych przemysłowców, którzy się pojawili na Górnym Śląsku. Ewidentnie to tak zawsze było, aspirujących do tej pozycji porównywalnej z tą, którą zajmowała rodzima arystokracja.
1: No, muzeum tworzy wiele rzeczy. Oczywiście budynek, miejsce jest jedną z nich, pracownicy, jakaś ciągłość, no ale najważniejsze są obiekty, co pana zdaniem, jakie ich miejsce jest w muzeum?
0: No chyba nie. Dlatego jak pani mówiła o byciu muzealnikiem, to mam z tym problemy. Nie po to, żeby ten ciąg mnożyć i tworzyć. Jestem także z wykształcenia urzędnikiem służby

cywilnej. Muszę powiedzieć, że jednak odbiorcy, szczerze mówiąc, są najważniejsi. Jedna rzecz, która się stała i trochę, żeby pogodzić te racje, spróbujmy takiego zabiegu dokonać, to jest powiedzenie, że pewnie muzealnictwo zaczęło z powrotem doceniać obiekty w ich autentyzmie i w tym, że tak naprawdę kontakt z obiektem, jak mówi profesor Szacki, jest tą szansą na to, żeby ten obiekt nam coś o sobie opowiedział. Dzisiaj pewnie zgodnie z

0: nie było najprostszą i najlżejszą formą egzystencji, bo bywało czasami ciasno, brakowało na wiele rzeczy i tak dalej, ale te przedmioty, wracając do nich, są bardzo ważne. Natomiast to, jaką więź budujemy między naszymi zbiorami, jak pokazujemy sens ich przechowywania, jak nimi opowiadamy o tożsamości mieszkańców, o pewnej też ciągłości, to jest bardzo trudne na terenach kiedyś pogranicza i dzisiaj pogranicza kulturowego. Czynić to w ten sposób, żeby w jakimś sensie nikogo nie pominąć, nie z powodu zasady dostępności lub wykluczenia, nie o tym tu mówimy, a jeśli to tego wykluczenia bardzo ludzkiego, wykluczenia od tożsamości, prawa do tożsamości, do różnych tożsamości, do wielości tych narracji, to jest, bym powiedział, jeśli mówić i generalizować rzeczy dotyczącą muzeów w ogóle na Śląsku, to jest ich, zwłaszcza górnym może Śląsku, to jest to wyzwanie, żeby tych społeczności, tych tożsamości, tych opowieści nie pominąć. My mamy taką serię chociażby publikacji poświęconych poszczególnym dzielnicom Gliwic i proszę mi wierzyć, słuchacze też do tego namawiam, że właściwie co dzielnica to inna historia. W jednej będą dominowali bliscy mi migranci z Kresów, dla których było to zesłanie, drugie miasto, jak pisał o tym Adam Zagajewski, i nie za bardzo wielu do końca swojego życia pogodzili się z faktem tego, że mają do czynienia z przestrzenią, której nie lubią, nie akceptują, nie rozumieją i znowu nie lubią, dlatego nie, że tak naprawdę ona im się nie podoba, ale nie jest ich. I tej relacji swojej nie zbudowali, są ważni w naszej opowieści. Są też takie, jak chociażby Bojków czy Wójtowa Wieś. Specjalnie używam tych nazw, warto po naszej rozmowie, może niektórzy zaglądną na mapy. To są miejsca, gdzie ta pamięć o tym, co było przed 39 rokiem, czy przed 45, bywa bardzo różna. Zresztą tam też dochodzi do takich, nazwijmy to, swoistej osmozy pamięci, co jest ważne, co nie, jak to się pozmieniało, ale tam na pewno będzie potrzebna inna opowieść. Oni zresztą bardzo ciekawi, pisał przecież Zbyszek Rokita w swojej książce Kaś, właśnie wywodzący się z tych dzielnic, z jednej z nich, o której powiedziałem, bo to jest istotne myślenie o tym, czym jest, wracając do muzeum, ta relacja i to jest istota tego, co robimy. Mamy zbiory bardzo różnorodne i je oczywiście, gdyby używać bardzo takiej pragmatycznej i technokratycznej formuły, tak, mamy je chronić, tak, mamy je gromadzić, tak, mamy je udostępniać, chronić i zapewnić istnienie i przekazanie kolejnym pokoleniom, ale to byłoby i nie tylko nieciekawe dla nas, ale w jakimś sensie ograniczające, gdyby tak na to popatrzeć. Więc one są ważne, ale właściwie ważniejsze jest to, co przez nie chcemy opowiadać współczesnemu odbiorcy, też mając jedną świadomość. To jest bolączka, wyzwanie, potraktujmy to jako wyzwanie współczesnych muzeów, żeby znajdować taką formę przekazu, która będzie, no nazwijmy to jednak w ten sposób, choć wzdycham, bo dla muzeum to nie zawsze jest tak proste działanie, atrakcyjna i zrozumiała dla kolejnego pokolenia. To się zmienia i oczywiście to jest pewien rodzaj naszej walki z czasem, wrażliwością, z intelektualnym fermentem, który nas dotyka, jest kolosalne wyzwanie.
1: No skoro powiedział pan, że to odbiorcy są najważniejsi, to prześledźmy historię Gliwickiego Muzeum przez odbiorców. Dla kogo ono powstało i jak to wyglądało tak w skrócie w historii?
0: No i będzie krótka historia. Ono naprawdę powstało dla wszystkich. Ono nawet na początku, oczywiście były gremia, które się spotykały na naszym rynku, w jednej z ówczesnych sal bankietowych hotelu, które założyły to muzeum, które trochę wzorem tego, co działo się w nieodległym Wrocławiu, Opolu, Berlinie, no bo to były jednak te punkty referencyjne, nazwijmy to historyczne, więc w tym sensie ta publiczność była bardziej niemieckojęzyczna niż jakakolwiek inna. Ale tak naprawdę już potem wszystko było zawsze podobne przez kolejne dekady i nawet już powiem stulecia, bo mamy te 120 lat istnienia, to tak już całkiem nobliwy wiek, prawda? Więc to było takie myślenie o tym, że jest to dobro wspólne, że właśnie ma opowiadać o różnych historiach. W skład tej rady, która tworzyła to muzeum, co być może dzisiaj niektórzy włodarze tych miast, samorządu przyjęliby z pewnym takim zaskoczeniem i pytają, ale przecież mamy własne muzeum, ale wtedy tak nie było. I od, nie wiem, Tarnowskich Gór, Kędzierzyna, Koźla, Katowic, Zabrza, Bytomia, no właściwie każde miasto i miejsce tutaj wymienione na Górnym Śląsku było reprezentowane przez swojego przedstawiciela w tym związku, które to muzeum tworzyło. Więc ci nasi odbiorcy, to odbiorcy, którzy mieli swoje ambicje cywilizacyjne, oni pewnie się bardziej na przestrzeni tych lat demokratyzowali. Ten proces z kolejnymi dekadami się zmieniał, więc dochodziło do przejścia od takiego elitystycznego myślenia o muzeum przez właśnie takie powszechne. Ale jak już przypominam sobie chociażby

0: sprawozdania z funkcjonowania Rady Muzeum, to już w latach międzywojennych i to tych tuż po wojnie pierwszej widać tą ogromną ambicję działania na rzecz chociażby oświaty, pewnego zmartwienia albo wyzwania, jakim jest edukacja młodzieży, jak dalece, jak wielu, właśnie wiele osób z tych środowisk trafia do muzeum, czy te działania są skuteczne. Więc ten rodzaj pewnych ambicji oświatowych, edukacyjnych, cywilizacyjnych, przez także tą różnorodność zbioru, właściwie była tutaj zawsze reprezentowana. Po 1945 roku oczywiście to jest pytanie, jak dalece ta rzeczywistość miała i myślę pełniła tą rolę przy różnych ograniczeniach systemu, który z jednej strony, to trzeba chyba sobie powiedzieć, zakłamywał przeszłość, sprowadzając to wyłącznie do takiego jednowymiarowego charakteru miejsca, więc ziem piastowskich, powrotu do macierzy i tego, co się składało na ten rodzaj nowomowy propagandy tak naprawdę tamtego czasu, bo no, zdecydowanie, zwłaszcza znowu na tych terenach pogranicza lekceważących fakt tej złożoności tego oglądu, ale odegrało dosyć ważną rolę integrującą dla tych środowisk, które trochę z pewną nieufnością, obawą, mówiłem o tym przy okazji tej akceptacji swojego losu w nowym miejscu, ale zawsze jednak finalnie postrzegały muzeum i ten proces się tylko utrwalał, pogłębiał. Widziały w muzeum miejsce edukacji i budowania własnej pamięci. I myślę, że kluczowe dla rozumienia tej i charakteru tych odbiorców i tego, jacy oni są, jest okres początku lat 90., jak tak bym to ocenił. Kiedy dochodzi do czegoś, co wielu teoretyków w ogóle tego, co na ziemiach odzyskiwanych, odzyskanych i innych, mniejsza o nazwy, się działo, czyli czegoś, co można nazwać umojeniem dziedzictwa i przeszłości. Nagle się okazało, że nie ma specjalnej różnicy między, a widziałem to przy pierwszej edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, mamy tutaj taki projekt, który ma już 24 lata, za tymi drzwiami można było spotkać zarówno osoby 70-80-letnie, głęboko wzruszone faktem, że mówimy o tym, co było tutaj przed 1939 rokiem, jak i ówczesną, dzisiaj już dojrzałe osoby, młodzież, naprawdę ludzie, którzy mówili, to są moje Gliwice. Mam do nich w każdym sensie prawo, by myśleć o nich jako o miejscu, które jest moje, którego przeszłość mnie interesuje, którą chcę kształtować. Wiem, że to brzmi dosyć albo tak bym powiedział zbyt dobrze, albo wręcz tak dobrze, że nieprawdziwie, ale te postawy wówczas się zarysowały. I dzisiaj, gdybym powiedział, czy muzeum jest wspólną własnością mieszkańców Gliwic, myślę, że absolutnie tak. Do tego stopnia, że pewną funkcją, ona się moim zdaniem nawet pogłębia, jest to, żeby pamiętać o swoistym parytecie pamięci, o której chcemy tutaj mówić, żeby nie zaniedbywać tych, którzy tu przyszli, tych, którzy tu zawsze byli i tych ośrodków albo miejsc, które kształtowały tą część Górnego Śląska. Więc muzeum moim zdaniem jest naprawdę istotnym punktem odniesienia do tego, co jest takim prostym składnikiem mówienia o tym, skąd jestem, co mnie ukształtowało. Brzmi, jak powiedziałem, prawie podręcznikowo, ale tak to postrzegam.
1: Powiedział pan o tym zakłamywaniu historii po 1945 roku. Ja chciałam spytać o ten okres od 1933 do 1945 roku. W jaki sposób podchodzą państwo w muzeum do tego momentu? Czy też znajdują się tutaj w waszych zbiorach jakieś niechciane obiekty? Czy to jest jakiś taki fragment historii, o którym najtrudniej opowiadać?
0: Trudne dziedzictwo, tak? Nie ma tego zbyt wiele, ale to jest, postaram się to bardzo uporządkować. Pytanie o tyle trudne, że nie ma tak prostej na nie odpowiedzi. Po pierwsze, co się zmieniło w stosunku do muzeów, to będzie odpowiedź na to pytanie, obiecuję, tutaj na Górnym Śląsku, to także rozumienie tego, że nie jesteśmy jedyni, którzy opowiadają o przeszłości. W związku z powyższym do tego trzeba dodać wszystkie możliwe, powstające przez ostatnie dwie dekady co najmniej, archiwa historii mówionej, opowieści o tym, co było. To jest także samo miasto, które jest swoistym, tak na to patrząc, obiektem muzealnym. Mamy tu trochę architektury III Rzeszy, a nawet ten budynek kiedyś, teraz absolutnie już nie, był przykładem readaptacji na potrzeby. Przypominam, powstało to muzeum w tej siedzibie w styczniu 1934 roku, jak już władzę w tym mieście sprawowali naziści. To jest zatem architektura, to jest ten kontekst miasta, który jest trochę kontekstem, od którego muzeum nie może uciec. Czas oczywiście tworzenia muzeum miał duży wpływ na to, że część dziedzictwa na przykład powiązanego ze sztuką wynaturzoną, jak definiowana ona była przez nazistów, sztuką żydowską, komunizującą, tych określeń najczęściej mających mieć wydźwięk pejoratywny, pomniejszający znaczenie tej sztuki było bardzo wiele, sprawiło, że jej w zbiorach muzeum jest bardzo mało. Co więcej, na to trzeba nałożyć okres rabunku 40.

0: 4, właściwie 35 dokładnie, w przypadku Gliwic roku, kiedy tylko to muzeum było pokryte szkłem z wypatroszonymi magazynami, bo taka była niestety natura tego, co było wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny tej części już kiedyś niemieckiego Górnego Śląska oraz tego, co się działo, gdy jest wojna. To zło bywa zaraźliwe i nie dotyczy tylko ofiar, ale także oprawców i na odwrót. Oprawcy w dziwny sposób przenoszą tą rodzaj pewnego znieczulenia na fakt, nie wiem, własności, poszanowania tego, co jest nie moje, a nagle staje się moje. Więc te zjawiska tutaj miały też swoje miejsce i muzeum na pewno w dużej części zostało w tym poszkodowane. W związku z powyższym tych zbiorów odnoszących się do tamtego czasu jest niewiele. Tych związanych z funkcjonującym ustrojem totalitarnym również, ponieważ ten został utracony, nie było go zbyt wiele. Nie chcę powiedzieć, że ówcześni organizatorzy muzeum nie wierzyli w trwanie owego tworu lat 1000, ale na pewno nie zgromadzono tego w takiej liczbie, żebyśmy dzisiaj mogli się do nich odwoływać jako pozyskanych, a ta część uzyskana najczęściej w drodze zakupów, z chociażby corocznych wystaw, one trwały do 1943 roku, będących przeglądem sztuki ówczesnej, bo nawet nie chcę powiedzieć, że nazistowskiej, bo ona była bardzo zróżnicowana, bo to była heroizacja postaw, czasami tematy takie jak pejzaż, więc bardziej neutralne, po prostu zostały utracone, rozgrabione i w zbiorach Muzeum Gliwica, o ile nie są to grafiki, dzieła mniej wówczas atrakcyjne, praktycznie nie ma. Więc jeśli opowiadamy o tym czasie, a opowiadamy, to oczywiście odwołując się raczej do materiałów takich jak fotografie, jak bywa, że myśląc o tym w kategoriach pewnej mozaiki, obiekty, które możemy z sobą połączyć, ale które nie stanowią jakiejś ogromnej liczby zasobów czy obiektów będących w naszym posiadaniu. Ta przeszłość w naszej narracji jest obecna, podobnie jak w przypadku tego, gdy mówimy chociażby o historii radiostacji gliwickiej, bo z jednej strony i to jest ten dualizm, ambiwalencja w jakimś sensie i naszej sposobu myślenia, opowiadania i pewnych wyzwań, które się z tym wiążą. Jak opowiadamy o radiostacji gliwickiej, to należy i powinniśmy pamiętać o tym, że w tym mieście jest nadal ulica radiowa, kiedyś zresztą inaczej się nazywała, ale jest raczej przykładem tego, że ta radiofania jest tutaj obecna od 90 lat, bo nie tylko ten obiekt, ale także wcześniejsze, bo radio było fenomenem tak angażującym wszystkich. Na szczęście go nie zakazano, nie uznano, że jest, nie wiem, rozkojarzające dla współczesnych, bo było tak modne jak internet przecież. Tworzono tutaj programy rodzime, występy chórów, no działo się wszystko. I to jedna strona fascynacji medium, które zdobyło wyobraźnię nie tylko w Gliwicach oczywiście, milionów ludzi tamtego czasu, tamtej epoki, ale także narzędzie propagandy i tym była pierwotnie radiostacja gliwicka. Więc jeśli mówić o tym, co z tamtego czasu mamy, no to jest to chociażby obiekt ten, który jest swoistym przykładem tego, jak dalece fascynacja użyciem mediów może być zarówno błogosławieństwem, jak i, jak w przypadku tej prowokacji, no pewnym działaniem, które wręcz wyznaczyło pewne standardy fałszowania historii, przekazu i używania mediów, no powiedzmy najkrócej, do niecnych celów, w tym przypadku wręcz zbrodniczych, bo mówimy o pretekście, jednym z kilku pretekstów do wybuchu II wojny światowej. Zatem ten czas jest obecny. My nie mamy zbyt wielu obiektów, żeby o nich opowiadać, ale nikt oczywiście nie ucieka od faktu tego, że to jedna z dekad funkcjonowania muzeum, podobnie jak totalitaryzm stalinowski, jak czasy PRL-u, które oczywiście z jednej strony można gdzieś wkładać między dosyć naiwne opowieści o jeansowych dzwonach czasu Coca-Coli i podobnych zdarzeń, ale oczywiście mają swój bardzo prosty, a czasami okrutny w sensie zdarzeń, których dotyczy wymiar, gdy próbujemy opowiadać o tym, co tak naprawdę w życiu społecznym się działo poza tym, co dzisiaj traktujemy jako zdarzenia no, bardzo naskórkowe, które może są anegdotą, ale nie oddają istoty tamtej rzeczywistości.
1: Dziękuję bardzo za tę krótką historię muzealnictwa na Górnym Śląsku. Skomplikowaną, trudną, liznęliśmy ją tylko. Leszek Jodliński, dyrektor muzeum w Gliwicach, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Aleksandra Łapkiewicz, do usłyszenia. No i zapraszamy Państwa do Muzeum w Gliwicach, do wszystkich 5 oddziałów.
0: Bardzo serdecznie, to jest ogromna różnorodność, za każdym razem przygoda poznawania zupełnie innych światów i historii.
2: Autopromocja. brzmienie wakacji.

0: Tennessee. Dla wielu ma kształt gitary Masayoshiego Takanaki. Choć artysta debiutował ponad pół wieku temu, dziś przeżywa drugą młodość. Jego koncerty w Europie i Stanach Zjednoczonych gromadzą tysiące słuchaczy, a kolorowe okładki i pełne energii nagrania podbijają serca młodych słuchaczy. W Nocnej Strefie opowiemy o fenomenie gitarzysty, który sprawił, że Jazz Fusion brzmi jak niekończące się lato. Poniedziałek, godzina 22:30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
1: Autopromocja.
2: Program drugi jest 22:31.

Katarzyna Firste-Wojtkowska i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu, witamy w dwójkowym Jam Session. To będzie zwieńczenie tego dzisiejszego jazzowego maratonu na naszej antenie. Zakończymy brzmieniem koncertowym, a jakże w nocy, w części nocnej proponuję dziś Państwu muzyczną ucztę. 60 lat temu John Coltrane pojawił się po raz pierwszy i jedyny w Japonii i dokładnie 22 czerwca 1966 roku zagrał koncert, który był transmitowany i który ukazał się na longplayach jako słynny album Live in Japan. Dziś obszerne fragmenty tego występu w drugiej części naszego spotkania, a w części pierwszej również rozbudowane, ciekawe, bardzo ciekawe, improwizowane formy, które wychodzą spod palców, które wychodzą od zespołu prowadzonego silną, pewną ręką przez Tayshauna Zoreya. Perkusistę, któremu przyglądamy się od wielu lat, rocznik 1980, z nagrodą Pulitzera już w kieszeni. Zorey, który, jak wiemy, ma bardzo ciekawe spojrzenie na muzykę współczesną, na jazz, na improwizację. Czerpie z bardzo różnych praktyk i tradycji, przy czym konsekwentnie sprzeciwia się pewnej kategoryzacji muzyki. W wywiadach, w swojej rozprawie doktorskiej zadaje pytania, czy improwizacja i kompozycja mogą ze sobą iść w parze, czy się wykluczają. Jego płyty, jego dzieła są też trochę o tym. Jednocześnie Tayshaun Zorey w sposób niezwykle ciekawy spogląda na jazzową tradycję. Nie tak dawno słuchaliśmy wspaniałego albumu, gdzie brał pod lupę tematy, utwory, kompozycje McCoy Tynera, Joni Mitchell, Brada Meldała. A dziś mam do zaproponowania Państwu dużych rozmiarów dzieło, podwójny album zatytułowany Members Don't, który jest odważną, taką daleko idącą interpretacją legendarnego albumu Maxa Roacha Members Don't Get Weary. To jest kolejny dialog Zoreya z tradycją, tutaj w tym przypadku z burzliwym rokiem 1968, kiedy to Max Roach, którego znamy także z jego zaangażowania społecznego, właśnie wydał płytę po zamachach na Martina Luthera Kinga, Roberta Kennedy'ego, w świetle, w obliczu niepokojów społecznych wzywał o wytrwałość, o walkę, o sprawiedliwość. No i właśnie nagrał płytę Member Don't

Git Weary. A Zoray dziś te płytę, te kompozycje, te zamierzenia Roacha rozciąga. Pokazuje je w wersjach takich kilkunastominutowych, oczywiście całkowicie przebudowując koncept Maxa Roacha. Zanurzymy się dziś w tej muzyce, jednocześnie posłuchamy, pokażemy pewne konteksty dla dzieła Maxa Roacha. Na razie nie będę odkrywał wszystkich kart, zachęcając Państwa jak zawsze do śledzenia, do wspólnego słuchania przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Do godziny pierwszej dziś w dwójkowym Jam Session.

No i tak nam się właśnie pojawił cały pełny zespół tej Shauna Zoreya na estradzie. To żywe nagranie, zarejestrowano materiał pod koniec takiego czterodniowej rezydencji w nowojorskiej Jazz Gallery. Rozpoczął duet Adam O'Farrill, trąbka, i Lex Corten przy fortepianie, no a potem dołączył do nich Mark Shim na sax,

saksofonie tenorowym, Tyrone Allen na gitarze basowej, no i oczywiście lider na perkusji, pomysłodawca całego tego projektu Members Don't. Abstrusions Stanleya Cowella. Ten temat otwiera ten podwójny album, który ukazał się pod sam koniec maja na dwupłytowym albumie wytwórni Pi Recordings. Prawie 6 dekad po oryginale, po wydaniu przez Maxa Roacha albumu Members Don't Get Weary. Albumu, który w przypadku Roacha pojawił się niemal dekadę, dokładnie 8 lat po wydaniu jego wcześniejszej, przełomowej płyty We Insist Freedom Now, tej suity bardzo mocno zaangażowanej społecznie. Zestawimy sobie w oddzielnej audycji te dwa dzieła Maxa Roacha. Wtedy myślę, że dobrym kontrapunktem będą właśnie te nowe nagrania Zoreya również, które na nowo interpretują twórczość Roacha. Tyshawn Zorin mocno rozbudowuje oryginał, tworzy z niego, jak wspominałem, taką obszerną suitę, całkowicie zmienia kolejność utworów. Jednocześnie wskazuje na ciekawe inspiracje, wskazuje na rozbudowane dzieła Mingusa, jak przede wszystkim płyta The Black Saint and the Sinner Lady. Wskazuje także na pierwsze dwa albumy autorskie Garego Bartza. Garego Bartza, który wziął udział w nagraniach oryginalnych z Maxem Roachem w 1968 roku. I właśnie chciałbym teraz sięgnąć po pierwszą płytę Garego Bartza autorską, po jego debiut, który ukazał się właśnie w 1968 roku, nagrywany w 1967 w Nowym Jorku, czyli to jest dokładnie ten sam czas, ten moment, kiedy Bartz pracuje z Roachem, kiedy Bartz jest już po współpracy z gigantami, z Mingusem, Steinerem. Jak wiemy, w latach 70. dołączy oczywiście do Milesa Davisa, ale tutaj w przypadku jego autorskich płyt mamy do czynienia z zupełnie inną muzyką. Sięgam po album Libra, ponieważ kompozycja tytułowa to kompozycja, którą Bartz przyniósł na sesję z Maxem Roachem i której posłuchamy dziś w tym najnowszym, tegorocznym ujęciu zespołu Tyshawna Zoreya. No ale na razie oryginał i poprzedzimy go jeszcze jednym tematem lidera Garego Bartza z tej jego debiutanckiej płyty, czyli dwa utwory Air and Fire i tytułowa Libra. Gary Bartz gra na saksofonie altowym, znakomita trąbka w rękach Jimmy'ego Owensa, Albert Daly fortepian, Richard Davis kontrabas i Billy Higgins perkusja.

Libra to temat Garego Bartza, podobnie jak ten pierwszy, który usłyszeliśmy, Air and Fire. Oba zarejestrowane w czerwcu 1967 roku. Plaza Sound, Nowy Jork. Producentem sesji był Orin Kipnews. Rzecz ukazała się na longplayu wytwórni Milestone w roku 1968. Tak brzmi autorski debiut Garego Bartza. Klasycznie skrojony kwintet, lider grający na saksofonie altowym, Jimmy Owens na trąbce, Albert Daly fortepian, Richard Davis kontrabas, a na bębnach Billy Higgins, perkusista, którego bardzo dobrze pamiętamy z zespołów Ornetta Colemana. Gary Bartz, obecny podczas sesji legendarnej płyty Members Don't Get Weary, która stała się punktem wyjścia dla nowych poczynań Tyshauna Zoreya. No i właśnie teraz, kiedy mamy w głowie, kiedy mamy w pamięci ten temat Bartza Libra, posłuchajmy, jak podszedł do tej formy Tyshaun Zorey ze swoim zespołem. Umieścił ten utwór jako przedostatni w tym swoim układzie dramaturgicznym, w swojej suicie. Umieścił go jako przedostatni, doprowadzający do finału. A finałem jest kompozycja tytułowa Member Don't Get Weary, o której Zorey mówi: dla mnie to szczytowe osiągnięcie Roacha. Wszystkie elementy prowadzą do tego finału, do tego momentu. No i w tym finale pojawi się głos, fantastyczny głos Faye Victor. A obok niej w zespole Tyron Allen na gitarze basowej, Lex Corten na fortepianie, Mark Shim, saksofon tenorowy, Adam O'Farrill, trąbka oraz bardzo subtelnie tutaj wykorzystywana, używana, zastosowana elektronika. No i oczywiście Tyshaun Zorey, perkusja, jego aranżacje całości.

Vegas.

Ah!

Ależ piękne granie, pisze nasz stały słuchacz, pan Mariusz, a pan Tomasz zapytuje, cóż to jest za głos, cóż za ekspresja, cóż za energia. No właśnie, to głos Faye Victor. Faye Victor, która śpiewała już w dwójkowym jam session, między innymi dołączając do formacji Other Dimensions in Music. Pamiętam, że słuchaliśmy jej, także jej nagrań u boku Roswella Rada. No a tu Faye Victor w finale suity Don't, Members Don't. Suity Tyshauna Zoreya, która bazuje właśnie na tym utworze, który przed chwilą wybrzmiał, Members Don't Get Weary. No i teraz, kiedy

Kiedy wysłuchaliśmy finału, rozumiemy w 100%, dlaczego Tyshawn Zoray ustawił ten tytułowy utwór jako finał całej tej opowieści. Zarejestrowanej na żywo w nowojorskiej Jazz Gallery pod koniec czterodniowego cyklu występów, koncertów, gdzie prezentowany był właśnie ten materiał. Na deskach taki oto skład. Adam O'Farrill, trąbka elektronika, Mark Shim, saksofon tenorowy, Lex Corten, fortepian, Tyrone Allen, gitara basowa oraz kontrabas w niektórych fragmentach. Oczywiście Tyshawn Zoray grający na perkusji. No i przed chwilą Faye Victor, która dołączyła do kwintetu na finał Members Don't Get Weary. Płyta, o której już robi się głośno, podwójny album wydany dokładnie 29 maja nakładem wytwórni Pi Recordings. Jest z nami ta płyta i tak jak powiedziałem, przyda nam się jeszcze, jeśli możemy tak powiedzieć, do opowieści o Roachu, do opowieści o Malcolmie X i jeszcze kilku innych bohaterach lat 60. ubiegłego stulecia. No i my, proszę Państwa, w latach 60. pozostaniemy dziś już do końca, ponieważ, tak jak obiecałem, dziś wizyta Johna Coltrane'a w Japonii w czerwcu-lipcu 1966 roku, czyli dokładnie 60 lat temu. Ten pobyt, te koncerty odniosły wielki sukces. Coltrane, pamiętajmy, pojawił się w Tokio już okrzyknięty najpopularniejszym muzykiem jazzowym w Japonii. Donosił o tym m.in. japoński magazyn jazzowy Swing Journal, przyjęty na lotnisku z honorami przysługującymi największym tego świata. Witało go kilka tysięcy osób. Wizyta bardzo czasochłonna, harmonogram wyczerpujący, opiewał zagranie 17 koncertów w ciągu 14 dni. Do tego podczas tej dwutygodniowej trasy niemal po wszystkich koncertach japońscy dziennikarze, także niektórzy muzycy przeprowadzali z Coltrane'em długie rozmowy, wywiady dotyczące jego życia, dotyczące jego twórczości. Mamy fragmenty oczywiście tych rozmów, przydadzą nam się dzisiaj. Do tego warto pamiętać, że zarówno John Coltrane, jak i Pharoah Sanders otrzymali po przyjeździe do Japonii saksofony altowe marki Yamaha z taką sugestią, by oczywiście wykorzystywali, by grali na nich podczas koncertów, a następnie podzielili się z producentami swoimi uwagami o ich brzmieniu, o ich jakości. Pod tym względem były te koncerty zupełnie nietypowe, ponieważ zarówno Coltrane, jak i przede wszystkim Pharoah Sanders grali na saksofonach altowych. Już za chwilę usłyszymy Sandersa grającego właśnie na saksofonie altowym Yamahy. Koncerty japońskie, bo przecież później wydano więcej tych nagrań, ukazały się już po śmierci oczywiście Coltrane'a, który w Japonii w lipcu 66 roku był już bardzo, bardzo chory. W 73 roku ten album, którego dziś posłuchamy, ukazał się w Stanach, w Japonii i
we Włoszech. Po raz pierwszy wydano go właśnie na podwójnym longplayu zatytułowanym Coltrane in Japan. Longplaye przynoszące występ z 22 lipca 1966 roku w tokijskiej Kozeinen.

22 lipca 1966 roku, czyli niemal dokładnie 60 lat temu. Coltrane w Tokio. Pierwsza i jedyna, jak się później okazało, wizyta Johna Coltrane'a w Japonii właśnie w 1966 roku. Zakończona wielkim sukcesem i przypieczętowana właśnie tym koncertem, który był transmitowany. Ostatni zespół Coltrane'a w pełnym rozkwicie, Pharoah Sanders, Alice Coltrane, Jimmy Garrison i Rashid Ali. Zespół, który wiemy o tym, przypominamy o tym w tym roku setnej, jubileuszowym, setnej rocznicy urodzin Trana, że te późne nagrania wywoływały kontrowersje zarówno wśród krytyków, jak i wśród muzyków. Jednocześnie Coltrane i towarzyszący mu muzycy nie ułatwiali sprawy, bo przecież po płycie Village Vanguard Again, po tej koncertowej płycie z tego samego 66 roku, ten nowy zespół Coltrane'a nie dokonywał już oficjalnych nagrań. Czasem koncertowali, ale było to w dużym kontraście z tym, co wydarzyło się przecież wcześniej, kiedy Coltrane zasypywał świat kolejnymi studyjnymi płytami. No tutaj przyczyn było kilka, jedną z nich oczywiście stan zdrowia Trana podczas pobytu właśnie w Japonii, tego niezwykle intensywnego pobytu. Pamiętajmy, 17 koncertów w ciągu 14 dni. Coltrane

Rain odczuwał mocne, silne bóle głowy. Rashid Ali zauważył i później w wywiadach mówił, także zwracał uwagę, że na wielu zdjęciach, które zrobił podczas tej japońskiej trasy koncertowej, widzimy, że Coltrane nie wygląda najlepiej. Próbował często powstrzymywać ból, który mu wtedy mocno doskwierał. No a do tego doszły wywiady, rozmowy. Sporo ciekawych rzeczy wyciągnięto wówczas, jeśli można tak powiedzieć, z Coltrane'a, który z ochotą rozmawiał w hotelach głównie z japońskimi krytykami. Towarzyszyła mu Alice Coltrane. Część tych rozmów odnajdziemy w znakomitej pozycji książce Coltrane według Coltrane'a pod redakcją Chrisa DeVito. Jedna odpowiedź Traina właśnie w Tokio, w sali hotelowej. Enosuke Saito rozpoczął swój wywiad od pytania, co to jest jazz? Jak pan sądzi, czym dla pana jest jazz? Coltrane odpowiedział tak. Ujmę to tak, ja sam nie uznaję słowa jazz. To znaczy, jesteśmy sprzedawani pod tym szyldem, ale dla mnie to słowo już praktycznie nie istnieje. Po prostu gram Johna Coltrane'a, a on, i tutaj Coltrane wskazał na Farrah Sandersa, on gra Sandersa. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jak tu stoimy, staramy się wyrazić to, co każdy z nas czuje. Dla mnie ta muzyka, dla mnie to przede wszystkim muzyka osobistej ekspresji. Dlatego też, jak wiemy, układał ten zespół pod siebie, jednocześnie oczywiście dając tym fantastycznym towarzyszom tych swoich ostatnich muzycznych podróży mnóstwo wolności. No to przed nami teraz set drugi z 22 lipca 1966 roku. Zabrzmiała wtedy potężnych rozmiarów kompozycja złożona, zainspirowana dwoma tematami, Meditations oraz tematem Leo. John Coltrane, saksofon przede wszystkim tenorowy, Farrah Sanders, tenor oraz alt marki Yamaha, zagra także na klarnecie basowym w tym utworze oraz na instrumentach perkusyjnych, Alice Coltrane fortepian, Jimmy Garrison kontrabas, Rashid Ali perkusja.

0: 間10分になんなんですが大熱演でございます、皆さんもお疲れになっております。
1: Kozej Nenkin Hall w Tokio, 22 lipca 1966 roku. Kwintet Johna Coltrane'a z Fora Sandersem na saksofonach i klarnecie basowym, Alice Coltrane przy fortepianie, Jimmy Garrison kontrabas i Rashid Ali bębny. Meditations Leo. Wspaniały John Coltrane, pisze pan Krzysztof. Mistyczny, prawdziwy, spiritual jazz w swojej najlepszej odsłonie. Tak kończymy, proszę państwa, nasze dzisiejsze spotkanie we wrześniu, 23 września, dokładne stulecie urodzin Traina. Katarzyna First-Wojtkowska, Przemek Psikuta. Dobrej nocy.
2: Dwójka jesteś na miejscu, Claire Le Filiatre.

Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na spotkanie z muzyką polską. Dziś zaczynamy od Krzysztofa Pendereckiego i kompozycji, która stała się przepustką do wielkiego świata dla naszego kompozytora. A mowa o trenie ofiarom Hiroshimy. Utwór powstał w 1960 roku. Został przeznaczony na 52 instrumenty smyczkowe i początkowo nosił tytuł 8:37 od planowanego czasu trwania. Dopiero gdy Penderecki usłyszał wykonanie swojego dzieła, uznał, że jego emocjonalna siła domaga się konkretnego odniesienia. Zdecydował się zadedykować je ofiarom bombardowania atomowego Hiroshimy. I jak sam wspominał, dopiero wtedy odnalazł właściwe znaczenie tej muzyki. W trenie nie usłyszymy tradycyjnych tematów ani harmonii. Są za to gęste skupiska dźwięków, mikrotony, glissanda,

uderzenia smyczkami o instrumenty i brzmienia wydobywane w niekonwencjonalny sposób. Wszystko to tworzy przejmujący obraz krzyku, bólu i chaosu. To jedno z najważniejszych dzieł polskiego sonoryzmu i zarazem kompozycja, która przyniosła Pendereckiemu światową sławę. Posłuchajmy Tren ofiarom Hiroshimy. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia.

To był Tren ofiarom Hiroshimy, kompozycja Krzysztofa Pendereckiego w nagraniu orkiestry miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Pozostaniemy jeszcze przy muzyce Pendereckiego, bo przed nami jedno z najbardziej chyba zdumiewających dokonań muzyczno-filmowych tego kompozytora. W

Wersji polskiej zabrzmi bowiem w całości ścieżka dźwiękowa do filmu Wojciecha Jerzego Hasa, Rękopis znaleziony w Saragossie. To kompozycja wielowątkowa, multistylistyczna można powiedzieć. Spora jej część powstała w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w asyście Bohdana Mazurka. Nie brakuje tu zatem elementów muzyki elektronicznej, eksperymentów z taśmą magnetofonową, ale pojawiają się też nawiązania do muzyki dawnej i liczne stylizacje, co usłyszą Państwo we fragmentach orkiestrowych tego dzieła. Muzyka z rękopisu znalezionego w Saragossie, dzieło Krzysztofa Pendereckiego.

0: To była muzyka Krzysztofa Pendereckiego z filmu Rękopis znaleziony w Saragoście w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Dzieło, przypomnę, zrealizowane m.in. w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy asyście Bohdana Mazurka. Zostawiamy już Krzysztofa Pendereckiego i przechodzimy do muzyki twórców współczesnych. Oto przed nami napisana w 2020 roku kompozycja Michała Dobrzyńskiego pod tytułem Dwa razy H. Dzieło powstałe do poezji Zbigniewa Herberta i fragmentów Księgi Hioba. W roli aktora wystąpi tutaj Zbigniew Zamachowski, na perkusji zagra Jan Wezner, efekty Kamil Kęska, głos dziecięcy Mikołaj Wezner i zespół Herbert Piano Trio.
1: Panie, dzięki Ci składam za cały kram życia, w którym tonę od niepamiętnych czasów. Bez ratunku, śmiertelnie skupiony na ciągłym poszukiwaniu drobiazgów. Bądź pochwalony, że dałeś mi

niepozorne guziki, szpilki, szelki, okulary, strugi atramentu, zawsze gotowe karty papieru, przezroczyste koszulki, teczki, cierpliwe. Czekające. Panie, dzięki ci za strzykawki z grubą i cienką jak włos igłą. Bandaże, wszelki przylepiec, pokorny kompres. Dzięki za kroplówkę, sole mineralne, wenflony, a nade wszystko pigułki na sen o nazwach dźwięcznych jak rzymskie nimfy, które są dobre, bo proszą, przypominają, zastępują

0: Niech przepadnie dzień mego urodzenia.
1: Niech przepadnie dzień mego urodzenia.
0: I noc, gdy powiedziano,
1: poczęty mężczyzna.
0: Poczęty mężczyzna.
2: Niech przepadnie dzień mego urodzenia.
0: I noc,
2: gdy powiedziano,
0: poczęty mężczyzna.

0: złona.
1: Dlaczego nie umarłem?
0: Nie wyszedłem z wnętrzności?
1: Dlaczego nie wyszedłem z wnętrzności?